0: Zbliża się trzecia, zaczynamy Fakty RMF FM, Mateusz Bożek.
1: Zablokowana w kierunku Bydgoszczy jest trasa S5 w wielkopolskim Mieleszynie. Utrudnienia także na S6 na Pomorzu. Fakty zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców, w nich także sport. Leo Messi kończy karierę w kadrze narodowej, Argentyna chce go uhonorować w wyjątkowy sposób. Przekonujemy też, że wrzesień da się lubić, mimo końca wakacji. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na wielkopolskim odcinku S5 w Mieleszynie. Auto osobowe zderzyło się tam z łosiem. Jezdnia w kierunku Bydgoszczy jest zablokowana. Kierowcy, musicie uważać także na trasie S6 w Szemudzie na Pomorzu. Osobówka najechała tam na bariery. Zablokowany jest jeden pas w stronę Lęborka. Jeden z dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku prawdopodobnie miał kontakt z rosyjskimi służbami. Jest łączony z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2 lata temu, podał niemiecki Der Spiegel. Według ustaleń tygodnika sierpniowa próba ataku była szerzej zakrojona niż przypuszczano do tej pory. Śledczy zakładają obecnie, że do akcji użyto 3 dronów. Podejrzani to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Polska popiera obowiązujący od wczoraj zakaz importu brazylijskiego mięsa i zwierząt do Unii Europejskiej, mówił w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Barnowski. Zakaz wprowadzono, bo Brazylia nie przedstawiła gwarancji dotyczących przestrzegania unijnych zasad stosowania u zwierząt antybiotyków i leków dla ludzi. Jednocześnie wiceminister był ostrożny w deklarowaniu uruchomienia klauzul ochronnych dla polskich producentów. Skąd ta ostrożność? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Wiceminister tłumaczy tę ostrożność tym, że na razie sytuacja jest monitorowana i nie ma podstaw, by już teraz uruchamiać klauzule ochronne. Polska chce najpierw sprawdzić, jak w praktyce zadziała obecny zakaz i jak będzie wyglądał ewentualny dalszy napływ mięsa z Mercosuru.
3: Bardzo to mocno obserwujemy, nie chcę chodzić więcej detali. Pracujemy nad tym, aby ten zakaz był jak najbardziej efektywny.
2: Jednocześnie resort przygotowuje się do wykorzystania zapisanych w umowie mechanizmów ochronnych, gdyby sytuacja na rynku tego wymagała.
1: Na badanie techniczne pojazdu na długo przed upływem jego terminu rząd pracuje nad zmianami w kodeksie drogowym. Zgodnie z projektem kierowca będzie mógł przyjechać na przegląd nawet miesiąc przed upływem terminu. Co ważne, nie skróci to jego ważności. Obecnie, jeśli udamy się na stację diagnostyczną przed terminem, to na kolejne badanie też będziemy musieli przyjechać wcześniej.
4: To jest bardzo dobry krok, ponieważ nie musimy czekać, wiadomo, są to nasze pieniądze. Każdy czeka do tego ostatniego dnia, no aby nie tracić pieniędzy i nie tracić kilku dni, tygodnia, czasami ważnego badania. A tutaj możemy sobie komfortowo, kiedy mamy chwilę wolną, podjechać. Taki bufor 30 dni uważam, że to jest bardzo słuszne.
5: Generalnie tak jak my, powiedzmy, mam samochód, gdzieś tam stoi, wyjeżdżam w trasę, 2 tygodnie mnie nie ma, wracam, jestem bez badań technicznych. Tak? Jeśli mam czas i mam te widełki, które mogę wykorzystać, to jak najbardziej.
1: Usłyszał od kierowców w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
0: Fakty na sportowo.
1: Argentyńska Federacja Piłkarska chce uhonorować Leo Messiego, który kilka dni temu pożegnał się z reprezentacją. Wszystkie krajowe mecze w zbliżającym się weekend zostaną przerwane w 10. minucie, żeby podziękować Messiemu owacją na stojąco za mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, za ponad 200 meczów i aż 125 goli w kadrze. W 10. minucie, bo właśnie z numerem 10 Messi występował w barwach narodowych. Wrzesień da się lubić. Koniec wakacji nie musi budzić smutnych skojarzeń. Są młodzi ludzie, którzy są zadowoleni z powrotu do szkoły.
6: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
7: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
6: Nie, ja się nie smucę.
7: Zaczynacie liceum teraz?
8: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
9: Matematyka, którą lubię.
7: Super. Koledzy też będą jacyś?
9: Tak.
7: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
9: Tak.
1: Takiego nastawienia życzymy nie tylko na wrzesień, ale na cały szkolny rok. A z uczniami w Szczecinie rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. W Faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Posłuchajmy.
10: Panie ministrze, współpracujemy z Niemcami informacyjnie, no bo te ataki na nich, odpowiedział pan tak, z Danią rozumiem również, bo i Dania zapowiada, że będą kolejne ataki.
11: Współpracujemy bardzo blisko w ramach NATO, mamy także bardzo dobre bilateralne relacje. Ja dzisiaj będę rozmawiał z zastępcą ministra obrony, ale ten kontakt jest stały. Mieliśmy długą rozmowę na spotkaniu ministrów obrony, nieformalnym spotkaniu ministrów obrony w Irlandii, organizowaną przez, konferencji zorganizowanej przez irlandzką prezydencję. W stałym kontakcie są służby, to jest najważniejsze, bo to, że politycy rozmawiają, to bardzo dobrze, bo mamy o czym i o tym, aby wspólnie działać na rzecz zwiększenia obrony bezpieczeństwa europejskiego, także Ukrainy. Natomiast służby są w stałym kontakcie.
10: Dobrze, i co z tego wynika? Co z tych rozmów wynika? Bo jak się patrzeć na zdjęcia, to oczywiście jest anegdotyczny dowód, ale Kai Kallas, która raczej jest taką osobą uśmiechniętą, to jej ostatnie zdjęcia wyglądają, tak bym powiedział, średnio, to znaczy...
11: Kai Kallas jest poważnym liderem Europy. Szkoda, że są tacy, którzy podważają jej autorytet. Polska wzmacnia instytucje europejskie.
10: Nie, ja raczej pytam o to, czy powinniśmy się spodziewać zaostrzenia sytuacji tych ostrzejszych aktów dywersji.
11: Tak. I mówimy to od dawna. Powtarzam raz jeszcze. Rosjanie chcą osłabić spójność europejską i zdolność Europy do wspierania Ukrainy. Po to te akty dywersji są, ale my wiemy jedno i mamy doświadczenie jako Polacy i to doświadczenie dzisiaj zaczynają mieć również Niemcy, że Rosjanie są bezwzględnym, brutalnym wrogiem, kiedy chcą. Dzisiaj są bardzo poważnym adwersarzem, który rzeczywiście dopuszcza się aktów terroru państwowego.
10: Powiedział, powinien być artykuł 4. Powinniśmy odwołać się do artykułu 4, a może, no otóż nie chcę powiedzieć, przeprowadzić odwetowe akty dywersji, ale może.
11: Otóż w ramach Europa, państwa demokratyczne nigdy nie będą stosowały aktów terroru państwowego i to chwała Bogu jest pewne. My już, pamiętam, odwołaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku, bardzo skutecznie zresztą, do artykułu 4, kiedy powstała operacja Easter Sentry, ale również efektem tego artykułu 4 było stworzenie zintegrowanego systemu obrony powietrznej, który wejdzie niedługo w życie w NATO. I te instrumenty funkcjonują, te instrumenty działają. Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać proporcjonalnie, poważnie, w taki sposób, żeby się nie dać sprowokować. To jest niezwykle istotne.
10: No znaczy, to co znaczy proporcjonalnie, tak żeby się nie... Proporcjonalnie... No bo mieliśmy ćwiczenia, no ale to jest...
11: No nie, panie redaktorze, to...
10: Ja... Ale to było wcześniej, ja się pytam, jak teraz odpowiedzieć.
11: I musimy mieć, i pracujemy nad tym, będziemy mieli, to nie zawsze będą rzeczy, które będzie widać, bo istota odpowiedzi poważnych państw nie polega na tym, że dużo krzyczą, a mało robią. Trzeba postępować dokładnie tak jak Amerykanie, jak NATO postępuje. A więc dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że te akty dywersji będą miały miejsce i będziemy na nie odpowiadali, jak powiedziałem, proporcjonalnie, poważnie, dotkliwie. Tutaj olbrzymim instrumentem są sankcje, które w moim przekonaniu będą zwiększone w taki sposób, aby jeszcze poważniej zaszkodzić interesom grupy rządzącej w Rosji i gospodarce rosyjskiej, która nastawiona jest na produkcję wojenną.
10: Panie ministrze, pana wypowiedź ostatnio wywołała ogromną burzę, nuclear sharing. To co z tymi głowicami? Chcemy? Tak. Nie chcemy?
11: Polska przede wszystkim i Polacy tego chcą, aby NATO było poważnym sojuszem, który obroni swoich sojuszników. Dlatego zwiększamy nasze... To powtarzam to, co powiedziałem, bo teraz rozwinę w tym kontekście pana pytania. Dlatego zwiększamy nasze zaangażowanie w NATO, dlatego zwiększamy nasze deklaracje zdolnościowe, mówiąc krótko, jednostki, której i zdolności, którymi dysponujemy. I chcemy dzisiaj, i to jest też, to mówiłem to jednoznacznie, że tak powiem, na jednym wydechu, chcemy brać udział w programie przenoszenia broni jądrowej, który jest częścią nuclear sharing. A więc chcemy zwiększyć nasz udział w odstraszaniu jądrowym NATO. To jest dzisiaj na stole. Wszystko inne na stole nie jest. W związku z tym na inny temat tak naprawdę dzisiaj nie ma rozmowy.
10: Czyli rozumiem, że rozmawiamy wyłącznie o tym. Nie ma rozmowy na temat tego, żeby te głowice były.
11: Znaczy,
10: nie ma zgody na to państw zachodnich, państw NATO?
11: Jest rozmowa o tym, że po raz pierwszy, i to chcę powiedzieć, że po raz pierwszy doprowadziliśmy do tego, i ja za te rozmowy tego, że państwa NATO chcą włączyć Polskę do programu przenoszenia broni jądrowej. To jest bardzo poważny program. Nie ma dzisiaj na stole nigdzie tematu przenoszenia, znaczy instalowania gdzie indziej niż są głowic jądrowych. To jest bardzo jednoznaczne. Jeżeli pan Przydacz, no mówiliśmy o nim, no ale trudno, powiem. Jeżeli pan Przydacz tak bardzo wszystkim opowiada, jak to on i jego rząd prowadził rozmowy na temat nuclear sharing, to chcę powiedzieć, że żadnych takich rozmów nie prowadził. Po pierwsze, nikt z nim na ten temat nie rozmawiał, nawet jeżeli on zaczynał taką rozmowę. To dzisiaj dopiero z nami Stany Zjednoczone i sojusznicy zachodni rozmawiają na temat nuclear sharing. To po pierwsze. A po drugie, w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku, wtedy pan minister Przydacz był bodajże wiceministrem obrony odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa i za relacje z Amerykanami, a więc ta kwestia powinna go wyjątkowo interesować. Otóż ta strategia, która do tej pory niestety obowiązuje, jeszcze sprzed pełnoskalowej wojny z Ukrainą, nie zawiera żadnego odniesienia do programu nuclear sharing. Tam jest tylko mowa bardzo lekka o tym, że należy zwiększać udział Polski w odstraszaniu nuklearnym, ale słów nuclear sharing nie ma. Dobra, słowa, panie redaktorze, i to dokończę. Te słowa i ten cel został przedstawiony w propozycji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, którą przyjęła Rada Ministrów w ubiegłym roku, a której nie podpisał pan prezydent Duda i pan prezydent Nawrocki. Jeżeli pan minister Przydacz uzna, że zamiast pohukiwania powinien zacząć prowadzić poważną politykę, to ja go namawiam, żeby przekonał pana prezydenta Nawrockiego do zmiany strategii bezpieczeństwa narodowego, która jest absolutnie niezbędna z punktu widzenia naszej polityki bezpieczeństwa, i wtedy staranie o nuclear sharing będzie nie tylko wyrazem politycznej woli, tak jak to jest wyrazem politycznej woli gabinetu premiera Tuska, ale wyrazem polityki państwa zatwierdzonym przez prezydenta Nawrockiego.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceszefa resortu obrony Pawła Zalewskiego. Cała rozmowa jest do przesłuchania i do obejrzenia na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A na zegarach już czwarta, to oznacza, że zaczynamy Fakty RMF FM. W studiu Mateusz Bożek, słuchamy.
1: Rośnie liczba ofiar niedzielnej katastrofy promu u wybrzeży Cypru. Zginęło 10 osób, 18 nadal zaginionych. Tym otwieramy fakty, w nich także o zawiadomieniu skierowanym do spec-służb w sprawie prezydenckiego weta dotyczącego e-dziennika oraz Iga Świątek, jej awans do trzeciej rundy tenisowego US Open. Do 10 wzrosła liczba osób, które zginęły w katastrofie promu u wybrzeży północnego Cypru. Jak dotąd służby informowały o 8 ofiarach. Od środy dwa specjalistyczne okręty marynarki wojennej Turcji wyposażone w podwodne drony poszukują pozostałych ofiar katastrofy. Przypomnę, do wypadku doszło w niedzielę. Prom nabrał wody i przewrócił się niedługo po opuszczeniu portu w Kireni. Na pokładzie było 267 osób, 18 nadal jest zaginionych.
2: Polityka w faktach RMF FM.
1: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mimo kontrowersji związanych z jego przejściem do Trybunału niemal prosto z rządu. Posiedzenie komisji trwało jednak prawie 2 godziny. Obserwował je dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Posłowie opozycji przez godzinę zasypywali kandydata pytaniami, których większość dotyczyła zasiadania w rządzie i ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem. Berek odpowiadał.
4: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
3: Mówił kandydat. Opozycja wątpi, czy Berek przepracował wymaganych 10 lat jako radca prawny, czego wymaga jego kandydowanie do Trybunału. Poseł Jabłoński przypominał.
5: Jeżeli okazałoby się, że ten wymóg nie jest spełniony, to pan po prostu nie może być wybrany, niezależnie od tego, czy pan jest prawą ręką, czy lewą ręką Donalda Tuska.
3: Maciej Berek odpowiedział jednak, że praca radcy prawnego nie wymaga prowadzenia kancelarii ani dokumentacji i nie musi być zarobkowa.
1: A głosowanie w Sejmie nad wyborem sędziego dziś rano. Robert Korzeniowski poinformował oficjalnie, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie był doradcą. Obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło do ministra koordynatora służb specjalnych zawiadomienie w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich. Mówi nam szefowa resortu Barbara Nowacka.
6: Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało zapytanie do służb, prośbę o przyjrzenie się temu, czy nie doszło do lobbingu wokół prezydenta, ale i szerzej wśród innych grup, które bardzo agitowały przeciwko bezpłatnemu, bezpiecznemu, państwowemu dziennikowi.
7: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
6: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
1: Z minister edukacji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci. Zwracał uwagę, że przepisy przewidują stworzenie centralnego systemu z wrażliwymi danymi uczniów, takimi jak numery PESEL, zdjęcia i oceny. Ratownicy GOPR podsumowali miniony sezon wakacyjny w Beskidach. Z ich statystyk wynika, że wzrosła w tym czasie liczba interwencji. W tym roku było ich prawie 270, to blisko 40 akcji więcej niż rok temu. Te informacje przynosi reporter RMF FM Marcin Buczek.
8: Najwięcej wypadków w Beskidach mieli rowerzyści. To prawie połowa wszystkich wakacyjnych akcji. Tylko nieco mniej interwencji GOPR-u dotyczyło wypadków turystycznych. Kilka razy pomagano także paralotniarzom. Najczęściej ratowane osoby doznawały urazów związanych głównie z upadkami, ale były też interwencje związane na przykład z chorobami, wysoką temperaturą oraz nieprzygotowaniem turystów czy zabłądzeniami. Najwięcej osób ratowanych było w paśmie Baraniej Góry oraz Czantori, najmniej w okolicy Pilska.
1: Maria Buskowa będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. 26. w światowym rankingu Czeszka pewnie w 2 setach pokonała Brytyjkę Dart. Polka, przypomnę, w nieco ponad godzinę uporała się z kolei z Nadią Podorowską z Argentyny. Iga to nasza jedyna singlistka w US Open. Z turniejem pożegnali się już Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet. Mieszkaniec San Marino Giorgio Bologna przez ponad 10 lat odtworzył drzewo genealogiczne całej republiki. Połączył w nim ponad 42 tysiące osób korzystając z archiwów, ksiąg parafialnych, dokumentów historycznych, a także badań DNA. Drzewo sięga XVII wieku i obejmuje również rodziny z sąsiednich Włoch oraz emigrantów. Gratulujemy takiej pasji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: na zegarach piąta. Sprawdzamy, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od tragicznego finału poszukiwań w Lubuskiem. Znaleziono tam ciało Witolda Płóciennika, znanego operatora filmowego. Kierowcy są utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach również ważne informacje dla kredytobiorców. Pojawiły się oferty kredytów hipotecznych opartych o nowy wskaźnik. Policja odnalazła ciało poszukiwanego od kilku dni Witolda Płóciennika, operatora filmowego w lesie przy Jozie Krzywe w gminie Lubniewice w Lubuskiem. Poinformowała o tym w RMF FM prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
2: W tej sprawie prokurator wszcznie śledztwo, w toku którego bezzwłocznie powoła biegłego medycyny sądowej w celu ustalenia, czy do śmierci doszło w wyniku przestępstwa i działania osób trzecich, czy też ta śmierć nastąpiła z przyczyn czysto naturalnych. Zostały wykonane czynności na miejscu zdarzenia, które miały na celu zabezpieczenie wszelkich dowodów, śladów, które pozwolą odtworzyć, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Znany operator filmowy, przypomnijmy, zaginął 29 sierpnia w okolicach Lubniewic. Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą przesłuchać prezydenta w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału do orzekania. Kiedy odbędzie się to przesłuchanie? O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Konkretnego terminu prezydent nie wskazał. Podkreślił jedynie, że do spotkania z pewnością dojdzie i tu cytat, zaprosi prokuratora, aby ten go przesłuchał.
4: No ja jestem obywatelem jak każdy inny, myśl obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, drodzy Państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście.
3: Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 40 osób, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono również dokumentację istotną dla postępowania. Sprawa dotyczy m.in. podejrzenia działań na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów wybranych przez Sejm 13 marca.
1: Polska w geście solidarności przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym także w Niemczech, poinformował w mediach społecznościowych Maciej Wewiór z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wczoraj rosyjski ambasador Georgi Michno został wezwany do siedziby polskiego MSZ-u. Wcześniej Berlin poinformował, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie na wielkopolskim odcinku autostrady A2 w Zborówku, niedaleko Poznania. Zepsuty bus blokuje jeden pas w kierunku Warszawy. Pierwszy Bank zaczyna oferować kredyty hipoteczne z oprocentowaniem opartym o wskaźnik Polstr. W przyszłości ma zastąpić wskaźnik WIBOR. Polstr jest dostępny w kredytach PKO BP, a wkrótce zacznie pojawiać się w kolejnych bankach. Który wskaźnik opłaca się kredytobiorcom najbardziej? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Nie ma jednej odpowiedzi. Teoretycznie wskaźnik Polstr ma być bardziej przejrzysty od WIBOR-u. I nawet jeśli stawka Polstr będzie niższa niż ta w WIBOR-ze, to będąc w banku i tak warto spojrzeć na kredyt całościowo.
6: Trzeba porównywać nie wysokość wskaźnika, czy który wskaźnik jest stosowany, ale pełne oprocentowanie, a w ogóle najlepiej to wskaźnik RRSO, który uwzględnia nie tylko odsetki, ale także prowizje, ubezpieczenia i inne koszty.
5: Radzi ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Wskaźniki referencyjne mają wpływ na wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym. Od przyszłego roku dotychczasowy WIBOR nie będzie już oferowany.
1: Po 17 latach przygotowań George Lucas wreszcie otworzy drzwi do swojego muzeum w Los Angeles. Twórca Gwiezdnych Wojen przyznał, że realizacja projektu była znacznie trudniejsza i czasochłonna niż początkowo zakładał. Budynek Muzeum Lucasa przypomina statek kosmiczny. Wewnątrz będzie ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, fotografie, komiksy oraz rzeźbę. Jednym z ważnych elementów ekspozycji są oczywiście filmy Lucasa. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami odwiedzający zobaczą oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Muzeum zostanie udostępnione publiczności 22 września. W faktach RMF FM o poranku powitają Was Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski, a pierwsze takie fakty już za niecałe pół godziny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 20.

0: muzyka na zegarach 5.30. To czas na poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, poranku. Zaczynamy. Rosyjski ambasador w Warszawie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Niemczech tymczasem podejrzany przedmiot odnaleziono koło stacji elektroenergetycznej w Dohmagen między Kolonią a Düsseldorfem. Karol Nawrocki o relacjach z Donaldem Trumpem. Do czego można je porównać?
2: Do otwartych drzwi rozłożonego dywanu, można powiedzieć.
1: Jest 5.30. Zapraszam na fakty. Rosyjski ambasador Georgii Michno wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekazano mu protest wobec eskalacji agresywnych działań Rosji w Polsce, jak i u naszych sojuszników. A chodzi m.in. o sierpniową akcję sabotażową na lotnisku w Lipsku, o dokonanie której Niemcy oskarżają Moskwę.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Podkreślał wicepremier, szef polskiej dyplomacji.

0: Jednemu zespołowi. W drugiej połowie przeważaliśmy, ale w pierwszej mieliśmy problemy. Przyznał po meczu trener nowego lidera Ekstraklasy Lecha Niels Frederiksen. Druga Legia, trzeci Górnik, który pokonał ostatni w tabeli Raków 2-1. Śląsk także wygrał z Pogonią 2-1 i awansował do 1/16 finału Pucharu Polski. Drużyna być może na medal, na razie na półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1. Także dzięki świetnej grze blokiem, którą kierowała środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy. Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
0: Półfinał w sobotę, a rywalkami Włoszki mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj poinformował, że zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu. O tym przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
2: Dzień dobry, o poranku. Rafał Jędraszek melduje się w RMF 24 Wrocław. Daniel po szóstej już wspominał o tym, czym żyje nasze miasto. To ja zapowiem, co wydarzy się w najbliższych dniach. Lekki, przyjemny temat na początek. Kto lubi słuchać, jak czytają inni, no będzie ku temu okazja i to już jutro. W sobotę, 5 września we Wrocławiu odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku uczestnicy wydarzenia sięgną po Dziady Adama Mickiewicza, no jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury. We Wrocławiu główne wydarzenia zaplanowano w kilku miejscach. Publiczne czytanie fragmentów Dziadów odbędzie się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich przy Szewskiej 37. Wszystko w godzinach między 14.30 a 17.00. Fragmenty dramatu zaprezentuje aktor Mariusz Bąkowski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. O 12.00 natomiast w Muzeum Pana Tadeusza przy Rynek 6 odbędzie się spotkanie zatytułowane Spotkanie z tamtym światem, podczas którego zaprezentowane zostaną oryginalne wydania Dziadów z XIX wieku. Liczba miejsc tu jest ograniczona i obowiązują bezpłatne wejściówki, które mamy nadzieję będą jeszcze dostępne w kasie muzeum. Nietypową natomiast atrakcją będzie gra LARP w filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Wieczystej 105. Tam zaplanowano natomiast 12 września o 17.30 to wydarzenie. Uczestnicy wcielą się wówczas w bohaterów dramatu. Wspólne czytania odbywać się będą także w innych bibliotekach, centrach aktywności lokalnej oraz parkach na terenie miasta. Do akcji włączyły się również wrocławskie szkoły, które zorganizują wydarzenia dla uczniów. Narodowe czytanie to po prostu ogólnopolska inicjatywa, która od 2012 roku promuje czytanie najważniejszych dzieł polskiej literatury. Tegoroczna edycja poświęcona Dziadom zapowiada się jako wyjątkowe święto miłośników książek i kultury. A teraz w RMF 24 Wrocław, coś dla miłośników przyrody i zwierząt, zwłaszcza tych dzikich. W stolicy Dolnego Śląska spotkania z niedźwiedziami są tylko bezpieczne. Oto dba wrocławski ogród zoologiczny. Niedawno na miśkowy wybieg trafił nowy mieszkaniec. Artur, tak się nazywa, samiec, który przyjechał do nas ze słowackich Koszyc. Paweł Kurzydło, kierownik sekcji edukacji zoo Wrocław, mówi, że droga nowego niedźwiedzia do naszego miasta i ogrodu była długa.
3: Pochodzi od dzikich rodziców i niestety w Tatrach zdarza się często, że ten niedźwiedź podchodzi zbyt blisko i oni byli odłowieni i mieszkali sobie w zoo w Koszycach, czego owocem stał się Artur, bo tak ma na imię ten młody samiec. On już dorósł i matka go już przestała się tak nad nim opiekować, bo po prostu już jest zbyt dużym chłopcem i zoo Wrocław stwierdziło, że mamy tutaj miejsce, a wybieg mamy świetny na prezentowanie tego samca i on teraz go współdzieli razem z Korą, ale nie są razem łączone te dwa niedźwiedzie. On jest przedzielony pastuchem. Tego samca bardzo łatwo też rozpoznać. On jest piękny, bo jest też większy od Kory, która też mieszka już dłużej w naszym zoo.
2: Niedźwiedź Artur czeka na nas we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Może wybierzecie się w najbliższym czasie, to warto go wypatrywać. No to teraz o poranku w RMF 24 Wrocław. Sezon nie tylko na misia, ale rusza sezon na grzyby. Jeśli ktoś planuje wybrać się do wrocławskich lasów, to dajcie znać o zbiorach, znaleziskach. Może jakieś wyjątkowe okazy się wam trafią. Nasza redakcyjna automatyczna sekretarka czeka zawsze na was pod numerem 717 506 506. Jest to do waszej dyspozycji.

0: A póki co my mamy głos ku przestrodze. Jakie okazy zbierać, na co zwrócić uwagę, o to spytaliśmy Urszulę Kozioł z Sanepidu.
1: Musimy pamiętać, że zbieramy te gatunki, które faktycznie znamy w 100%, które rozpoznajemy. Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, należy grzyb zostawić w lesie. Nie niszczyć go, zostawić. Te, które mają gąbki, nie blaszki, właśnie to są te grzyby sprawdzone, pewne i jadalne. Bezwarunkowo, jeżeli doszłoby do sytuacji takiej, że spożyjemy grzyba trującego, należy jak najszybciej się skontaktować z lekarzem albo wręcz zgłosić się do szpitala i tutaj należy bezwarunkowo, prawda, korzystać z konsultacji medycznej.
0: A między innymi o tym, do czego najlepiej zbierać grzyby, na pewno mówić będziemy więcej w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. Ale zanim pierwsze lokalne fakty o 9.30, to ja wrócę do Was jeszcze przed godziną 7.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Ponowny ukłon o poranku w RMF 24 Wrocław. Rafał Jędraszek. Kto już w drodze do szkoły, do pracy albo po prostu w trasie, zwłaszcza samochodem, to życzymy spokojnej drogi, bezpieczności, zwłaszcza jak planujecie podróż drogami szybkiego ruchu. A czwórka przejezdna, ale wczoraj niestety karambol pod Wrocławiem. 7 pojazdów aż się zderzyło. Do groźnego zdarzenia doszło po południu pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Zderzyło się 6 samochodów osobowych i jeden dostawczy. Wszystko na nitce w kierunku Wrocławia. W wyniku kolizji 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez kilka godzin autostrada była zablokowana, a korek w kierunku Wrocławia sięgał nawet 8 kilometrów. Także zachowajcie ostrożność. A na wrocławskich ulicach gęściej, ciaśniej i jakby bardziej nerwowo. Uczniowie wrócili do ławek, a wraz z nimi na drogi korki. We Wrocławiu kolejki aut wydłużały się najbardziej na obleganych trasach, nawet o kilkanaście minut. Tak już było właśnie w tym tygodniu. No i to zauważają kierowcy.
1: Zdecydowanie tak. W tej chwili stoi się praktycznie wszędzie. Wszystko jest w korku. Rodzice podwożą dzieci, bo pod szkołami to ewidentnie widać. No ale ja nie jestem w stanie tego przeskoczyć, więc jest jak jest.
2: Rano ciężko jest dostać się do centrum, a po południu wyjazd z centrum jest przykorkowany. Gorzej będzie, jak studenci wrócą w październiku, bo kiedyś to student jeździł sobie tramwajem, a teraz każdy student samochodem jeździ.
0: A we Wrocławiu o poranku już wolniej jedzie się m.in. Opolską, Strachocińską, Rejmonta czy Zwycięską, na której w czasie wakacji powstała nowa szkoła. Pozostajemy na drogach i mamy tym razem dobrą informację dla tych, dla których problemem było utrzymanie ruchu jednokierunkowego na ulicach Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej. Początkowo te zmiany miały być utrzymane tylko na czas remontu wiaduktów przy ulicy Gazowej. Magistrat jednak ogłosił pod koniec wakacji, że jeden kierunek zostanie utrzymany. I to rozwiązanie, wbrew zapewnieniom magistratu, nie zyskało ostatecznie poparcia chociażby wśród mieszkańców Brochowa czy sąsiednich miejscowości, z którymi w tej sprawie wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie. Sami posłuchajcie.
3: Miało być tymczasowe. Piszecie co innego, robicie co innego. Kłamiecie, gotujecie żabę.
4: Zostaliśmy oszukani przede wszystkim.
0: Wszystkie głosy zebrała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Od uczestników spotkania o wprowadzenie jednego kierunku zabiegali z kolei niektórzy lokatorzy ulicy Koreańskiej, którzy skarżyli się na nadmierny ruch pod oknami i po tym burzliwym spotkaniu miasto wycofało się z tych zmian. O czym zapewnia na antenie RMF 24 Wrocław Tomasz Sikora z biura prasowego wrocławskiego magistratu.
5: Na Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej tak przywracamy ruch dwukierunkowy, czyli taki, jaki istniał przed wprowadzeniem tej jednokierunkowości. No dlatego, że no, słyszymy głosy mieszkańców. Też to spotkanie pokazuje bardzo dobrze, że mniej więcej, choćby nawet w tym gronie ludzi zainteresowanych tą historią, 10% jest za pozostawieniem tej jednokierunkowości, 90%, żeby to jednak było dwukierunkowe. Rzeczywiście jest tak, że Koreańska jest ulicą za wąską. Bez wątpienia nie jest ulicą taką do tranzytu.
0: A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać w dzisiejszych lokalnych faktach RMF 24. Wrocław o poranku. Zmieniamy temat. Piłkarski Śląsk Wrocław wczoraj pokonał Pogoń Szczecin 2-1 w meczu pierwszej rundy STS Pucharu Polski i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. Mecz rozgrywany był przed własną publicznością na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Już w czwartej minucie Śląsk objął prowadzenie po precyzyjnym strzale Samca Talara. Pogoń odpowiedziała w drugiej połowie. W 65 minucie Mukairu wyrównał po indywidualnej akcji. Decydujący cios padł w 84 minucie, kiedy Macenko wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową pokonał bramkarza gości. Kolejne spotkanie Śląska już w niedzielę w ramach 7 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zmierzą się nasi zawodnicy na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Początek meczu o 20:15. Zanim się z wami pożegnam o poranku, polecam nasze dzisiejsze programy, m.in. cykl Twoje zdanie, na który zapraszamy między 12 a 14 na antenie RMF 24 Wrocław. Wtedy oddajemy głos naszym słuchaczom. Tym razem temat rewolucja w szkolnych stołówkach. Co jedzą dzieci? O tym będziemy pytać m.in. wrocławian. Także myślę, że ten temat wielu z nas zaciekawi. Za chwilę w RMF 24 Wrocław rozmowa o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu Polska 2050.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: Mamo, gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. Po reklamie.
18: O tym, co w Polsce i na świecie. Fakty RMF FM. Już za moment w radiu RMF 24.

Piątek, 4 września, Radio RMF 24. Piotr Salak, dzień dobry. Poranek informacyjny przed pierwszym wrześniowym weekendem. Polecamy się oczywiście. Fakty RMF FM na początek. Magdalena Wojtuń, Tomasz Staniszewski już czekają, bo jest siódma.

0: Nie będzie zmian zasad finansowania, choć wydłużyły się kolejki na badania diagnostyczne.
1: Byliśmy zmuszeni jako szpital dokonać przesunięć planowych wizyt pacjentów w związku z badaniami diagnostycznymi.
2: Informacje RMF FM potwierdzają lekarze.
0: A czas oczekiwania na pilne badania wydłużono o 3 miesiące, robi wrażenie.
2: Zmasowany ukraiński atak na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne.
0: Czy to zapowiadana zmiana taktyki?
2: A na koniec nasze tenisistki w Nowym Jorku.
0: Z sukcesami i w singlu, i w deblu. Mimo wydłużenia kolejek nie będzie zmian w zasadach finansowania badań diagnostycznych, takich jak kolonoskopia czy gastroskopia. Takie informacje nasz dziennikarz uzyskał w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2: W faktach RMF FM nagłośniliśmy najnowsze dane szpitali i organizacji pacjentów. Wynika z nich, że od kiedy w kwietniu ograniczono finansowanie badań ponad plan, czas oczekiwania na pilną kolonoskopię wydłużył się o 97 dni.
0: Fakt otwiera Michał Dobrołowicz. Michale, jaka jest odpowiedź NFZ-u?
3: Wiceprezes NFZ Jakub Schulz broni decyzji o ograniczeniu finansowania badań tym, że sytuacja finansowa w ochronie zdrowia wymaga poszukiwania dodatkowych pieniędzy. Pytałem wobec tego, co mają robić pacjenci, którzy teraz muszą tak długo czekać.
4: W przypadku kolonoskopii mamy możliwość skorzystania z szeregu innych rozwiązań, takich jak chociażby program przesiewowy w kierunku raka jelita grubego. Zachęcam.
3: Problem polega teraz na tym, że ten program badań przesiewowych jest dostępny tylko dla osób między 50 a 65 rokiem życia, a jeśli ktoś w rodzinie chorował, to od 40 roku życia. Jak ustaliłem, NFZ nie planuje dalszych limitów w finansowaniu badań. Teraz trwają prace nad limitami zarobków i czasu pracy medyków. Właśnie analizowane są uwagi do tych pomysłów.
0: Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne w Soczi i okolicach tego miasta. To może być początek zapowiadanej przez Kijów zmiany taktyki prowadzenia działań obronnych.
2: Zmiany wynikającej z braku antyrakiet. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Co konkretnie było celem ukraińskiej armii?
5: Z informacji, które docierają ze wschodu, wynika, że Ukraińcy zaatakowali stacjonującą w pobliżu Soczi jednostkę wojskową, z której Rosjanie wystrzeliwują rakiety S-300 i S-400. Zniszczone miały zostać właśnie te systemy rakietowe. W obiekcie wojskowym wybuchł pożar. Eksperci przypominają, że w okolicach jest też duży wojskowy radar. A przypomnę, 3 dni temu prezydent Zełenski ogłosił, że braki pocisków do systemów Patriot, które sprawiają, że Kijów nie ma możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet, wymuszają zmianę taktyki. Teraz ukraińskie wojsko ma polować na rosyjskie wyrzutnie na terenie wroga.
0: Jednocześnie ukraińskie drony paraliżują ruch lotniczy w Rosji.
5: Tak, między innymi w Moskwie. W nocy i nad ranem lotniska Wnukowo i Domodwiedowo wstrzymały operacje. Władze miasta poinformowały o zestrzeleniu w okolicach stolicy 35 ukraińskich dronów.
0: A w Polsce wojskowe centra rekrutacji wysyłają do obywateli karty mobilizacyjne.
2: To dokument nakazujący natychmiastowe stawiennictwo w wyznaczonym miejscu na wypadek wojny albo ogłoszenia mobilizacji.
0: O poranku w faktach razem z nami Maciej Sołtys.
6: Dzień dobry.
0: Maćku, uspokajając, dlaczego armia wzywa, no i kto może spodziewać się listu z wojska?
6: Jak zapewniają przedstawiciele Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, to jest standardowa procedura i jest prowadzona co roku. Karty mobilizacyjne trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą ją otrzymać także specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin. Między innymi medycy, informatycy czy logistycy. Karty mogą też trafić do wybranych cywilów, którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
7: To także są fakty.
2: Na koniec tenisowe emocje za oceanem.
0: Iga Świątek zagra w 3. rundzie US Open. Pokonała wczoraj Argentynkę Nadię Podorowską.
2: Polka w 3. rundzie amerykańskiego wielkiego szlema po raz 7 z rzędu.
0: Kolejną przeciwniczką Czeszka Marii Błoskowa. Bilans dotychczasowych spotkan na korzyść Polki. 3-0. Ostatni raz pokonała Błoskową w 2. rundzie styczniowego Australian Open.
2: Wracając do Nowego Jorku, do 2. rundy awansował nasz eksperymentalny eksportowy debel.
0: No tak. Maja Chwalińska, Magda Linet wygrały z chińsko-francuskim deblem Han Yuguo, Kristina Mladenowicz. Duża radość. Wygrana 6-7, 6-4, 6-4. Pokonane, rozstawione, przypominam, z numerem 5. Mladenowicz w dorobku ma 7 wielkoszlemowych triumfów. Ostatni to jest zeszłoroczny Wimbledon w parze właśnie z Wu.
2: Trzymamy kciuki oczywiście za biało-czerwone.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Piotr Sasa. 7 w Radiu RMF 24. 4, to się nazywa mieć wejście, prawda? Jest Bartosz Romowicz, czyli wiceprzewodniczący Klubu Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Jak pan będzie głosował w sprawie obecności Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym?
10: Bez wątpliwości za.
9: Dlaczego bez wątpliwości?
10: Bo uważam, że jest to wybitny prawnik z dużym doświadczeniem. Współpracowałem z nim jako wiceprzewodniczący klubu, bo odpowiadałem w klubie za legislację i uważam, że miejsce takich ludzi jest w Trybunale.
9: Jest to
10: nad wyraz człowiek koncyliacyjny.
9: Proszę dlatego, że już te wszystkie argumenty słyszałem wielokrotnie. Natomiast słyszę też i widzę. Paweł Ślis będzie głosował przeciwko. Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, szefowa pańskiej partii. Gdybym zasiadała w Sejmie, też pewnie by powiedziała, że nie zagłosowałaby za kandydaturą Macieja Berka. To w takim razie... Macieja Berka. To w takim razie dlaczego pan mówi, że nie ma żadnych wątpliwości w tej sprawie?
10: Ze względów na osobę pana byłego ministra Macieja Berka, ale u nas w klubie parlamentarnym, jak mam przewidzieć jakąś tam przyszłość polityczną, to będą podzielone głosy.
9: Jak? Bo jest was 15.
10: Myślę, że przeciw może będzie 2 osoby, a myślę, że zdecydowana większość będzie za albo się wstrzyma. Natomiast jak patrzę na całą koalicję, to jestem spokojny o wybór pana Macieja Berka.
9: Skuteczność w takim razie większa, ważniejsza niż zasady, tak? Pańskim zdaniem?
10: Wie pan co, to nie chodzi, że ja nie łamię tutaj swoich wewnętrznych zasad, tym bardziej, że...
9: A na protesty pan nie chodził w sprawie obrony
10: nie
9: sądów?
10: Nie mam zwyczaju nigdy chodzić na protesty.
9: I uważa pan, że sądy w czasach PiS-u były w takim razie, czy polityka wobec sądów w czasach PiS-u była dobrze prowadzona?
10: Nie, ale powiem panu tak, gra się trochę tak, jak przeciwnik pozwala. Jeżeli myśmy proponowali ustawę, którą przyjęliśmy, którą prezydent zawetował, gdzie chcieliśmy pokazać, że nie będzie osób, które sprawowały funkcję ministrów przez ostatnie 4 lata, a Prawo i Sprawiedliwość rękami prezydenta się na to nie zgodziło, to dzisiaj myślę, że możemy na swoich zasadach tam też sędziów wybierać.
9: Ale gdy już jesteśmy przy tej metaforze gry, to też przy grze się nie powinno faulować, a to może być uznane za faul, wie pan o tym?
10: Wie pan, ale tak jak PiS faulował przez 8 lat i tego doprowadził wymiar sprawiedliwości, to zawodnik faulowany już dawno w szpitalu w stanie krytycznym i dzisiaj trzeba go reanimować, przywrócić go do życia. Uważam, że takim przywróceniem do życia będzie obecność Macieja Berka, który mam nadzieję, że w Trybunale Konstytucyjnym pokaże, że można być sędzią skutecznym.
9: A czy czytał pan list protestacyjny sprzed kilku tygodni? Tak. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Instytut Spraw Publicznych. Mógłbym wymieniać długo, bo to są wszystkie instytucje, które wielokrotnie się opowiadały za państwa stroną tej debaty politycznej.
10: Czytałem.
9: I nie robi to na panu żadnego wrażenia.
10: To nie chodzi o wrażenie. Moje wrażenie nie ma tu żadnego znaczenia. Ja uważam, że po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości i zdeptaniu całego wymiaru sprawiedliwości, zaczynając od prokuratury, kończąc na Sądzie Najwyższym, my, jeżeli nie możemy zmienić ustawowo tych instytucji, a nie możemy, jak pan widzi, bo wszystkie ustawy są wetowane najpierw przez prezydenta Dudę, teraz przez prezydenta Nawrockiego, to musimy w tych warunkach prawnych, w tych realiach się odnaleźć. Mamy jeszcze rok do końca naszej kadencji i obiecaliśmy ludziom, że przywrócimy im te instytucje.
9: Ale czy za wszelką cenę?
10: Macieja Berka. Nie wiem, czy to jest za wszelką cenę, bo gdyby tam poszedł na przykład inny, jakiś wielki polityk Koalicji Obywatelskiej, to byłbym przeciw. Natomiast Maciej Berek nigdy nie siedział w parlamencie. Zawsze.
9: Był członkiem rządu, jednym z najważniejszych, panie
10: redaktorze, pośle. Ale jego funkcja w tym rządzie nie była kreowania polityki, tylko pilnowania procesów, żeby prawo wychodzące z rządu i trafiające do sobie było dobre.
9: Do niedawna był jednym z najważniejszych ludzi gabinetu premiera Donalda Tuska.
10: Ale dobrze wiem, jaką miał rolę w tym rządzie i tak naprawdę moja współpraca z nim i mojego klubu parlamentarnego z reguły opierała się na tym, że jak się kłóciliśmy, to nie o politykę, tylko o kwestie merytoryczne w ustawach, które wychodzą z rządu.
9: Panie pośle, możecie zapłacić wysoką polityczną cenę za tego typu wolty.
10: Polska 2050 już nie ma czego płacić ceny. Już portfel jest
9: pusty. Bo widzi pan sondaże. O tym jeszcze porozmawiamy, ale jak patrzę chociażby na ten sondaż, który przygotowała Ibris dla Rzeczpospolitej. Blisko 60% obywateli uważa, że Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym to uderzenie w niezależność sądownictwa i upolitycznienie organu.
10: A ponad 50% Polek i Polaków uważa, że Karol Nawrocki źle zrobił, zawetował sejf. Zawetował i co się stało?
9: No dobrze, ale to uważa pan, że to można zostawić na boku te wszystkie przekonania obywateli o tym, że Berek nie powinien się znaleźć w Trybunale Konstytucyjnym?
10: Prawnicy mają takie używane określenie zawodowo stan wyższej konieczności.
9: To jest wejście trochę z futryną do Trybunału Konstytucyjnego?
10: Pan prezes Sieczkowski stoi tak w drzwiach mocno, że widocznie trzeba wejść nawet i z oknem, albo i z kominem.
9: A gdy Karol Nawrocki nie odbierze ślubowania,
10: jest takie ryzyko.
9: Macieja Berka, wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Przynajmniej takie są sygnały na razie z Pałacu Prezydenckiego. To wtedy co? Wtedy co zrobicie?
10: No jest taka instytucja jak Trybunał Stanu. Dla tych wszystkich, które robią delikty konstytucyjne, będzie kiedyś Trybunał Stanu, mam nadzieję, prędzej czy później.
9: Ale panie pośle, bo prokuratura zapowiada, że chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Czego pan się spodziewa po tym przesłuchaniu? Co będzie na końcu? Niech mi pan powie.
10: Myślę, że nic.
9: No więc właśnie, no bo rozumiem, że tak, że Karol Nawrocki odpowie przed prokuratorem, bo tak mówi prezydent, że pewnie się spotka z prokuratorem, ale potem, żeby postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu...
10: No nie ma takiej możliwości.
9: Nie ma takiej możliwości. Prezydent ma immunitet. Żeby ten immunitet zdjąć, potrzebna jest decyzja Zgromadzenia Narodowego. Więc po co to wszystko?
10: Czy to oznacza, że skoro pan prezydent Nawrocki nam wetuje większość ustaw, które godzą w interesy prawicy, to znaczy, że mamy nic nie robić? No nie, no musimy dawać panu prezydentowi szansę podejmowania dobrych decyzji. Na razie podejmuje trochę złych. No i w związku z tym też nie możemy patrzeć i jakby być zakładnikami prezydenta. No w Polsce mamy trójpodział władzy. Mamy
9: ale pytanie, rolę, czy odgrywać taki spektakl, który wiadomo, że nie
10: uważam,
9: będzie
10: że biorę
9: skuteczny.
10: Udział w spektaklu. Uważam, że wybierzemy dzisiaj na sędziego Trybunału Konstytucyjnego bardzo dobrego, rzetelnego prawnika i uważam, że takie miejsce takich prawników jest właśnie w Trybunale.
9: A wybierzecie? Na pewno macie policzone głosy?
10: Myślę, że dużo bym postawił dzisiaj na to, że go wybierzemy odpowiednią większością.
9: A jeżeli się nie uda, bo też tak może być, że tych głosów może zabraknie.
10: Sam pan mówi,
9: że w Polsce 2050 są tacy, którzy mają wątpliwości. W Lewicy są tacy, którzy mają wątpliwości. W Polskim Stronnictwie Ludowym są tacy, którzy mają wątpliwości.
10: Ale ja jestem w Sejmie tylko 3 lata, ale już nauczyłem się, staram się być pojętnym uczniem, że nie daje się pod głosowanie czegoś, czego się nie ma policzone i biorę udział w tym procesie, jeśli chodzi o mój klub parlamentarny i proszę mi wierzyć, że będzie dobrze.
9: Czyli co, trzeba być pragmatycznym w polityce w takim razie?
10: Na koniec dnia liczy się efekt, a efektem jest realizacja postulatów, a my jako koalicja musimy naszym wyborcom pokazać, że to, z czym szliśmy do wyborów, jest do zrealizowania w ciągu najbliższego roku.
9: No to jednym słowem mówi pan trochę takim makiawelicznym językiem. Na końcu liczy się efekt. Ja teraz pana zapytam tak czysto makiawelicznie. Co dostaniecie w zamian?
10: Nic.
9: Jak to nic?
10: Nic.
9: No panie pośle.
10: Polityka jest pragmatyczna, ale w tym wypadku nie jest transakcyjna. Nie ma żadnej ceny za to, że Polska 2050 zagłosuje za Maciejem Berkiem, chociaż pewnie można byłoby coś na tym ugrać z koalicjantem, bo tak to wygląda w polityce. Natomiast myślę, że ci, co będą głosowali za to, zrobią to z przekonania i z tego, żeby Trybunał Konstytucyjny oddać obywatelom.
9: Nie będzie miejsc na listach Koalicji Obywatelskiej?
10: Dla
9: polityków Polski 2050, którzy zagłosują za Maciejem Berkiem?
10: Nie ma takich rozmów. Nie ma takich rozmów. Proszę mi wierzyć, że nie ma takich rozmów nawet. I to mogę położyć rękę na sercu, bo sam jestem politykiem Polski 2050 i wszyscy już mi mówią, że jestem w Koalicji Obywatelskiej już na listach. No, nie ma takich rozmów.
9: W tej chwili nie ma rozmów też o jednej liście?
10: Rozmowy o jednej liście były zawsze, bo to było zawsze marzenie Donalda Tuska, który uważa, że, a uważam inaczej, żeby była jasność, że jedna lista to jest sukces, niekoniecznie tam, gdzie ja mieszkam, a ja mieszkam w Bieszczadach, gdzie prawica jest bardzo mocna, jedna lista nie jest rozwiązaniem, bo jest grupa wyborców, którzy nie popierają Prawa i Sprawiedliwości, mają poglądy centroprawicowe, ale też nie popierają Donalda Tuska i oni by nie mieli kogo zagłosować w takim wypadku i poszliby na Konfederację. Więc jedna lista w mojej ocenie spowoduje, że będziemy mieli rząd PiSu i Konfederacji i jeszcze Brauna. Więc polska scena polityczna jest potrzebna w takim modelu, że mamy prawicę, mamy lewicę, między prawicą i lewicą mamy jeszcze 2 miejsca. Jedno dla Koalicji Obywatelskiej, która jest dzisiaj trochę centrolewicowa i mamy miejsce na partię centroprawicową, partię środka, taką jak była Polska 2050, PSL, Trzecia Droga. I ten model uważam, do którego też jakby widzę, że zmierza Mateusz Morawiecki, żeby wyjść z tej mentalnej prawicy na centroprawicę, powoduje, że można odsunąć Brauna od przyszłego sprawowania władzy.
9: Jeżeli jest pan pragmatycznym politykiem, to pan widzi te sondaże i zresztą sam pan na nie zwrócił uwagę na początku naszej rozmowy. To jak pan sobie wyobraża bez jednej listy wejście Polski 2050 do przyszłego parlamentu?
10: Dzisiaj Polska 2050 nie wchodzi do kolejnego parlamentu, jeżeli nie znajdzie rozwiązania. I o tych rozwiązaniach wewnątrz partii rozmawiamy. Nie będę się z nimi dzielił publicznie, dopóki ich nie ustalimy. Natomiast widzimy różne alternatywy. Raczej wiemy, że nie wystartujemy samodzielnie, bo bądźmy realistami, nie bądźmy hipokrytami. Więc na pewno mamy 2 wyjścia. Albo pójść na jakieś liście z koalicjantem w centrum, albo na jakieś liście z drugim koalicjantem bardziej na lewo. No i to są decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych miesięcy.
9: A to jest tak, że wróci pomysł Trzeciej Drogi i BiS?
10: Ja osobiście uważam, że był to dobry pomysł. Zresztą pewnie pan prześledził moją historię polityczną, że ja parę lat w PSL-u spędziłem i uważam, że ta koalicja była dobra, bo dała te 13%, czyli 66 mandatów, które dały większość. Bez Trzeciej Drogi, bez pomysłu Kosiniaka, Kamysza i Hołowni nie byłoby dzisiaj rządu Donalda Tuska.
9: Ale do tego małżeństwa, jak pan wie, potrzeba zgody 2 stron. Pan mówi, że chętnie, a co mówi PSL?
10: Myślę, że też nie wyklucza. Czasem rozsądek w małżeństwie też jest ważny.
9: Uważa pan, że to jest kwestia rozsądku, czy to jest kwestia idei?
10: Jedno nie wyklucza drugiego w polityce. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w polskiej polityce, to ja bym nie chciał, mając Polskę w sercu i będąc, uważam się za patriotę, uważam się za państwowca i robię dużo rzeczy w swoim życiu, które czasem pewnie i dla mnie sensu nie mają, ale dla państwa mają, to uważam, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Konfederacja, a już nie daj Boże Braun, nie rządzili. I to wymaga wielu poświęceń.
9: Jeżeli Trzecia Droga, to tylko z PSL-em, czy jeszcze z kimś?
10: Dzisiaj nie ma innej alternatywy. Mateusz Morawiecki, który pewnie potencjalnie mógł budować nowe centrum polityczne, no jednak twierdzi, że Donald Tusk jest do dymisji, a cała koalicja jest zła. To nie ma przestrzeni do rozmowy. Zresztą wydaje mi się, że to jest polityczna ustawka na prawicy, która prędzej czy później tak się skończy wspólną konwencją zjednoczeniową i będzie hologram Zbigniewa Ziobry, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i powiedzą, że razem chcemy do nosu Donalda Tuska.
9: A ja myślałem, że pan pomyślał o Mateuszu Morawieckim jako kolejnym do tego stolika, którym mógłby pan usiąść i na przykład politycy PSL.
10: Z jednej strony byłoby to rozsądne, bo to jest jakaś alternatywa, z drugiej strony jest to niemożliwe, jeśli chodzi o polską politykę.
9: A jeżeli trzecia droga BIS, to co z Szymonem Hołownią na czele znowu?
10: Szymon Hołownia uważam, że jest bardzo cennym politykiem, uważam, że jest bardzo dobrym politykiem. Jeżeli będzie chciał być tym liderem, no to będzie robił wszystko, żeby nim być. Jeżeli zdobędzie zaufanie, no to nim będzie. Natomiast to jest trochę tak, że my zapominamy o tym, jaka była rola Szymona Hołowni w polskiej polityce. Ona była taka, że gdyby nie on, to dzisiaj byłby dalej PiS. I to trzeba otwarcie sobie powiedzieć. I Szymon Hołownia, jak był marszałkiem Sejmu, pokazał, że ten urząd można sprawować inaczej. I uważam, że jest dla niego miejsce w wielu instytucjach publicznych, w tym też, czy jako marszałka Sejmu nadal, czy też w rządzie. Natomiast to nie są decyzje do końca tylko i wyłącznie nasze.
9: Tak? No ale waszą decyzją na przykład byłoby to, czy Szymon Hołownia zostanie szefem klubu Polski 2050, czy nie?
10: To jest nasza decyzja. I? Natomiast powiem panu, że w Polsce...
9: Dlaczego jej nie podjęliście wczoraj?
10: W Polsce, bo nie chcieliśmy robić takiego prezentu na 50 Szymonowi Hołowni.
9: Ale był ładny prezent, przyzna pan.
10: Ale rozmawialiśmy o tym z panem marszałkiem i ma inne marzenia na 50 urodziny niż zostanie szefem klubu parlamentarnego. A tak zupełnie poważnie, to my mamy coś takiego w Polsce 2050. Pewnie też i przez to się rozpadliśmy, że ta grupa, która dzisiaj została w Polsce 2050, to jest grupa osób, która się lubi, szanuje i która nie podejmuje decyzji, jeśli nie jest co do tego przekonana. My naprawdę mamy bardzo dobrą atmosferę w klubie parlamentarnym, więc jeżeli nie będą wszyscy tego pomysłu przekonani, to się nic nie wydarzy.
9: Ile tych osób jest nieprzekonanych jeszcze?
10: To dzisiaj trudno tak powiedzieć w liczbach, bo każdy z nas ma pewnie jakieś wątpliwości. Ja uważam Pawła Ścica za bardzo dobrego przewodniczącego.
9: On jest do tego pomysłu przekonany, żeby Szymon Hołownia stanął na czele klubu?
10: Nie wiem tego, czy jest przekonany w 100%.
9: Ja czytam jego wypowiedzi, mówi, że może zrezygnować, kiedy będzie potrzeba.
10: No bo Paweł jest odpowiedzialnym politykiem. Zresztą od początku uważałem, że jest bardzo dobrym szefem klubu i popierałem go w tej drodze do tego, aby szefem klubu został. Zresztą jest adwokatem, prawnikiem, ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Ale przede wszystkim, jeżeli Szymon Hołownia stanie się przewodniczącym klubu parlamentarnego, to będzie to za zgodą wszystkich i nie będzie potem żadnego rozłamu.
9: Ze zgodą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz także?
10: Mam nadzieję, że tak. Jeżeli taka decyzja będzie, nasza przewodnicząca patrzy na te wszystkie procesy i musi wiedzieć, że klub parlamentarny jest jednym z elementów funkcjonowania partii.
9: A potrafi pan przytoczyć jakąś radosną i taką euforyczną wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na temat ewentualnego przewodnictwa Szymona Hołownię w klubie 2050, bo ja nie mogę.
10: A ja mogę panu pokazać zdjęcie z wczorajszego spotkania naszego klubu parlamentarnego. Nie wiem, czy ktoś rzucił to zdjęcie, czy nie, ale mamy bardzo ładne zdjęcie uśmiechniętych dwóch polityków, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Szymona Hołowni, którzy się bardzo dobrze dogadują.
9: No nie, ale
10: nawet był przytulas na 50 urodziny.
9: No więc właśnie, więc trochę pan, nie wypada, wie pan.
10: Więc atmosfera jest dobra. Ja wiem, że niektórzy się śmieją, że przy 0,7% nie można mieć dobrej atmosfery, ale jednak mamy dobrą atmosferę.
9: Panie pośle, Polska 2050 jest niedostatecznie reprezentowana w rządzie? Powinna mieć wicepremiera?
10: Ja nie mam takiego wrażenia, że musi mieć tego wicepremiera. To jest trochę bardziej ambicjonalnie pewnie brane pod uwagę. Ja
9: ambicje uważam, czyje w takim razie tutaj grają rolę?
10: Polityczne, wszystkich. Wie pan, że w polityce nie ma ludzi nieambitnych. Jak ktoś jest nieambitny, to w polityce kończy po jednej kadencji.
9: To jednym słowem, pan też jest ambitny.
10: Gdybym nie był, to bym tu nie był, bo wie pan, dostać się do polskiego parlamentu z Bieszczad, z Ustrzyk Dolnych, z gminy, która ma 3000 głosów, jest bardzo trudno.
9: No dobrze, to wracając do tego wicepremiera dla Polski 2050.
10: Myślę, że można było ten warunek stawiać, kiedy byliśmy klubem parlamentarnym 30-paroosobowym. Dzisiaj myślę, że to już nikomu do niczego nie jest potrzebne i nie stworzy na nim żadnego pozytywnego wrażenia.
9: To bardzo skromnie pan mówi, panie przewodniczący.
10: Proszę jeszcze być realistą w polityce.
9: Mówi pan, Maciej Berek zostanie wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj są pewne wątpliwości. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nie uda się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Jak pan sobie wyobraża zakończenie tej sprawy? Czy będziecie kolejny raz zgłaszać ustawę? Czy rząd będzie jeszcze raz próbował w takim razie? Jak pan sobie wyobraża, co będzie na końcu?
10: Polska 2050 cały czas składa projekt ustawy w tym zakresie, który jest projektem do zaakceptowania przez prezydenta, nie jest do zaakceptowania przez Koalicję Obywatelską. Myślę, że ten spektakl się nie skończy do końca kadencji, dlatego warto byłoby pokazać, jak z tym zonda krypto i całą aferą było do końca, kto, komu, kiedy i co, a nowe fakty cały czas nas zaskakują. Nawet ten pomysł komisji śledczej nie jest wcale taki abstrakcyjny, bo myślę, że można było pokazać, kto stoi za tą aferą, a wszyscy w nim wiemy i widzimy.
9: Ale śledczej czy zaufania publicznego?
10: Nie ma czegoś takiego jak Komisja Zaufania Publicznego. Ja jestem prawnikiem, adwokatem, jest Komisja Śledcza.
9: No, była taka komisja weryfikacyjna w Warszawie do spraw nieruchomości. Rozumiem, że o to chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu.
10: Jest ustawa o Komisji Śledczej, konstytucja mówi i ustawy, jakich pracuje w trybie Sejm i to jest jasne.
9: Ale wie pan o tym, że to w gruncie rzeczy przypomina teatr polityczny, bo każdy będzie przedstawiał własną wersję prawdy.
10: Panie doktorze, jest pan w polityce dłużej, jak ja jako obserwator i pan dobrze wie, że polityka to jest teatr.
9: To jest z jednej strony teatr, ale z drugiej strony chodzi o załatwianie spraw i o to, żeby to prowadzić się do końca.
10: No czyli, żeby ten spektakl miał także wartość merytoryczną. No i myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żeby Polki i Polacy mieli bezpieczne oszczędności, bezpieczne swoje pieniądze, a beta prezydenckie i postępowanie Prawa i Sprawiedliwości nie daje tej gwarancji, więc będziemy pewnie próbować. Natomiast te próby będą obarczone tym, że z tyłu głowy wiemy, że są nieskuteczne.
9: Czyli wiceprzewodniczącemu Klubu Polski 2050 podoba się pomysł Komisji Śledczej w sprawie...
10: Mi osobiście tak, dlatego, że ja byłem w Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. To była komisja, która pracowała w sposób szybki, skuteczny i sprawny. Jako jedyna zakończyła w takim skutecznym efekcie swoje prace i uważam, że w tym trybie można byłoby ten projekt przeprocedować.
9: A wszystko na to wskazuje, że takiej komisji nie będzie, że będzie się sprawą zajmowała prokuratura. Jak długo się będzie nią zajmowała pańskim zdaniem do wyborów?
10: Oby szybciej niż innymi tematami, które obiecaliśmy rozliczyć szybciej.
9: A pańskim zdaniem ta sprawa skończy się do wyborów w przyszłym roku? Dlaczego? Dlatego, że jest skomplikowana, czy dlatego, że prokuratura będzie tak działała?
10: Polski wymiar sprawiedliwości, odkąd pamiętam, i to nie tylko i wyłącznie za rządów PiS-u, chociaż głównie za rządów PiS-u, nie wykazuje się skutecznością działania. Jeżeli prawnicy, adwokaci, czy radcowie prawni jako jeden ze sposobów wygrywania spraw obejmują strategię przedawnienia, to znaczy, że nie jest dobrze w systemie prawnym.
9: Panie pośle, pan mówi jak polityk opozycji, przecież jesteście w rządzie od 3 lat. No bo pan mówi, że wie pan o tym, że prokuratura nie zakończy sprawy
10: staram się realnie patrzeć na sprawy. Nie będę oszukiwał i pana, i naszych słuchaczy, że czasy procesów w Polsce są dzisiaj dobre, nie są złe. Są złe. Zbigniew Ziobro doprowadził do tego jeszcze, że się wydłużyły, a nie skróciły. I my jako parlamentarzyści, jako klasa polityczna, jako rządzący powinniśmy zrobić wszystko, żeby to skrócić. Natomiast mamy takiego hamulcowego, no, wcześniej to był Andrzej Duda, jeżeli wszyscy myśleliśmy, że będzie lepiej z Karolem Nawrockim, to jest dużo gorzej. I żadna ustawa, która godzi wymiar sprawiedliwości jakkolwiek u Karola Nawrockiego znajdzie się w śmietniku.
9: Ale pośrednio przyznaje pan, że nie byliście gotowi na prezydenturę Karola Nawrockiego. Na prezydenturę z innego obozu politycznego niż wy.
10: To trzeba pewnie panu przyznać, że ma pan rację, natomiast myślę też, że nikt się nie spodziewał, że to będzie prezydentura tak stanowcza i ostra. I myślę też, że tego też się nie spodziewał Prawo i Sprawiedliwość.
9: Tak mówi Bartosz Oromowicz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzisiaj gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
10: Dziękuję bardzo.
11: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Po reklamie.
6: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już są razem z nami.
7: Sejm wybierze dziś nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządząca w większości poprzeć ma kandydaturę Macieja Berka.
8: Przeciwko będą kluby opozycyjne, w tym Rozwój Plus i Konfederacja. PiS poprze swojego kandydata, Artura Kotowskiego.
7: A za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Już teraz zapraszamy. Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie ma przeanalizować sprawę kontaktów mecenasa Romana Giertycha z Nicole Suszek, siostrą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda kryptogiełdy kryptowalut BitBay.
8: Suszek, przypominamy, zniknął w marcu 2022 roku. Chodzi o hipotetyczne oferowanie przez Giertycha usług siostrze zaginionego twórcy giełdy kryptowalut.
7: Postępowanie miałoby też wyjaśnić, czy adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej miał uzyskać od kobiety informacje, które mogły potem zostać użyte w jego działalności jako pełnomocnika Przemysława Krala, czyli prezesa upadłej giełdy zonda krypto. Alerty IMGW przed opadami deszczu na północy kraju.
8: Obejmują całe województwo pomorskie, północną część zachodniego Pomorza oraz zachód województwa warmińsko-mazurskiego.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: Mniej niż połowa młodych Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa jest jednoznacznie pozytywna.
8: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się. 42% Polaków w wieku od 18 do 35 lat ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą. Niemal co piąty stan swojego portfela określa jako zły. To wyniki badania pracowni UCI Research. Teoretycznie wyniki nie najlepsze, jednak zdaniem ekspertów są tu powody do optymizmu.
11: Kiedy słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse, łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność, finansowość dopiero zaczynają budować.
10: Komentował w radiu RMF24 dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego profesor Martin Dahl, choć trzeba pamiętać, że zarobki młodych osób mocno odstają od bardziej doświadczonych. Mediana wynagrodzeń w grupie wiekowej do 24 roku życia wynosi 5900 zł brutto, czyli o 1500 zł mniej niż mediana ogólna. To sprawdźmy jeszcze, ile te wynagrodzenia w złotych są warte na tle innych walut. Dobre wieści, bo złoty o poranku się umacnia. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar po 3,71, frank szwajcarski 4,59, funt brytyjski 5,02 zł.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: I mocniej chce się żyć. Radio RMF 24, poranny program. Oczywiście, razem z nami Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa.
1: Co to za chwila zawahania?
0: Za chwila zawahania, bo widziałem, że jesteś w innym świecie, że patrzysz, co się dzieje na kartach w Nowym Jorku.
1: Patrzę, jestem przytomny, absolutnie, ale tutaj zglądamy na Aleksandra Zwieriewa.
0: Otóż to Aleksander Zwieriew będzie musiał grać 5-setówkę w takim razie, żeby awansować do kolejnej rundy US Open, a to jest przecież czelnisista rozstawiony z jedynką, no i co?
1: No właśnie, nie ma Janika Sinera, niestety, kontuzja, więc stąpa po cienkiej linii. Aleksander Zwieriew po cienkiej linii, przepraszam, w tym momencie z Kentonem Alisem, Francuzem, który no nie ma wielkich, jakichś kolosalnych sukcesów w turze, remisuje w setach. To spotkanie z Glądem już trwa prawie 4 godziny. No i można w ciemno założyć, że to będzie nie tylko 5-setówka, ale i 5-godzinówka. Aleksander Zwieriew gra od początku US Open, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, po prostu słabo. To nie jest zawodnik, który wygląda jak przyszły zwycięzca US Open.
0: To prawda, ale zobaczymy, jak się skończy ten mecz. A co z Carlosem Alcarazem?
1: No właśnie, jego być może największy rywal, chociaż zobaczymy, czy to tak ostatecznie taki scenariusz to życie napisze. Trzecia runda, zagra z Chińczykiem. Myślę, że nie zazdroszczę komentatorom, ale przedstawia się ten pan jako Weeby.
0: No i pięknie.
1: To w sumie łatwe, tak? Natomiast troszeczkę inaczej się zapisuje to nazwisko dzisiaj, także Daniil Miedwiediew grać będzie. No i tak naprawdę to, co najciekawsze u panów, z tego, co sprawdzałem, to chyba wszystko u pań. Z kolei Jelena Rybakina wygrała z Jessicą Bozas Maneiro. Coco Gauff także wygrała z Paulą Badozą. No a dzisiaj Marta Kostiuk zagra, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, także u pań sporo się będzie działo. No i myślę, że warto także powiedzieć o Deblu, bo tutaj mamy sukces, którego w sumie już myślę mało kto się mógł spodziewać. Jak już Maja Chwanińska i Magdalinet odpadły nagle, to zainteresowanie medialne oczywiście spada, a tymczasem panie zagrały w Deblu i ograły mistrzynię Wimbledonu, Haniu Guo i Kristinę Mladenowicz w 3 setach. Jest to niespodzianka w deblowym świecie. No może tutaj będziemy mieli jeszcze jakiś przyjemny akcent. Jest w każdym razie awans do drugiej rundy, ale turniej ten deblowy jest oczywiście trochę krótszy.
0: Więcej informacji o US Open oczywiście w faktach sportowych po 8.30. To co?
1: Polecam, zapraszam.
0: Oczywiście, a powiedz, wygramy z Włoszkami?
1: A, siatkarki? No fantastycznie, wczoraj się mówiło o naszych siatkarkach,
0: no tak,
1: zagrały
0: tak.
1: Świetny mecz.
0: To prawda,
1: tak, ale
0: a ja już myślę o tym, co będzie za chwilę.
1: Ale patrzymy w przyszłość i ja powiem szczerze tak, nie nastawiajmy się na to, że teraz pokonamy Włoszki. Tak naprawdę sytuacja jest taka, że każdy wygrany set

0: uważam, że będzie sukcesem. No ja nie chcę zdejmować się jakoś tam presji z dziewczyn i tak dalej, czegoś robić na siłę, ale prawda jest taka, że Włoszki po prostu są bardzo silnym zespołem.
1: Jaki to jest zespół, powiedz, Czarek? Co to jest za drużyna?
0: Może to tak w skrócie ujmę, że my mamy Magdę Stysiak, gwiazdę na poziomie światowym, jedną, i wiele zawodniczek dobrych, rozwojowych, aspirujących, które rozwijają się także na tym turnieju. A Włoszki mają takich 6-7. Paola Egonu, Alessia Oro, Miriam Sylla, pani kapitan Anna Danesi. To są zawodniczki na światowym topie, grające w najlepszych klubach na świecie, nomen omen włoskich.
1: A wygraliśmy już z drużyną Włoch?
0: Nie, no kiedyś tak, ale ostatnio to było w 2024 roku.
1: No to nie tak dawno.
0: Nie tak dawno, ale mamy serię 5 porażek z rzędu. I pamiętajmy, przede wszystkim ja od tego zaczynałem wczoraj serwisy, dzisiaj, myślę, jutro także to będzie przypominane. Włoszki to mistrzynie olimpijskie z Paryża. Włoszki to mistrzynie świata aktualne. To są zawodniczki, które znają smak sukcesu, które wiedzą, jak wygrywać. I przede wszystkim, dlaczego gramy teraz z Włoszkami? Przypomnę, Turczynki częściowo jednak odpuściły z nami mecz. Polki wygrały 3-2. Dobrze, że nie kalkulowały. Dobrze, że zbudowały się mentalnie, że pokonały Turczynki, które tu też są faworytkami do złota. Ale jednak Turczynki wtedy troszeczkę zakombinowały, żeby teraz nie zagrać z Włoszkami, żeby spotkać się z nimi dopiero w finale. To jest dla nas mecz jak finał.
1: Mimo wszystko, nawet jeżeli ten mecz z Włoszkami nie pójdzie, chociaż oczywiście trzymamy kciuki za nasze dziewczyny, to...
0: Na pewno mają szansę. No.
1: To i tak to jest ogromny sukces, awans do półfinału Mistrzostw Europy.
0: Wiesz co, ja sprawdziłem, jaki to jest sukces. Dziewczyny w 2019 roku miały 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W 2009, czyli już 17 lat temu, był brązowy medal. I myślę, że to jest realny cel. Jeżeli będzie coś więcej, no to naprawdę to będzie coś fantastycznego, ale brązowy medal jest realnym celem. Turczynki grają w drugim półfinale z Serbkami. Zobaczymy, jak to się ułoży, ale na pewno szanse są.
1: Czekamy zatem do soboty, wtedy mecz z Włoszkami, tak?
0: Jak patrzyłem, nie 15, 18, trochę później. Najpierw Turczynki z Serbkami.
1: Około godziny 18, zatem Polska kontra Włochy, już o finał Mistrzostw Europy. Fakty sportowe, jako się rzekło, o godzinie 8.30 w radiu RMF 24. Za 19 minut będzie godzina 8.

0: Za 14 minut będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF24. Wygląda na to, że będzie referendum w sprawie przyszłości lokalnych szkół. Taką propozycję przedstawił mieszkańcom burmistrz wielkopolskiego Kleczewa. Z opracowanego raportu wynika, że aż 3 z 5 szkół w tej gminie powinny zostać zlikwidowane. W 3 proponowanych do likwidacji szkołach uczy się w tej chwili od 30 do 60 uczniów. Niewielu, zgadzacie się. Powodem oczywiście tej sytuacji jest postępujący niż demograficzny.
1: Jeżeli w szkole mamy 35 czy 37 uczniów, no ja chodziłem do klasy, gdzie nas było 33. No to jeżeli mamy 2-4-osobowe klasy, to w mojej ocenie jest to nieuniknione. Zresztą mieszkańcy, bo tak jak już powiedziałem, ja bardzo lubię mieszkańców przygotować do pewnej decyzji i od 5 lat na zebraniach sołeckich ja pokazuję te dane. Tłumaczę, pokazuję, że słuchajcie, w tej szkole mamy, nie wiem, 36 uczniów, w tej największej roczny koszt utrzymania ucznia to jest 28 tysięcy, a w tej malutkiej prawie 51,5. No to oni mówią, ludzie kochani, za tyle to się z medycyny, znaczy studenta medycyny w prywatnej placówce kształci. Więc mówią, burmistrz, dlaczego ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Jest wręcz w drugą stronę. Tak? I to powiem na spotkaniu w Jabłonce, czyli w okręgu, gdzie jest szkoła w Kozie Głowach, nawet tam mieszkańców, dawno powinieneś to zrobić. Więc ludzie, którzy potrafią odciąć emocje, potrafią skupić się na faktach, na twardych argumentach, albo na tym, że faktycznie nie da się rozwijać prawidłowo dziecka w klasie dwuosobowej, oni wiedzą, co należy zrobić.
0: Tak mówi Mariusz Musiałowski, burmistrz wielkopolskiego Kleczewa. Wieczorem odbyła się specjalna debata z udziałem mieszkańców i rodziców oczywiście.
2: Każdy chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa. No, ale patrząc też z drugiej strony, no to klasy te jak 2- czy 3-osobowe, no niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo, bo faktycznie będą miały ciężko. Przynajmniej jest takie moje zdanie, że będą miały bardzo ciężko, żeby zorganizować jakieś nawet zajęcia grupowe w klasach starszych czy w szkole średniej.
3: Tak, przede wszystkim jest bardzo emocjonalnie. Wiadomo, każdy z każdej miejscowości chciałby, żeby ta szkoła i jego została. Są 3 szkoły do likwidacji. Czy tak będzie? Nie wiadomo, okaże się. Oczywiście dałabym się przekonać, jeżeli będzie też taka możliwość, że będzie propozycja, która wypłynie od radnych, od burmistrza i da szanse też w innych dziedzinach, typu jest dużo bezrobotnych, jest dużo osób starszych. Wiadomo, burmistrz już wspomniał o tym, że chce otworzyć ośrodek pomocy społecznej w jednej szkole. Nadal zostają 2 budynki, które są puste. Czy mają straszyć w miejscowości? Tego nie wiemy. Jakby burmistrz miał pomysł otworzyć nowe miejsca pracy, przyciągnąć przede wszystkim osoby, które emigrują z naszej gminy, ze względu na to, że tu jest małe, nie ma pracy, szkoły są zamknięte, wyższej szkoły tutaj też nie ma, żadnych specjalnych, oprócz turystyki tutaj za bardzo nie widać szans. Kopalnia jest zamknięta, więc co dalej?
0: Mówili mieszkańcy, mówili rodzice dzieci z gminy Kleczew. Podejrzewam, że ten problem będzie dotyczył nie tylko tej wielkopolskiej gminy. Jeśli referendum dojdzie do skutku, to odbędzie się jesienią lub wiosną, a możliwe zmiany wejdą w życie najwcześniej za 2 lata. Jeszcze trochę czasu zostało. Do godziny 8 10 minut zostało i do 10 minut zostało do faktów. Przypominam, że oczywiście po 8 poranna rozmowa RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie rzecznik rządu Adam Szłapka. We'll

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Już za moment w radiu RMF 24. Poranna rozmowa i Tomasz Terlikowski.

0: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski w studiu Faktów już gotowi, a tuż po faktach oczywiście poranna rozmowa RMF FM. Tomasz Terlikowski i Adam Szłapka. Ruszajmy, bo jest ósma.
1: Dwa promile kierowcy z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.
2: Potrącił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci złożyli wniosek o areszt. Prokurator wypuścił zatrzymanego na wolność. Od tej sprawy zaczynamy fakty.
1: W Sejmie dzisiaj próba wybrania sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Kandydatem Maciej Berek, który jeszcze niedawno zasiadał w rządzie.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM już za chwilę rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Zapraszamy, zaczynamy fakta o ósmej.
1: Bulwersująca decyzja prokuratury rejonowej w podwarszawskim Piasecznie. Od niej zaczynamy.
2: Pijany kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów potrącił samochodem kobietę, a potem uciekł. Policjanci złożyli wniosek o areszt. Prokurator wypuścił 47-latka na wolność.
1: Krzysztof Zasada przynosi do studia te informacje. Krzysztofie, jakie były okoliczności tego zdarzenia?
3: Na jednym z parkingów w gminie Prażmów osobówka potrąciła pieszą. Kobieta upadła, ma poważny uraz nogi. Kierowca samochodu na chwilę zwolnił, a potem z dużą prędkością odjechał, zostawiając kobietę leżącą na ziemi bez pomocy. Kamery zarejestrowały to zdarzenie, a to pozwoliło ustalić sprawcę i zatrzymać go po niedługim czasie w jego mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Policjanci zwrócili się do prokuratora o to, by wnioskował do sądu o areszt dla podejrzanego. Prokurator uznał jednak, że nie ma takiej potrzeby, wypuścił mężczyznę na wolność, stosując wobec niego jedynie policyjny dozór.
2: A my będziemy pytać o powody tego kontrowersyjnego rozstrzygnięcia, a także o to, jak fakty mają się do zapowiedzi ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o bezwzględnej walce z pijanymi kierowcami i wytycznymi, które wydał w tej sprawie. W Sejmie za godzinę rusza przedpołudniowy blok głosowań.
1: W planie m.in. wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego czy próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kacprze. Czy z góry można przewidzieć wynik tych dwóch głosowań?
4: Jeśli chodzi o wybór Macieja Berka, to pomimo wątpliwości koalicjantów co do tej kandydatury, przyszłość byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu w Trybunale wydaje się być niemal pewna. Przekonany jest o tym m.in. poseł Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jest świetnym kandydatem do Trybunału. Czy był ministrem, to bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
4: Z kolei, jeśli chodzi o głosowanie w sprawie prezydenckiego weta, to prawica zapowiada, że zagłosuje zgodnie z decyzją Karola Nawrockiego.
6: My oceniamy to prawo negatywnie i na pewno nie będziemy głosować za odrzuceniem weta prezydenta.
4: Mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebuje głosów opozycji, ale zarówno PiS, jak i Rozwój Plus i wspomniana Konfederacja podtrzyma w życiu decyzję Karola Nawrockiego.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
8: Panie ministrze, to co, weto zostanie podtrzymane prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje.
9: No, mają posłowie prawicy jeszcze parę godzin, żeby się nad tym porządnie zastanowić, bo...
8: No mieli wiele miesięcy i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło.
9: Każdego dnia mamy mamy dodatkowe informacje na ten temat. No, słyszeliśmy przed chwilą pana posła Bosaka. No, przecież w jego klubie jest pan Wipler, który od pana Krala otrzymywał pieniądze, to znaczy jego fundacja otrzymywała pieniądze. No, to jest tak jawny lobbing, że aż dziwię się, że tak stanowczo pan poseł Bosak o tym mówi.
8: Wicemarszałek powiedział to, co powiedział, ale pytanie, będą jakieś kolejne zatrzymania? Coś pan wie? Coś pan słyszał?
9: No to już jest oczywiście sprawa prokuratury, natomiast jakby widać wyraźnie, że ta sprawa im dalej się przesuwają służby i prokuratura, rozmawia z kolejnymi osobami, no to pojawiają się zupełnie nowe wątki.
8: Ale będą jeszcze jakieś nowe, pana zdaniem?
9: No, moim zdaniem myślę, że ta sprawa się dopiero zaczyna, się rozkręca. No, mamy posła, który jedzie do biznesmena rozmawiać o regulacjach prawnych. Mamy wiceprezesa największej partii opozycyjnej, który dostaje pieniądze. Mamy posła partii, którego fundacja też dostaje pieniądze i mamy Karola Nawrockiego, który jako kandydat uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez TV Republikę, pisowską telewizję i Zonda Krypto i jest tak zdeterminowany, że trzy razy wetuje dobre rozwiązania i mamy też pisowską telewizję, która prowadzi projekty biznesowe, mamy pana Sakiewicza. Po prostu mamy gigantyczną aferę, więc jakby mają jeszcze 2 godziny, żeby się zastanowić, bo ten rynek trzeba po prostu uregulować.
8: I to jest jeszcze ważne. A mamy z drugiej strony jeszcze adwokata i posła, który jedzie, też wyjeżdża z Polski i teraz reprezentuje pana Krala, a jest politykiem koalicji.
9: Takie są przepisy ustawy o adwokacie. adwokaturze, to są relacje między adwokatem a klientem. Natomiast to, co jest ważne...
8: No, ale one podważają wiarygodność przynajmniej części z tych rzeczy.
9: Zobaczymy, jakie będą efekty tego postępowania, bo na razie widzimy, że to jest gigantyczna afera, ale co jeszcze, bo jakby gdyby tutaj tylko chodziło o chronienie tymi wetami, czy o blokowanie przepisów, które utrudnią brudne interesy politykom prawicy, to by był jeden wątek. Tylko że wszyscy wiemy doskonale, że obce służby, nawet nie powiedziałbym obce służby, wrogie służby i różne organizacje terrorystyczne rozliczają się za swoje działania właśnie w taki sposób.
8: Dobrze, jeżeli to oznacza, że pana partyjny kolega broni człowieka, który być może, zresztą o tym mówiliście, współpracował z obcymi służbami i który służy tym organizacjom terrorystycznym.
9: Tak jak powiedziałem, to są relacje między adwokatem i klientem.
8: Ale to jest polityk również.
9: Nie zabraniają tego w żaden sposób przepisy. W tej sprawie najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić tą całą aferę. Kto kogo chronił, kto wypracowywał w sposób lobbingowy.
8: Również wyjaśnienie tego, czy Roman Giertych rzeczywiście dzwonił do pani Suszek, rozmawiał z nią, teraz reprezentuje kogoś, kto był jej przeciwny. To są wszystko bardzo dziwne zagrania.
9: Absolutnie interesuje mnie wyjaśnienie tej afery. Interesuje mnie to, dlaczego tak duża determinacja jest w otoczeniu Pałacu Prezydenckiego, żeby 3 razy wetować przepisy, które bardzo by utrudniły terrorystom finansowanie różnych operacji za pomocą kryptowalut. Interesuje mnie, za co przelewał pan Kral
8: to może fundacji, komisja śledcza, fundacji Ziobry,
9: Ziobry prawie 500 000. Interesuje mnie, za co pan Wippler, fundacja pana Wippera dostała pieniądze.
8: To może komisja śledcza. Rozwój Plus proponuje komisję śledczą, sprawdźmy, przebadajmy. No wprawdzie mówi też o tym, że trzeba sprawdzić rząd, ale może komisja śledcza jest rozwiązaniem.
9: Znaczy, no trudno, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości byli sędziami we własnej sprawie.
8: No już nie są politykami Prawa i Sprawiedliwości teraz już. Teraz już są przeciwko.
9: No to myślę, że kolejne sprawy związane z tą aferą będą pokazywały, jak wyglądało działanie rządu Mateusza Morawieckiego w tej sprawie, bo co zrobił Mateusz Morawiecki w czasach, kiedy rządził.
8: Dobrze, ale rozumiem, że weto zostanie pana zdaniem, znaczy pan liczy na rozsądek posłów prawicy, ale ja nie liczę, jeśli chodzi o liczby, to one są jednoznaczne.
9: Ja nie liczę na rozsądek posłów prawicy, liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić, bo przecież oni doskonale, to widać, że oni się boją, że widać, że są w nerwach jakiś. Doskonale wiedzą, że te przepisy są po prostu potrzebne, a politycznie to ta wściekła determinacja w blokowaniu tych przepisów, które będą regulowały ten rynek, im po prostu szkodzi. Więc może mają jakikolwiek instynkt samozachowawczy.
8: Drugi temat. Maciej Berek zostanie dzisiaj przegłosowany jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego?
9: To jest decyzja Sejmu.
8: Ja jako
9: poseł powiem, że będę głosował na pewno za tą kandydaturą, bo to jest dobra kandydatura.
8: No tak, ale już kilkoro posłów koalicji powiedziało, że będzie głosować inaczej. I pytanie, czy jest wystarczająca większość, żeby go przegłosować?
9: Jestem przekonany, że jest.
8: No to teraz pytanie. Praworządność i niezależność sędziów, o której mówią także teraz organizacje sędziowskie, już nie jest ważne? Teraz się liczy skuteczność?
9: Jest ważna.
8: No to jak jest ważna, to dlaczego aktywny polityk do kilka tygodni temu zostaje kandydatem na sędziego?
9: Bardzo dobry prawnik. Bardzo dobry prawnik, wybitny prawnik, którego znam, za którego bym naprawdę mogę ręczyć, że jest wybitnym prawnikiem. Ja uważam, że takie przepisy, jak proponowaliśmy, powinny wejść w życie, ale nie weszły w życie. Po prostu
8: no Duda je... trzeba się ich trzymać.
9: Jeżeli rząd położy na stole ustawę, o obniżeniu podatków i ona... to jest dobry przykład. Rząd położył na stole ustawę o ponadnadmiarowych zyskach z koncernów paliwowych. I ona została zablokowana przez Nawrockiego.
8: No to nie będziecie pobierać, to jest jasne.
9: No to znaczy, że te przepisy po prostu nie wchodzą w życie. Więc te przepisy po prostu nie weszły w życie. Dobrze by było, mam nadzieję, że w kolejnych kadencjach, żeby weszły w życie.
8: Ale rozumiem.
9: I wtedy będę też za tymi przepisami głosował. Ale te przepisy dzisiaj nie funkcjonują. Więc
8: jeśli nie funkcjonują, to w takim razie, jeśli przy jakimś następnym układzie politycznym minister rządu zrezygnuje i tydzień później z PiS-u albo z Konfederacji, albo z Korony Polskiej zrezygnuje i tydzień później zostanie wystawiony do sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to nie będziecie protestować. Mówicie, to jest zgodne z przepisami, nie ma problemu, super.
9: Tego typu zdarzenia się działy przez 30 lat funkcjonowania protestowaliśmy przeciwko temu, co się zdało. Przeciwko nieprzyjęcia ślubowania od trzech legalnie wybranych sędziów przez Andrzeja Dudę. Przeciwko kompletnemu zniszczeniu w ogóle kolejnych etapów Trybunału Konstytucyjnego. I taką wisienką na torcie był aktywny poseł, działacz Prawa i Sprawiedliwości, pan Piotrowicz. Porównywanie Macieja Berka, który jest wybitnym prawnikiem, nigdy nie był członkiem partii. Do Piotrowicza, który zniszczył Trybunał Konstytucyjny, jest po prostu nieuprawniony.
8: Nikogo do niczego nie porównuje. Ja zadaję pytanie,
9: no to ja panu odpowiadam.
8: Minister rządu powinien zostać od razu zaraz potem sędzią? No to nie jest tylko moje pytanie. To jest pytanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To jest pytanie sędziego Tulei. To jest pytanie Ewy Łętowskiej. Nie jakichś opozycjonistów złośliwych.
9: No tak, takie sytuacje się zdarzały wcześniej. Na przykład pan wybitny prawnik Trybunału Konstytucyjnego, pan sędzia Stępień, został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej będąc ministrem, wiceministrem spraw wewnętrznych i był bardzo dobrym sędzią. Jeżeli mamy korzystać z konkretnej zasady, jednej z zasad, która była wpisana do ustawy, która nie weszła w życie, to korzystajmy ze wszystkich przepisów tej ustawy.
8: Żegnamy się z ruchami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. I jeszcze pytanie, bo może się okazać, że takie stare przysłowie jest, cnotę stracić, rubelka nie zarobić. Pytanie, czy jesteście przekonani, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Macieja Berka?
9: No nie ma żadnego powodu, żeby nie był...
8: No już mamy dwa powody. Jednym jest, o którym jest mowa, to jest to, że będą się nakładać odpowiedzialności Trybunału Konstytucyjnego sędziego i ministra. O tym mówi Prawo i Sprawiedliwość i zgłasza wniosek do Trybunału. I drugie pytanie o 10 lat pracy jako radca prawny.
9: W tej drugiej sprawie myślę, że pan Maciej Berek przeciął wszystkie spekulacje, bo na swoim profilu opublikował oświadczenie Regionalnej Izby Radców Prawnych.
8: Tylko gdzie jest to dokładnie? Ta dyskusja na temat tego, czy wystarczy być wpisanym, czy trzeba wykonywać pracę.
9: Jak
8: i ta dyskusja się toczy.
9: Pana ministra, byłego ministra Berka, to sprawdził to 15 razy, czy spełnia wszystkie warunki formalne.
8: A ja powiem tak, jak znam Karola Nawrockiego, znam go oczywiście z działalności publicznej, to zakładam, że jego prawnicy zrobią wszystko, żeby udowodnić, że to nie wystarczy.
9: Szczerze mówiąc, umiarkowanie w to wierzę, gdyż albo Karol Nawrocki kłamie, albo jego prawnicy i on nie mają w sprawie procedury wybierania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wiedzy. Bo pan prezydent był uprzejmy powiedzieć, że będzie powoływał albo powoływał kogoś do Trybunału Konstytucyjnego. On nikogo nie powołuje.
8: Przyjmuje za przysiężenie oczywiście.
9: Jeszcze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm.
8: Oczywiście, parlament.
9: Powołuje Sejm. Kropka. Jaką ma rolę prezydent? Ma być obecny przy składaniu przysięgi. I to jest jego obowiązek, żadnej widzimisię, więc...
8: A jeżeli co nie sobie przyjmie, myśli to w tej kto sprawie... będzie płacił pensję Maciejowi Berkowi? Bo tych troje sędziów sprawę, już nie dostaje.
9: No to z czasem będą musieli dostawać, bo oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
8: Ale na razie nie dostają. Kto będzie płacił?
9: Jeszcze raz lekcja Konstytucji dla pana Karola Nawrockiego. Prezydent ma kompetencje, które są enumeratywnie wypisane w Konstytucji. Jeżeli dana kompetencja nie jest wpisana w Konstytucji w tych decyzjach, które podejmuje prezydent, typu nadawanie orderów i odznaczeń, to albo ma to zrobić, bo taka jest wprost dyspozycja prawna, albo musi być kontrasygnata premiera.
8: Kończymy, bo musi pan wyjść wcześniej. Co się stało, że pan tak się spieszy?
9: No, za chwilę posiedzenie Sejmu, jeszcze się musimy do tego przygotować.
8: A jakieś ważne rzeczy będą dyskutowane?
9: No jest bardzo ważne posiedzenie Sejmu o dwóch sprawach związanych z tym posiedzeniem Sejmu.
8: Rosja i Niemcy? To jest temat?
9: Chyba nie ma tego w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. To tyle.
8: Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
10: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: 22 minuty po godzinie 8 poranny program w piątek w radiu RMF 24, w piątek 4 września, jak informuje agencja DPA. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w miejscowości Dormagen. W Niemczech oczywiście. Chodzi o region Nadrenii Północnej i Westfalii. To są kolejne niepokojące doniesienia z Niemiec. Według policji to może być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Ten podejrzany przedmiot został znaleziony przez przechodnia i według agencji DPA eksperci teraz badają, czy mógł zostać użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, no żeby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone podejrzane przedmioty. Kolejne w ostatnich dniach niepokojące wydarzenie związane właśnie z siecią elektroenergetyczną. Wszystko to dotyczy naszych zachodnich sąsiadów. To zdarzenie jest traktowane bardzo poważnie, traktowane przez władze i przez służby jako potencjalny sabotaż.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu będziemy we Wrocławiu i w związku z rewolucją w szkolnych stołówkach zapytamy, co jedzą nasze dzieci.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Od 3 do 5 września nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Już za chwilę w radiu RMF 24 najświeższe fakty RMF FM.

0: I czas najwyższy na fakty, bo to przecież 8.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stanisławski czekają.
1: Prezydenckie weto w sprawie kryptowalut wraca do Sejmu jeszcze przed południem głosowania.
2: Afera Zonda Krypto musi zostać wyjaśniona, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Mamy posła, który jedzie do biznesmena rozmawiać o regulacjach prawnych. I mamy Karola Nawrockiego, który jako kandydat uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez TV Republikę, pisowską telewizję i Zonda Krypto. I
4: to jest jeszcze ważne. A mamy z drugiej strony jeszcze adwokata i posła, który jedzie, też wyjeżdża z Polski i teraz reprezentuje pana Krala, a jest takie politykiem koalicji.
3: Takie są przepisy ustawy o adwokaturze. To są relacje między adwokatem a klientem.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Dwa poważne wypadki na drogach w Śląskiem. Jedna osoba zginęła.
1: Marcin Buczek razem z nami w Faktach.
5: Dzień dobry.
1: Marcin, gdzie doszło do tego śmiertelnego wypadku?
5: To lokalna droga pod Gliwicami, Rachowice-Bojszów. Kierowca jednego z aut. Na razie nie wiadomo jeszcze dlaczego zjechał z jezdni i uderzył tam w betonowy przepust. Drogę zablokowano i drugi wypadek to już Krajowa Jedynka i Goczałkowice-Zdrój. Tam jest zderzenie dwóch aut i co najmniej jedna osoba ranna. Trasa w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana.
2: Nepalskie służby informują o uratowaniu dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni Trishuli po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem.
1: To jest właśnie chwila radości po uwolnieniu jednego ze wspomnianych robotników. Przypominamy, 26 sierpnia oderwanie się fragmentu lodowca sprawiło, że masy wody i niesionego z nimi gruzu zeszły korytami rzek Botekoshi i właśnie Trishuli, pustosząc całe doliny.
2: Tylko w tej jednej elektrowni na rzece Trishuli poszukiwanych jest wciąż ponad 500 pracowników.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Iga Świątek zna kolejną rywalkę w US Open, Marię Bołoskową.
1: Zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek ponownie jest z nami. No to co wiemy o Czeszce?
7: To jest wyższa półka niż Nadia Podorowska, na pewno. Bołoskowa ma wysoki ranking, jest teraz 26, ale nie osiągała do tej pory dużych sukcesów w wielkich szlamach, a Świątek wygrała z nią wszystkie 3 spotkania, więc będzie faworytką. Iga to nasza ostatnia singlistka w Nowym Jorku, ale w deblu mamy jeszcze Maję Chwalińską i Magdę Linet, które niespodziewanie ograły mistrzynię Wimbledonu, Mladenowicz i Guo. I awansowały do drugiej rundy. Lekkoatletyczny sezon wchodzi w decydującą fazę. Dziś zaczyna się dwudniowy finał Diamentowej Ligi w Brukseli. Wystąpi w nim 5 Polaków. Mateusz Kołodziejski, Dawid Wegner, Natalia Bukowiecka oraz Klaudia Kazimierska i Pia Skrzyszowska. Ta ostatnia srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Podkreśla w RMF FM, że wciąż stać ją na rekord sezonu w biegu na 100 metrów przez płotki.
8: Ja dużo czerpię przyjemności z tego sezonu i ciągle mam siłę, żeby biegać, ciągle mi to sprawia przyjemność i oczywiście patrząc na finał Diamentowej Ligi i Ultimate Championships, to też są dla mnie ważne zawody i uważam, że jestem ciągle na takiej stabilnej formie.
7: Polecam rozmowę z Piją na rmf24.pl. Dziś rusza nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. Poprzedni niespodziewanie zakończył się triumfem Industrii

0: Środek nocy już po drugiej stronie oceanu, ale zajrzyjmy do Waszyngtonu, bo może się okazać, że wojna z Iranem stanie się jednym z największych problemów republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Biały Dom natomiast unika w ogóle nazywania tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tego konfliktu, wojną. O tym wszystkim opowie z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Reuters informuje, że najbliżsi współpracownicy prezydenta Donalda Trumpa chcą, by konflikt nie eskalował przed wyborami. Republikanie bronią swoich większości w obu izbach kongresu, a sondaże pokazują rosnące niezadowolenie Amerykanów z polityki prezydenta. Donald Trump zapewnia tymczasem, że wznowiona kampania przeciwko Iranowi nie potrwa długo. Nie wiadomo jednak, czy działania rzeczywiście uda się ograniczyć. Prezydent zapowiedział już, że przed wyborami będzie intensywnie wspierał republikańskich kandydatów. Zamierza odwiedzić stany, w których rozstrzygnie się walka o mandaty i kontrolę nad Kongresem. W przyszłym tygodniu w Dallas, w Teksasie odbędzie się konwencja partii republikańskiej, w czasie której Trump chce mobilizować elektorat. Wiceprezydent USA J.D. Vance, który poprowadził wczoraj pierwszy briefing w Białym Domu od 40 dni, bronił decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wojnie z Iranem, twierdząc jednak, że nie nazwałby tego wojną, bo w tej chwili nie ma aktywnego strzelania, a formalnie poważne operacje wojskowe zakończyły się po 6

0: tygodniach.
1: To są właśnie te słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a. Kilka dni po tym, jak USA ponownie zaatakowały cele w Iranie, a Iran wystrzelił rakiety w stronę amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie. Vance twierdził też, że tylko dzięki polityce Trumpa udało się uniknąć globalnego kryzysu energetycznego. Szczerze mówiąc, cena benzyny mogłaby być o wiele, wiele wyższa, gdyby nie nasze wysiłki, ocenił Vance. Vance zaznaczył jednocześnie, że nie trwają żadne rozmowy z Iranem i nie zostaną one wznowione, dopóki Iran nie przestanie strzelać do statków przepływających przez cieśninę Ormus. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Pawłowi bardzo dziękujemy, pewnie będziemy do tego wracać jeszcze w faktach. Czy dostaliście może karty mobilizacyjne z wojskowych centrów rekrutacji? Nawet jeżeli takie dokumenty się pojawiły, nie ma się czego obawiać. O tym więcej powiemy już za moment w Radiu RMF 24.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 5 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
12: RMF 24.

0: 12 minut zostało do godziny 9. Maciej Sołtys razem z nami w Radiu RMF 24, czyli nasz krakowski reporter.
1: Dzień dobry.
0: Maćku.
1: Tak,
0: zaglądałeś do skrzynki?
1: Zaglądałem.
0: No i co masz, czy nie?
1: Pusto.
0: Pusto.
1: Nie mam.
0: Mówimy oczywiście nie o skrzynce mailowej, tylko tej skrzynce na listy, jeżeli ktoś jeszcze używa. Warto zaglądać do niej w ostatnich dniach, bo sytuacja jest następująca. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wojsko może oczywiście ogłosić mobilizację, czyli wezwać obywateli do czynnej służby. Przygotowania jednak trwają cały czas. I także w okresie pokoju właśnie do naszych domów, do domów wszystkich Polaków, trafiają karty mobilizacyjne. Maciek nie dostał, ja też nie dostałem, ale Maciek, powiedz, co to za dokument i do kogo w takim razie armia je wysyła?
1: Po pierwsze, to jest taki papier, który nakazuje natychmiastowe stawiennictwo w wyznaczonym miejscu na wypadek właśnie wojny lub ogłoszenia mobilizacji. Według ustawy o obronie ojczyzny taka karta potwierdza wyznaczenie na określone w etacie jednostki wojskowej stanowisko, bądź do pełnienia takiej określonej funkcji. Od razu uspokajam, procedura jest standardowa, jest prowadzona co roku. Karty mobilizacyjne trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą je otrzymać też specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin. To m.in. medycy, informatycy czy logistycy. Jak dowiedziałem się w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, takie karty mogą trafić też do wybranych cywilów, którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko. I tutaj mówimy na przykład o zadaniach związanych z energetyką czy z transportem. No i podobne rozwiązania dotyczące kart mobilizacyjnych mają także funkcjonariusze służb mundurowych.
0: Ale dlaczego armia to robi właśnie teraz?
1: To jest przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, właśnie żeby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To jest trochę jak przygotowana wcześniej taka instrukcja awaryjna. Mhm. Wiadomo po prostu, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
0: A gdyby ktoś sobie to lekceważył, co grozi komuś, kto mimo dostarczenia takiej karty nie stawi się w odpowiednim czasie, wiesz, nie przyjdzie do jednostki wojskowej.
1: To jest poważne naruszenie prawa. Jeśli się nie stawimy, to może nas czekać kara więzienia, nie krótsza niż 3 lata, ale są też takie okoliczności, które mogą nas wyłączyć z tego obowiązku. Przydział może być cofnięty, jeśli na przykład żołnierz rezerwy przekroczy pewien wiek, który jest określony w ustawie. To może być też na przykład wyjazd na stałe za granicę, uznanie za nieprzydatnego do pełnienia jakiejś funkcji, ale też prawomocne skazanie na karę więzienia bez zawiasów. No i jest jeszcze sytuacja rodzinna. Jeśli oboje małżonków dostaną takie karty mobilizacyjne i jednocześnie mają dziecko poniżej 18 lat, to jedno z nich może zostać wyłączone z tego obowiązku.
0: Żołnierz rezerwy przekroczy pewien wiek, mówisz, tak?
1: Tak jest. Jaką masz kategorię?
0: Wiesz co, ja mam chyba jeden, ale dawno tego nie sprawdzałem. Natomiast czekałbym na taką kartę. Mam kolegę, wiesz, który też pracuje przy porannym programie w Radiu RMF 24 i on mówi, że chętnie by poszedł, bo by się wreszcie wyspał do 6.
1: Rozumiem go. Absolutnie.
0: Maciej Sołtys w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy. Za 9 minut będzie 9.
2: Radio RMF 24. Ogłoszenie. Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
2: Już w niedzielę po 18:00.
3: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog, profesor Ewa Domagała-Zyśk.
2: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie.
10: Na wielkie wejście.
11: Na wieczorny chill.
12: Na skórę, która ci podziękuje.
13: Na wszystko masz swoją Isanę.
14: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
15: Isana, tylko z Rossmana.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
19: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
18: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
19: A każdy dzień to nowa przygoda.
20: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
21: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
22: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
23: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
24: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
23: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
24: W końcu będę miał kieszonkowe.
23: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
25: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają. Jest 9:00.
3: Jest areszt dla 3 osób, które wczoraj usłyszały zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto.
4: Od tej sprawy zaczynamy.
3: Jak zmarł Witold Płóciennik?
4: Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci znanego filmowca, którego ciało odnaleziono wczoraj koło lubuskich Lubniewic.
3: W faktach o 9:00 także nowa odsłona sporu o Falklandy z Donaldem Trumpem w tle.
4: I Trump na Monecie. Zapraszamy.
3: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z., którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, aresztowani.
4: Razem z nami w faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, dzień dobry. Taką decyzję
5: dzień
4: podjął
5: dobry.
4: Właśnie sąd.
5: Zgadza się. Sąd rejonowy w całości przychylił się właśnie do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Wcześniej Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto firmy BB Trade Estonia. Chodzi o przejęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora Zonda Krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych. Rafał Z. z kolei usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 tysięcy złotych. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, ale złożyli wyjaśnienia. Grozi im teraz 10 lat więzienia.
4: Przed południem w Sejmie głosowanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.
3: A rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiadał, że dziś mogą pojawić się nowe informacje w sprawie afery dotyczącej wspomnianej giełdy Zonda Krypto.
4: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, Tomku, czy powinniśmy się spodziewać jakiegoś przełomu?
6: Prawica jasno deklaruje, że zagłosuje zgodnie z decyzją prezydenta, a to oznacza, że liczby są bezwzględne i weta prezydenckiego nie uda się obalić. Adam Szłapka sugeruje jednak, że mogą pojawić się nowe informacje.
7: Mają posłowie prawicy jeszcze parę godzin, żeby się nad tym porządnie zastanowić, bo... No,
8: mieli wiele miesięcy i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło.
7: Każdego dnia mamy dodatkowe informacje na ten temat.
6: Potwierdzenie możliwości pojawiania się nowych faktów w tej sprawie pojawiło się na koniec, gdy rzecznik rządu wyjaśniał, dlaczego musi wyjść wcześniej z naszej rozmowy. Musimy przygotować się do posiedzenia, powiedział.
7: Jest bardzo ważne posiedzenie Sejmu o dwóch sprawach.
8: Już rozmawialiśmy z tym posiedzeniem Sejmu, Rosja i Niemcy? To jest temat?
7: Chyba nie ma tego w porządku obrad.
8: Czyli
7: posiedzenia. To tyle.
6: Wystąpienie premiera już niebawem.
4: Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci Witolda Płóciennika. Ciało 56-letniego operatora filmowego znaleziono wczoraj wieczorem w lubuskich Lubniewicach.
3: A w faktach teraz z nami Beniamin Kubek-Piłat. Beniaminie, jakie są dotychczasowe ustalenia?
9: 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie odpoczywał po realizowaniu zdjęć na planie serialu. Poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji zaginięcia mężczyzny. Ciało operatora znaleziono w lesie na obrzeżach Lubniewic. Tożsamość potwierdził członek rodziny, przekazała gorzowska prokuratura. W sprawie ma zostać wszczęte śledztwo, w ramach którego powołany zostanie biegły z zakresu medycyny sądowej. Ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i w jakich okolicznościach zmarł Witold Płóciennik.
0: To także są fakty.
4: Prezydent Argentyny zaostrza spór z Wielką Brytanią o Falklandy. Zapowiada nałożenie sankcji na zagraniczne firmy prowadzące poszukiwania i wydobycie ropy naftowej w rejonie tego archipelagu.
10: Malwiny są Argentyną z historii i prawa. Nie ma o tym dyskusji. Wyspy były częścią terytorium Argentyny od samego początku naszego narodu. W 1833 roku Wielka Brytania zajęła Falklandy, wydaliła władze argentyńskie, wprowadziła sytuację kolonialną, która trwa do dziś. Tak argumentuje Javier Milei.
4: Milei wygłosił orędzie kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że mógłby zrewidować poparcie swojego kraju dla brytyjskiej suwerenności nad Falklandami.
3: A propos amerykańskiego prezydenta, właśnie trafił na amerykańską monetę.
4: Jest pierwszym żyjącym prezydentem w historii USA od stulecia.
3: Mennica Stanów Zjednoczonych wprowadziła do obrotu monetę z prezydentem o nominale $1 z portretem Trumpa oraz słowem Liberty i In God We Trust, by uczcić 250. rocznicę powstania Ameryki.
4: Monety te są sprzedawane jako przedmioty kolekcjonerskie, nie będą wprowadzane do obiegu.
3: A ostatnio $0.50 wydana w 1926 roku z okazji 150. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych przedstawiała ówczesnego prezydenta Calvina Coolidge'a.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W tej godzinie w Radiu RMF 24 o Ekstraklasie, no bo to dzisiaj piątek, startuje siódma kolejka i zapowiada się kilka interesujących spotkań. Będą grali dzisiaj, grali też wczoraj i tabela nam się troszkę pozmieniała, ale o tym wszystkim po 9.30 wcześniej, o przygotowaniach do zimy, tak, energetycznych przygotowaniach, czyli nasze zapasy gazu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: 12 minut po godzinie 9, to Radio RMF 24. Za chwilę oczywiście zajrzymy do Sejmu, bo tam przygotowania do ważnych głosowań i w sprawie Macieja Berka, i w sprawie prezydenckiego weta i kryptowalut, ale że 4 września trzeba troszkę pochylić się nad tym, co się będzie działo podczas tej zimy. Chodzi o sytuację energetyczną. Pomimo znacznie niższego niż w poprzednich latach poziomu napełnienia magazynów gazu, Komisja Europejska i państwa członkowskie także oceniają, że nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii Europejskiej. Taki jest komunikat po spotkaniu tzw. unijnej grupy koordynacyjnej do spraw gazu. Zaznaczono jednak, że sytuacja na rynkach energii pozostaje wyjątkowa i wymaga ścisłego monitorowania. Jak Bruksela, jak sprawy europejskie, to oczywiście Katarzyna Szymańska-Borginion. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ten obecny poziom wypełnienia magazynów w Unii Europejskiej to jest 65%. Powiedz, jakie ma argumenty Bruksela, no i skąd ten optymizm, chociaż przyznaję, ostrożny.
2: Bruksela przede wszystkim wskazuje na to, że sytuacja dzisiaj jest zupełnie inna niż podczas kryzysu energetycznego w latach 2021-2022. Przede wszystkim Unia ma bardziej zróżnicowane źródła dostaw, większe możliwości importu LNG, a także zużycie gazu spadło o 17% w porównaniu z okresem sprzed kryzysu. Komisja uważa też, że przy obecnym tempie napełniania magazynów Unia powinna osiągnąć odpowiedni poziom zapasów przed zimą, a ten odpowiedni poziom, to jak ustalono całkiem niedawno w lipcu, to będzie 80% wypełnienia magazynów i to powinno się całkowicie udać i jest technicznie możliwe do wykonania.
1: To jeszcze powiedzmy, jak wygląda sytuacja w Polsce?
2: Polska jest w bardzo dobrej sytuacji, jest absolutnie liderem, jeżeli chodzi o te wypełnione magazyny, bo jest to 94%, podczas gdy rzeczywiście ta średnia unijna to jest około 65%. Za nami są takie kraje jak Portugalia czy Włochy, a Niemcy są jednym z krajów, które mają najmniejsze to wypełnienie, 53% raptem, a jest to przecież olbrzymia gospodarka, olbrzymie magazyny. Przede wszystkim głównym problemem są dla Niemców wysokie ceny gazu, które po prostu ograniczyły opłacalność kupowania i zatłaczania tych magazynów. No a także sytuacja na Bliskim Wschodzie, problemy na światowym rynku LNG, w tym wstrzymanie dostaw z Kataru. To są te główne problemy, na które sam Berlin się powołuje.
1: Jasne, a czy może się okazać, że Polska w ramach unijnej solidarności będzie musiała pomóc innym krajom, na przykład Niemcom, dostarczając im swój gaz?
2: Rzeczywiście w razie poważnego kryzysu jest ten unijny mechanizm solidarności gazowej i co ciekawe, on powstał w czasach w 2014 do 2017 roku, on powstawał w czasie, gdy to Polska wydawałoby się jest izolowana, ma przerwane te dostawy właśnie głównie z Rosji i to nasz region by potrzebował tej solidarności, ale trzeba pamiętać, że takie zapisy działają w obie strony i nie jest to żaden przymus taki naprawdę, bo w sytuacji, w której byśmy musieli udzielać takiej pomocy, to wtedy, gdy na przykład w Niemczech doszłoby, czy byłoby zagrożone zaopatrzenie tak zwanych odbiorców chronionych, czyli na przykład szkół, szpitali, i taki mechanizm jest takim rozwiązaniem ostatniej szansy. Państwo wtedy najpierw musi wykorzystać wszystkie dostępne środki i rynkowe, wszystkie własne możliwości, a dopiero potem zwraca się do sąsiada o uruchomienie tej solidarności i oczywiście nie jest to za darmo.
1: O tym wszystkim Katarzyna Szymańska-Borginion wprost z Brukseli. Kasiu, bardzo dziękujemy. My za moment będziemy zaglądać do Sejmu, dlatego że tam, przypomnę, ważne głosowania, o ile jasne jest, jaki będzie wynik głosowania w sprawie prezydenckiego weta, o tyle wciąż nie wiadomo, jaki będzie los Macieja Berka i czy dostanie się, czy będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

0: jasno.
1: Radio RMF 24, 20 minut po godzinie 9. Kryptowaluty, prokuratura i Sejm. Sejm za chwilę będzie głosował w sprawie prezydenckiego weta, a informacje z prokuratury słyszeliście je już w faktach. Troje podejrzanych w tej sprawie, czyli Anna P., Jaromir W. i Rafał Z., zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Informacje te potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W Sejmie za chwilę, czy już się rozpoczął ten blok głosowań, chociaż te najważniejsze głosowania jeszcze przed nami, te najważniejsze, czyli m.in. trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Czy będzie to próba udana? Pytany był o to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty tuż przed startem posiedzenia Sejmu.
2: Nie wiem, jaki będzie. To zależne też pewnie będzie od dzisiejszej rozmowy i od dzisiejszej debaty. Ale nawet jeżeli to zostanie po raz trzeci, to weto nie zostanie odrzucone, to przypominam, to jest weto, głosujemy w sprawie, która się zaczęła prawdopodobnie od morderstwa. Od morderstwa. To jest sprawa poprzez morderstwa, łapówki dla ludzi, łapówki na imprezy, które organizują poszczególne partie, pieniądze, które na imprezy, w których uczestniczy prezydent naszego kraju, to jest, proszę Państwa, sprawa, która generalnie wcześniej czy później zajmie się prokuratura, a nawet już się zajęła i niektórzy już są w więzieniu.
1: Tak mówi Włodzimierz Czarzasty. To było jeszcze tuż przed startem bloku głosowań. Zajrzyjmy na moment na salę sejmową. Co tam się w tej chwili dzieje? Co tam się w tej chwili dzieje? No, cały czas jeszcze przygotowania do bloku głosowań. Jeszcze nie ma tego punktu rozpatrywanego. Jeszcze w tej chwili wystąpienia sejmowe. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował przepisy ustawy rządowej dotyczącej rynku kryptowalut i przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązywać problem, to, cytat, z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy we Wrocławiu i w związku z rewolucją w szkolnych stołówkach zapytamy, co jedzą nasze dzieci.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: To moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF24.
3: Na zegarach 9.30 zaczynamy Fakty RMF24 Wrocław. Rafał Jędraszek, zapraszam. Wrocławska policja poszukuje 13-letnią Anand, obywatelkę Brazylii. Dziewczyna wczoraj około godziny 8 samowolnie opuściła szkołę przy Paulińskiej we Wrocławiu i do tej pory nie wróciła do domu. Nastolatka nie ma przy sobie telefonu komórkowego. A policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat pobytu dziewczyny, o kontakt z komisariatem policji Wrocław-Olbin, najbliższą jednostką policji lub pod numer alarmowy 112. Fotografia poszukiwanej dostępna jest na mediach społecznościowych wrocławskiej policji.
2: Fakty RMF24 Wrocław. Interweniujemy.
3: Protesty mieszkańców Brochowa i okolic przyniosły skutek. Na osiedle wraca ruch dwukierunkowy. Zmiana dotyczy trzech ulic: Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej. Początkowo jeden kierunek wprowadzono tam tylko na czas pobliskiego remontu. Później urzędnicy uznali, że rozwiązanie zostanie na stałe. Na wczorajszym burzliwym spotkaniu z mieszkańcami miasto jednak ustąpiło. Dawna organizacja ruchu wróci już w ten weekend, a głosy mieszkańców zebrała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Czy to zmiana na plus?
4: Oczywiście, że na plus.
5: Jak to wpływało na pani życie, kiedy ta ulica była jednokierunkowa?
4: Utrudniała przede wszystkim dostęp do najbliższego sklepu, do przychodni, do jakichkolwiek innych kontaktów sąsiedzkich, których mamy tutaj przyjaciół, czy na Bieńkowicach, czy na Brochowie, żeby pojechać i żeby wrócić.
3: Ruch dwukierunkowy na Brochowie ma obowiązywać co najmniej do czasu wybudowania ulicy Libańskiej. We wczorajszym otwartym spotkaniu, dodajmy, uczestniczyło około 250 osób.
2: Posłuchaj tych faktów.
3: Setka Dolnoślązaków przekroczyła dziś rano wrocławskie mury 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To drugi nabór w ramach akcji Wakacje z WOT. O tym, co czeka nowych kandydatów na żołnierzy, przybliża dowódca 16. Brygady pułkownik Edward Chyła.
6: Pierwsze 16 dni czeka ich szkolenie podstawowe. Pierwszy dzień to jest mundurowanie, wszelkie czynności proceduralne, personalno-finansowe, szkolenia z ochrony informacji niejawnych, szkolenia z obseku i tak dalej.
7: Regulaminy muszą poznać.
6: A to już w następnych dniach. Regulaminy, taktyka, szkolenie strzeleckie, pierwsza pomoc medyczna, podstawy z posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. I te 16 dni kończy się pętlą taktyczną, czyli takim sprawdzianem całodziennym tych wszystkich umiejętności, które powinni nabyć wraz ze sprawdzeniem wykonywania norm taktycznych w nakazanych reżimach czasowych, co pozwoli nam dopuścić ich do przysięgi wojskowej, która jest finalnym elementem szkolenia podstawowego.
3: Kolejne fakty RMF24 Wrocław. Za godzinę w nich m.in. opowiemy o biegowej turystyce we Wrocławiu.

0: Radio RMF 24. Za 23 minuty będzie godzina 10. W Sejmie wciąż jeszcze przygotowania do głosowania w sprawie Macieja Berka i jego kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Były już przedstawiane przez Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej. Teraz jego kontrkandydata, który wydaje się nie mieć żadnych szans, nie uzyskał też rekomendacji Komisji Sprawiedliwości, przedstawia poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zajrzyjmy na moment na Wiejską, co tam się dzieje.
1: Dokumentów i dowodów na to, że pracował jako radca prawny, a to jest wymóg z artykułu 30 ustawy o Sądzie Najwyższym, na który powołuje się ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, że trzeba przez 10 lat wykonywać w Polsce zawód radcy prawnego, a nie być wpisany na listę radców prawnych. Dalej, pan profesor Artur Kotowski zatrudniony jest na dokument. Tak?
0: Głośno, jak słyszycie, to wszystko to odgłosy z ulicy Wiejskiej, z polskiego parlamentu. Te zastrzeżenia posłów opozycji dotyczą tego, że nie ma pewności, czy rzeczywiście Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi, które stawiane są przed kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego, między innymi albo tytuł profesorski, jeśli chodzi o nauki prawnicze, albo też odpowiednio długi czas pracy, jeśli chodzi o zawody prawnicze. Głosowania jeszcze nie ma. Czekamy na to głosowanie. Natychmiast poinformujemy Was, jak tylko to głosowanie się rozstrzygnie. Wciąż nie wiadomo, czy Maciej Berek będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, nie tylko opozycja ma zastrzeżenia do jego kandydatury. Także wielu posłów dzisiaj rządzącej koalicji ma spore wątpliwości. O tym wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie. Tyle jeśli chodzi o Sejm, tyle jeśli chodzi o ulicę Wiejską w Warszawie. Zostawiamy na moment krajową politykę, bo dzisiaj piątek. Jak piątek, to oczywiście za moment więcej w Radiu RMF 24 o naszej Ekstraklasie, bo przed nami siódma kolejka.

0: 24. Za 18 minut będzie godzina 10. To jest piątkowy program przedpołudniowy, czyli czas na to, żeby spojrzeć na boiska ekstraklasowe. Razem z nami Błażej Łukaszewski, Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Błażej.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy mówić oczywiście o tym, co się wydarzy w siódmej kolejce, ale musimy wspomnieć o tym, co się wydarzyło kilkanaście godzin temu, no bo przecież były nadrabiane zaległości, nam się tabela trochę zmieniła. Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa i to grając na wyjeździe. I właśnie Lech Poznań pokonuje Jagiellonię Białystok 2-1 w tych zaległych meczach i wskakuje na pierwsze miejsce w tabeli, wyprzedzając Legię. Co się dzieje z Rakowem w tym sezonie?
1: Oj, no właśnie, to jest pytanie, które zadają sobie również Częstochowie i trudno znaleźć właściwą odpowiedź. Widać, że nastroje na stadionie w Częstochowie wśród działaczy, wśród kibiców są po prostu fatalne. Ostatni raz drużyna w Ekstraklasie, która przegrała pierwszych 5 spotkań sezonu, to GKS Katowice w sezonie 2012-13. Ten sezon dla zespołu, przepraszam, GKS Bełchatów, ten sezon dla zespołu z Bełchatowa zakończył się spadkiem, więc historia tutaj jest brutalna. Oczywiście daleko by mówić o tym, że Raków Częstochowa może spaść z ligi, no ale takie myśli, co naturalne, mogą przychodzić. I pewne jest jedno, już mamy początek września, minęło 5-6 spotkań tego sezonu dla większości drużyn. Raków ten czas stracił i te cele, o których się mówiło jeszcze przed sezonem, a więc walka o Mistrzostwo Polski, Europejskie Puchary, te cele znacząco się oddaliły. Zwolniono kilka dni temu trenera Dawida Kroczka, w jego miejsce drużynę poprowadził prawdopodobnie tymczasowo Dawid Szulczek, który był członkiem sztabu szkoleniowego, natomiast w kuluarach słychać, że Raków szuka trenera na stałe, ale najprawdopodobniej jeszcze najbliższy mecz w Poznaniu poprowadzi trener Dawid Szulczek. Wiele, wiele niewiadomych.
0: Teraz już będziemy mówić o tym, co się wydarzy w siódmej kolejce, jeśli pozwolisz, bo zaczynamy, czy to wysokie C, tak się zastanawiam. Piast Gliwice kontra GKS Katowice, małe derby Śląska, można by powiedzieć. Spodziewasz się dużo po tym meczu?
1: Spodziewam się dużo. To może być ciekawy mecz, na pewno dla piłkarza GKS Katowice Erika Irki, który jeszcze w styczniu tego roku zamienił właśnie Piast Gliwice na GKS Katowice i chyba ta zmiana wyszła mu na dobre, bo w zeszłym sezonie z GKS Katowice zakwalifikował się do europejskich pucharów. Myślę, że jest to mecz drużyn w dobrych nastrojach, no bo GKS Katowice wygrał w ostatniej kolejce 3-2 w Zabrzu z Górnikiem, co moim zdaniem jest bardzo trudnym wyzwaniem. Mało kto jest w stanie wygrać w Zabrzu. Ta sztuka GKS-owi Katowice się udała. No i podobnie w dobrych humorach jest Piast, który ostatnio wygrał 2-0 z Motorem w Lublinie. I był to też pierwszy mecz Piasta Gliwice bez straconej bramki, co z psychologicznego punktu widzenia jest również istotne.
0: Jak patrzę na zestaw sobotnich spotkań, no to myślę sobie, to musi być spotkanie soboty niewątpliwie, kto wie, może nawet całej kolejki, a kto by się spodziewał, że tak będzie. Motor Lublin kontra Legia Warszawa. Oczywiście myślę o tym spotkaniu w kontekście ostatniego Pucharu Polski i lania, jakie dostała Legia od Motoru.
1: No, mało kto, myślę, spodziewał się takiego obrotu spraw. Motor nie imponuje w Ekstraklasie, oddzielając to od Pucharu Polski. Ostatnie spotkanie z Piastem, o którym przed chwilą mówiłem, przegrane przez zespół z Lublina, wygrane przez zespół Piasta. Motor nie był widowiskowy, brakowało przebojowości, ale to, co zobaczyliśmy w meczu Pucharu Polski, no to myślę, że szczęka nam opadła. Motor był widowiskowy, nastawiony na ofensywę, intensywny i myślę, że sama Legia Warszawa tego się nie spodziewała po prostu i z perspektywy Legii Warszawa to jest bardzo zła wiadomość, bo Puchar Polski to jest zawsze puchar. Legia jest klubem, który chce kolekcjonować trofea, ale Legia chce wrócić do europejskich pucharów, a dobrze wiemy, że Puchar Polski to jest bardzo ciekawa alternatywa dla Ekstraklasy, jeżeli chodzi o szukanie swojego miejsca w europejskich pucharach. Tak więc te szanse procentowo z perspektywy Legii Warszawa maleją, ale oczywiście trzeba pamiętać, że Legia nieźle radzi sobie w Ekstraklasie. Może w ostatnim czasie ta forma nieco opadła, ale Legia cały czas należy do drużyn z czołówki ligi, więc na sam koniec trudno mi powiedzieć, kto będzie tutaj faworytem. Patrząc na samą Ekstraklasę, jest to zdecydowanie Legia, ale patrząc na to, co wydarzyło się przed chwilą w meczu Pucharu Polski, no to myślę, że przewaga taka mentalna może być po stronie drużyny Mariusza Misiury.
0: I jakbyś miał, Bożej, wybierać Lech Poznań z Rakowem czy Jagiellonia ze Śląskiem, który mecz niedzielny byś wybrał?
1: No, wybrałbym oba, ale jeżeli stawiasz mnie przed takim wyborem jednego spotkania, to ja raczej wybrałbym się do Poznania, ponieważ Lech jest w bardzo dobrej formie. Widać, że zespół Nisa Frederiksena chce udowodnić sobie i kibicom, że może walczyć o wiele po tej porażce sprzed kilku tygodni w eliminacjach Ligi Mistrzów z mistrzem Danii. No i oczywiście też to będzie ciekawe z perspektywy Rakowa Częstochowa, więc zespół, który w tym sezonie nie zdobył ani punktu, zespół, który jest w kryzysie, ma przed sobą okazję na przełamanie chyba w najgorszym miejscu i w najgorszym momencie, bo w Poznaniu z mistrzem Polski. I dlatego z tej perspektywy to szalenie mnie ciekawi, jak poradzi sobie Raków, który tak naprawdę nie ma argumentów na to, żeby zaistnieć w tym spotkaniu, ale to jest piłka nożna, nie takie historie widzieliśmy. Trzeba pamiętać, że Lech jest liderem. Wczoraj Lech, tak jak zresztą wspomniałeś, wygrał 2-1 z Jagiellonią, więc Lech jest w dobrym momencie, powiększa swoją przewagę w Ekstraklasie, gromadzi te punkty, co też jest istotne w perspektywy całej rundy jesieny, gdzie Lech też będzie mierzył się w rozgrywkach europejskich Ligi Europy, więc ważne jest z perspektywy zespołu z Poznania, żeby tych punktów nie gubić, więc jak na razie, no w przeciwieństwie do Rakowa, Kolejorz ma się bardzo dobrze.
0: I tak będzie wyglądała ta siódma kolejka PKO BP Ekstraklasy. O tym opowiadał nam na naszej antenie Błażej Łukaszewski, Kanal Plus Sport. Pięknie dziękujemy, Błażej.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
2: Tu Radio RMF24.
0: A co w Sejmie? W Sejmie jeszcze nie zagłosowali. Na razie jeszcze ostra wymiana zdań, ostra wymiana opinii. Posłuchajmy na moment.
3: Prawa. Więc pan prezydent Karol Nawrocki ma bardzo łatwe zadanie do wykonania, żeby obronić polską konstytucję przed wami, przed próbą zamachu stanu.
0: Tak Przemysław Kaleta mówi.

0: tym, co w Polsce i na świecie. Fakty RMF FM już za moment w radiu RMF 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: W Bolesławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
1: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
7: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Głosowania jeszcze nie było wyboru Macieja Berka. Profesor Marcin Matczak będzie w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim tuż po godzinie 10 w radiu RMF24. Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Teraz czas najwyższy na fakty, bo w studiu faktach już Magdalena Wojtoń, już Tomasz Staniszewski i mają dla nas najnowszą porcję informacji.

0: A zaczynamy od głośnego Sejmu.
1: Przed południem gorące tematy, gorąca atmosfera.
2: Nasi sędziowie, czyli wasi sędziowie, wejdą do Trybunału i przeszedł od słów do czynów.
0: A propos czynów, protest górników w Jastrzębiu.
1: Nowe informacje o posiedzeniu zarządu PKOL-u.
0: I pierwszy tydzień szkoły z nowymi zasadami żywienia w stołówkach.
1: Więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych. Pytamy dziś, czy smakowało. Za chwilę Sejm zdecyduje, czy Maciej Berek zostanie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Od razu przenosimy się do sejmowego studia RMF FM. Z nami reporter Kasper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
0: Koalicja dobrze policzyła szable?
3: Wszystko na to wskazuje. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty tuż przed wejściem na salę plenarną o głosowaniu mówił tak.
4: Ja powiem szczerze, raczej jestem spokojny.
3: Zapewne kilka osób wyjmie karty do głosowania lub wstrzyma się od głosu, ale to, jak słyszę, nie wpłynie na ostateczny wynik głosowania.
1: A co z odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach?
3: No tu w większości nie będzie. Koalicja rządowa potrzebuje kilkudziesięciu głosów opozycji, aby odrzucić weto. PiS, Konfederacja i Rozwój Plus stoją murem za decyzją prezydenta.
1: A w Radiu RMF 24 już za moment komentarz prawnika do tych sejmowych głosowań. Gościem Tomasza Telikowskiego będzie profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Polecamy naszą informacyjną stację w sieci.
1: No i w paśmie FM RMF 24 Wrocław.
0: Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbierze się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od posiedzenia prezydium komitetu, które zaplanowano na najbliższy wtorek. 8 września dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
1: Tylko pełny zarząd odwołać może Radosława Piesiewicza, który, przypominamy, został aresztowany, lub też zwołać posiedzenie kolejnego organu PKOL-u, Walnego Zgromadzenia Delegatów, które zagłosuje za odwołaniem i wyznaczeniem następcy prezesa.
5: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
1: Górnicza manifestacja trwa w centrum Katowic. Protestujący zabrali się przed siedzibą Ministerstwa Energii.
0: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Marcinie, czego domagają się protestujący?
6: Chodzi o zwrócenie uwagi na sytuację w całym Przemyśle Ciężkim i, jak tutaj słyszę, obronę miejsc pracy.
7: Chodzi nam tutaj głównie o energetykę konwencjonalną, czyli opartą na naszym polskim węglu. Chodzi nam o kopalnie produkujące węgiel kamienny, właśnie zużywany w naszej energetyce. Chodzi nam o węgiel koksowy produkowany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Chodzi nam o polskie hutnictwo, energetykę, górnictwo, tak jak powiedziałem na początku, cały Przemysł Ciężki.
6: Jak widzę, protestujący wypełnili już część placu przed siedzibą ministerstwa i, jak mówią, przygotowali też petycję ze swoimi postulatami. Z górniczej manifestacji w Katowicach Marcin Buczek.
0: W RMF FM sprawdzaj się fakty. Mija pierwszy tydzień szkoły z nowymi zasadami żywienia na stołówkach.
1: Od września na talerze uczniów trafiać ma więcej warzyw, więcej owoców i produktów pełnoziarnistych.
0: Co na te rewolucje uczniowie? To sprawdzamy dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed szkołą numer 1 przy Nowowiejskiej we Wrocławiu. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, ty będziesz rozmawiała z uczniami, ale pewnie zajrzysz też do garnków.
8: Oczywiście tak, kuchnia w najstarszej wrocławskiej podstawówce już pracuje na pełnych obrotach i za chwilę się tam wybieram. Wiem już, że dziś w jadłospisie zupa grochowa z jarzynami i śmietaną, na drugie naleśniki z serem i truskawkami. Bez mięsa i tak ma być częściej według nowych wytycznych. Jak uczniowie są nastawieni do roślinnego menu? Czy sałata i soczewica nie zostaną na talerzu? Będę ich dzisiaj o to pytać, ale czekamy też na głosy mieszkańców Wrocławia i słuchaczy. Nasz wóz stoi przed szkołą przy ulicy Nowowiejskiej. Zapraszamy. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać smsy pod numer 3322.
1: Zatem zapraszamy na Nowowiejską we Wrocławiu i jak co piątek polecamy nasz cykl.
0: Twoje zdanie w Radiu RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przed południem we Wrocławiu będzie pochmurnie i wietrznie, ale dość ciepło, bo termometry wskażą okolice 22 kreski. Po południu wciąż przeważać będą chmury, a wiatr stanie się jeszcze silniejszy. Mimo to będzie przyjemnie, bo temperatura podskoczy do nawet 28 stopni Celsjusza. Wieczorem spodziewajcie się opadów deszczu.
9: Radio RMF 24.
10: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy oczywiście od tego, co dzieje się w tej chwili w Sejmie. Za chwilę z profesorem Marcinem Matczakiem porozmawiam o wyborze, albo nie, Macieja Berka na sędziego TK.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. W Sejmie trwa debata przed wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, którym prawdopodobnie, choć pewności nie ma, zostanie Maciej Berek. Był on do niedawna ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Z wykształcenia jest prawnikiem, wpisany na listę radców prawnych. W bardziej odległej przyszłości, w latach 2007-2015, był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, od 2008 do 2015 roku sekretarzem Rady Ministrów. Dodam, że Prawo i Sprawiedliwość chce poprzeć w głosowaniu na sędziego Trybunału swojego kandydata Artura Kotowskiego. O wydarzeniach w Sejmie porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest prawnik, profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, ten wybór jest pana zdaniem już przesądzony? To znaczy to się wydarzy?
1: Wie pan, pozycja partii, koalicji, która nami rządzi, się bardzo zaostrzyła ostatnio i pan Maciej Berek stał się taką trochę Częstochową, której wszyscy zaczęli bronić. Ja widzę jakieś takie stanowiska murem za panem Berkiem. Trochę tego nie rozumiem, dlatego że jeżeli jest taka duża kontrowersja, bo ta kontrowersja rośnie niestety, jak widać problemów jest coraz więcej, to cały czas zadaję sobie pytanie, czy nie można było wybrać mniej kontrowersyjnego kandydata, bo przecież chodzi o kolejny głos na zgromadzeniu ogólnym, który ma zdecydować o tym, na przykład, czy uchyli się immunitet Sieńczkowskiemu, czy nie. Więc ja ciągle nie rozumiem tej kontrowersji, która została wywołana. Można było zrobić to spokojniej i mądrzej, tak sądzę.
0: No właśnie, co wybór Macieja Berka będzie oznaczał, jeśli się oczywiście dokona, dla Trybunału, ale i dla samego członku rządu, a także dla tej debaty o praworządności, w której pan również bardzo aktywnie uczestniczył.
1: Wie pan, ja ciągle tego nie rozumiem. Ja akurat chyba byłem jedną z pierwszych osób, która musiała to skomentować, bo byłem akurat w porannej telewizji, kiedy gruchnęła ta wieść o tym, że pan Berek ma być wybrany. Ja nie rozumiem tej kandydatury. Ja znam go zawodowo. To jest porządny prawnik. Natomiast on jest przedstawiany jako taki trochę Rambo konstytucyjny, który ma tam wejść do tego Trybunału, nie wiem, wynieść tego Sieńczkowskiego na plecach. Tymczasem jego wybór ma, tak jak mówię, dać kolejny głos. A jednocześnie jest kontrowersyjny, dlatego że koalicja moim zdaniem sprzeniewierza się swoim wartościom. Sama mówiła o tym, że Trybunał nie może być upolityczniony, a tam idzie człowiek, który jeszcze moment temu był ministrem do spraw wdrażania polityki. Dla mnie, jako dla osoby, która była mocno zaangażowana w obronę praworządności, to jest kpina. Przepraszam, muszę tak to powiedzieć, to bardzo ostro. Jest cała masa bardzo przyzwoitych prawników, konstytucjonalistów, którzy mogli trafić do Trybunału. Ja mówię o sobie, żeby była jasność, bo taki zarzut słyszałem, że krytykuję pana Berka, bo sam chciałbym być w Trybunale. Ja także byłem zbyt mocno zaangażowany w tę walkę, żeby ludzie postrzegali mnie jako bezstronnego. I tak samo nie będą jako bezstronnego postrzegali człowieka, który jest nazywany przez premiera Tuska swoją prawą ręką. Więc jest to wielki błąd, dlatego że do ludzi, którzy głosowali na partię, która miała bronić praworządności, wysyła się sygnał: my robimy tak samo, jak robił PiS. Wysyłamy swoich ludzi, wysyłamy polityków do Trybunału, a więc nie zależy nam na tym, żeby ten organ był apolityczny. Uważam, że to jest wielki błąd i ten błąd się zemści.
0: Panie profesorze, pan doskonale wie, że część, uczciwie trzeba powiedzieć, część wyborców Koalicji Obywatelskiej mówi: ufamy premierowi, on się na pewno nie myli, wierzymy mu, w związku z tym przyjmujemy te decyzje z całym dobrodziejstwem.
1: Ale wydaje mi się, że polityka nie zawsze jest sprawą wiary. Ja tutaj też tak uważam. Uważam, że to są takie w ogóle zachowania, które mają trochę, mają charakter. Ta partia i ludzie, którzy na nią głosują, często krytykują osoby wierzące za to, że one ślepo w coś wierzą, że są nieracjonalne. Tutaj widać te zachowania takiej ślepej wiary. Premier na pewno wie, co robi. Premier ma plan, którego my nie znamy. Jego myśli nie są myślami naszymi. To są dosłownie takie narracje, prawda? To oznacza, że w tej polaryzacji, którą mamy, ta strona, która uważała, że jest bardziej racjonalna, traci tę racjonalność, dlatego że zaczyna mówić językiem wiary, a nie językiem racjonalności. W Trybunale potrzebny jest kolejny dobry, apolityczny kandydat, taki na przykład jak profesor Patyra. Proszę zwrócić uwagę, profesor Patyra został wybrany, nie było kontrowersji. Prezydent nie miał politycznej amunicji, żeby odmówić mu ślubowania. Trafił do Trybunału, jest. Przecież jest jasne, że ta kandydatura jest krytykowana przez prezydenta, więc ta wielka awantura, to wielkie zamieszanie, które miało uratować Trybunał, prawdopodobnie skończy się tak, że zamiast 4 osób w poczekalni Trybunału będziemy mieli 5. prawda? Więc po co to wszystko? Ciągle nie mogę zrozumieć, po co to wszystko. Czy nie można było znaleźć takiego kandydata jak profesor Patyra? Nie mam odpowiedzi jakiejś racjonalnej, dlaczego to zrobiono.
0: No teraz próbujemy się na policji zatrzymać, bo pan profesor o tym powiedział, ale to w pewnym sensie wygląda jak sytuacja, w której, którą obrazuje stare polskie przysłowie. Stracić cnotę, rubelka nie zarobić, bo jest jasne, już wiemy nawet, jakie będą dwa argumenty Kancelarii Prezydenta, żeby tą kandydaturę odrzucić, nie przyjąć zaprzysiężenia. Pierwszym jest oczywiście te 10 lat pracy jako radca prawny. Tu oczywiście toczy się spór, ale to jest pierwszy argument. Drugim argumentem jest nachodzenie odpowiedzialności, kwestii odpowiedzialności sędziego i ministra. Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, nie zostanie, prezydent nie przyjmie od pana ministra Berka, od pana Berka przysięgi. Skończy się tak, jak było. Tylko na przyszłość PiS dostanie kolejny argument, żeby robić dokładnie to samo, tylko jeszcze bardziej.
1: Chcę jedną rzecz powiedzieć jasno. Prezydent łamie konstytucję. Prezydent popełnia przestępstwo konstytucyjne, nie przyjmując ślubowań od sędziów i mówię to z pełną odpowiedzialnością, chociaż cały czas uważam, że prawdą jest to, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli nie przyjmie ślubowania od pana Berka, także złamie konstytucję. Po prostu prezydent nie jest tutaj kontrolerem tej sytuacji. Prezydent nie może odmówić ślubowania, dlatego że on wtedy z pozycji ustawy uniemożliwia pełnienie funkcji konstytucyjnej. Ja wiem, że to może brzmieć kontrowersyjnie, bo ja mówię, że pan Berek nie jest dobrym kandydatem, ale on nie jest dobrym kandydatem w aspekcie politycznym. Natomiast pan prezydent nie ma prawnie możliwości odmowy ślubowania. Chcę to, żeby to jasno wybrzmiało, bo tak jak mówię, on wtedy jest kontrolerem tego, kto jest w Trybunale Konstytucyjnym, a to Trybunał Konstytucyjny jest kontrolerem jego. Więc chcę to jasno powiedzieć. Natomiast politycznie to rzeczywiście tak będzie i nie w aspekcie prawnym, tylko w aspekcie polityki. Społeczeństwo będzie patrzyło na prezydenta, który toleruje w Trybunale ewidentnego polityka, jakim jest Bogdan Święczkowski, który nagle ten prezydent, mimo tej hipokryzji, bo to jest hipokryzja, wyrośnie na obrońcę apolityczności Trybunału. On jedną ręką będzie tutaj przybijał piątkę ze Święczkowskim, który, jak powiedziałem, jest ewidentnym politykiem i nigdy w Trybunale nie powinien być, a z drugiej strony będzie mówił, ja bronię apolityczności. To jest hipokryzja, on prawnie nie może tego zrobić, ale politycznie na tym wygra. I to jest kolejny dowód na to, że ta propozycja była błędem, bo jak mówię, na takiej propozycji, kandydaturze jak profesor Patyra, Nawrocki niczego nie mógł ugrać. A tutaj ugra bardzo dużo politycznie. W tym momencie walka o praworządność już się toczy na poziomie politycznym, a nie na poziomie prawnym.
0: No może właśnie się nie toczy, toczy się walka o to, żeby Trybunał Konstytucyjny de facto przestał funkcjonować. On już nie funkcjonuje jako autorytet.
1: O to właśnie chodzi, że on już nie funkcjonuje. No właśnie o to chodzi, że on już nie funkcjonuje, ale tak jakby koalicja straciła z oczu to, o co toczy się walka. Tak jakby praworządność miała być naprawiona tym, że pan Berek wejdzie do Trybunału. To nic nie zmieni. Praworządność zostanie naprawiona, jeżeli obecnie wybierani sędziowie dojdą do porozumienia z wcześniej wybieranymi sędziami. Praworządność zostanie naprawiona, jeżeli koalicja nie będzie robiła tak niemądrych rzeczy i będzie mogła wybrać następnych sędziów w następnej kadencji, a nie odda to drugiej stronie, która znowu tam powoła kogoś takiego jak panią Pawłowicz czy pana Święczkowskiego i będzie miała, jak pan mówi, dodatkowy argument. Więc ja myślę, że trochę to jest tak, jakby Donald Tusk widział walkę o praworządność w kategorii tego września, tej kampanii wrześniowej pod tytułem Pan Berek. A to jest długofalowa walka do roku 2027, do roku 2030. Jest kluczowe to, kto będzie wybierał także sędziów w następnej kadencji. Czy to będzie PiS, który będzie proponował znowu lojalnych sobie ludzi, czy to może będzie partia, która pokaże, chcemy, żeby Trybunał był apolityczny. A tym Donald Tusk pokazuje, że on nie chce, żeby Trybunał był apolityczny, więc ludziom zamiesza się w głowie. I to się zemści także przy urnach wyborczych, bo wielu ludzi głosowało na Donalda Tuska, bo obiecywał, że Trybunał będzie apolityczny, że sądy będą apolityczne, a ten ruch temu przeczy.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, czy przedostatnie na temat tego zawodu radcy prawnego. To też się toczy spór. Pan jest profesorem prawa. Jak to jest z tymi 10 latami, kiedy ma obowiązek wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego, no jeden z zawodów prawniczych, kandydat do Trybunału Konstytucyjnego? Politycy PiS-u i Rozwoju Plus mówią, nie ma tych 10 lat. Jest wpisany, ale nie wykonywał. Sam pan Berek
1: nie analizowałem szczegółowo tej kwestii, więc niestety nie mogę się w tej sprawie wypowiedzieć. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Politycy PiS wielokrotnie wybierali kandydatów, którzy nie spełniali warunków. Pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, tam była wątpliwość wieku i w ogóle się tym nie przejmowali. Więc niech oni teraz nie będą także hipokrytami. Ten argument jest argumentem, który ma umożliwić prezydentowi odmówienie przyjęcia ślubowania. Jeszcze raz to chcę powiedzieć. Prezydent może sobie, nie może nigdy odmówić ślubowania, dlatego że ślubowanie jest warunkiem ustawowym, a sędzia konstytucyjny jest wybierany na poziomie konstytucji i zgodnie z konstytucją podlega tylko konstytucji. Więc sytuacja, w której oni szukają powodu, żeby odrzucić taką kandydaturę, to jest sytuacja taka, w której proboszcz szuka powodu, żeby odrzucić bullę papieską. Takiego bym porównania użył, żeby pokazać różnicę w hierarchii. Konstytucja czyni Berka sędzią konstytucyjnym w momencie, kiedy wybierze go Sejm. Nawet jeżeli ja uważam, że to jest zły kandydat, prezydentowi nic do tego. On ma się zachować dokładnie tak samo jak Szymon Hołownia, który przyjął ślubowanie od prezydenta, który został wybrany. Gdyby Szymon Hołownia powiedział, ja nie przyjmuję od pana ślubowania, bo pan mi się nie podoba, no to wtedy wszyscy powiedzieliby, że to jest zamach stanu. A Nawrocki mówi tak, ja nie przyjmuję od ciebie ślubowania, bo ty mi się nie podobasz i ludzie uważają, że to jest wszystko okej. Więc chcę te dwie rzeczy absolutnie rozdzielić i nie chcę wchodzić w dyskusję, czy Berek spełnia, czy nie spełnia, bo jeżeli zostanie wybrany przez Sejm, to prezydent nie ma nic do tego, żeby to kontrolować.
0: I to jest już ostatnie pytanie o drugiego kandydata. On trochę znika z tej debaty, ponieważ jest jasne, że nie ma szans na wybór. To jest oczywiście Artur Kotowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To jest lepszy kandydat, poza tym oczywiście, że nie ma politycznego poparcia.
1: Wie pan, to tak jak pan powiedział, nie ma znaczenia, czy to jest lepszy kandydat, czy to nie jest lepszy kandydat. Ja nie wiem, jakie są poglądy pana profesora Kotowskiego na relacje polityczności czy apolityczności Trybunału Konstytucyjnego. Nie dał mi się do tej pory poznać on jako osoba, przepraszam, tak powiem, podobna do pani Pawłowicz, to znaczy jednoznacznie popierająca jedną stronę czy drugą. Natomiast, tak jak mówię, no, jest to troszeczkę poza dyskusją, bo zaraz może dojdziemy do wniosku, że PiS ma lepszego kandydata niż prawniczo, niż KO. Nie, pan Berek jest bardzo dobrym prawnikiem. Jeszcze raz to podkreślam i wszyscy to podkreślają. Natomiast skazą na jego postaci jest to, że był jeszcze moment temu ministrem do wdrażania polityki Donalda Tuska. I to jest problem, to, że on jest, był jeszcze moment temu politykiem i to jest sygnał, który pokazuje, że do Trybunału nie wchodzi apolityczny prawnik, tylko człowiek Donalda Tuska. I ludzie, którzy bronili praworządności, organizacje społeczne, które apelowały do pana Berka, żeby nie wchodził do Trybunału, to miały na myśli. Wie pan, ja może zakończę w ten sposób. Jeżeli pan Berek nadaje się na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to on powinien zrezygnować. W ten sposób pokazałby, że rzeczywiście nadaje się na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo w ten sposób pokazałby, że rozumie, na czym polega tak zwany zewnętrzny aspekt niezależności. To nie chodzi o to, że on się czuje niezależny. Ludzie muszą wierzyć, że on jest niezależny, a jego wcześniejsze zajęcie niestety powoduje, że nie będą w to wierzyć. Więc gdyby był naprawdę dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, miał odpowiednią wiedzę i postawę, to powinien zrezygnować. Tak jak do tego go wyzwały organizacje pozarządowe, które broniły w Polsce praworządności.
0: I tym wnioskiem kończymy. Marcin Matczak, profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu bardzo, kłaniam się.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Słuchajcie, Radia RMF 24. My śledzimy oczywiście wydarzenia w Sejmie. Właśnie w tej chwili, już za moment, marszałek Sejmu ogłosi głosowanie w sprawie wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kto nim będzie? Maciej Berek czy profesor Artur Kotowski? O tym już za chwilę. Dosłownie za moment zdecyduje Sejm. W tej chwili trwa głosowanie. Obserwujemy jego wyniki. Czy zdążymy i ogłosić, z całą pewnością zdążymy, ale czy to będzie w tej chwili, tego jeszcze nie wiemy. Wy słuchacie Radia RMF 24, w nim najbardziej gorące, najważniejsze informacje non-stop. W tej chwili śledzimy wydarzenia z Sejmu.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Tu Radio RMF 24.
20: Wybiła 10.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek wracamy do tematu dymisji rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pierwsi i jako jedyni mamy komentarz samego rektora, generała broni w stanie spoczynku profesora AWL Marka Tomaszyckiego. Jak mówi Faktom RMF 24 Wrocław, rezygnację z funkcji planowałem od kilku miesięcy. Jakie były jej przyczyny, to wyjaśnił naszemu dziennikarzowi Maciejowi Sasowi.
21: No na pewno nie są artykuły żony, to ani żadna inna sytuacja. Także one tu sobie może przypisywać jakieś tam sukcesy w tym względzie, ale absolutnie nie. Po prostu stan zdrowia, czyli przyczyny takie sprawy osobiste, nic innego.
22: Czy rezygnacja została przyjęta przez pańskich przełożonych?
21: Ja nie jestem tutaj jako żołnierz zawodowy, tylko jako pracownik cywilny. W związku z tym umowa cywilnoprawna została przeze mnie wypowiedziana z dniem 30 września. Po wcześniejszych konsultacjach w lutym tego roku z panem ministrem Wiątkiem, który odpowiada za szkolnictwo, no i jest ona skuteczna.
20: Generał Marek Tomaszycki będzie rektorem wrocławskiej AWL do końca września. Nowy rektor zostanie wskazany przez ministra obrony narodowej. A przypomnijmy, o sprawie dymisji rektora zrobiło się głośno w tym tygodniu po publikacji redakcji Onetu. Portal twierdził, że decyzja ta ma związek z rzekomymi nieprawidłowościami, do jakich miało dochodzić w uczelni. W tekstach pojawiały się również zarzuty, m.in. o nepotyzm. W faktach zmieniamy temat i szybki rzut oka na sytuację na drogach we Wrocławiu. Poranny szczyt mamy za sobą, ale blisko centrum i tak jedzie się wolniej. Pułaskiego, okolice Placu Społecznego, Oławskiej. Tam trzeba odstać kilka cykli świetlnych dłużej bezpiecznej drogi.
19: To się wydarzy w twojej okolicy.
20: Biegowa turystyka znów przyciąga do Wrocławia. Już 3 października w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się pierwsza edycja biegu Nightwave Powered by Decathlon. Na uczestników czekają dystanse 5 i 10 km, a limit miejsc wynosi 6 tysięcy. Jak podkreślał organizator Grzegorz Błaszczyk, statystyki pokazują, że na starcie pojawi się wielu zawodników spoza miasta.
0: Na ten moment na liście startowej mamy już około 60% biegaczy z Wrocławia, natomiast 40% to są przyjezdni. Rzeczywiście zaskakuje nas ta statystyka, ponieważ spodziewaliśmy się, że podczas pierwszej edycji będzie rzeczywiście większy odsetek biegaczy stricte z Wrocławia, ale jest to tylko i wyłącznie pozytywne zaskoczenie, że biegacze chcą przyjechać i doświadczyć, zobaczyć troszkę tego Wrocławia.
20: A my w RMF 24 Wrocław będziemy mieli dla Was pakiety startowe, szczegóły już wkrótce. Polecamy się uwadze. Za godzinę na pewno w faktach wrócimy do tematu przywrócenia ruchu dwukierunkowego na Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej. To efekt wczorajszego burzliwego spotkania mieszkańców Brochowa i okolic z urzędnikami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My na moment, dosłownie na moment przenosimy się do Sejmu. Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Za było 241 posłów, przeciw 198, wstrzymały się 3 osoby. Do odrzucenia weta zabrakło 16 głosów. A my teraz zmieniamy temat w przedpołudniowym programie Radia RMF 24. No, będziemy teraz mówić o zmianie taktyki w wojnie z Rosją, do której zmusił Ukrainę krytyczny brak pocisków do systemu Patriot. Zamiast bronić się przed rosyjskimi rakietami balistycznymi w powietrzu, ukraińskie wojsko coraz częściej atakuje wyrzutnie rakiet na terytorium wroga. Poza tym, jak twierdzi Simon Schuster z The Atlantic, powołując się na źródło w Kijowie, Ukraina rozpoczęła akcję, której celem jest ograniczenie działań lotnisk obsługujących Moskwę przy użyciu dużej liczby dronów. Chodzi o operację o nazwie M&M's. Porozmawiamy o tym z moim gościem, którym jest Michał Nowak, autor raportu z frontu, członek redakcji portalu Nowy Ład. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Czy możemy mówić rzeczywiście o nowych działaniach, nowym metodzie działania Ukrainy?
1: Tu akurat się nie zgodzę. To jest, panie redaktorze, przedłużenie operacji, którą Ukraińcy prowadzą w istocie od czerwca, bo wtedy zadeklarowano, zapowiedziano i rozpoczęto operację, 40-dniową operację, której celem było doprowadzenie do tego, by Rosja usiadła do stołu negocjacyjnego. Celem było doprowadzenie do tego, by Rosja się ugięła i jednym z celów deklaratywnych wówczas była tak zwana izolacja Krymu. Wówczas rozpoczęto na szeroką skalę ataki na statki handlowe, rozpoczęto szerokie ataki na Półwysep Krymski, no i w tym też czasie rozpoczęły się mniej więcej w tym czasie rozpoczęła się seria kampania uderzeń przy użyciu dronów na rosyjskie obiekty magazynowe, na magazyny wielkopowierzchniowe, tylko że rzeczywistym efektem tych działań jest to, że Półwysep Krymski nie uległ izolacji, a izolacji uległy ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, a z drugiej strony Rosjanie w odpowiedzi na ukraińskie ataki rozpoczęli serię szerokich uderzeń na ukraińskie magazyny wielkopowierzchniowe i tylko porównując to z okresem sprzed roku, kiedy miesięcznie takich ataków po stronie rosyjskiej było około 30 maksymalnie i to nie dotyczyły one magazynów wielkopowierzchniowych, tylko raczej niewielkich magazynów wykorzystywanych przez wojsko, tak w sierpniu było to już 140 ataków na ukraińskie magazyny i to głównie w okolicach Kijowa, więc tak naprawdę każda akcja rodzi reakcję i do tej pory te działania ukraińskie, jak się wydaje, taka jest moja ocena, jeżeli chodzi o polityczną decyzję co do podjęcia tego typu działań, była po prostu błędna i obróciła się przeciwko Ukraińcom. Jeżeli chodzi o te deklaracje co do ataków na obiekty związane z lotnictwem cywilnym, tak aby uniemożliwić ich wykorzystywanie przez Rosjan, to jak do tej pory te działania się jeszcze nie rozpoczęły, biorąc pod uwagę ostatnie ukraińskie ataki na Moskwę, te przynajmniej kilkanaście ostatnich ataków, to niemal we wszystkich przypadkach drony były w całości zestrzeliwane przez Rosjan, zanim doleciały one w ogóle do Moskwy. Rosjanie mają bardzo skuteczną obronę, jeżeli chodzi o stolicę, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się chociażby w tych obwodach przygranicznych.

0: to akurat stolica rosyjska jest odporna na ukraińskie ataki przy użyciu bezzałogowców, co związane jest również z tym, że Ukraińcy nie mogą wykorzystywać systemów Starlink nad Federacją Rosyjską i stąd też te obecne ukraińskie zabiegi w kierunku Ilona Muska, aby ten odblokował możliwość wykorzystania Starlinków nad Federacją Rosyjską, ale to już nie będzie jego decyzja, tylko decyzja Donalda Trumpa.
1: No właśnie, bo to rzeczywiście możemy się spierać, czy to jest skuteczna metoda, czy nie jest skuteczna. Wydaje się rzeczywiście, że zaostrzenie polityki takich ataków, no jeszcze większe zaostrzenie, bo no nie mówimy oczywiście o sytuacji, w której coś się nie rozpoczęło, tylko zaostrzyło Rosji wobec Ukrainy, to jest fakt. Natomiast z drugiej strony, czy biorąc pod uwagę ten brak patriotów, Ukraina ma realnie jakieś inne wyjście, to znaczy mówiąc inaczej, czy jeśli nie chce się poddać, to nie musi szukać innych, alternatywnych metod walki.
0: Panie redaktorze, ja uważam, że to są działania obliczone trochę na PR, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Ukraińcy nie mają zdolności, aby skutecznie razić rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych typu Iskander do momentu, dopóki nie zostaną im odblokowane Starlinki, a nawet wówczas będzie to niezwykle trudne zadanie z uwagi na ich mobilność. Jeżeli chodzi o atakowanie celów związanych z lotnictwem cywilnym, no to nie będzie miało przełożenia na sytuację na polu walki, na linii frontu, a tam też sytuacja z perspektywy ukraińskiej nie jest korzystna, natomiast biorąc pod uwagę rzeczywiście te ciągłe, regularne rosyjskie uderzenia powietrzne, czy to przy użyciu pocisków balistycznych, czy innych środków napadu, głównie dronów i teraz już dronów odrzutowych typu Garand 4, Garand 5 i drony typu Banderol, no to Ukraińcy mają kolosalne problemy i tych problemów, tych braków, jeżeli chodzi o możliwości zwalczania tych uderzeń, po prostu nie da się rozwiązać, bo nie ma pocisków do systemów Patriot, które Ukraińcy mogliby otrzymać, a te niewielkie liczby, które posiadają poszczególne państwa, w rzeczywistości nic by już w chwili obecnej nie mogły zmienić, a biorąc pod uwagę to, że wchodzimy w okres jesienny, a przed nami zima, to z pewnością Rosjanie w ciągu najbliższych miesięcy zmienią kategorię celów i nie będą to już obiekty magazynowe czy zakłady zbrojeniowe, a ponownie staną się to obiekty związane z infrastrukturą energetyczną, a teraz prawdopodobnie również i wodną, i gazową, co będzie miało na celu sparaliżować ukraińskie miasta, w tym przede wszystkim stolice. Natomiast biorąc pod uwagę te ukraińskie problemy, Rosjanie są na dobrej drodze, żeby ten cel osiągnąć.
1: No dobrze, tylko to nie tylko pan wie oczywiście. Z całą pewnością taką samą wiedzę, albo jeszcze głębszą, no bo opartą także o źródła wywiadowcze mają Rosja, to oznacza, że Rosja nie ma żadnego powodu, żeby podejmować teraz jakiekolwiek rozmowy pokojowe, czy nawet o zawieszeniu broni z Ukrainą, ponieważ szczególnie zima może doprowadzić do tego, że pewna, coraz bardziej znacząca część z jej celów politycznych, nawet jeśli nie militarnych, to politycznych może zostać osiągnięta.
0: Oczywiście, że tak. I panie redaktorze, biorąc pod uwagę wszelkie wypowiedzi, czy to Władimira Putina, czy jego rzeczników, nic nie wskazuje na to, by Rosjanie byli w ogóle gotowi do rozmów z Ukrainą. Przypomnę, że przecież wszelkie zabiegi ze strony Donalda Trumpa kończyły się brakiem zainteresowania po stronie rosyjskiej. Co oczywiście wynika z tego, że Rosjanie są pewni swego i uważają, że są w stanie zakładane cele osiągnąć na polu walki. Czy tak się stanie, oczywiście na ten moment nie wiemy. Natomiast sytuacja z perspektywy ukraińskiej w tym momencie jest wyjątkowo ciężka, zwłaszcza na zapleczu. Na froncie również nie jest dobrze, gdyż rosyjskie postępy w kierunku Krematorska, Słowiańska również są coraz bardziej zauważalne.
1: No to teraz idźmy dalej, to znaczy wyciągając z tego wnioski, ja tutaj nie chciałbym zabrzmieć jak rosyjska propaganda, no ale wyciągając wnioski z tego, co pan mówi i z tego, co widzimy, bo to nie jest przecież tylko pana opinia, ona się opiera na faktach, wynika, że Władimir Putin miał rację. Trzeba odczekać, zmęczyć Zachód i zmęczyć Ukrainę i osiągnąć swoje cele. No ale jeśli tak, to może oznaczać, takie głosy się pojawiają też po stronie ukraińskiej, dodajmy. To znaczy, że Ukraina powoli, ale jednak przegrywa tę wojnę. Co oznacza, że Putin ją wygrywa. Co oznacza, że za chwilę będzie jeszcze mocniej testowane NATO.
0: Być może tak, to jest bardzo realny scenariusz z testowaniem NATO. Jeżeli chodzi o ten wymiar wygrywania, przegrywania, to patrząc na ten konflikt w wymiarze, którego celem jest zdobycie Donbasu, no bo do tego zeszliśmy. Celem maksymalnym dla Rosjan było opanowanie Ukrainy, to się Rosjanom w 2022 roku nie udało i począwszy od 2023 roku celem Rosjan jest opanowanie Donbasu. Są na dobrej drodze, żeby ten cel osiągnąć, czy poprzez bezpośrednie zajęcie tych terenów, czy to poprzez zmuszenie Ukraińców do ich oddania na skutek chociażby tych ataków na ukraińskim zapleczu. I rzeczywiście w klasycznej wojnie na wyczerpanie, a tym stała się wojna rosyjsko-ukraińska pod koniec 2022 roku, Ukraina siłą rzeczy była stroną słabszą. Miała mniejsze zasoby kadrowe, materiałowe, nawet w oparciu o to wsparcie zachodnie, Rosjanie siłą rzeczy byli stroną po prostu silniejszą. I grali rzeczywiście na czas poprzez chociażby mobilizację na jesieni roku 2022, później poprzez wprowadzenie do walki grupy Wagnera, wprowadzenie do walki przymusowo mobilizowanych więźniów. To wszystko miało Rosjanom kupować czas i ten czas im kupiło. W chwili obecnej Rosjanie są stroną po prostu w tej wojnie silniejszą.
1: Pan mówi oczywiście o tym celu bez względu militarnym, ale z drugiej strony, jeśli osiągnął ten cel militarny, no to to będzie oznaczało prawdopodobnie, szczególnie jeśli prezydent Zełenski albo jakiś jego następca zdecyduje się ustąpić jakąś część ziem, będzie oznaczać chaos wewnętrzny w Ukrainie, a to jest również cel, jak się zdaje, cel polityczny Rosji.
0: To będzie cel polityczny Rosji i to będzie cel, który będzie mógł być przyczynkiem do kolejnych prób opanowania całej Ukrainy lub kolejnej jej części, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jakiekolwiek szanse na włączenie Ukrainy do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego są bliskie zeru, więc Rosjanie nie będą tutaj mieli tak naprawdę jakichś oporów przed kontynuacją tych działań, już również i militarnych wobec Ukrainy w przyszłości. Ponadto perspektywa jakichkolwiek trwałych gwarancji bezpieczeństwa na rzecz Ukrainy ze strony silnych graczy, jak Stany Zjednoczone, również jest w chwili obecnej bardzo znikoma, co Rosjanie też będą po prostu wykorzystywać. W chwili obecnej ten konflikt toczy się o Donbas, to jest wyraźny cel rosyjski na ten i przyszły rok. To nie nastąpi oczywiście do końca roku 2026. Najwcześniej możemy się spodziewać tego skutecznego zajęcia tych obszarów do końca przyszłego roku, chyba że wcześniej wydarzy się coś bardzo niedobrego po stronie ukraińskiej. Natomiast te działania na dalekim zapleczu będą miały wymierny wpływ na ukraińskie społeczeństwo i na decyzje podejmowane przez ukraińskich polityków, no w tym momencie przez prezydenta Zełenskiego. Po zakończeniu wojny on prawdopodobnie przestanie tym prezydentem być i pojawi się jego następca. Niezależnie od tego, kto nim będzie, będzie miał on wyjątkowo trudne zadanie w zarządzaniu państwem pozbawionym kluczowych zasobów, pozbawionym dziesiątek milionów dochodów, ale przede wszystkim pozbawionych kilku milionów obywateli, bo przecież Ukraina po wojnie będzie miała raptem 25-27 milionów mieszkańców w porównaniu do ponad 40 przed wojną według deklaracji. No to są znaczące spadki, które będą wpływały na ograniczone możliwości odbudowy tego kraju i przygotowania go do kolejnego ewentualnego starcia z Federacją Rosyjską.
1: No to jeszcze pytanie, już się nie będę pytał o zachodnią Europę, zapytam się o Rosję na koniec. No bo jak rozumiem, ona jednak również traci, to znaczy straty demograficzne Ukrainy są potężne. Straty demograficzne Rosji także są, jak się zdaje, dość istotne. Ona jest dużo większym krajem, ma dużo większy potencjał, ale to też nie jest tak, że można w nieskończoność prowadzić krwawą wojnę i tracić obywateli.
0: Oczywiście, że nie, ale na chwilę obecną, biorąc pod uwagę te deklarowane, zakładane rosyjskie straty i możliwości odtworzeniowe po stronie rosyjskiej, nadal Rosjanie są w stanie odtwarzać własny potencjał, który regularnie tracą w poszczególnych miesiącach. Ponadto zakładana jest nowa mobilizacja po stronie rosyjskiej na jesieni tego roku, gdyby takie potrzeby po stronie rosyjskiej rzeczywiście zaistniały. To jest scenariusz realny. Nie wydaje się jednak, by Rosjanie byli gotowi do kontynuacji tej wojny w nieskończoność. Wydaje mi się, że ten przyszły rok 2027, maksymalnie 2028, to będzie ten czas, w którym Rosjanie będą dążyć do tego, żeby tę wojnę przynajmniej zawiesić, zamrozić, a w jakimś optymalnym wariancie w sposób formalny zakończyć, przynajmniej tymczasowo. Bo rzeczywiście jest tak, że Rosjanie oczywiście te koszty ponoszą, ale tu już przechodząc być może do pewnego porównania, prędzej chudy umrze z głodu niż gruby schudnie i straci na wadze w sposób odczuwalny, i ten wymiar właśnie walki na wyczerpanie, wojny na wyczerpanie po stronie rosyjsko-ukraińskiej jest dużo bardziej odczuwalny kosztowo po stronie ukraińskiej niż po stronie rosyjskiej, a wszelkie zapowiedzi co do tego, że Rosja się załamie, upadnie gospodarczo, no pojawiają się od 2022 roku regularnie, niemal niemal miesiąc w miesiąc. Mamy drugą połowę roku 2026 i Rosja się nadal nie załamała, jest w stanie skutecznie kontynuować dalej wojnę, jest w stanie wprowadzać nowe rozwiązania, jest w stanie być stroną po prostu silniejszą, jeżeli chodzi również i skuteczniejszą, jeżeli chodzi o wykorzystywanie również bezzałogowców, bo w chwili obecnej to Ukraińcy są stroną słabszą, są zapóźnieni technologicznie względem Rosjan i mają poważne problemy, zwłaszcza z uwagi na brak systemu Starlink nad Federacją Rosyjską.
1: Ja rozumiem, że na to wszystko nakłada się jeszcze też polityka Zachodu i zmiany, które mogą zachodzić, to znaczy, nie wiem czy słusznie, ale z całą pewnością wiarygodnie Rosjanie liczą, że mogą się zmienić władze na inne w Niemczech i we Francji, co również miałoby, nawet jeśli one nie będą tak radykalnie prorosyjskie, jak liczą na to Rosjanie, no to jak będą sceptyczne ukraińsko, to to wystarczy, żeby kolejne cele polityczne Rosja osiągała.
0: Tak, przy czym Europa nie ma aż tak kluczowego znaczenia dla Ukrainy, nie miała, jak się może nam wydawać. Kluczowe znaczenie zawsze miały Stany Zjednoczone i rzeczywiście po wygraniu wyborów przez Donalda Trumpa ten wpływ wsparcia amerykańskiego spadł z uwagi na decyzje podjęte przez samego Donalda Trumpa, ale również możliwości dalszego wspierania Ukrainy uległy ogromnemu osłabieniu na skutek tej wojny, którą Donald Trump rozpoczął z Iranem i głównym poszkodowanym wojny irańsko-amerykańskiej jest Ukraina, ze względu na to, że skończyły się zapasy do systemów Patriot, które mogłyby być Ukrainie przekazywane, ze względu na wystrzelenie ogromnej ilości tych pocisków przez Amerykanów oraz ich sojuszników na Bliskim Wschodzie w ostatnich miesiącach. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, to te braki przemysłowe, ograniczenia przemysłowe po stronie europejskiej, mimo tego, że jesteśmy w piątym roku wojny rosyjsko-ukraińskiej, nie uległy tak drastycznej poprawie, jak wymagałaby tego sytuacja. Oczywiście pewne działania podjęto, ale były one albo spóźnione, albo zbyt ograniczone, aby przygotować się na możliwości długotrwałego, szerokiego wspierania Ukrainy w tych wariantach, w tych potrzebach, jakie Ukraińcy rzeczywiście mają. I już na sam koniec, głównym problemem po stronie ukraińskiej i tak nie jest to wsparcie materiałowe, tylko są ludzie. Ukraińcy mają gigantyczne problemy z mobilizacją, która oczywiście ma charakter już stricte przymusowy ze względu na brak ochotników już od dobrych kilkunastu miesięcy, jeżeli nie dłużej. I te przymusowe łapanki na ulicach nie są w stanie zrekompensować ukraińskich strat, które pojawiają się regularnie na linii frontu czy na zapleczu. Wobec tego Ukraińcy nie są w stanie skutecznie stawiać Rosjanom oporu na poszczególnych odcinkach frontu, które Rosjanie sami wybierają do przeprowadzenia działań ofensywnych. Ukraińcy pozostają stroną bierną na linii frontu już od dobrych trzech lat i to Rosjanie dobierają sobie cele, Rosjanie przeprowadzają tam działania, wykorzystując tą ukraińską słabość, która
1: tym wnioskiem
0: między innymi właśnie brakiem rekrutów.
1: Tym wnioskiem niestety musimy zakończyć niezbyt optymistycznie. Michał Nowak, autor raportu z frontu, członek redakcji portalu Nowy Ład, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych. Tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Tomasz Terlikowski, mówiłem już do usłyszenia. W poniedziałek słyszymy się 8.02, wtedy poranna rozmowa radia RMF FM. Ale nasze radio cały czas nadaje. Krzysztof Urbaniak już jest gotowy, będzie Was prowadził przez dalszą część tego uroczego dnia. Teraz fakty w samopołudnie. W faktach w samopołudnie, Ewa Kwaśny.
10: Witam i zapraszam, a w faktach?
11: Sejm nie uchwalił ponownie ustawy o rynku kryptoaktywów.
10: Emocji na sali sejmowej przed tym głosowaniem nie brakowało. O wszystkim opowie reporter RMF FM. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. W faktach także szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Czy tam widać już koniec sezonu?
12: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać.
10: Wybiło południe. Sejmowi znów nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Od razu przenieśmy się do sejmowego studia RMF FM. Z nami ponownie nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
13: Witam.
10: Witamy Kacprze. Wynik głosowania, mimo słów premiera, był zgodny z przewidywaniami.
13: Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos i rzucał nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy, potem apelował do opozycji.
14: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować. Czego kombinujecie?
13: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że proponowana ustawa nie wiąże się z aferą Zonda Krypto i tak mówił przed głosowaniem do szefa rządu.
15: Pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytu.
13: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji.
10: Z Kacperem Wróblewskim będziemy łączyć się jeszcze w kolejnych faktach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Witolda Płóciennika. Ciało 56-letniego operatora filmowego znaleziono wczoraj w miejscowości Lubniewice w województwie lubuskim. Filmowiec przyjechał tam odpocząć po pracy na planie serialu. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat. Beniamin, jakie są najnowsze ustalenia śledczych?
16: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok 56-latka. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, ale jak usłyszałem, jest to wyjściowa kwalifikacja, która może ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania. Okoliczności, czas i miejsce znalezienia ciała nie pozwalają wprost określić wstępnej przyczyny śmierci, usłyszałem w gorzowskiej prokuraturze. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie przyjechał odpocząć po pracy na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Poszukiwania trwały od poniedziałku, kiedy to policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny.
10: Pierwsza linia lotnicza zawiesiła połączenia z Moskwą. Air Tanzania wstrzymuje od dziś loty do rosyjskiej stolicy po ostrzeżeniach prezydenta Ukrainy, że niebo nad Rosją nie jest już bezpieczne. Przypomnijmy, we wtorek Wołodymyr Zełański zapowiedział kampanię blokowania przez drony rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo, podkreślił ukraiński przywódca. A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Lekcje w kontenerach do czasu wybudowania nowej szkoły. Tak władze Stargardu w Zachodniopomorskiem chcą poradzić sobie z przepełnieniem szkoły podstawowej przy ulicy Twardowskiego. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak to w praktyce ma wyglądać?
8: W specjalnych połączonych ze sobą kontenerach pomieszczą się równocześnie cztery klasy, czyli kilkudziesięciu uczniów. Brzmi to niezbyt wygodnie, ale nie musi tak być. Moduły będą miały okna, ogrzewanie, klimatyzację i toaletę. Nie mogliśmy czekać do otwarcia nowej szkoły, teraz jest po prostu za ciasno, wyjaśniał mi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
17: Jest ponad 600 uczniów. Dzieci muszą mieć podzielone te godziny, które spędzają w szkole. Kończą zajęcia później, a jak wiemy, z tego nie są zadowoleni rodzice. Szkoła modułowa pozwoli czasowo do momentu wybudowania nowej placówki rozładować sytuację.
8: Pierwsi uczniowie skorzystają z kontenerów w przyszłym semestrze. Nowa szkoła na osiedlu Pyrzyckim ma być gotowa najwcześniej za 2 lata.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
10: W sieci pojawił się właśnie zwiastun komedii Poznaj swojego teścia. To już czwarta odsłona popularnej serii i chyba lubianej z Robertem De Niro. W studiu tak Katarzyna Sobichowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, kogo jeszcze zobaczymy na ekranie?
18: Do swojej roli wraca Ben Stiller i dołączy nowa postać. Grają aktorka i gwiazda pop lubiana Ariana Grande.
19: Is your name Olivia Jones?
20: Yes.
19: You love Henry Falcon?
20: Very much.
18: Olivia to silna kobieta i mocno namiesza w tej historii. To jest bardzo, jak wspomniałaś, lubiana seria, pełna komediowych opowieści o rodzinnych relacjach, a dużą rolę odgrywa tu właśnie wspomniany Robert De Niro, który najpierw wcielał się w surowego i podejrzliwego ojca, a teraz dziadka. Premiera w polskich kinach pod koniec listopada.
10: Dziękujemy Ci, Kasiu, za tę informację. Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ruch jest już mniejszy, ale pasjonatów żeglarstwa nie brakuje.
12: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
21: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejścia do portu.
22: Odpowiednie ubrania, nie zapomnieć o ciepłych posiłkach i ciepłych napojach. No oczywiście na dziko jak staniemy, fajnie gdzieś tam się ogrzać przy tym ognisku, nie?
10: Te głosy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach zebrał nasz reporter Piotr Bułakowski. Wrócimy tam jeszcze dzisiaj w Faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 13:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy AI.
24: Po południu we Wrocławiu będzie szaro, ale naprawdę ciepło, bo temperatura dojdzie do nawet 28 stopni. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Słońce zniknie za horyzontem o 19:31. Wieczorem zachmurzenie wciąż będzie bardzo duże, a do tego spadnie deszcz. Jeśli planujecie wieczorne wyjścia, weźcie ze sobą parasole.
25: Radio RMF24.
26: I przed nami kolejna odsłona naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Za nami pierwszy tydzień szkoły, dlatego dziś porozmawiamy o tym, co jedzą w szkołach nasze dzieci. Bardzo liczymy na Wasze opinie. Do Waszej dyspozycji SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12 oraz mail radio@rmf24.pl. A o nowych zasadach żywienia uczniów już za chwilę opowie nasza reporterka. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam i obiecuję jeszcze więcej informacji. We'll be right back.

0: Radio RMF 24. Jak w każdy piątek pytamy o wasze zdanie w ważnych sprawach. Dziś nasz wóz satelitarny zaparkował przy szkole podstawowej numer 1 na Nowowiejskiej w stolicy Dolnego Śląska. W tym tygodniu na tapecie temat żywienia uczniów. Przypomnę, od września w szkołach podstawowych obowiązują nowe zasady. Jakie? O tym opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Witamy, Martyno.
1: Dzień dobry, witamy tutaj z dziedzińca szkoły numer 1 we Wrocławiu, najstarszej we Wrocławiu.
0: Co od 1 września zmieniło się w szkolnych sklepikach i w stołówkach?
1: Po pierwsze, zmienił się sposób już planowania jadłospisów. Stołówki nie powinny już patrzeć wyłącznie na to, co zostanie podane dziś czy jutro dzieciom, ale na dłuższy okres, tak by te dania były różnorodne, no i dobrze przede wszystkim zbilansowane, jeśli chodzi o składniki odżywcze, czyli włączamy taką długowzroczność. Po drugie i najważniejsze, na talerzach mają królować teraz warzywa. Więcej zielonego, mniej mięsa, zupy na wywarach warzywnych, przynajmniej jeden dzień w tygodniu wyłącznie z warzywami bezmięsne, a ponieważ tego mięsa będzie mniej, to więcej będzie fasoli, ciecierzycy czy grochu, tak jak dzisiaj w szkole podstawowej numer 1. Na gazie, zdradzę, już gotuje się zupa grochowa. No i produkty mają być lepszej jakości i pochodzić z Polski, wylicza minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ja bardzo się cieszę, że promujemy przede wszystkim żywienie młodzieży produktami lokalnymi. To jest bardzo istotne i ze względu na nasze rolnictwo i takie poczucie też i tożsamości, i kultury, i naprawdę zdrowego żywienia.
1: Poza tym ograniczamy cukier, sól i wysoko przetworzone produkty. Teraz to ma nawet swoją nazwę, jak się okazuje, dieta planetarna. Jej celem jest jednocześnie dbanie o zdrowie człowieka, w tym przypadku ucznia, no i ograniczanie wpływu produkcji żywności na całe środowisko, na planetę. Stąd ta nazwa.
0: Dieta planetarna, powtórzmy. Rewolucja dotyczy też sklepików szkolnych?
1: Tak, najważniejsza zmiana jest taka, że wprowadzono katalog 19 zakazanych produktów.
0: A czego więc nie powinno już być na półkach, Martyno?
1: Przede wszystkim takich zwykłych słodyczy, batonów, cukierków, żelków. Jest jeden wyraźny wyjątek. W szkolnym sklepiku może być sprzedawana gorzka czekolada zawierająca co najmniej 70% kakao. Tu w szkole podstawowej numer 1 widziałam dziś na półkach sklepiku wyciskane soki, kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, chrupki kukurydziane czy paluszki, ale z sezamem. Są też owoce, niesolone orzechy czy na przykład jogurty. Po W zmianach nie kupimy też słodyczy bez cukru, ale ze słodzikami. Wcześniej przepisy pozwalały na pewne produkty tego typu i to było bardzo mylne dla uczniów, bo czasami wydawało im się, że kupują coś zdrowego, a jednak nie. Sprawdziłam, co na te wszystkie zmiany uczniowie. Myślicie, że szkolny sklepik bez słodyczy ma sens?
3: Tak. No, myślę, że tak, bo jeżeli tam są na przykład jakieś kanapki, woda i jakieś na przykład owocowe, suszone owoce, a nie jakieś czekoladowe rzeczy, no to jest dobry pomysł, no bo jak ktoś na przykład zapomni kanapek, to może sobie pójść kupić do sklepiku, a nie kupuje słodycze wtedy.
4: Ja najbardziej tam lubię szejki, jakby takie owocowe, więc jakby w sumie to jest najlepsze, nie?
5: Tak, zwracam na to, żeby oszczędzać i nie jeść ciągle tego cukru. Tak, to prawda, daje energię, ale na krótki czas potem jest tak zwany zjazd i jest się zmęczonym. To psuje też zęby, wnętrzności, choroby się łapie, także to nie jest zdrowe. Chociaż czasem raz na jakiś czas można sobie zjeść.
1: Czy myślicie, że te zmiany, to wycofanie słodyczy ze sklepików będzie skuteczne i dzieci przestaną albo chociaż ograniczą jeść słodycze?
6: Nie. Myślę, że nie. I tak będą chodzić do sklepu.
1: Czekajcie, po kolei, dobra?
6: I tak jak właśnie nie będzie tu słodyczy, to moim zdaniem będą przychodzić do sklepów i kupować więcej tych słodyczy, bo w tym sklepiku i na obiadach nie było. Więc okay. Myślę, że będą nawet więcej jeść.
1: No, Ministerstwo Edukacji liczy, że będzie jednak inaczej. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie spędzają znaczną część dnia, dlatego sposób organizowania tego szkolnego żywienia może mieć wpływ na ich wybory również poza stołówką i na to liczy Ministerstwo Edukacji, na zmianie nawyków, a nie tylko taką wymuszoną postawę z powodu zakazów.
0: Otóż to, Martyno, jaki jest cel tych zmian? Przypomnijmy.
1: No oczywiście zdrowie dzieci, no i walka z otyłością. Skala problemu jest ogromna. Z danych przywoływanych przez ekspertów wynika, że nadmierną masę ciała ma około 1/3 polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym już, a otyłość dotyczy około 15% ośmiolatków. W szkole podstawowej numer 1 tutaj na Nowowiejskiej zbliża się już przerwa obiadowa. Będę w kuchni, będę na stołówce, zajrzymy w garnki, porozmawiamy z dietetyk szkolną i dyrektor. Zostańcie z nami, no i zapraszamy do dyskusji. Przypomnę, jesteśmy przed szkołą na Nowowiejskiej. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl. No i wysyłać SMS-y pod numer 3322.
0: Bardzo jestem ciekaw, co tam dzisiaj będzie na obiad u ciebie, Martyno, w szkole, w której jesteś. A wracając do sklepików szkolnych, to pamiętam, że w moim sklepiku szkolnym było coś takiego, taki produkt, oprócz kanapek, który się nazywał cytronada.
1: O!
0: Cisza. To były czasy. Bardzo dziękujemy. Martyna Czerwińska. Będziemy się z Martyną jeszcze...
1: Ja pamiętam picie w woreczku
0: to właśnie
1: to. Szyszki w miodzie.
0: To właśnie to.
1: W woreczku. Nie pamiętałam nazwy. Załapałam się też jeszcze na te czasy.
0: Bardzo dziękujemy. Martyna Czerwińska w Radiu RMF 24. Przypomnę, piszcie do nas na adres radio@rmf24.pl oraz SMS-owo pod numer 3322. A w Radiu RMF 24... jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko, jest 12:15.

0: W Radiu RMF 24 czas na przenosiny do Sejmu, gdzie od rana jest naprawdę gorąco i chodzi tu o polityczną temperaturę. Dwa ważne głosowania dziś przy Wiejskiej. Wszystko obserwuje nasz reporter Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To zacznijmy od próby odrzucenia prezydenckiego weta, bo wynik znamy, mówiliśmy o tym w Radiu RMF 24 i w faktach. Weto nie zostało odrzucone, co oczywiście nie jest zaskoczeniem, bo taki wynik był przewidywany.
1: Dokładnie.
0: Jednak największe emocje wzbudziła dyskusja przed samym głosowaniem, prawda?
1: Tak, bo głos zabrał premier Donald Tusk, premier, który wyszedł na mównicę przed głosowaniem i rzucał nowe wątki dotyczące afery Zonda Krypto, przytaczał zeznania jednego ze świadków tej całej afery. I to są mocne zarzuty wobec polityków dzisiejszej opozycji. Premier mówił o między innymi... Tak wydaje się z tego, co można interpretować słowa premiera Donalda Tuska, że w tej jego wypowiedzi przewija się m.in. postać Zbigniewa Ziobry. No to posłuchajmy, o czym mówił szef rządu przed samym głosowaniem.
2: Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: No, tak mówił premier Donald Tusk, który apelował z mównicy do posłów opozycji, aby wsparli próbę odrzucenia prezydenckiego weta, bo tylko przypomnę, że aby odrzucić prezydenckie weto potrzeba 3/5 głosów, a więc koalicja rządowa potrzebuje około kilkudziesięciu głosów opozycji, żeby tak się stało, a tak się nie stało, co było do przewidzenia. Głos w imieniu prezydenta zabierał dzisiaj Zbigniew Bogucki, szef jego kancelarii. I tak po tym wystąpieniu premiera dotyczącym tych nowych wątków związanych z Zonda Krypto. Tak o tym mówił Zbigniew Bogucki z mównicy sejmowej. Posłuchajmy.
3: Mówicie o kwestii Zonda Krypto, tylko nic w tej sprawie nie zrobiliście. Dokładnie nic nie zrobiliście. I pan jest za to odpowiedzialny. I myślę, że przyjdzie taki czas, panie premierze, że to pan będzie musiał odpowiedzieć, dlaczego służby nie działały, dlaczego początkowo nie informował pan i pana służby prezydenta, dlaczego pan rozgrywał służbami. Jak to jest, że premier nagle wychodzi i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta?
1: Tyle szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. No, rządzący mówią, że to afera prawicy, afera PiSu, a opozycja mówi, że to afera Tuska. Tu oczywiście cytuję polityków m.in. Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dodam, że to była, z tego co pamiętam, trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta. Pytanie, czy rządzący po raz kolejny złożą tę samą identyczną ustawę dotyczącą regulacji kryptowalut. Zobaczymy.
0: No to jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Tutaj, Kacprze, zaskoczenia też nie było przy wyborze nowego sędziego.
1: Nie było zaskoczenia, dlatego że politycy koalicji rządowej od samego rana, ale też od kiedy zaczęło się w środę posiedzenie, mówili, że Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, będzie miał tę większość. Zaskoczeniem, a może taką ciekawostką, są kwestie dotyczące tego, kto z koalicji rządowej nie oddał głosu lub głosował przeciwko. Ja tak szybko wymienię. Przeciwko Maciejowi Berkowi głosowała Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Komarewicz z Unii Centrum. Co ciekawe, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Paweł Ślis z Polski 2050. Głosu nie oddało kilkunastu posłów PSL-u, Centrum, Lewicy. Polska 2050, Koalicja Obywatelska to w sumie daje kilkunastu posłów. Oni po prostu wyjęli karty i nie zdecydowali się ani zagłosować za Berkiem, ani przeciwko. No i teraz pojawia się pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze przysięgę od Macieja Berka. Czy to zaprzysiężenie się w ogóle odbędzie? Z tego, co mówił wczoraj Karol Nawrocki na krakowskim Przedmieściu i z tego, co mówił dzisiaj Zbigniew Bogucki tutaj w Sejmie, nie wydaje się to zbyt prawdopodobne.
0: Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM. Bardzo dziękujemy, Kacprze, za te wszystkie zebrane przez ciebie informacje, a za chwilę najnowsze wydanie faktów.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. To pewne.

0: 49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Tu Radio RMF 24.
6: Mamy 12.30 w RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam i w nich na początek wracamy do rozmowy z generałem Markiem Tomaszyckim, który tylko dla nas postanowił wypowiedzieć się o złożonej rezygnacji z funkcji rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W rozmowie z radiem RMF 24 Wrocław generał podkreśla, że nie ma to nic wspólnego z rzekomymi aferami związanymi z jego osobą, które opisał Onet. Rektor AWL mówi, że o podjęciu takiej decyzji zadecydowały wyłącznie jego kłopoty zdrowotne. Nasz dziennikarz Maciej Sas spytał rektora, jak ta zmiana wpłynie na pracę AWL w nefralgicznym okresie tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
7: Okres nefralgiczny jest u nas zawsze. My jesteśmy innego rodzaju akademia niż akademie cywilne. Ciągle mamy szkolenie, ciągle mamy tutaj innego rodzaju przedsięwzięcia, ale wracając do roku akademickiego, to nie jest wcale okres newralgiczny, dlatego że okres newralgiczny to jest okres planowania i przygotowania. My jesteśmy po zakończeniu całym procesie planowania i miesiąc wrzesień to jest właśnie ten ostatni miesiąc, tak zwany szkoleniowo-metodyczny albo metodyczno-szkoleniowy. No i rozpoczynamy rok akademicki w pełni przygotowanie, więc tu nie ma żadnych zakłóceń, wręcz odwrotnie.
6: Na stanowisku rektora AWL generał Marek Tomaszycki pozostanie do końca września. Nowego rektora uczelni wskaże Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
6: Za niespełna pół godziny studenci z Politechniki Wrocławskiej z koła naukowego PWR in Space zaprezentują swój najnowszy projekt, rakietę R8 Alkion, z którą w październiku wystartują w międzynarodowych zawodach. Prace nad rakietą trwały niemal rok i było w nie zaangażowanych ponad 100 osób. Jej najważniejszym elementem jest silnik na paliwo ciekłe, który w trakcie zawodów pozwoli na precyzyjne osiągnięcie założonego pułapu, czyli tak zwanego apogeum wynoszącego 3000 metrów. A my do tematu szerzej z pewnością będziemy wracać na antenie RMF 24 Wrocław.
5: Piłka nożna w faktach RMF 24 Wrocław.
6: Śląsk Wrocław gra dalej o Puchar Polski. Wczoraj przed własną publicznością pokonał Pogoń Szczecin 2-1 w ramach meczu pierwszej rundy. Już w czwartej minucie Śląsk objął prowadzenie po precyzyjnym strzale Samca Talara. Pogoń odpowiedziała w drugiej połowie. W 65. minucie Mukairu wyrównał po indywidualnej akcji. Decydujący cios padł w 84. minucie, kiedy Macenko wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową pokonał bramkarza gości. W barwach Śląska zadebiutował Karol Linetty, który rozpoczął mecz w podstawowym składzie. A już w niedzielę kolejne spotkanie Śląska w ramach siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy WKS zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.

0: którymi rozmawiałam, są wbrew pozorom pozytywnie nastawieni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Także trzeba je przekonać do zmian na stołówce, bo tam także od kilku dni zmiany królują na talerzach warzywa. Zapytałam o to panią dyrektor najstarszej szkoły we Wrocławiu, Katarzynę Zwierzyńską-Paluszek, o to, jak idzie wprowadzenie w życie nowych przepisów.
1: Wprowadzenie tych przepisów idzie bardzo dobrze. To są tak naprawdę przepisy bardzo kosmetyczne dla nas, ponieważ my już od lat działamy tak, gotujemy na warzywach, na owocach, inwestujemy w więcej rzeczy robionych na parze. Także te zmiany są teraz bardzo dobrze, że zapisane, ale u nas idą bardzo płynnie, bo działają już od dawna.
0: Są efekty? Czy dzieci chętnie jedzą warzywa?
1: No, to jest kwestia taka sporna, natomiast staramy się przemycić te warzywa w takiej formie, aby były zjadane, czyli w zupach krem o ciekawej nazwie i ciekawym kolorze, burgery rybne, czyli nazwa burger, to już przyciąga dzieci, więc nazwa, wygląd, to bardzo mocno trafia w kubki smakowe dzieciaków.
0: Zmiany dotyczą też sklepików szkolnych, tam znikają te tradycyjne słodycze, także przekąski słone. Jak zareagowały na to dzieci?
1: No, tutaj jest trudniej tak naprawdę. Wprowadzanie tych zmian, zakaz słodkich, lukrowanych bułeczek, no to jest coś, co dzieci kusi. Ale tutaj też jest duży sygnał do rodziców. To oni tak naprawdę muszą wdrażać dzieci w to wszystko, przygotowywać im taki pierwszy posiłek rano w domu, aby nie zostawiać ich z tą 5-złotówką. Masz, kup sobie bułeczkę, bo nie jest to dobre rozwiązanie. Ta bułka słodka zniknie z tego sklepiku, będzie tylko kanapka do kupienia, mus owocowy i same zdrowe rzeczy.
0: Nie boi się pani, że po wyjściu ze szkoły dzieci po prostu zrobią te słodyczowe zakupy gdzie indziej?
1: Może tak się zdarzyć, natomiast my postaramy się rozwijać ich kubki smakowe, tak jak powiedziałam wcześniej.
0: Tutaj... Świadomość.
1: Świadomość, tak, zgłębiać ich świadomość. Staramy się prowadzić warsztaty też, na których dzieci mogą się uczyć, jak łączyć produkty, jak wykorzystać warzywa, jak wykorzystać owoce, więc ze strony edukacyjnej staramy się robić wszystko. Dużo również zależy od rodziców, jak właśnie tutaj tym pokierują.
0: W szkołach chyba działa też coś takiego jak psychologia grupy. Dzieci, widząc, że inne sięgają po sałatę, po fasolkę szparagową, po kapustę, mają więcej odwagi, żeby zrobić to samo, żeby spróbować.
1: Tak, zdecydowanie. U nas też mamy taki zabieg w postaci grupowych stolików. I właśnie to, o czym pani powiedziała, gdy widzę, że kolega wziął sałatę, dzieci siedzą w takich zbiorowych stolikach, również po to sięgają. Bardzo duża rola jest naszej szefowej kuchni, która przy wydawaniu posiłków zachęca, namawia, nie zmusza, ale zachęca w ciekawy sposób, żeby jednak się zdecydować, spróbować, skosztować. I dzieci, nawet te, które nigdy nie jadły tych warzywek, no coś tam skubną, coś spróbują.
0: Wie pani, jaki jest problem z otyłością w szkole?
1: Myślę, że jest ogromny. Nie mówię tylko o mojej szkole, ale globalnie jest to bardzo duży problem. Myślę, że niestety polskie dzieci walczą z otyłością od najmłodszych lat. To są bardzo złe nawyki, które powinnyśmy wyplewić już od najmłodszych lat tak naprawdę.
0: Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Jesteśmy tu z wozem satelitarnym RMF FM na ulicy Nowowiejskiej, na dziedzińcu szkoły. Możecie też wysyłać SMS-y, maile. Do tego gorąco zachęcam, a ja czekam na przerwę obiadową. Podobno gotuje się już nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla uczniów zupa grochowa.
2: Pysznie. Czekamy na twoje zdanie. Nasz wóz zostaje przed szkołą podstawową numer 1 we Wrocławiu. Będziemy się łączyć z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Na razie dziękujemy, Martyno. A w radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 teraz niestety ciąg dalszy tragicznych doniesień z Nepalu. Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące niedawnej powodzi, która nawiedziła ten kraj. Jak oficjalnie przekazały nepalskie władze, zginęło 1287 osób, ale aż 5083 osoby wciąż są uznane za zaginione. Pojawiają się też jednak optymistyczne doniesienia. Jak poinformował rzecznik nepalskiej armii, generał Raja Ram Basnet, po 9 dniach od katastrofalnej powodzi z zalanego tunelu elektrowni wodnej wydobyto 2 pracowników. Mężczyźni żyją, zostali odnalezieni na głębokości aż 170 metrów pod ziemią. Obaj uratowani zostali natychmiast przetransportowani do wojskowych koszar w miejscowości Trishuli. Dotychczas z rejonu katastrofy udało się uratować ponad 270 osób. Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie, a ratownicy i wojsko pracują dzień i noc, żeby dotrzeć do kolejnych uwięzionych bliskich. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty RMF FM o 13. Radio

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
0: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: do września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
4: A już teraz wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 13. Na fakty zaprasza Ewa Kwaśny.
5: To była burzliwa debata i ostra wymiana zdań między premierem Tuskiem a szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim. Przypomnijmy, Sejmowi znów nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. CBŚP przejmuje od świętokrzyskiej policji śledztwo w sprawie podpalenia zakładów dronów w Skarżysku Kamiennej. Pod lupą cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w RMF24 o tym, jak radzą sobie szkoły z wprowadzeniem nowych zasad żywienia dzieci. Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło od świętokrzyskich policjantów śledztwo w sprawie podpalenia w Skarżysku Kamiennej zakładów produkujących drony, dowiedział się reporter RMF FM. Teraz policjanci z CBŚP będą współpracować z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyjaśnianiu okoliczności pożaru. Na linii nasz dziennikarz Krzysztof Zasada właśnie z tymi nowymi informacjami. Witamy. Jakie są powody tej zmiany?
6: Przede wszystkim waga sprawy i jej charakter. Prokuratura zakwalifikowała podpalenie jako działanie na zlecenie obcego wywiadu, a także jako akt terroru. Właśnie policjanci z CBŚP są właściwi do zajmowania się terroryzmem. Mają też większe możliwości. Dowiedziałem się natomiast, że świętokrzyscy policjanci nie zostali w całości odcięci od śledztwa. Wciąż działa powołany przez komendanta wojewódzkiego specjalny zespół, który ma współpracować z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Chodzi głównie o wymianę informacji. Śledczy wciąż analizują zebrany dotąd materiał dowodowy. Kluczową kwestią jest ustalenie i zatrzymanie podpalacza, który dotąd jest nieuchwytny. A to trudne zadanie, mimo zarejestrowania tej osoby przez zakładowy monitoring. Podpalacz, przypomnę, był zamaskowany, miał kominiarkę.
5: A teraz właśnie Sejm, gwałtowna wymiana zdań i burzliwa konfrontacja między premierem a przedstawicielem prezydenta. Tak wyglądała debata w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Jak mówiliśmy już w faktach, rządzącej koalicji znów nie udało się tego sprzeciwu odrzucić. Wydarzenia na Wiejskiej obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory, z którym się teraz łączymy. Witamy.
7: Dzień dobry, było na co popatrzeć.
5: I posłuchać. Tak. Tomku, zaczęło się od tego, że Donald Tusk zacytował duże fragmenty zeznań w sprawie zonda krypto. To.
7: Dokładnie. Premier kilka minut wprost czytał fragmenty zeznań, w których główny świadek prokuratury pogrążał polityków dzisiejszej opozycji.
8: Zbyszek zapoznał się z aktami, obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
7: Zbigniew Ziobro miał za to dostać 2 miliony, a inny z polityków PiS miał Kralowi obiecać załatwienie ułaskawienia, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Wyraźnie zaskoczony szef kancelarii premiera był tak oburzony, że nawet w tej sytuacji wciąż zarzucał rządowi bezczynność w wyjaśnianiu afery.
9: To wy rządzicie. Od 3 lat mówicie o kwestii zonda krypto, tylko nic w tej sprawie nie zrobiliście. I pan jest za to odpowiedzialny.
7: Mówił Zbigniew Bogucki. Premier reagował kpiną, że to strata czasu i ciosem wprost w prezydenta.
8: Kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiSu można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
7: Koalicja ostatecznie nie obaliła weta prezydenta, ale wszystkie dzisiejsze oskarżenia zostaną w życiu politycznym na długo.
10: Dla nas liczy się wasze zdanie.
5: Sklepik szkolny bez chipsów i batonów, stołówka bez przetworzonej żywności, ale z dużą ilością warzyw. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 sprawdzamy, jak to działa w rzeczywistości. Od września w szkołach podstawowych, przypominamy, obowiązują nowe zasady żywienia. Przy szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Nowowiejskiej zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na linii nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno,
11: dzień dobry,
5: witamy.
11: Ponownie.
5: Jak uczniowie odnajdują się w tej nowej rzeczywistości?
11: To dopiero początek, ale wydaje się, że dobrze. Wbrew pozorom, za słodyczami nikt z moich młodych rozmówców nie tęskni.
12: No bo jak ktoś na przykład zapomni kanapek, to może sobie pójść kupić do sklepiku, a nie kupuje słodycze wtedy.
13: Ja najbardziej tam lubię szejki, jakby takie owocowe, więc jakby w sumie to jest najlepsze, nie?
11: Rewolucja dotyczy też stołówek. Na talerzach pojawia się więcej warzyw. Tu w szkole podstawowej nr 1 we Wrocławiu w jadłospisie na przykład kurczak curry z surówką z czerwonej kapusty czy zupa krem z marchewki.
14: Bardzo duża rola jest naszej szefowej kuchni, która przy wydawaniu posiłków zachęca, namawia, nie zmusza, ale zachęca w ciekawy sposób, żeby jednak się zdecydować, spróbować, skosztować. I dzieci, nawet te, które nigdy nie jadły tych warzywek, no coś tam skubną, coś spróbują.
11: Powiedziała mi dyrektor Katarzyna Zwierzyńska-Paluszek. Czekamy też na wasze opinie. Możecie przyjść do nas tutaj pod szkołę, możecie wysyłać SMS-y na 3322, a tu za moment przerwa obiadowa. Czekamy na grochówkę.
5: Dziękujemy i życzymy smacznego. A w kolejnych faktach powiemy o tym, jak NASA rezygnuje z części wymagań dotyczących skafandrów dla astronautów, którzy wylądują na Księżycu. Zapraszam na fakty o 14.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24.
4: I w naszym programie Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś przypomnę, rozmawiamy o zmianach na szkolnych stołówkach. SMS 3322 do Waszej dyspozycji. Bardzo jestem ciekaw, co sądzicie o zmianach w żywieniu uczniów, które weszły właśnie od września. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, zapraszam i obiecuję jeszcze więcej informacji.

0: To jest Radio RMF 24. Co tydzień odwiedzamy Was w różnych miejscach, chcąc poznać Wasze znanie na różne tematy. Dziś rozmawiamy o zmianach na szkolnych stołówkach. Od września na talerze trafia mniej mięsa, a więcej warzyw. Posiłki są też lepiej zbilansowane i są komponowane z lokalnych, dobrej jakości produktów. Posiłki wege muszą być serwowane przynajmniej raz w tygodniu. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdza dziś we Wrocławiu reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, która jest w szkole podstawowej numer 1 przy Nowowiejskiej. Obok niej pani Barbara Piorunowska, pani intendentka i dietetyk szkolna. Martyno, gdzie aktualnie jesteście?
1: No i jesteśmy na stołówce, tutaj praca już wre, za chwilę obiad.
2: Tak, zaraz będziemy zaczynać wydawkę.
1: Co dziś na obiad?
2: Dzisiaj na obiad jadłospisie mamy zupę grochową, to jest taka gęsta zupa krem wraz z naleśnikami, serem, z świeżymi truskawkami sezonowymi.
1: Od wprowadzenia nowych zasad minęło dopiero kilka dni. Czy już można stwierdzić, jak idzie wprowadzanie tych nowych przepisów? Czy dzieciaki chętnie jedzą zieleninę, czy jednak sporo zostaje na tym talerzu?
2: Od lat u nas w stołówce już wdrożyliśmy pewnego rodzaju zmiany. Więcej surówek, więcej warzyw na talerzu dzieci dostawały. Inaczej to też wyglądało. Staraliśmy się zwrócić uwagę na kolorystykę dań, na ich wielkość, porcje i żeby po prostu wyglądały w sposób apetyczny.
1: Właśnie, czy są jakieś takie sposoby na to, żeby zachęcić dzieci do tych roślinnych potraw? Macie jakieś takie swoje tipy, myki?
2: Można po prostu zrobić zupę krem. To jest chyba taka najlepsza opcja, najłatwiejsza, żeby wszystko zblendować. Po prostu tych warzyw nie widać. Są przerobione na gładką masę. Dodajemy do tego jeszcze grzanki albo prażone nasiona słonecznika, czy też dyni.
1: Widziałam, że w jadłospisie na przyszły tydzień macie krem z marchwi.
2: Tak, tak. Krem z marchewki. No dzieci sobie cenią, zwłaszcza te mniejsze.
1: Czy nazwy potraw też mają znaczenie?
2: Tak, też mają znaczenie. Zauważyłam, że jeżeli na przykład pisze na jadłospisie zielonym groszkiem, to dzieci mniej chętnie to jedzą, niż jakby to po prostu nie było tej nazwy. Ale w przyszłości chcę na przykład wprowadzić coś takiego, jak na przykład dzień meksykański albo dzień chiński. I może to do nich dotrze.
1: Dzieci chętnie sięgają po nowe smaki?
2: Myślę, że trzeba jednak włożyć to swego rodzaju dozę pracy. Niebagatelne tutaj znaczenie ma ułożenie na talerzu produktów.
1: Podobno nie mogą się dotykać.
2: Tak.
1: Co z ziemniakami, tak, surówka z mięsem?
2: Są takie dzieci, że tego bardzo nie lubią, dlatego no panie kucharki starają się to jakoś oddzielać też. No ale no czasami po prostu sos napłynie na te ziemniaki i się też nic nie da zrobić.
1: Jest pani zwolenniczką tych zmian?
2: Myślę, że tak. Trzeba po prostu zwiększyć tą podaż produktów roślinnych, które mają też większą zawartość błonnika, witamin z grupy B12, żelaza, cynku i innych makroelementów, które są potrzebne dla dziecka.
1: Super. Możemy zajrzeć do garnka?
2: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry. Tu się właśnie chyba gotuje herbata, tak?
2: Tak, tu się gotuje herbata, a tutaj mamy zupę grochową.
1: Potężny gar i to wszystko pójdzie?
2: Tak, większość pójdzie.
1: Jak się pracuje wśród takich zapachów?
2: No, czasami bywa ciężko. Jest też duży harmider na wydawce, ale też z granym zespole jest naprawdę miła praca i współpraca.
1: Super. Zapytam jeszcze na koniec, są wśród dzieci fani warzyw? Są takie dzieci, które proszą o dokładkę surówki?
2: Są też tacze, się zdarzają. Jak również są osoby, które przy okienku od razu mówią, że surówki nie chcą, żeby im nie nakładać.
1: I co robicie w takim przypadku w świetle nowych przepisów?
2: Staramy się chociaż taką małą ilość nałożyć jednak na talerz dla dziecka, no żeby spróbowało, żeby zobaczyło, też poznało smaki, to też jest bardzo ważne. Żeby dzieci uczyć smaków od najmłodszych lat, też żeby wszystko też jadło. No i też poznało, co tak naprawdę mu smakuje, bo to też jest ważne.
1: Ja już zrobiłam się głodna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Martyna Czerwińska, dziękujemy i zachęcamy do dyskusji. Czytam SMS-y, które przysyłacie w tej sprawie pod 3322. Ciekaw jestem, jakie efekty te zmiany w żywieniu w sklepikach przyniosą. Oby pozytywne, ale trzeba pamiętać, że Polacy w DNA mają zakodowany sprzeciw wobec zakazom i nakazom. I jeszcze jeden SMS. Wreszcie dieta roślinna w szkołach. Ja się mega cieszę, bo sama żywię tak swoje dziecko i siebie. Szkoła żywiła tłusto i staromodnie. Jestem mega zadowolona ze zmian przepisów prawnych w tym zakresie. Mniej zwierząt, zwierząt ginie. Doceniam, że Radio RMF FM promuje właśnie te regulacje prawne w stołówkach szkolnych. Pozdrawiam cały zespół RMF. Monika, my również serdecznie pozdrawiamy. No i SMS 3322 do waszej dyspozycji oraz mail radio@rmf24.pl.
3: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 czas na doniesienia ze świata sportu. Jacek Góralski kończy piłkarską karierę w wieku 33 lat. Były reprezentant Polski poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Przypomnę, Góralski jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz. Grał m.in. w Wiśle Płock, Jagiellonii Białystok, bułgarskim Ludogorcu Razgrad, kazachskim Kairacie i niemieckim VfL Bochum. Od 23 roku był zawodnikiem Wieczystej Kraków. W reprezentacji Polski występował w latach 2016-22, rozegrał 21 meczów i strzelił jednego gola. Był również w kadrze na Mistrzostwa Świata w 2018 roku w Rosji. Ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał w czerwcu 2022 roku przeciwko Belgii. Jego karierę mocno zahamowały kontuzje. No, w 2021 roku m.in. zerwał więzadło krzyżowe, a kolejny uraz wykluczył go z udziału w mundialu w Katarze. W klubowej karierze zdobył m.in. dwa mistrzostwa Bułgarii oraz mistrzostwo i puchar Kazachstanu. Jacek Góralski kończy piłkarską karierę w wieku 33 lat. W Radiu RMF24 za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach.
1: RMF24 Wrocław.

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Tu Radio RMF 24.
21: Uwaga na silny wiatr. Tym ostrzeżeniem zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Wybiła 13.30. Rafał Jędraszek, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Wrocławia przed właśnie silnym wiatrem. Alert obowiązywać będzie od 18 do 1 w nocy. Według prognoz wiatr będzie wiał z kierunku głównie południowo-zachodniego. Przewidywana średnia prędkość to 40 km na godzinę, w porywach nawet do 85. Miejscami mogą pojawić się także burze. Służby apelują o ostrożność i zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na balkonach.
20: Kultura w Faktach RMF 24 Wrocław.
21: Festiwal Opery Współczesnej po 9-letniej przerwie wraca do Wrocławia. Od jutra do 3 października w ramach tego wydarzenia będzie można podziwiać kilka przedstawień. O festiwalu opowiada dyrektorka Opery Wrocławskiej Agnieszka Franków-Żelazny.
22: Mamy w propozycji 5 wydarzeń, 2 prapremiery
0: premiery, czyli nasze produkcje, które my realizujemy, do których zamówiliśmy dzieła zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej. Jest to Genom z muzyką Michała Ziółkowskiego i tekstem Justyny Miguły oraz Igranie z potworami z muzyką Mateusza Ryczka i do tekstu Justyny Skoczek. Mamy również spektakl gościnny właśnie, który jest produkowany, wyprodukowany przez Operę Bałtycką. Głos potwora. Jesteśmy tak potworni trochę w naszym festiwalu. Głos potwora z muzyką Alka Nowaka i w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Ja myślę, że przede wszystkim opera ma wciąż wielu fanów i my nie mamy problemu ze sprzedażą biletów. Absolutnie bilety na takie spektakle repertuarowe rozchodzą się jak przysłowiowe świeże bułeczki.
21: W RMF 24 Wrocław od kultury wysokiej przechodzimy do sportu. Wielka Wrocławska, najważniejsza gonitwa sezonu wyścigów konnych zostanie rozegrana w niedzielę na wrocławskich Partynicach. Pula nagród to 200 tysięcy złotych, ale to nie tylko wielkie wydarzenie sportowe, także towarzyskie. Piotr Makarewicz z toru wyścigów konnych Partynice zwraca uwagę na specjalny konkurs Pociąg do elegancji. Może w nim uczestniczyć każdy, kto pojawi się w niedzielę właśnie na Wielkiej Wrocławskiej.
1: Mogą być dwie panie, może być dwóch panów, no jakby dwie osoby, tak? To jest najważniejsze. Dwie osoby muszą się elegancko ubrać. Ten ubiór musi jakoś nawiązywać w tym roku do klimatu właśnie. Stąd ta nazwa, Pociąg do elegancji, ponieważ stawiamy na takie klimaty troszkę, wiecie, ze świata Orient Expressu, tak? Chodzi nam o to, żeby uczestnicy wczuli się w taką sytuację. Przyjechaliśmy bardzo ekskluzywnym pociągiem na wyścigi i ubraliśmy się bardzo elegancko.
21: A więcej o Wielkiej Wrocławskiej dowiecie się z rozmowy w programie Wrocławski Weekend, który zaczyna się na antenie RMF 24 Wrocław tuż po 21. Und da blieben Glauben, Globen.

0: wyjechałam i kamień spadł mi z serca, bo mówią, że nie. Dosłownie przed chwilą gościliśmy tu w wozie satelitarnym dziewczynki z czwartej klasy, które powiedziały nam, że na świetlicy od rana słuchają Faktów i RMF 24. Przyszły prosto ze stołówki, zapewniały, że zjadły absolutnie wszystko. Na pierwsze danie była grochówka, na drugie naleśniki z serem i świeżymi truskawkami, także ja się nie dziwię. Obiad bezmięsny na wyżywnym wywarze i tak ma być właśnie coraz częściej. No i krzepiące jest to, że uczniowie to wbrew pozorom doceniają. Słuchajcie, czy wy jecie zdrowo, tak z ręką na sercu?
1: Ja bardzo lubię wszystkie warzywa, tylko jeżeli są dobrze przyrządzone, a nie tak po prostu położone na talerz.
2: Biorę nieraz po prostu ogórka całego i jem.
3: A to co jest?
4: Tak, zdecydowanie ja też jestem wegan, nie jem mięsa, ale ja na przykład zastępuję to sobie skyrami lub jajkami, jogurtami i różnymi takimi rzeczami. Także mi mięso nie jest potrzebne, od trzeciego roku życia nie jem.
1: Jeżeli jesz zdrowe rzeczy, no to też jesteś zdrowy. Ja uważam, że na przykład to może być bardzo fajna taka zabawa, jedzenie zdrowe, że na przykład jeżeli lubisz gotować, ja na przykład często sobie gotuję jakieś takie warzywne albo owocowe desery bez cukru.
5: Martyno, a jak do zmian podchodzą rodzice?
0: Cieszą się, choć mają obawy, czy po wyjściu ze szkoły, w której no nie ma cukru, dzieci nie skierują się po prostu od razu do sklepu spożywczego na zakupy. Po chipsy, po batony. Pani Ania, mama ucznia trzeciej klasy, powiedziała mi jednak, że jest pełna nadziei.
6: To jak najbardziej, ponieważ ten handel jest bez kontroli. Myślę, dzieci wydają swoje kieszonkowe bez kontroli rodziców. No, jakoś trzeba zacząć budować zdrowe nawyki żywieniowe, a pewnie domy, w których się je zdrowo. No myślę, że tym dzieciom jest ciężko może w szkole, kiedy jest dostęp do takich słodyczy, koledzy, koleżanki mogą mieć co chcą i te dzieci mogą też czuć się jakoś tam pokrzywdzone czy wyśmiewane.
0: Pani edukuje dziecko a propos zdrowego żywienia, zwraca na to uwagę?
6: No, staram się na pewno edukować, ale wiadomo, że nie jest łatwo w dobie tych wszystkich reklam. Półek z takimi bardzo niezdrowymi słodyczami, które są ulokowane na wysokości dziecka w sklepach. No to jest bardzo niełatwe, to jest kuszące dla dzieci. Ale no myślę, że trzeba tłumaczyć. Wiadomo, że słodycze są też gorsze i lepsze, z lepszym składem też się zdarzają. No i warto to zaznaczać, że można zjeść też słodko, ale trochę zdrowiej jednak.
0: Pieczecie, jak zastępujecie czymś te słodycze?
6: Tak, ja sama zresztą wolę zjeść kawałek ciasta niż ciastko kupne takie z jakimiś transtłuszczami, czy nawet żelki, gumisie, tak, no to są najgorsze, uważam, słodycze, niestety kuszą, ale im więcej w domu właśnie zdrowych, takich domowych ciast z jakimś ograniczoną ilością cukru, czy z owocami, galaretkami, to chyba mniej kusi do tego słodkiego. No i w diecie też warto zwrócić uwagę na białko, bo im więcej z tego treściwego posiłku, bogatego odżywczo, no to się jakby, to jest naturalne, że chce nam się mniej jeść słodyczy i pustych kalorii.
0: Jak to jest z warzywami i dziećmi? Uciekają od zielonego, czy to kwestia nauki i edukacji od najwcześniejszych lat?
6: Uciekają, często dla zasady, ale co zauważyłam i to jest ciekawe, w domu na przykład ciężko mi jest nakłonić dziecko do zjedzenia sałaty, a z relacji pań z przedszkola jeszcze pamiętam opowieści o tym, że moje dzieci jadły rukole, więc to jest fascynujące, co czasami ta psychologia grupy robi i tak naprawdę właśnie ten zdrowy sposób żywienia w szkole też dużo dobrego, bo czasami rodzicowi jest ciężko nakłonić, a jednak w przedszkolu, w grupie dziecko jest bardziej skłonne do spróbowania nowych rzeczy, właśnie zdrowego posiłku, bo idzie za przykładem za rówieśnikami, nie?
0: Od wprowadzenia zmian w szkołach minęło dopiero kilka dni. Nie wszędzie wystartowały, to zaznaczmy, już stołówki. O prawdziwych efektach albo ich braku będziemy mogli pewnie powiedzieć najwcześniej za rok. Ja mam nadzieję, że wszystkim na zdrowie to wyjdzie.
5: Moje zdanie podobne. Bardzo dziękujemy. Martyna Czerwińska, nasza
0: bardzo
5: reporterka.
0: Dziękuję.
5: Kłaniamy się do usłyszenia i przypominam, że czytam wasze SMS-y, które przesyłacie pod 3322. No i mamy taki SMS. Kompletna tragedia. Warzywa antyodżywcze zamiast mięsa i tłuszczów zwierzęcych. W Stanach odwracają piramidę żywieniową, przywracają ją do właściwej formy, a u nas dokładnie odwrotnie. Jakie jest twoje zdanie? Piszcie pod 3322 albo mail radio@rmf24.pl, a u nas za chwilę jeszcze więcej informacji.
7: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Po reklamie.

Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś rozmawiamy o zmianach na szkolnych stołówkach i jeszcze jeden SMS o zmianach w żywieniu uczniów. Cytuję, więcej warzyw, owoców, mniej cukru, okej, ale mniej mięsa i olej rzepakowy zamiast masła to tragedia. Brak źródła pozytywnego białka i tłuszczu. Po godzinie od obiadu dzieci będą chodziły głodne. Ktoś napisał pod 3322. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Możecie do nas nadal pisać pod 3322 albo mail radio@rmf24.pl. A teraz informacje z całego świata. Rosja planuje otworzyć 16 lokali wyborczych w Naddniestrzu podczas wrześniowych wyborów do Dumy Państwowej, niższej izby dwuizbowego rosyjskiego parlamentu. Moskwa chce to zrobić mimo zakazu wydanego przez władze Mołdawii. Kiszyniów zezwolił Rosji na działanie tylko jednego lokalu wyborczego w ambasadzie. Mołdawskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora i wręczyło mu notę protestacyjną. Mimo to Moskwa planuje otworzyć kolejnych 16 lokali na lewym brzegu Dniestru, kontrolowanym przez separatystów. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ocenia, że to demonstracyjne ignorowanie suwerenności Mołdawii. Według CPD Kreml wykorzystuje kontrolowane przez siebie terytoria do zwiększenia frekwencji i poparcia w wyborach. Ja przypomnę jeszcze, że Naddniestrze od rozpadu Związku Radzieckiego pozostaje poza kontrolą Kiszyniowa, choć formalnie jest częścią Mołdawii. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 14.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Zdrowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.
18: Ustawa o kryptoaktywach, o tym m.in. powiemy w Faktach RMF FM o godzinie 14. 14 już wybiła, posłuchajmy razem. Na Fakty zaprasza Ewa Kwaśny.
19: W Faktach pytamy, co po kolejnym już zawetowaniu ustawy o kryptoaktywach zamierzają zrobić rządzący z politycznymi komentarzami. Za moment dziennikarz RMF FM. Kolejna niebezpieczna sytuacja, doby po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Wczoraj tir, a dziś auto osobowe wjechało za rogatki. Mamy też doniesienia kosmiczne, chodzi o skafandry dla astronautów, którzy wylądują na Księżycu. Rządzący obwiniają opozycję. Opozycja rządzących. A chodzi o aferę zonda krypto. Przypomnijmy, Sejm w kolejnej już próbie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM. Polityczne komentarze zbiera Kacper Wróblewski. Witamy.
5: Witam ponownie.
19: Kacprze, co po kolejnym już zawetowaniu ustawy zamierzają zrobić rządzący?
5: Niewykluczone, że złożą tę samą ustawę.
6: Zobaczymy, podejmiemy w tej sprawie decyzję. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja w Polsce jest niedopuszczalna.
20: Znaczy, Polacy mogą być nadal naciągani przez oszustów.
21: Usłyszałem od szefa kancelarii premiera Jana Grabca. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaraz po głosowaniach mówił, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
22: Będą uciekać do przodu i próbować obrzucać, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację, czy w ogóle opozycję konserwatywną, bo wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie.
21: Tylko przypomnę, że rządzący 3 razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. 3 razy wetował ją prezydent Karol Nawrocki i 3 razy Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie.
19: A teraz ostrzeżenie dla podróżujących ekspresową S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Lubin Południe zderzyły się ciężarówka i samochód dostawczy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Policja kieruje ruch przez bramę awaryjną. 279 opóźnionych połączeń i kilkaset tysięcy złotych strat. To bilans wczorajszego zderzenia pociągu z ciężarówką w Gdańsku-Lipcach. Dziś rano na tym samym przejeździe znów doszło do niebezpiecznej sytuacji. Między rogatkami znalazł się samochód osobowy. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, tym razem udało się uniknąć zderzenia, ale co się tam konkretnie stało?
23: Samochód utknął na przejeździe pomiędzy rogatkami, a pomogli inni kierowcy.
24: Przodkowie zderzenia wyłamali tą rogatkę, pozwalając do auto trochę wycofać. Nie doszło do kontaktu z pociągiem, maszyniści byli uprzedzeni.
23: Mówił mi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego spółki PKP PLK. Rogatki są już naprawione, a pociągi jeżdżą z rozkładową prędkością. Znacznie poważniejsze są skutki wczorajszego wypadku. Uszkodzone zostały oba tory, urządzenia przejazdowe oraz ogrodzenie dojścia do peronu.
24: Pracujemy łącznie na około 140 tysięcy złotych. Oczywiście będziemy dochodzić od zwrotu kosztów od sprawcy zdarzenia na drodze sądowej.
23: Do tego dochodzą koszty uszkodzonego taboru i pociągów, które zostały opóźnione. Te są jeszcze szacowane.
25: Kosmiczne fakty w RMF FM.
19: NASA przewiduje istotne zmiany w projekcie skafandrów kosmicznych przeznaczonych dla programu księżycowego Artemis. Nieoficjalne doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
26: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Grzegorzu. Nieoficjalne, bo amerykańska agencja sprawy na razie nie komentuje.
26: Tak, o tych planach pisze jednak zwykle dobrze poinformowany dziennikarz kosmiczny Eric Berger. Decyzja o zmianie podejścia do projektu skafandra miała zapaść podczas wewnętrznego spotkania NASA. Agencja chce zwiększyć szansę, że lądowanie na Księżycu w 2028 roku będzie faktycznie możliwe. Dlatego ogranicza bardzo wysokie dotąd wymagania, zmniejsza masę skafandra, ogranicza złożoność konstrukcji, jego funkcji, upraszcza system łączący skafander z lądownikami księżycowymi. Takie podejście ma przyspieszyć pracę, ułatwić integrację systemów różnych dostawców, a z drugiej strony umożliwić rozwój skafandrów w miarę rozwoju projektu. Przypomnijmy, przy projektowaniu wytwórca skafandra firma Axiom współpracuje z firmą modową Prada.
19: No proszę.
26: Więc astronauci nadal będą się ubierać u Prady, ale może nieco mniej wyrafinowanie.
19: A teraz doniesienia ze świata sportu. Dzisiaj dzień odpoczynku, a jutro półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans.
27: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję. My jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
19: Spotkanie naszych siatkarek z Włoszkami jutro o 18:00. Wcześniej w drugim półfinale Mistrzostw Europy zagrają Turczynki i Serbki.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
18: To były fakty i Ewa Kwaśny, bardzo dziękujemy, a za chwilę wrócimy do propozycji zmian w najmie krótkoterminowym. I naszym gościem w Radiu RMF 24 będzie socjolog, profesor UJ-u Paweł Kubicki. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Rządowy projekt noweli ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych został w środę przesłany do sejmowych komisji. Mówiliśmy o tym w Faktach i w Radiu RMF 24. Przypomnę, ten projekt zakłada między innymi, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły w drodze uchwały zakazywać świadczenia usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego na terenie zarządzanych nieruchomości. Porozmawiam o tym teraz z naszym gościem, którym jest socjolog, doktor habilitowany Paweł Kubicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Panie profesorze, jak Pan ocenia te propozycje zmian w prawie i jak wprowadzenie możliwości zakazywania najmu krótkoterminowego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe może zmienić rynek tego najmu?
1: Powrót do pierwotnych rozwiązań uważam za krok w bardzo dobrym kierunku, zwłaszcza też z perspektywy, mojej perspektywy jako socjologa, jest to bardzo cenne, ponieważ zwrócono uwagę też na społeczne skutki działalności gospodarczej, co akurat w Polsce nie było takie oczywiste. Często patrzono na to z takiej perspektywy trochę dogmatu nieograniczonej wolności gospodarczej. Mhm. Biorąc pod uwagę, że ta wolność też wkracza wolność innych osób, ich dobrostan. I takim wręcz modelowym przykładem jest najem krótkoterminowy, który ma cały szereg negatywnych skutków społecznych dotyczących zarówno całych społeczności, mówimy o całym mieście, całej dzielnicy, wspólnocie mieszkaniowej, sąsiedztwie, ale też takiej perspektywy każdego mieszkańca miasta, który ma tą wątpliwą przyjemność sąsiadować z mieszkaniami, które są oferowane na krótkoterminowy wynajem. Także z tej perspektywy uważam, że jest to bardzo krok w dobrą stronę.
0: A czy najem krótkoterminowy, panie profesorze, trzeba zwalczać, czy po prostu tylko i wyłącznie dobrze go reformować?
1: Ucywilizować. On oczywiście też ma jakieś, można tutaj pokazać pewne pozytywne aspekty. On, można powiedzieć, trochę upodmiotowił wiele osób turystycznie, które wcześniej po prostu nie było stać na, bo jednak usługi hotelowe są drogie. Natomiast ma jednak w tym bilansie było dużo więcej problemów, czy skutków, negatywnych skutków społecznych. No przede wszystkim to są skutki dla miast. Obserwujemy to od lat w Europie, także to jest też już w Polsce, kiedy to nie można patrzeć na miasto tylko i wyłącznie jako na sumę budynków i mieszkań, ale miasto to przede wszystkim więzi społeczne, to są relacje międzyludzkie, to jest tożsamość lokalna. I akurat najem krótkoterminowy działał bardzo negatywnie, zniszczył po prostu tożsamość lokalną, zniszczył więzi społeczne i mamy już przykłady także w polskich miastach, niemal całych kwartałów, czasem to już są całe dzielnice, które stały się, mówiąc wprost, takimi wydmuszkami. Tam już nikt nie mieszka ze stałych mieszkańców, to są dekoracje dla turystów. Odbudowanie więzi społecznych, odbudowanie tożsamości lokalnej, to są lata. Bardzo łatwo to zniszczyć, ale odbudowanie będzie rozłożone w czasie. A miasto bez mieszkańców, bez więzi społecznych, bez tożsamości nie jest miastem po prostu.
0: A jak duży jest rynek najmu krótkoterminowego w Polsce, panie profesorze?
1: Trudno mi w tym momencie to oszacować, bo to jest bardzo dynamiczna sytuacja. Ja akurat w tym momencie dokładnie nie robiłem takich badań, które by pokazały, jaka jest ilość. Dlatego też trzeba pamiętać, że mamy też całą szeroką szarą strefę, która jest tutaj niezwykle trudna do oszacowania. No stąd też właśnie mamy to ucywilizowanie tej sfery gospodarczej. Jest kierunkowo w dobrą stronę. No, proszę sobie wyobrazić tak z perspektywy mikro mieszkańca, który sąsiaduje z takimi mieszkaniami przez wiele lat, żyjący w nieustannym stresie, bo nie wie, czy kolejna noc będzie przespana, czy na klatce schodowej spotka agresywnych, pijanych najemców krótkoterminowych. No więc to są naprawdę poważne skutki społeczne dotyczące dobrostanu takich osób, do ich zdrowia, tego jak to się przekłada na relacje. Więc tutaj akurat raz jeszcze powtórzę, jest to krok w dobrą stronę. Co warto też podkreślić, to nie jest zakazywanie, to jest po prostu cywilizowanie tej sfery, no i też eliminowanie tych negatywnych skutków społecznych. Bo jak mówię, ten najem krótkoterminowy też da się znaleźć jakieś pozytywne aspekty, ale pewnie wymagałoby to takiej dłuższej rozmowy, pokazywanie tego w szerszej perspektywie.
0: No nie znam nikogo, panie profesorze, kto chciałby żyć w takim stresie.
1: No oczywiście, no mówimy o tym, ale z drugiej strony zna pan zapewne wiele osób, które niejednokrotnie korzystały z najmu krótkoterminowego, podróżują, czy to biznesowo, czy to turystycznie. Więc tutaj mamy te dwie perspektywy, natomiast no, przeważa jednak ta perspektywa negatywnych skutków społecznych, co mnie jako socjologa, raz jeszcze powtórzę, bardzo cieszy, bo ten projekt zakłada, wyraźnie podkreśla negatywne skutki społeczne
0: działalności. A w których miastach, panie profesorze, te negatywne skutki społeczne obserwujemy najbardziej w Polsce?
1: No, w moim mieście Krakowie, no, jest mi najbliższe, od lat w Krakowie ten problem jest podnoszony. Ja już sam nie wiem, który raz i od nastu lat chyba wypowiadam się w tym temacie. Też sporo na ten temat pisałem. W Krakowie to widzimy bardzo wyraźnie. Widać to też w niektórych innych miastach, takim jak Sopot. No, Sopot jest w tym momencie, zdaje się, najszybciej wyludniającym się miastem w Polsce, mimo że jest szalenie atrakcyjny. Prawda? Ale skutkiem dominacji najmu krótkoterminowego, no mieszkańcy się wyprowadzają. To jest kolejny bardzo poważny problem, już obserwowany w całej Europie, gdzie ten najem krótkoterminowy łączy się, czy też koreluje, mówiąc językiem socjologicznym, no, z kryzysem mieszkaniowym. Bo mieszkania, które są oferowane jako, czy zamieniane jako apartamenty na krótkoterminowy wynajem, oczywiście znikają z takiego rynku wynajmu, czy dla osób, które chcą wynajmować te mieszkania długoterminowo. Tak. Skutkiem tego te dostępne są coraz droższe i coraz stają się poza zasięgiem zwykłego Europejczyka. Obserwujemy niestety, to Kraków jest też miastem akademickim, obserwujemy ogromny problem, jaki mają
0: studenci.
1: To dotyczy wielu miast europejskich, studenckich, które przy okazji też te miasta studenckie, no są też szalenie atrakcyjne turystycznie. To są historyczne miasta, do których przyjeżdżają turyści. I te mieszkania, które były oferowane na wynajem do studentów, po prostu znikają i są oferowane na najem krótkoterminowy, co przekłada się na poważny problem dzisiaj studentów ze znalezieniem takich mieszkań. Więc tutaj jest cały szereg, jak pan widzi, negatywnych zjawisk, negatywnych skutków społecznych takiego najmu.
0: To w których krajach, w których miastach ten najem krótkoterminowy ze strony spółdzielni albo wspólnot mieszkaniowych jest jakoś uregulowany, albo gdzie jest największy problem?
1: No, w tym momencie, jak pan wie, rozmawiałem tutaj o polskim prawie, ale ono, czy polskiej ustawie, która jest, no, odpowiada na rozporządzenie unijne, które weszło w tym roku, więc wszystkie kraje unijne muszą dostosować się do tego rozporządzenia cywilizującego na najem krótkoterminowy. Natomiast w wielu miastach czy krajach już od lat zaczęto to cywilizować. No, takim przykładem jest Hiszpania, która była chyba najbardziej dotknięta, mówię o Hiszpanii, a takim symbolem, no, stała się Barcelona, tak, która już kilkanaście lat temu, no, tam było, no, dochodziło do masowych protestów przeciwko tak zwanej turystyfikacji. No i Barcelona od lat wprowadza takie regulacje. No, jedną z docelowych regulacji jest w ogóle zakazanie w całym mieście.
0: A skutecznie wprowadza, panie profesorze?
1: Tak, coraz bardziej skutecznie. No, trzeba wprowadzać regulacje, które później są też egzekwowane. W Polsce ten najem nie był do tej pory jakoś specjalnie regulowany. Właściwie można było dowolnej jakości, nawet garaż można było oferować na najem krótkoterminowy.
0: A czy widać, panie profesorze, że w Barcelonie ta tkanka miejska się odradza po tych zmianach?
1: Miejmy nadzieję, że się nie odradza, jak mówię, to jest długi proces, bo bardzo łatwo go zniszczyć.
0: Ale o wiele dłużej trwa odradzanie się.
1: Dokładnie. Do tego nie jest tak łatwo później, jeśli mieliśmy całe kwartały, to przykład chociażby bliższy nam krakowskiego Kazimierza, gdzie większość tej krakowskiego Kazimierza dzisiaj niestety jest zdominowana przez najem krótkoterminowy. I nawet jeśli część tych mieszkań będzie wracać później na ten taki rynek mieszkalny, to bardzo to zajmie to długo czasu, bo trzeba tam odbudować całą więź społeczną, całą siatkę. Jeśli mamy dzisiaj w pewnych kwartałach czy dzielnicach usługi, które są oferowane wyłącznie do turystów, no to trudno tutaj zachęcić
0: jak tam żyć?
1: Stałych mieszkańców, którzy mają dzieci. No, jeśli mamy, na szczęście w Polsce też zaczęto to regulować, tak w Krakowie wprowadzać te ograniczenia sprzedaży całonocnego alkoholu, ale jeśli w ścisłym centrum Krakowa było łatwiej kupić alkohol o każdej porze dnia i godziny niż świeże bułki, no to to pokazywało problem. I powoli zaczynamy jednak to ograniczać, widząc te problemy, więc bardzo dobrze też, że w Polsce będziemy to wprowadzać, no bo widzimy, jakie skutki ta turystyfikacja wyrządziła miastom europejskim, a polskie miasta też już to obserwujemy. Wspomniany Kraków, Sopot, czy też w innych miastach, Warszawie, we Wrocławiu też te problemy są już bardzo widoczne.
0: Dlatego ten projekt noweli ustawy został w środę przesłany do sejmowych komisji. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radio RMF 24 był socjolog, doktor habilitowany Paweł Kubicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. W Radio RMF 24 jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.
1: Radio RMF24.
12: Daniel Chawrylenia z tej strony, witam. Będziemy razem do 18.30. To popołudniowe wydanie faktów RMF24 Wrocław. Zaczynamy od informacji, które mogą zaniepokoić wrocławskich rowerzystów. Dolnośląska policja chce wam utrudnić życie i zakazać jazdy rowerem w przejściach podziemnych. Taki postulat zgłosili mundurowi na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Postanowiliśmy sprawdzić, jaki stosunek ma do niego miasto.
13: Na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego padł ten temat do rozwagi, ale dotyczył on głównie pseudorowerzystów ze względu na prędkość, jaką rozwijają.
12: Tłumaczy faktom Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia i uspokaja, że na razie zakaz nie będzie wprowadzony.
13: Miasto Wrocław na razie nie planuje takich zakazów. Przyglądamy się temu tematowi, ponieważ ustawodawca planuje zmianę przepisów dotyczących elektrycznych hulajnóg, rowerów i innych urządzeń transportu osobistego.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
12: Za to wraca ruch dwukierunkowy na ulicę Koreańską, Boisko i Ziemniaczaną. Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, mieszkańcy Brochowa, Bieńkowic, Iwin oraz Zacharzyc dopieli swego. Na zorganizowanym przez magistrat wczoraj spotkaniu pojawiło się około 250 osób. Zdecydowana większość domagała się powrotu do dawnej organizacji ruchu.
14: Ludzie zostali skłóceni między sobą, zupełnie niepotrzebnie. No teraz doszliśmy do tego, czego wszyscy oczekiwali.
15: W momencie, jak zamknęli nam tą drogę, zaczęto nas dzielić. Bardzo niefajne dyskusje toczyły się w internecie. Obrażanie nas, że mieszkamy w polu kapusty, że jesteśmy turystami, gdzie rodzinę, jestem związana z Wrocławiem od wielu pokoleń. Zamieszkałam tu w Iwinach i mam się czuć gorsza? No, w żadnym wypadku.
12: Ruch dwukierunkowy na Koreańską, Boiskową i Ziemniaczaną wraca już dziś w nocy. Zmiany dotkną nie tylko kierowców, ale pasażerów MPK również, a te obejmą ponadto zamknięcie wiaduktu na Karwińskiej, a otwarcie przejazdu przez Gazową. Ruch na niej będzie wahadłowy. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz też o ruchu, ale tym dla zdrowia. Nawet 6 tysięcy osób może w październiku wziąć udział w biegu Nightwave Powered by Decathlon. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse, 5 oraz 10 kilometrów, a organizator Grzegorz Błaszczyk przekonuje, że będzie to dobra okazja do pobicia swoich życiówek.
16: Będziemy startować na esplanadzie obiektu, czyli będziemy obiegać cały stadion. Następnie wybiegniemy na ulicę Królewiecką. Na ulicy Królewieckiej czeka nas nawrotka po 2,5 kilometra i wracamy dokładnie tą samą nitką, kończąc również na Esplanadzie Tarczyńskiego Arena, czyli w tym samym miejscu, z którego startowaliśmy. Tak wygląda trasa piątki. Trasa Dyszki jest minimalnie zmodyfikowana, ponieważ poza ulicą Królewiecką włączymy w to również Aleję Śląską.
12: To trasy już znacie, a my będziemy mieć dla Was także pakiety startowe, szczegóły już wkrótce.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Nie wiem jak u was z pływaniem, ale u mundurowych całkiem nieźle. Ponad 70 zawodników ze służb mundurowych z całego kraju walczyło dziś w piątych mistrzostwach służb mundurowych w pływaniu dystansowym. Na starcie na plaży Zalewu w Kryspinowie, niedaleko Krakowa, stanęli funkcjonariusze policji, straży pożarnej, straży granicznej i leśnej, a także strażacy i WOPR. Posłuchajmy.
1: Na miejsca!
2: Spokojnie!
1: Gotów! Start!
3: Tak jak co roku płyniemy 3 km, takie dwie pętle po tym zalewie, po 1,5 km. W zeszłym roku najlepszy był funkcjonariusz ze służby więziennej, dokładnie z zakładu karnego w Mysłowicach. W tym roku, jako ciekawostkę, myślę, że możemy powiedzieć, że zgłosiła się aktualna rekordzistka Polski na 1500 metrów.
4: No to gratulacje.
5: Dzięki. 38-30. Lepiej niż...

Kilometry żaden problem. Ze zwycięzcą, młodszym chorążym Mateuszem Skibińskim ze służby więziennej i podinspektorem Marcinem Dakowiczem, naczelnikiem Wydziału Kryminalnego i kierownikiem reprezentacji polskiej policji w pływaniu, rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Imprezę wspiera m.in. Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a zawody odbywają się pod honorowym patronatem komendanta głównego policji. Radio RMF 24, jesteśmy z wami i mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 pozostajemy w temacie tego, co dzieje się wokół konfliktu w Ukrainie. Jak informuje agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie, trwają rozmowy na temat przyjazdu negocjatorów ze Stanów Zjednoczonych zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy. Z tych doniesień wynika, że specjalni wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Steve Witkow i Jared Kushner, mieliby się udać do obu krajów już w ten weekend. W sobotę, 5 września, miałoby dojść do wizyty w Rosji, a dzień później obaj mieliby się pojawić w Ukrainie. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówił już w ostatnich dniach, że może dojść do takiej wizyty. Witkow i Kushner mieliby się już pojawić w Kijowie w okolicach 24 sierpnia, gdy przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Do tej wizyty jednak ostatecznie nie doszło. Tu internetowe radio RMF 24 i RMF 24 Wrocław. Jak zawsze mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 15.
1: Tu radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Pierwsze rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 15, czas na najświeższe wydanie faktów, a przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
17: Witam i zapraszam. Groźny wypadek, utrudnienia i ranni na drodze numer 45 w Opolskiem. Problemy także na krajowej 60 w Mazowieckiem. Opóźnia się start budowy portu Polska, czyli największego lotniska w kraju.
18: Mamy jeszcze cały szereg prac przygotowawczych. Mamy oczywiście te kwestie administracyjne.
17: W tych faktach także prognoza pogody na weekend.
19: Na południu opadów niewiele.
17: Jest 15. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 45 w województwie opolskim. W polskiej cerkwi to odcinek Opole-Racibórz. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 60 w pobliżu Łącka na Mazowszu. Tam wprowadzono ruch wahadłowy. Później niż planowano, rozpocznie się budowa głównej części portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Prace mają ruszyć na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że będzie to wrzesień. Port Polska planowany jest w mazowieckim Baranowie, między Łodzią a Warszawą. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, z czego wynika to opóźnienie?
0: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną Piotr Rachwalski ze spółki, która odpowiada za te inwestycje.
18: Tam, gdzie możemy, chcemy być i rolnicy na przykład częściowo dalej mogli uprawiać tą ziemię. Jeśli wiemy, że przez najbliższe 2 lata wejdziemy tam tylko, żeby, nie wiem, zrobić badania gruntu na danym obszarze.
0: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
18: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu.
0: Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
17: Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Doróżała złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji. Stanowiska te piastował od 2023 roku. Doróżała nadzorował m.in. leśnictwo i ochronę przyrody. Policja, wojsko, straż pożarna, służba więzienna i straż graniczna rywalizowały na zalewie w Kryspinowie koło Krakowa. 70 zawodników walczyło w 5 mistrzostwach służb mundurowych w pływaniu dystansowym. Pierwsi zawodnicy już dotarli na metę 3-kilometrowego wyścigu.
15: No to gratulacje.
20: Dzięki.
21: Brawo.
20: 38-30. Lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było 39-13.
22: A już chciałem się zastanowić, czy to już, czy jeszcze jedno kółko, nie? Bo to niby 2 kółka, 3 kilometry, to można się pomylić. Ale no fajnie, udało się znowu. Forma dopisała, warunki tak samo. Więc nic, tylko ćwiczyć dalej i trenować.
23: Długo się trzeba przygotowywać, żeby pyknąć 3 kilometry w takim czasie?
22: O, szczerze powiedziawszy, to ja trenuję już 4 lata, tak, gdzieś z lekkimi przerwami, po jakiś miesiąc, 2 tygodnie, ale tu przed zawodami, no to taki bity miesiąc trenowania, pływania praktycznie codziennie, co drugi dzień.
17: Ze zwycięzcą, młodszym chorążym Mateuszem Skibińskim ze służby więziennej rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
24: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
17: Początek września to dobra pogoda na południu i trochę gorsza na północy. Raczej słońce, ale czasem deszcz. A jak będzie w weekend? Oto przewidywania geografa i przyrodnika Zbigniewa Kani.
19: Weekend również z przelotnymi opadami deszczu, których więcej będzie w północnej części naszego kraju. Na południu opadów niewiele. Dość chłodno, bo od zaledwie 17 stopni na północy do maksymalnie 24 na południu. Od poniedziałku cieplej, a w połowie przyszłego tygodnia na południu słupki rtęci mogą przekroczyć 30 kresek.
17: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Późnym popołudniem we Wrocławiu będzie pochmurnie i wietrznie, a temperatura wyniesie maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Wieczorem słupki rtęci pokażą 22 kreski. Na niebie wciąż przeważać będą chmury, a do tego zacznie padać deszcz. Biometr na Dolnym Śląsku jest zdecydowanie niekorzystny.

Piątkowe popołudnie, jesteśmy z wami, śledzimy najważniejsze informacje na bieżąco, ale mamy też, jak to w piątek, filmowe premiery w kinach i na streamingach. O tym jeszcze w tej godzinie, ale zaczniemy od cen paliw w Polsce. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

W Radiu RMF 24 mamy teraz informacje dla zmotoryzowanych i niestety to są złe informacje. Otóż kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw. W pierwszym wrześniowym notowaniu benzyna E10 kostuje średnio 7,63 zł za litr, a olej napędowy 8,39 zł. To odpowiednio ponad złotówkę więcej niż przed zmianą stawek. Przypomnę, wzrost cen to m.in. efekt powrotu 23% VAT-u na paliwa. Analitycy E-Petrol ostrzegają jednak, że to nie koniec podwyżek. W przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować od 7,83 do nawet 7,99 zł, a diesel może podrożeć do 8,87 zł. Ceny podbija również sytuacja na rynku ropy. Jej notowania w ostatnich dniach przekraczały $90 za baryłkę. Analitycy wskazują na napięcia geopolityczne, ataki na rafinerie oraz problemy z transportem paliw. Drożeje również paliwo w hurcie. Benzyna 95 po raz pierwszy od 2022 roku przekroczyła poziom 6000 zł za metr sześcienny, a diesel ponownie kosztuje ponad 7000 zł. No, trudna sytuacja jest na rynku paliw. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A za chwilę zmienimy temat. Powiemy o filmowych premierach w kinach i na streamingach. Zostańcie z radiem RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji.

0: Jesteśmy w Radiu RMF24, teraz zapowiadane filmowe premiery. Zajrzyjmy najpierw do kin. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Dzień dobry, Kasiu. Kasiu, gdybyś miała wybrać jeden tytuł
1: kinowy, to wybrałabym film 500 mil. Ja nie sprawdzałam, ile to jest kilometrów. Dużo, nie wiem, 800, no to w każdym razie dużo. 500 mil. Ciepły, niezwykle poruszający irlandzki kameralny film Drogi. Te 500 mil tytułowych jest ważne, zaraz tłumaczę, o co chodzi. To jest opowieść o relacjach rodzinnych, o relacjach z dziećmi, o odpowiedzialności za dzieci, o nadziei, o radzeniu sobie ze stratą. Nie za bardzo chcę opowiadać o fabule, bo tam jest taki plot twist, który właściwie wszystko zmienia w połowie. Ja miałam takie w połowie filmu, o rany, ale co to za historia w ogóle jest? Bo to jest też opowieść o radzeniu sobie ze stratą. I skaczemy po tej historii, bo narracja podana jest nielinearnie. Zaczyna się od tego, że dwóch braci ucieka z domu, bo nie chcą zostać rozdzieleni, bo rodzice chcą się rozwieść i oni słyszą, że coś tam się dzieje. Ruszają w podróż przez te tytułowe 500 mil na dzikie zachodnie wybrzeże, przepiękne, jak to jest sfilmowane, Irlandii, do dziadka. Do dziadka, którego gra wspaniały Bill Nighy. Koniecznie zobaczcie, bo bardzo warto.
0: Cudownie. Kasia, jak ty o tym opowiadasz, naprawdę. Przypomniało mi to trochę historię, bo tu 500 mil, prawda? A tutaj 300 mil do nieba sobie przypomniałem akurat.
1: Przez sekundę miałam taką historię, bo tam też jest taki wątek, że jeden z braci musi być w luku, znaczy w sensie tam ciężarówka, tutaj autobus, tak. To jest ten trop, to inna historia, ale też o takich emocjach rodzicielskich.
0: No. Z końca lat 80. ubiegłego wieku polski film również warto zobaczyć. Co jeszcze nowego w kinach?
1: Nowego? To dzisiaj wchodzi do kin też Tony. To jest film o młodości legendarnego, charyzmatycznego szefa kuchni, podróżnika. Znacie go pewnie z programów kulinarnych, podróżniczych, Anthony Bourdain.
0: On jest genialny, uwielbiam gościa.
1: No właśnie, ten film pokazuje, tylko to nie jest cała biografia, bo to nie jest taka historia, że on się urodził i potem umarł, tylko historia o narodzinach ikony i właściwie o kulisach tych narodzin, bo ta opowieść przynosi nas połowę lat 70. i młody Tony zaczyna pracę na zmywaku w knajpie z owocami morza. Główną rolę gra fantastyczny, ja go kocham, w Przesileniu zimowym, Dominik Sessa, a partneruje mu Antonio Banderas jako szef kuchni, dosyć bezwzględny. Jest też Dreszczowiec nie patrz w dół 2 i to jest taka historia o dwóch dziewczynach, które decydują się na ekstremalną wspinaczkę na takie legendarne zbocze w Tajlandii. Ja już w ogóle od samego patrzenia miałam kłopoty, bo mam lęk wysokości. Zostają uwięzione na takiej kruchej półeczce, bo tam się w czasie deszczu wszystko wali na skalnej półce, bardzo wysoko nad ziemią. No i to jest taki dreszczowiec dla wytrwałych, którzy nie mają lęku wysokości i lubią takie ekstremalne wyzwania.
0: Śniło ci się w nocy, Kasia?
1: Wiesz co, przestań, skąd wiedziałeś? Tak, ja po prostu mówię, że jestem na tej deseczce. O, co tam się wyrabia. No.
0: Kasiu, co polecasz w kinie domowym, w streamingu?
1: W streamingu, gdybym miała wybrać jeden tytuł, to komedia akcji Katastrofa w duecie. Tytuł zagraniczny to jest Mayday, a tam Ryan Reynolds jako wygadany amerykański pilot, Kenneth Branagh jako charyzmatyczny, zafascynowany Ameryką ex-KGBista Nikołaj, i to jest w ogóle psychofan amerykańskiej popkultury, kina akcji, taki największy, on uważa, że jego największy skarb to jest piracka kaseta VHS z filmem Top Gun, bo pamiętajmy, że to są w ogóle czasy wstecz kilkadziesiąt lat. Marcin Dorociński gra tam główny czarny charakter, wypada bardzo dobrze. I tak, prosta historia, dobre tempo, sporo humoru, świetne recenzje, co ciekawe, świetne aktorstwo, no i brawa dla Marcina Dorocińskiego za takie doborowe towarzystwo i za zagranie w filmie z Ryanem Reynoldsem i z Kenneth Branaghiem. Chyba tak się to odmienia. Z aktorem, który nazywa się Kenneth Branagh. Ja zawsze mam problem, jak powiedzieć w dopomniaczu, z Kennethem Branaghiem. Chyba tak. No w każdym razie dla Marcina wielkie brawa. Mayday, czyli Katastrofa w duecie, od dziś jest w streamingu.
0: Kasia Sobiechowska-Szuchta, wielkie brawa za te wszystkie zebrane informacje. Kasiu, naprawdę zachęciłaś. Ja na to niego idę. Na to niego muszę.
1: Proszę cię bardzo. Ja tam sobie obejrzę jeszcze, odwinę sobie jeszcze raz Marcina Dorocińskiego, Ryana Reynoldsa i aktora, który nazywa się Kenneth Branagh.
0: No i 500 mil. Pa! Do zobaczenia w kinach. Kłaniamy się, do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 15.30.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: 15.30. Fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
12: Zapraszam. Twórca RB Bogusław Baksik jest ścigany czerwoną notą Interpolu w związku z oszustwami, poinformował Interpol. Ciąży na nim wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Wcześniej odsiedział wyrok za aferę RB. Tę spółkę Baksik wraz z Andrzejem Gąsiorowskim założyli w 1989 roku w Cieszynie. W 1991 roku wybuchła afera RB, polegająca na wykorzystywaniu przez tę spółkę tzw. oscylatora, czyli możliwości oprocentowania tej samej kwoty przenoszonej z banku do banku. A teraz uwaga, kierowcy w Wielkopolsce. Ruch wahadłowy obowiązuje w pobliżu koła, to na drodze krajowej numer 92. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wieczorem zaczyna się rajd Ceredigion, czyli rajd Walii. Na starcie m.in. trzecia załoga klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
13: Jesteśmy już po testach. Tutaj ta Walia jest taka no naprawdę piękna. Trochę to wygląda, jakbyśmy byli w Bieszczadach. No dzisiaj nas trochę oszczędziło, nie było deszczu. Tutaj będzie dużo nowych tras w tym roku, dużo nowych kilometrów, odcinki nocne. Także rajd trochę się zmienił, będzie troszkę inna forma.
12: Mówił pilot Szymon Gospodarczyk. Polska załoga broni tytułu rajdowych Mistrzostw Europy, ale rajd Walii to już szósta i zarazem przedostatnia runda sezonu. A liderem klasyfikacji generalnej z dużą przewagą jest fiński kierowca Teemu Suninen. Gitara akustyczna z lat 40., którą George Michael wykorzystał w kultowym teledysku do utworu Faith, trafiła na licytację. Dom aukcyjny szacuje wartość instrumentu na kwotę od 60 do 120 tysięcy funtów. To właśnie w teledysku z 1987 roku muzyk zaprezentował światu swój nowy wizerunek, na który składały się skórzana kurtka, okulary awiator i gitara. Z idola nastolatek przemienił się w dojrzałą gwiazdę pop.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Stolica Dolnego Śląska walczy o setki milionów złotych na bezpieczeństwo i kluczowe inwestycje komunikacyjne. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia. Gmina Wrocław złożyła już 8 wniosków o łącznie ponad 268 milionów złotych preferencyjnych pożyczek z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To środki, które mają przełożyć się na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców i poprawiające mobilność w mieście. Chodzi na przykład o budowę pierwszego etapu Alei Północnej oraz remonty mostów Osobowickiego i Trzebnickiego, ale wśród zgłoszonych projektów znalazły się też m.in. budowa schronu pod budynkiem archiwum przy ulicy Chłupskiej, rozbudowa systemu syren alarmowych, a także inwestycje drogowe, przebudowa Czajkowskiego i Koszarowej na odcinkach prowadzących do Akademii Wojsk Lądowych, Sołtysowickiej pomiędzy Czajkowskiego a Redycką, czy remont fragmentu Trzmielowickiej od Pusteckiej do Średzkiej. Pożyczka, jak wspomnieliśmy, udzielana jest na preferencyjnych zasadach, oprocentowanie wynosi 0%, a spłatę można rozłożyć nawet na 20 lat. Po popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław wracamy do sprawy dymisji, jaką z funkcji rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu złożył generał broni w stanie spoczynku dr Marek Tomaszycki. Faktom udało się porozmawiać z generałem na ten temat. Jak sam tłumaczy, rezygnację z funkcji rektora planował już od kilku miesięcy.
16: Po prostu stan zdrowia, czyli przyczyny takie sprawy osobiste, nic innego. Ja nie jestem tutaj jako żołnierz zawodowy, tylko jako pracownik cywilny, w związku z tym umowa cywilnoprawna została przeze mnie wypowiedziana. Po wcześniejszych konsultacjach w lutym tego roku z panem ministrem Wiątkiem, który odpowiada za szkolnictwo, no i jest ona skuteczna.
15: Przypomnijmy, generał Marek Tomaszycki będzie rektorem wrocławskiej AWL do końca września. Nowy rektor zostanie wskazany przez ministra obrony narodowej. Zmieniamy temat. Pieniędzy mało, emocji mnóstwo, a piłka taka sama jak w Lidze Mistrzów. Tak można krótko scharakteryzować rozgrywki najniższych lig piłkarskich, które właśnie wystartowały. Praktycznie każdy, komu nic nie dolega, a chce się poruszać, może dołączyć do któregoś z takich zespołów. Andrzej Padewski, gość prowadzonego przez Macieja Sasa programu Wrocławski Weekend w RMF 24 Wrocław, przekonuje, że praktycznie co weekend wybiera się na jakiś mecz w tzw. Bundeslidze, czyli piłkarskiej klasie B, a jest w czym wybierać.
17: Posiadamy 700 klubów na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu mamy 35 klubów, które aktywnie uczestniczą w rozgrywkach. W tej chwili taka ciekawostka, w B-klasie wystartuje Tartak Wrocław. Zapytaliśmy, skąd taka nazwa? Oni powiedzieli, bo jesteśmy drewniani do tej piłki, więc Tartak idealnie nam pasuje.
15: Podkreślmy, że wstęp na mecze takich zespołów jest zwykle bezpłatny, a emocje gwarantowane. We wrocławskim wieczorze co tydzień będziemy przedstawiać jedną z takich małych, wielkich drużyn, a więcej na ten temat w dzisiejszej wieczornej rozmowie Macieja Sasa po godzinie 21. Natomiast kolejne fakty już za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.

0: To jest informacyjne popołudnie z Radiem RMF 24. 22 mieszkania podzielone na 56 mikrokawalerek. Takie są wnioski poznańskiego nadzoru budowlanego po kontroli w jednej z odnowionych kamienic w centrum miasta. Zdaniem inspektorów inwestor celowo podzielił większe lokale na kilkadziesiąt mniejszych. Szef poznańskiego nadzoru budowlanego nakazuje deweloperowi przywrócenie ich do poprzedniego stanu. Posłuchajmy.
1: I w wyniku naszej kontroli stwierdziliśmy, że prowadzone są prace, które po pierwsze polegają na przebudowie. Myślę o tej wewnętrznej, tak, bo przebudowa dotyczy istniejącej bryły, ona nie może wykraczać poza istniejącą bryłę obiektu. I trwały prace związane z przebudową, ale efektem tej przebudowy było też powstawanie ścian działowych. Dzielenie, już wtedy w 2023 roku pojawiły się ściany działowe, które dzieliły te większe mieszkania na mniejsze. I w związku z tym wszczęliśmy postępowanie i efektem tego postępowania, nie będę już mówił o szczegółach dotyczących całego tego procesu, ale odniosę się tylko do tego finalnego, najważniejszego. W 2025 roku w listopadzie wydałem decyzję, która nakłada na właściciela tego budynku, czyli na wspólnotę mieszkaniową, obowiązek doprowadzenia tego budynku mieszkalnego wielorodzinnego do stanu zgodnego z przepisami prawa budowlanego.
0: Mówił Paweł Łukaszewski, szef poznańskiego nadzoru budowlanego. Kontrola wykazała, że w budynku znajdowały się m.in. lokale mieszkalne o powierzchni około 10 metrów kwadratowych. Deweloper nie zgadza się z tą decyzją nadzoru budowlanego i zamierza się odwoływać.
2: Jesteśmy w trakcie analizy dokumentów, które przedstawił PIMP i w trakcie konstrukcji tego odwołania. No i widzimy olbrzymi szereg nieścisłości. No i dodatkowo oczywiście jest duże echo tej całej sytuacji, które również pewnie będzie rodziło w przyszłości konsekwencje, bo choćby to słynne mieszkanie, które tutaj jest bardzo przez media podłapane, ono tak naprawdę ma taki zapis księdza wieczystej tylko ze względu na to, że tam są skosy i w takich budynkach starszych tak się po prostu takie mieszkania istniały. Więc ono po podłodze jest znacznie większe, tak, niż 9 metrów i jest wspaniałym mieszkaniem ogólnie, jeśli chodzi o to, jak wygląda, jak jest urządzone i tak dalej. Więc tam odpowiedzi na komentarze ludzi, że sam bym chciał w takim mieszkać. Myślę, że jakbym na studiach miał takie mieszkanie, bym był zachwycony.
3: Zdaniem inspektorów bez wymaganej zgody podzielono 22 mieszkania na 56 lokali. Rozumiem, że państwo się nie zgadzacie z tą...
2: Oczywiście, że nie. My od początku do końca opieramy się na istniejących lokalach w tym budynku. Jedyne, co my zrobiliśmy, to inwentaryzację tych lokali. Czyli no, po prostu przychodzi architekt, mierzy to, co jest w budynku, robi inwentaryzację. Następnie zostały do tych lokali założone księgi wieczyste, więc myślę, że to jest, no, w sensie, jak ja rozmawiam z jakimkolwiek prawnikiem, czy z jakimkolwiek osobą, która no, trochę głębiej tę sprawę analizuje, to wszyscy są zszokowani, jak to może być, że jest 56 ksiąg wieczystych, czy jest tutaj wszystko w pełni legalne. Jest wydane pozwolenie na budowę, na wszystkie kwestie związane z wyborzem, z instalacjami, z elewacją, z częściami wspólnymi, w którym to 56 lokali jest wskazanych w inwentaryzacji, czyli wszystkie te zgody, czyli zgoda od strażaka i tak dalej, są zrobione do 56 lokali. Ludzie te lokale pokupowali, mają już, mieszkają w tych lokalach, czy używają ich na różne sposoby, tam w zależności od swoich, że tak powiem, preferencji. I ktoś wydaje taką decyzję w oparciu o dokument, który jest całkowicie nierzetelny.
0: Wyjaśnia Filip Piechowiak, prezes spółki Fit.

Grup, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piła. Ja przypomnę, 22 mieszkania podzielone na 56 mikrokawalerek. Takie są wnioski poznańskiego nadzoru budowlanego po kontroli w jednej z odnowionych kamienic w centrum miasta. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest Radio RMF 24, czas na sport. Wieczorem finał diamentowej ligi w Brukseli. W dwudniowych zawodach wystąpią najlepsi lekkoatleci świata, w tym pięcioro Polaków. Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż, Dawid Wegner w rzucie oszczepem oraz nasze biegaczki Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska i Pia Skrzyszowska. Ta ostatnia, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w Birmingham, w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM zapewnia, że stać ją na poprawienie najlepszego wyniku w tym sezonie, czyli 12 sekund i 44 setne w biegu na 100 metrów przez płotki. Posłuchajmy.
1: W tym roku jest trochę inaczej. Uważam, że jakby ja dużo czerpię przyjemności z tego sezonu i ciągle mam siłę, żeby biegać, ciągle mi to sprawia przyjemność. I oczywiście patrząc na finał diamentowej ligi i Ultimate Championships, to też są dla mnie ważne zawody. I uważam, że jestem ciągle na takiej stabilnej formie i oczywiście uważam, że mogę zbliżyć się do rekordu sezonu. Chciałabym bardzo. Ciężko mi to przewidzieć. Uważam, że to też jest zależne właśnie od tego, jak się bieg potoczy, czy są warunki i sprzyjające mi. I wszystko dookoła. Tak naprawdę to musi się wszystko zgrać, bo już bieganie na poziomie 12-40 to jest bardzo wysoki poziom. W ostatnich moich biegach właśnie utrzymywałam w miarę równe biegi. W ostatnim biegu w Zurichu pierwszy raz miałam chyba po prostu 4 czy 5 uderzeń płotków, co, a przy tym wynik był też bardzo, bardzo dobry, uważam, przy błędach technicznych. Więc ja ciągle widzę nadzieję na poprawę, albo przynajmniej zbliżenie się do tego rekordu sezonu. Ale tak jak mówię, to ciężko to przewidzieć, wszystko się musi zgrać w tym czasie.
2: Te błędy w Szwajcarii mogły wynikać już trochę ze zmęczenia zwyczajnie, czy po prostu trafił się taki start i wciąż oceniasz to tak, że jesteś w piku?
1: Mhm. Na pewno w jakimś stopniu jestem w tym piku, przynajmniej mam tą formę bardzo stabilną przez cały sezon. To jest dla mnie bardzo ważne, że jednak wiem, że jak staję na linii startu, to tak naprawdę mogę spodziewać się konkretnych wyników, bo jednak tak każdy mój start od, nie pamiętam od kiedy startuję, czy od maja, czy od czerwca, to jednak to jest bardzo stabilna forma. W Zurichu może to było jakieś zmęczenie, bo jednak faktycznie był intensywny okres w tym czasie. Miałam po prostu 3 starty praktycznie po sobie, dużo podróży, ale po prostu to też są płotki. Zdarzają się błędy techniczne i uderzanie płotków. No to jest jakaś część tego i rzadko mi się to zdarza, ale wiem, jakie są płotki i tak może się wydarzyć i po prostu taki był ten bieg.
0: Mówiła Pia Skrzyszowska w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarem Dziwiszkiem, a my oczywiście za naszych sportowców będziemy trzymali kciuki wieczorem, bo wieczorem finał diamentowej ligi w Brukseli. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 16:00. W nich m.in. nowe informacje o serii aktów sabotażu w Niemczech. Zostańcie z nami, jest 15:50.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a biały papier toaletowy Velvet 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w studiu faktów z nami Ewa Kwaśny i Bogdan Calewski. Dzień dobry.
15: Zapraszamy. Wybrany przez Sejm Maciej Berek nie może być pewien objęcia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
16: O wątpliwościach wokół byłego ministra opowie warszawski dziennikarz RMF FM.
15: Rosjanie wzięli na celownik kwaterę ukraińskich służb specjalnych w Kijowie.
16: Budynek płonie, są ranni.
15: W faktach także raport STATR.
16: I wizyta w mazurskiej wiosce żeglarskiej.
15: Są kontrowersje wokół wyboru przez Sejm Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
16: Były minister w rządzie Donalda Tuska nie ma żadnej gwarancji, że będzie mógł zacząć orzekanie.
15: Pojawiły się informacje, że nie spełnia warunków, jakie muszą cechować kandydata na to stanowisko.
16: W faktach RMF FM nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, to może zagrozić przyjęciu od Berka ślubowania przez prezydenta?
17: Że zaprzysiężenie to nic pewnego, wprost mówił szef kancelarii prezydenta. Niespełnienie wymogu 10 lat pracy radcy prawnego w miejscach pracy Berka sprawdzał poseł Paweł Jabłoński.
18: Pisze mi Kancelaria Senatu. Żadne ze stanowisk pana Macieja Berka nie było stanowiskiem radcy prawnego w rozumieniu ustawy o radcach prawnych. Tak samo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowe Centrum Legislacji, Kancelaria Premiera. Panie premierze, nawet wy mi tak opisaliście.
17: Sam wybrany już sędzia twierdził, że jako radca pracował, ale dokumentować tego nie musiał.
19: Wykonywanie zawodu radcy prawnego ani nie wymaga, żeby to była działalność zarobkowa, ani nie wymaga zawierania umów cywilnoprawnych. Zawód radcy prawnego pozostawia dużą elastyczność.
17: Ale dowodem na to jest tylko wpis na listę radców, a prezydent w sprawie przyjęcia ślubowania pozostaje sceptyczny.
20: To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast to są wątpliwości, które obiektywnie, mam nadzieję, że wszyscy widzą.
17: Maciej Berek czeka na zaprzysiężenie, miejsce dla niego zwalnia się w Trybunale za 2 tygodnie.
1: Aktualny obraz faktów.
15: Rosja zaatakowała kwaterę główną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie.
16: W wyniku uderzenia drona 5 osób zostało rannych. W budynku wybuchł pożar.
15: Rosyjski bezzałogowiec trafił w biuro pełniącego obowiązki szefa SBU Aleksandra Pokłada. Nie było go w budynku.
16: Seria aktów sabotażu w Niemczech nie jest przypadkiem. Na kilka dni przed wyborami w Saksonii-Anhalt oświadczył rzecznik resortu spraw wewnętrznych w Berlinie.
15: W ostatnich dniach doszło do prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej, a rząd Niemiec obciążył Rosję odpowiedzialnością za sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku.
16: W niedzielę odbędą się wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt na wschodzie Niemiec, gdzie prawicowa alternatywa dla Niemiec ma szansę na zwycięstwo.
15: Partia AfD, Alternative für Deutschland, jest ugodowo nastawiona do Rosji.
16: Duży wzrost liczby wypadków w Tatrach.
15: W wakacje tatrzańscy ratownicy odnotowali o 1/3 więcej dramatów i tragedii niż przed rokiem.
3: Nigdy w statystykach za wakacje nie mieliśmy tylu osób ratowanych, a mówimy tutaj o 541 osobach dokładnie. No i jak porównamy to z rokiem ubiegłym, no to mamy wzrost ponad 30%. Wskazuje to pewnie na to, że tych ludzi w Tatrach było znowu rekordowo dużo. Wypadki śmiertelne, no tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7.
16: Zwraca uwagę Grzegorz Kubicki, ratownik Topru.
15: Kto może? Nadal cieszy się sezonem żeglarskim na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
16: Część żeglarzy uważa, że to właśnie wrzesień jest najlepszym miesiącem, aby poczuć wiatr w żeglach.
13: Nawet lepiej nam się żeglowało i wiecznie, i pogodowo niż, można powiedzieć, w sezonie. Także początek września był bardzo dobry na Mazurach.
21: W tym roku wrzesień jest ładniejszy niż lipiec. Wiadomo, że na żagle, niezależnie czy jedzie się w maju, czy jedzie się we wrześniu, bierze się te same rzeczy. Tak, i czy się jedzie na jeden dzień, czy na tydzień, też bierzemy te same rzeczy, więc trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
16: Usłyszał w żółto-niebieskiej wiosce żeglarskich w Mikołajkach reporter RMF FM.
15: Dziękujemy Piotrowi Bułakowskiemu, no i życzymy sprzyjającego wiatru wypaczywającym wodniakom.
16: W faktach kulturalnych RMF FM o 16.30 pojawi się zakonnica.
15: W przebraniu usłyszycie o musicalowej premierze.
16: Ale też o nowym filmie, do oglądania którego potrzebny będzie zapas chusteczek.
15: Tam. Twardziele w kinie nie płaczą.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: IMGW ostrzega przed silnym i porywistym wiatrem. Alerty obowiązują w całym kraju. Wieczorem we Wrocławiu będzie pochmurno i deszczowo, a słupki i rtęci wskażą okolice 22 kreski. Jutro rano zobaczycie i trochę chmur, i trochę słońca. Do tego znów może spaść deszcz. Temperatura odczuwalna wyniesie 13 stopni.
24: Tu Radio RMF 24.
25: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Cały czas jesteśmy z wami w internecie, a także w radiu RMF 24 Wrocław. 95,1 FM. Warto tę częstotliwość zapamiętać. A w to piątkowe popołudnie mam dla was mnóstwo informacji. Będziemy m.in. w Krakowie, gdzie dzisiaj rozpoczęły się zawody European Rover Challenge. Ale nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od najnowszych informacji związanych z Portem Polska. To już za chwilę w radiu RMF 24. Zaczynamy! Bądźcie blisko!

0: szczęście. Słuchacie radia RMF 24. To nasz popołudniowy program, a w nim nowe informacje na temat Portu Polska. Chodzi o ważną inwestycję, planowane największe lotnisko w kraju, które ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą. W faktach RMF FM mówiliśmy dzisiaj, że budowa głównej części lotniska rozpocznie się później niż planowano. Miała rozpocząć się we wrześniu, aktualny termin to przełom października i listopada. Jeszcze brakuje kompletu kluczowych pozwoleń na start budowy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z Piotrem Rachwalskim ze spółki, która odpowiada za te inwestycje, i dopytywał o pierwszą łopatę, która może być wbita w miejscu, gdzie ma powstać lotnisko.
1: Być może, że przyjmiemy jakiś moment, kiedy będziemy w stanie, dzień zero, który być może ktoś oczekuje, że będzie, i powiemy, że od tego momentu ta budowa się zaczyna, i zakładam, że jeśli to nastąpi, to nastąpi to jesienią tego roku.
2: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
1: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu, odwodnienia. Trzeba przełożyć wręcz rzekę, tak? Tam płynie Pisia, którą musimy de facto przełożyć. To są takie dosyć przygotowawcze prace, dosyć spektakularne.
2: Mm-hmm. Ale rozumiem, że na razie to nie będzie powstawało na ziemi, tylko raczej to będą prace pod...
1: A oczywiście tak, ogrodzenie terenu, przygotowanie, bo to jest bardzo ważne, przygotowanie dróg dojazdowych. Te przetargi zostały rozstrzygnięte i to się będzie toczyło. Ludzie też skorzystają, bo te drogi zostaną wyremontowane, często wzmocnione, poszerzone, i oczywiście po zakończeniu pracy również zostaną tam, gdzie będzie trzeba, jeszcze poprawione. To są te rzeczy przygotowawcze, które w najbliższych miesiącach ludzie powinni zobaczyć tam na gruncie.
2: A kiedy pierwsze budynki, czy to terminala, czy dworca kolejowego, czy chociaż pierwsze elementy bryły?
1: Czy coś było widać, to myślę, że to jest kwestia jeszcze roku, dwóch w tym miejscu.
0: Michał Dobrołowicz jest teraz z nami na linii. Dzień dobry, Michale. No i pytanie, jak można rozumieć te przedłużające się procedury? Czy to wpłynie na całą inwestycję?
2: Przedstawiciele spółki Port Polska, bo właśnie ta spółka odpowiada za te inwestycje, jestem teraz w jej siedzibie właśnie tej spółki, zapewniają, że plan i harmonogram jest cały czas aktualny, to znaczy, że pierwsze samoloty będą lądować i startować w Baranowie, Pszawą, między Łodzią a Warszawą dokładnie, już w 2032 roku, za 6 lat, pod koniec 2032 roku, czyli teraz te proceduralne kwestie administracyjne związane z uzyskiwaniem pozwoleń, to ma nie wpłynąć na ten ostateczny kształt lotniska i na kolejne terminy. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Na razie rzeczywiście tej budowy nie widać fizycznie w Baranowie. Też regularnie jeżdżę do tej miejscowości i tylko trzeba się dokładnie przyglądać, aby zobaczyć, że gdzieś powstaje może nowa droga, że gdzieś jest utwardzanie terenu, ale te właściwe prace budowlane dopiero są przed nami i przełom października i listopada, czyli jeszcze tych 5, 6, może 7 tygodni zostało do startu tych kluczowych fizycznych prac, a efekty, jak słyszymy w tej mojej rozmowie właśnie z jednym z wiceprezesów spółki, Piotrem Rachwalskim, który jest w dobrym humorze, jak słyszeliśmy w tej rozmowie. Na te efekty widoczne gołym okiem trzeba będzie jeszcze pewnie trochę poczekać.
0: No właśnie, lotnisko to jedna część projektu, a druga część to kolej i pociągi, które mają przyspieszyć. Powiedz, na jakim etapie jest realizacja tej części inwestycji? Kiedy pojedziemy szybszymi pociągami?
2: Te pociągi mają przyspieszyć w drugiej połowie przyszłego roku, ale to jeszcze nie będzie ta słynna kolej dużych prędkości. Te pociągi na razie mają przyspieszyć do 250 km na godzinę na kluczowym odcinku między Warszawą a Krakowem, na centralnej magistrali kolejowej. I to ma się wydarzyć za trochę ponad rok, czyli pod koniec 2027 roku, i wtedy podróż pociągiem między Warszawą a Krakowem ma trwać mniej niż 2 godziny, mniej niż 120 minut, czyli o tych co najmniej kilkanaście minut mniej niż teraz. I ta podróż między Krakowem a Warszawą i przyspieszenie na tym odcinku też jest związane z przygotowaniami właśnie do uruchomienia w Polsce kolei dużych prędkości, ale już sama kolej dużych prędkości, czyli te absolutnie najszybsze, rekordowo szybkie w historii polskiej kolei pociągi, mają pojawić się na torach także w 2032 roku, czyli za 6 lat, wtedy gdy także projekt Port Polska będzie startował, i to ma być uruchomione wraz ze startem samego lotniska właśnie w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Tam obok tego lotniska, obok tego terminalu, obok pasów startowych mają powstawać także właśnie fundamenty dworca kolejowego dla kolei dużych prędkości, i w pierwszym etapie te szybkie pociągi mają jeździć tylko między Łodzią a Warszawą, i tutaj właśnie między tymi dwoma miastami ten czas przejazdu to ma być 40 minut mniej więcej, 20 minut między Łodzią a Baranowem, 20 minut między... I właśnie w taki sposób tak to ma być w 2030...
0: Michał Dobrołowicz w radiu RMF 24. Dziękuję bardzo i przypomnę, żeby to wszystko się utrwaliło. Za 6 lat gotowe ma być mega lotnisko w Baranowie między Łodzią a Warszawą, czyli Port Polska.
3: RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Szef biura prezydenta Ukrainy, Kiryło Budanow, powiedział w rozmowie z New York Times, że negocjacje dotyczące zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej mogą zostać wznowione jeszcze we wrześniu. Jego zdaniem porozumienie o zawieszeniu broni prawdopodobnie nie będzie jednak możliwe przed wiosną. Według portalu Axios wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, mają w ten weekend udać się do Moskwy i Kijowa, by rozmawiać o zakończeniu wojny. Negocjacje pokojowe, w które są zaangażowani od 2025 roku, zostały zawieszone na przełomie lutego i marca. Budanow opowiada się za prowadzeniem rozmów pokojowych, licząc, że wcześniej czy później doprowadzą one do zakończenia konfliktu. New York Times zwraca uwagę, że ukraińskie władze są podzielone w sprawie negocjacji. Część przywódców obawia się, że większe ustępstwa osłabiłyby morale armii i społeczeństwa. Ukraińska opinia publiczna również sceptycznie podchodzi do rozmów prowadzonych przez USA i obawia się, że Władimir Putin nie zamierza faktycznie zakończyć wojny. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach punktualnie o godzinie 16.30.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: W Borysławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej miał ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
1: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
15: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
16: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
18: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
19: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
11: 16.30, pora na fakty. Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski.
13: Deportowany z Polski został 32-letni Ukrainiec, podejrzany o zranienie swojego rodaka i grożenie mu śmiercią w jednej z miejscowości powiatu Słowskiego.
9: Dostał 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen.
13: Mężczyzna miał już wcześniej wyrok sądu w Suchej Beskidzkiej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz bez wymaganych uprawnień.
20: Uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie S19 w pobliżu miejscowości Wilkołaz I w województwie lubelskim.
21: Auto osobowe uderzyło tam w bariery.
20: Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Lublina. Mam nadzieję, że sytuacja w PKOL-u nie odbije się na sportowcach, mówi w rozmowie z RMF FM Pia Skrzyszowska, srebrna i brązowa medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham.
21: We wtorek zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale dopiero zarząd lub walne zgromadzenie delegatów mogą odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza i wskazać jego zastępcę do wyborów w kwietniu.
22: Oczywiście wiem, jak wygląda sytuacja, ale mam nadzieję, że nie będziemy mieć, my jako sportowcy, problemu z wystąpieniem na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że ta sytuacja po prostu się wyjaśni i że sportowcy nie zostaną poszkodowani w tej sytuacji.
20: Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z Piją Skrzyszowską mamy na rmf24.pl. I czas na fakty kulturalne RMF FM, a w nich kinowe premiery weekendu.
21: Tak. No już się nie możemy doczekać, a zaproszę Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
23: Dzień dobry. Dzień dobry. 500 mil. To jest niezwykle poruszający irlandzki film. To ten, co mówiłam, że trzeba będzie mieć chusteczki. Opowieść o relacjach z dziećmi, o odpowiedzialności za nie. Dwóch braci ucieka z domu w Anglii na malownicze wybrzeże Irlandii do swojego dziadka, żeby nie zostać rozdzielonymi, bo rodzice chcą się rozwieść. Ale ta opowieść zmienia się w drugiej części w historię o nadziei i o radzeniu sobie ze stratą. W roli dziadka wspaniały Bill Nighy. Dominik Sessa gra z kolei Antonego Bourdaina, słynnego kucharza, podróżnika w filmie Tony. Reżyserem jest Matt Johnson. Pokazaliśmy go w sposób, nie powiem, że brzydki, taki bliski, osobisty. Udało nam się zrealizować film dokładnie taki, jaki chcieliśmy. Oba tytuły od dziś są w kinach. Jutro o 14 w Landskoronskim dworze nasz redakcyjny kolega Bogdan Frymorgan będzie miał spotkanie autorskie wokół swojej książki Landskorona. Kilka lat temu opublikował album fotograficzny, a teraz ubrał tę opowieść w słowa. Jutro w Teatrze Muzycznym w Gdyni premiera musicalu Zakonnica w przebraniu. Pewnie znacie tę komedię z kina. O dziewczynie, która musi porzucić ukochaną muzykę i uciekać przed gangsterami do klasztoru. Ma być wesoło, kolorowo i śpiewająco.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Daniel Chawryleniak, kłaniam się, pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Zaczynamy od nowej oferty Urban Card. Chodzi o tańsze bilety na przejazdy komunikacją dla pracowników, tak zwane Urban Card dla biznesu. Ratusz przygotowuje nową ofertę biletów okresowych dla przedsiębiorców i pracodawców. Firmy, które kupią bilety dla swoich pracowników, będą mogły liczyć na 5, 10 lub 15% rabatu. Generalnie im większy zakup, tym większa będzie zniżka. Oferta obejmie bilety miesięczne, półroczne i roczne, a jej wprowadzenie planowane jest z początkiem nowego roku. Pierwszy krok to zmiana uchwały biletowej, którą Rada Miejska Wrocławia ma zająć się na najbliższej sesji, to jest 17 września.
26: Dbaj o zdrowie z faktami RMF 24 Wrocław.
25: Sklepik szkolny bez chipsów i batonów, stołówka bez przetworzonej żywności, ale z dużą ilością warzyw. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław sprawdzamy, jak to działa w rzeczywistości. Od września w szkołach podstawowych obowiązują nowe zasady żywienia. Byliśmy w szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Nowowiejskiej, żeby zobaczyć, jak uczniowie odnajdują się w nowej rzeczywistości. To dopiero początek, ale wydaje się, że dobrze. Wbrew pozorom za słodyczami nikt z naszych młodych rozmówców nie tęskni.
27: No bo jak ktoś na przykład zapomni kanapek, to może sobie pójść kupić do sklepiku, a nie kupuje słodycze wtedy.
28: Ja najbardziej tam lubię szejki, jakby takie owocowe, więc jakby w sumie to jest najlepsze, nie?
25: W jadłospisie szkoły podstawowej numer 1, na przykład kurczak curry z surówką z czerwonej kapusty, czy zupa krem z marchewki.
29: Bardzo duża rola jest naszej szefowej kuchni, która przy wydawaniu posiłków zachęca, namawia, nie zmusza, ale zachęca w ciekawy sposób, żeby jednak się zdecydować, spróbować, skosztować. I dzieci, nawet te, które nigdy nie jadły tych warzywek, no coś tam skubną, coś spróbują.
25: Mówiła dyrektor Katarzyna Zwierzyńska-Paluszek. A co wy myślicie o tych zmianach? Dajcie nam znać. Numer telefonu to 717 506 506. Czekamy na wasze opinie. Po południowych faktach RMF 24 Wrocław mamy też coś dla ducha. Jak już wiecie z naszej anteny, po 9 latach przerwy do Wrocławia wraca Festiwal Opery Współczesnej. Od jutra w ramach tego wydarzenia będzie można podziwiać 5 przedstawień. Między innymi o nich z dyrektorką Opery Wrocławskiej Agnieszką Franków-Żelazny rozmawiał Maciej Sas.
30: Czy niewyrobiony słuchacz odnajdzie się w tym niełatwym świecie opery współczesnej?
31: To prawda, jest to wyzwanie. My jesteśmy coraz bardziej tacy nagłówkowi i trzeba do nas mówić drukowanymi literami. Te nasze dzieła w Festiwalu Opery Współczesnej to są krótkie stosunkowo dzieła, bo Genom trwa godzinę 15, Głos Potwora 80 minut również blisko i granie z potworami godzinę. To troszkę wyjście naprzeciw temu dzisiejszemu odbiorcy, aby oswoić się z tym, co nowe, musimy dawkować trochę w czasie też te doznania.
30: Szczepionka.
31: Dokładnie tak.
25: Dodajmy, że czas na przyjęcie tej szczepionki macie do 3 października, wtedy zakończy się Festiwal Opery Współczesnej. Bilety na stronie Opery Wrocławskiej.

0: Słuchacie popołudniowego programu radia RMF 24. Seria aktów sabotażu w Niemczech może mieć związek ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu Saksonii-Anhalt. Niemieckie MSW ostrzega, że przed niedzielnym głosowaniem liczba takich działań może wzrosnąć. A ja przypomnę, w ostatnich dniach służby wykryły podejrzane urządzenia w pobliżu kilku obiektów energetycznych. W Dormagen znaleziono urządzenie wyrzutowe podobne do tych wykorzystywanych wcześniej w pobliskim Bergheim, gdzie zwarcie na liniach wysokiego napięcia zakłóciło pracę kilku bloków elektrowni. Policja otrzymała list od domniemanego sprawcy tych ataków i jako motyw domniemany sprawca podaje walkę z paliwami kopalnymi. Służby prowadzą też działania przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesse. Z kolei w Brandenburgii znaleziono improwizowany ładunek wybuchowy w pobliżu stacji transformatorowej. Niemieckie władze przypisały Rosji sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Moskwa jednak temu zaprzecza. W niedzielę w Saksonii-Anhalt odbędą się wybory, w których według prognoz około 42% poparcia może zdobyć prorosyjska AfD.
1: Radio RMF

0: RMF24, teraz przystanek Kraków. Przy Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły dziś zawody European Rover Challenge. Ponad 20 ekip z całego świata rywalizuje na specjalnym Mars Yardzie, który odzwierciedla warunki panujące na czerwonej planecie. Skonstruowane przez nich łaziki marsjańskie mają specjalne zadania.
1: Nie chodzi o samą budowę łazika. To chodzi o to, aby zaprojektować taką platformę mobilną i tak zebrać zespół

0: dobrać zespół ekspercki, aby móc rozwiązać wszystkie zadania, które stoją przed tymi młodymi ludźmi, a zadania, które my bierzemy, my je może nie tyle nie wymyślamy, my je po prostu przenosimy jeden do jeden z planów, z obecnych misji, które zarówno Europejska Agencja Kosmiczna, Amerykańska, jak i inne agencje kosmiczne planują w obszarze samego Marsa, ale także Księżyca. No na pewno to jest dużo eksploracji, bo widzimy, że Mars jest dosyć pokaźnie zrobiony w tym roku, więc operatorzy muszą się przygotować na ciężki teren, ciężkie podjazdy. Muszą, tak jak tutaj widzimy, teraz stoimy obok konkurencji, którą jest naprawa reaktora. To, co tutaj widzimy, to jest robot, który manipulatorem próbuje na podstawie instrukcji, którą oni dostali, poprzełączyć, tak pomierzyć napięcie, żeby przywrócić prąd w tej jednostce. To, co jest istotne, operator widzi tylko to, co widzi kamerka malutka łazika, ponieważ tutaj operatorzy nie widzą, co się dzieje, są schowani w namiotach. Jeżeli mówimy o konkurencjach traversal, czyli tych konkurencjach, które są na orientację w terenie, tu promowana jest w ogóle autonomia takich robotów. To znaczy tutaj w grę wchodzą nawet nie tyle operatorzy, co programiści tych robotów, aby umiejętnie zaprojektować całą trasę łazika i również, żeby łazik mógł za pomocą kamery odczytywać te markery i przetwarzać to na dane do nawigacji swojej własnej. Tak? Mamy również konkurencję pobierania próbek, czyli nawiercania, więc te drużyny tutaj często przyjeżdżają dodatkową jeszcze platformą, mini platformą wiertniczą. Te roboty mogą być wykorzystywane potem nie tylko w zastosowaniach na innych planetach, ale również, coraz częściej to się zdarza, przemysł wydobywczy interesuje się coraz mocniej tego takimi właśnie małymi platformami mikrobadawczymi lub pobierającymi. Tutaj cały czas najlepsze drużyny z całego świata faktycznie przygotowują się do swoich startów. Starty się odbywają o określonych godzinach, nie wolno się spóźnić. Są za to punkty ujemne, oczywiście przyznawane. Oprócz tych konkurencji jezdnych typowo technicznych jest jeszcze konkurencja prezentacyjna, gdzie zespoły już bez łazika muszą obronić cały proces inżynieryjny, który ich tutaj doprowadził do Krakowa w tym roku.
1: Mamy naszą konstrukcję, jest to Scorpio Infinity. Obecnie trwa misja Science Deep and Surface Sampling. Ona polega na pobraniu w sumie trzech elementów, bo jest regolit, jest to taki sypki materiał, który musimy też pobrać odpowiednią jego wagę do naszego pojemnika, jego właśnie zważyć, czy tą ilość mamy taką, jaka jest założona. Oprócz tego jest jeszcze kamień o określonym wielkości, go też już pobraliśmy. Jest też element do odwiertu, no bo musimy się na określoną głębokość wiercić, pobrać właśnie piasek z takiej warstwy głębinowej o danym kolorze i specyfikacji. No, ogólnie zawody strajkowe są pewnym wyzwaniem dla nas. Musimy się przygotować pod dane specyfikacje, pod wymagania tych zawodów, każde są trochę inne. European Rover Challenge są jednymi z najbardziej prestiżowych zawodów, co jest dla nas dość wygodne, no bo są w Krakowie, więc mamy nie aż tak daleko jednak z Wrocławia, nie to co Australia, Turcja czy Stany Zjednoczone. No jest to na pewno bardzo rozwijające, bo musimy często zrobić jakieś rzeczy od zera, wpaść na nowe pomysły. No jeżeli chodzi o naszą konstrukcję, to oprócz takich rzeczy gotowych typu kamery czy lidar, no to tak naprawdę każdy element jest przynajmniej naszego projektu. No bo wiadomo, że części jakby metalowych nie zrobimy, je po prostu nasze projekty wysyłamy do zrobienia. Natomiast no całość tak naprawdę to jest nasza praca wspólna całego koła.
2: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej oraz Olaf Wojcieszonek z Koła Naukowego Scorpio Politechniki Wrocławskiej. Widowiskowe zawody przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie można obserwować do niedzieli. Serdecznie zapraszamy, podobnie jak zapraszam na najnowsze fakty RMF FM, te punktualnie o godzinie 17:00.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki, Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Elena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.

0: od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: 17 coraz bliżej. Fakty RMF FM ma dla was Ewa Kwaśny.
3: 17, posłuchajmy więc najnowszego wydania Faktów. Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski ponownie przy mikrofonie.
4: Zachęcamy do słuchania. Unijno-brazylijski spór o mięso.
5: O handlowym przeciąganiu liny opowie nasza korespondentka w Brukseli.
4: Do Warszawy przyjeżdżają kolejni uczestnicy biegu po nowe życie.
5: Przede wszystkim osoby po przeszczepach.
6: To, co się dzieje teraz, a co było przed przeszczepem, to jest niebo a ziemia.
4: Nasi kierowcy w rajdzie Walii.
7: W tej chwili mamy chwilę przerwy.
5: Ale potem ruszą na pełnym gazie. Na początek Faktów 17, jednak informacja z polskich dróg. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Małopolsce.
4: Jedna osoba zginęła w zderzeniu ciężarówki z motocyklem w pobliżu Wieliczki.
5: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Tarnowa.
4: Komisja Europejska stanowczo odpowiada Brazylii, która grozi Unii krokami odwetowymi w związku z wprowadzonym wczoraj zakazem importu brazylijskiego mięsa.
5: Embargo wynika z tego, że Brazylia nie jest w stanie zagwarantować unijnych norm produkcji, jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków.
4: Na linii Bruksela, a tam korespondent RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, jakie stanowisko zajęła komisja?
8: Komisja Europejska mówi jasno, jeśli Brazylia chce wrócić na unijny rynek, musi spełniać te same wymogi, które obowiązują europejskich producentów. Nasze podejście jest proporcjonalne, niedyskryminacyjne i daliśmy naszym partnerom wystarczająco czasu na dostosowanie się. Podkreśla rzecznik komisji Olof Gil. Dla polskich producentów to szczególnie istotne, bo nie chcą konkurować z brazylijskim importem mięsa drobiowego czy wołowego o niższych standardach.
4: Rośnie liczba przeszczepów wykonywanych w Polsce.
5: W ubiegłym roku lekarze przeprowadzili ponad 2400 transplantacji. To ponad 200 więcej niż rok wcześniej. Ten rok może przynieść kolejny rekord.
4: Przynajmniej tak przewidują organizatorzy biegu po nowe życie, które jutro odbędzie się w Warszawie.
5: W biurze zawodów jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, kogo spotkałeś na miejscu?
9: Jest między innymi pan Jacek, który ma za sobą udany przeszczep nerki. To jest najczęstszy typ transplantacji wykonywanych właśnie w Polsce. Z panem Jackiem w czasie biegu będzie jego żona, Marzena. Pani Marzena podkreśla, że mąż często zaskakuje ją teraz swoją formą.
10: Przeszczep jest czymś, co pozwala normalnie funkcjonować zawodowo, towarzysko.
9: Pan się zmienił po przeszczepie?
11: Tak, zmieniłem się. Mam więcej siły, więcej energii.
9: Trenował pan przed tym jutrzejszym biegiem?
11: Chodzę po prostu codziennie, dużo chodzę.
9: A gdy jutro zawodnicy będą na trasie biegu, my w Faktach RMF FM opowiemy o tym, jak zmienia się polska transplantologia, jakie pionierskie operacje są wykonywane i co to wszystko oznacza dla pacjentów.
12: To są popołudniowe fakty w RMF FM.
4: Broniący tytułu rajdowych mistrzów Europy Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk gotowi do rywalizacji w rajdzie Walii.
5: Na odcinku kwalifikacyjnym do ostatniej rundy mistrzostw polska załoga wykręciła drugi czas.
4: To wpływa na rozpoczęcie rywalizacji, mówi Miko Marczyk.
7: Ruszymy jako drugie auto na drodze do dzisiejszej piątkowej nocnej pętli. W tej chwili mamy chwilę przerwy. Ostatni przegląd odcinków na piątek i sobotę i po 17 ruszymy do pętli, która zakończy się po 23, krótka noc i sobotni najdłuższy etap.
5: Pierwszy odcinek specjalny rajdu Walii startuje kilka minut po 20.
4: Naukowcy mają nową teorię na temat naszej kosmicznej sąsiadki, no i niemal bliźniaczki, planety Wenus.
5: W studiu z tymi doniesieniami Grzegorz Jasiński.
13: Witam ponownie.
5: Z redakcji naukowej. Witamy. Grzegorzu, dotyczą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Wenus nie ma swojego księżyca.
13: Tak, naukowcy z Kalifornii i francuskiego Bordeaux przeprowadzili serię symulacji komputerowych obejmujących różne scenariusze dotyczące masy hipotetycznego księżyca, odległości jego orbity oraz prędkości obrotu Wenus. Okazało się, że najbardziej prawdopodobne jest, że taki księżyc kiedyś istniał, ale na skutek zmian w ruchu obrotowym Wenus zaczął się stopniowo do niej zbliżać i ostatecznie uległ zniszczeniu.
4: Szkoda.
13: Szkoda. Cały ten proces mógł trwać nawet ponad 1,5 miliarda lat i w ostateczności doprowadził do powstania na Wenus całkowicie odmiennych od ziemskich warunków. Na szczęście nasz księżyc ma się dobrze. Stabilność warunków na naszej planecie jest w dużym stopniu jego zasługą.
5: Będzie można go niedługo w pełni podziwiać na naszym niebie.
4: A na razie jest w ostatniej kwadrze. Widoczna jest lewa połowa twarzy. Pardon.
12: Radio,
4: tarczy.
12: Muzyka, fakty. RMF FM.
1: AI. Jutro we Wrocławiu przez większość czasu będzie pogodnie, chociaż mogą zdarzać się też chwile z większą ilością chmur i opadami deszczu. Będzie wietrznie, a na termometrach zobaczycie od 16 do 21 kreski. W niedzielę znów przewaga słońca i niewielkie zachmurzenie, ale już bez deszczu. Temperatura od 13 do 21 stopni.
14: Radio RMF 24.
2: Popołudnie z RMF 24. Wakacje już za nami, więc czas na podsumowania. Już za chwilę zajmiemy się tym, jak wyglądały wakacje w Tatrach pod kątem bezpieczeństwa. I niestety, statystyki są wysoce alarmujące. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Radiu RMF24 mamy teraz alarmujące statystyki. Ponad 500 osób potrzebowało w wakacje pomocy w Tatrach. 7 osób niestety nie udało się uratować. Tak złych statystyk jeszcze nie było w ponad stuletniej historii tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. To był wyjątkowo trudny okres, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki w rozmowie z naszym dziennikarzem Maciejem Pałachickim.
1: Pracowicie, można powiedzieć, że nawet bardzo, bo odnotowaliśmy właściwie kolejny rekord. Nigdy w statystykach za wakacje nie mieliśmy tylu osób ratowanych, a mówimy tutaj o 541 osobach dokładnie. No i jak porównamy to z rokiem ubiegłym, to mamy wzrost ponad 30%. Także o 1/3 więcej roboty. Wskazuje to pewnie na to, że tych ludzi w Tatrach było znowu rekordowo dużo. Nie mamy co prawda jeszcze statystyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc trudno mi podać dokładnej ilości, ale patrząc na statystyki naszych działań ratunkowych, idą one z reguły za ilością ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
2: Jakiego rodzaju wypadków było najwięcej?
1: Niezmiennie dominują takie przyczyny jak upadek, potknięcie i też mamy wzrost w tej kategorii, to było 224 osoby. Upadek z wysokości 17 osób, wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. No i kategoria, która nas dosyć martwi, zachorowania, bo tutaj mamy wzrost ponad 50% w stosunku do ubiegłych wakacji. Mieliśmy bardzo dużo przypadków związanych właśnie z odwodnieniami, z zesłabnięciami, opadnięciem z sił. Było tych zachorowań naprawdę dużo w tym sezonie, a pamiętajmy, że początek wakacji nie był jakoś wyjątkowo ciepły, było dużo dni deszczowych, więc obawiamy się, że tutaj jakby lustrzane odbicie społeczeństwa się pokazuje w Tatrach i ludzie nie mają za dobrej formy, albo po prostu nie przygotowują się jakoś należycie do zaplanowanych tych wycieczek w góry. Oczywiście...
2: Bo nie mierzą sił na zamiary.
1: Tak, ale oczywiście musimy też wziąć taki trochę inny kontekst. Przypuszczamy, że w ciągu tych 2 miesięcy do TPN-u prawdopodobnie weszło ponad 2 miliony osób, więc te 541 ratowanych osób to nie jest jakaś duża liczba, patrząc na te 2 miliony, ale dla nas jest to już cyfra taka, że naprawdę rozciągnęło to nasze siły i środki mocno. Tutaj trzeba naprawdę podziękować naszym ratownikom, ochotnikom, którzy wspierają działania ratunkowe kolegów zawodowych, bo bez nich udzielanie pomocy, szczególnie w nocy, czy przy złej pogodzie, gdzie potrzeba ludzi, żeby kogoś znieść, gdzie nie mamy śmigłowca, gdzie nie mamy możliwości szybko dostać się na miejsce, jest jakby nieocenione. Także bardzo, bardzo mocno opieraliśmy się też na pomocy ratowników, ochotników.
0: Warto zaznaczyć, że w TOPR-ze pracuje 46 zawodowych ratowników, a wspiera ich 120 ratowników ochotników, którzy nie pobierają wynagrodzenia.
3: Tu Radio RMF24.

0: popołudniowy program Radia RMF24. Volkswagen planuje w najbliższych latach zlikwidować kolejne 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie, z czego około połowa może przypaść na Niemcy. Takie niepokojące informacje przekazuje agencja DPA. Wcześniej uzgodniono już redukcję około 50 tysięcy etatów, co oznaczałoby łącznie około 100 tysięcy stanowisk mniej. Koncern tłumaczy decyzję koniecznością dostosowania zatrudnienia do sytuacji gospodarczej i nadwyżki mocy produkcyjnych w Europie. Szczególnie zagrożone są zakłady w Emden, Zwickau, Hanowerze i Neckarsulm. Volkswagen analizuje ich przyszłe wykorzystanie, ale na razie nie zapadły decyzje o zamknięciu fabryk. Restrukturyzacja, nazwana Planem Przyszłości 2030, ma być największą transformacją w historii koncernu. Do 2035 roku Volkswagen zamierza ograniczyć liczbę modeli o około połowę, uprościć struktury zarządzania i skrócić procesy decyzyjne. Niemiecki rząd poparł plan oszczędnościowy, podkreślając znaczenie przemysłu motoryzacyjnego dla gospodarki. Zaniepokojenie wyrażają natomiast władze landów, w których znajdują się zagrożone zakłady.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: 17.30 i czas na fakty. Z nami Ewa Kwaśna i Bogdan Zalewski.
9: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył o 3 miesiące aresztowanie youtubera Stu.
10: Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
9: Stu nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. A teraz uwaga kierowcy na A1 w województwie śląskim.
10: Pojawiły się kłopoty z przejazdem w pobliżu Dobieszowic.
9: To odcinek pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowicami.
10: Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest pas w stronę Łodzi.
9: A teraz prosimy o uwagę zmotoryzowanych w zachodniopomorskim.
10: Samochód osobowy uderzył w bariery w pobliżu węzła Sianów Wschód na trasie S6.
9: Jest to odcinek pomiędzy węzłami Sianów Zachód - Kawno.
10: Nieprzejezdny jest pas ruchu w kierunku Gdańska.
9: Reprezentacja Polski w Soka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata.
10: Biało-czerwoni, którzy na turnieju w niemieckim Essen bronią tytułu, pokonali w 1/8 finału reprezentację Syrii.
9: Dla naszej kadry było to trudne spotkanie, także dlatego, że syryjscy kibice głośno wspierali swój zespół, podkreśla bramkarz naszej reprezentacji Krystian Stanecki.
11: Super, super atmosfera stworzona przez kibiców Syrii. Ja uwielbiam takie mecze, uwielbiam grać przed taką publicznością, nawet jeśli jest nastawiona negatywnie, to po prostu uwielbiam się wczuwać w to wszystko i żyję dla takich meczów i uwielbiam takie mecze.
10: Jutro w ćwierćfinale reprezentacja Polski zagra ze zwycięzcą meczu Kazachstan-Węgry.
9: Kazachowie to obecnie liderzy światowego rankingu.
12: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
10: A zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
13: Witamy. Dzień dobry, ten tydzień zaczął się dla kierowców bardzo źle, a kończy jeszcze gorzej. Ceny paliw nieprzerwanie idą w górę, jak doskonale wie każdy kierowca. W nocy z poniedziałku na wtorek tankowanie podrożało średnio o złoty 10 zł za litr, czyli za przeciętny bak dało to podwyżkę o jakieś 50 zł. A to dlatego, że rząd wprowadził wyższy VAT na paliwa. Kolejne dni niestety tylko pogorszyły sytuację, bo od ostatniego wtorku do dzisiaj paliwa podrożały o kolejnych 20, a nawet 25 groszy za litr. W efekcie teraz w kraju średnio podstawowa benzyna 95 kosztuje 7,84 zł, natomiast najzwyklejszy olej napędowy kosztuje teraz 8,64. Paliwo drożeje, bo ropa drożeje. Mówiliśmy o tym w faktach. Powrót do działań wojennych między Ameryką a Iranem sprawił, że właśnie ceny ropy idą w górę i nie pomagają tutaj coraz bardziej agresywne działania Rosji wobec Europy. To wszystko uderza bezpośrednio w nasze polskie portfele. To też przekłada się na niekorzystne dla nas wysokie kursy zagranicznych walut. One też mają znaczenie przy wyznaczaniu cen paliw. Euro kosztuje w tej chwili 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Daniel Chawrylenia, czas na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic, które zaczynamy od tragicznej wiadomości z Oleśnicy. Jak przekazał RMF24 Wrocław Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji, na torach kolejowych zmarła kobieta z dzieckiem.
15: W pewnym momencie dziecko wbiegło na tory i kobieta, próbując prawdopodobnie ratować swoje dziecko, również biegła, żeby zapobiec tej sytuacji, albo je w jakiś sposób uchronić. Niestety tak się wszystko potoczyło, że obie osoby, czyli dziecko i jej matka, zginęły tam na miejscu. W tej chwili trwają oględziny, jest powiadomiony prokurator. Pociąg tej relacji, którym podróżowało 120 osób, tam w środku nikomu nic się nie stało. To są stamtąd informacja uzyskana od maszynisty.
14: Do zdarzenia doszło około godziny 15. Z informacji, jakie przekazał nam Jabłoński, wiemy też, że maszynista pociągu był trzeźwy, a pasażerowie pociągów muszą spodziewać się utrudnień. Wracamy do Wrocławia, konkretnie na Brochów, gdzie po wygranej batalii odnośnie ruchu dwukierunkowego na ulicach Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej mieszkańcy wciąż apelują o poprawę bezpieczeństwa. Lokalsi podkreślają, że cofnięcie jednego kierunku tuż po weekendzie to tylko połowiczny sukces. Na osiedlu wciąż brakuje rozwiązań, które spowolniłyby rosnący ruch aut.
0: Po pierwsze, pierw wybudować Libańską, a potem to robić co innego. A teraz to łatać dziurę i gasić pożar, czyli na Koreańskiej wprowadzać jakieś rozwiązania, które będą jakąś formą kompromisu. To przede wszystkim bezpieczeństwo. No, tutaj nie ma przejść dla pieszych, mało progów zwalniających.
7: Wolę dwukierunkową, ale kierowcy nie przestrzegają żadnej zasad. Nie śmieją się z tych banerów, że Koreańska to nie tranzyt, czy jedź 30 na godzinę. Mnie tutaj kiedyś potrącił samochód. W 75 roku tutaj przyszłam mieszkać i tutaj jak było do tej pory, tak jest, a to tak nie może być.
14: W Faktach RMF 24 Wrocław czekamy na Wasze opinie w tej i innych ważnych dla mieszkańców sprawach. Dzwońcie na numer 717 506 506. Czekamy. Sezon na grzyby w lasach aglomeracji wrocławskiej można uznać za rozpoczęty. Dziś w Faktach sprawdzamy, jak z głową zbierać te popularne leśne owoce. Ważne, by były to tylko te, które znamy, a jeżeli już zjemy trującego, to od razu skontaktujmy się z lekarzem. Urszula Kozioł z Sanepidu radzi też, żeby grzyby najlepiej zbierać do wiklinowych koszy.
16: Pamiętajmy również, aby zbierać we właściwy sposób, czyli wyłącznie do przewiewnych najlepiej koszy wiklinowych lub tak zwanych łupianek. Nie żadne reklamówki, czyli jakieś plastikowe rzeczy czy wiadra, tak? Gdyż tam szybko dochodzi do procesów zaparzania się, co prowadzi do niebezpiecznych bakterii i toksyn białkowych, które są szkodliwe dla organizmu człowieka.
14: Dodajmy jeszcze, że grzyby można też zweryfikować w każdej stacji sanepidu.

0: A teraz w RMF 24 zaglądamy do Lublina. Rowerzyści zorganizowali tam oddolny konkurs na najbardziej zarośniętą drogę rowerową i najbardziej zarośnięty chodnik. W ten sposób próbują zwrócić uwagę na problem z utrzymaniem nawierzchni. W Lublinie są miejsca, w których trawa nieniepokojona przez miejskie służby zarosła większą część szerokości alejki, uniemożliwiając minięcie się pieszym. Przy jednym z takich miejsc z organizatorem konkursu Michałem Wolnym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: W tej chwili stoimy na zarośniętej części chodnika przy szczątkowo dostępnym chodniku wzdłuż ulicy Romantycznej.
2: To jest taka wąska ścieżka z kostki.
1: Tak, może zmierzmy.
2: Najpierw trzeba znaleźć krawężnik, dwa krawężniki.
1: Tak,
2: najpierw... Obydwu nie widać.
1: No już od na pewno długiego czasu zarasta ten chodnik. Tak naprawdę zarośnięte jest 80%. 20% zostaje do użytku.
2: No tak but się mieści.
1: Tak.
2: I ten chodnik jest nawet koszony, jest... zamiast odchwaścić koszą.
1: No tak, jest to dosyć specyficzne. Co ciekawe, jest całkiem nieźle ta okolica utrzymana, bo jest tutaj dosyć mocno wykoszona trawa.
2: Czyli
1: jest...
2: ktoś regularnie kosi chodnik?
1: Nawet wiemy kto, bo to jest teren miejski.
2: Dlaczego szukacie takich chodników?
1: Przede wszystkim mamy takie poczucie, że każda osoba, która porusza się pieszo czy rowerem, zauważa, że ta infrastruktura jest nieodpowiednio utrzymana, żeby można było z niej w pełni korzystać.
2: O, tam z tyłu za nami droga dla rowerów, na nawierzchni namalowane symbole roweru, no tak częściowo schowane już pod trawą.
1: Praktycznie cały ten odcinek tej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Nadbystrzyckiej są również dosyć mocno zarośnięte taką trawiastą pierzynką po obu stronach. W niektórych punktach trudno jest się minąć dwóm rowerzystom. To jest też ciekawe, dlaczego służby tak po prostu odpuściły sobie dbanie o tą infrastrukturę, na którą tak naprawdę wydano publiczne pieniądze lata temu. W tej chwili nie da rady z tego skorzystać, bo jest zarośnięte jakimś zielskiem, trawą i tak dalej. Jest to zdecydowanie problem, raz, że nie można korzystać z tej nawierzchni. Zobaczmy, jakie byłoby larum, gdyby jezdnie lubelskie były tak zarośnięte, że jadąc samochodem zahaczamy o gałęzie drzew albo jakieś krzaczory, prawda, i rysujemy sobie lakier. Myślę, że reakcja byłaby szybka. Poszczególni rowerzyści zgłaszają to, natomiast jak widać, to nie działa i widzimy problem systemowy. Stąd ten pomysł na ten konkurs foto, pomysł, żeby zmobilizować mieszkańców, kto zgłosi najciekawsze zdjęcie czy najbardziej zarośniętą przestrzeń.
0: Z Michałem Wolnym, organizatorem konkursu na najbardziej zarośniętą drogę rowerową i najbardziej zarośnięty chodnik, rozmawiał Dominik Smaga. A już za chwilę w RMF 24 zapowiemy nasze programowe niespodzianki w związku ze startem radia RMF 24 Wrocław. Przypominamy, możecie nas słuchać na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM.
3: Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. U nas jak zawsze najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także mnóstwo spraw lokalnych. Gramy dla Was na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. Uruchomiliśmy stację RMF 24 Wrocław i przy tej okazji mamy oczywiście nowe propozycje. Wrocław aktywnie to jedna z naszych niespodzianek. Program, którego posłuchacie już w najbliższą sobotę kilka chwil po godzinie 7. A razem z nami gospodarz tego programu Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to Krzysiek, opowiadaj, co kryje się pod nazwą Wrocław Aktywnie? O czym będziemy mogli posłuchać?
1: To jest taki nasz cykl, w którym mówimy o propozycjach do aktywnego spędzania czasu w stolicy Dolnego Śląska. Zarówno jeżeli chodzi o takie piesze spacery, wycieczki rowerowe, albo też rolki czy hulajnogi. Ty jeździsz na rolkach, na hulajnogach?
0: Hulajnoga bardziej. Ja wiem, że no, pytanie, czy nie wstyd się do tego przyznać w obecnych czasach, ale hulajnoga jednak.
1: Nie wstyd, no to dla
0: ale bezpiecznie.
1: Na hulajnogach bezpiecznie też będziemy mieli fajne informacje. Mówimy zarówno o sposobach na tego rodzaju spędzanie czasu, ale i o miejscach albo obiektach do odwiedzenia. Na przykład o najbardziej interesujących trasach rowerowych po miejskiej części Wrocławia. Takie dobre ścieżki na rower, ale w zielonej części miasta. Powiemy na przykład i odwiedzimy Koronę Gór Wrocławia, będziemy też spacerować śladami, o, to też fajne, średniowiecznych umocnień Wrocławia. Wiem, że interesujesz się historią, więc
0: oczywiście,
1: na pewno to dla ciebie
0: tak.
1: I dla słuchaczy radia RMF 24 Wrocław, także bardzo gorąco polecam. Sobota między godziną 7 a 8, radio RMF 24 Wrocław i internetowe radio RMF 24.
0: I oczywiście pamiętajcie o tej częstotliwości 95,1 FM RMF 24 Wrocław, a razem z nami był Krzysztof Urbaniak.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.

0: 18 coraz bliżej. Fakty RMF FM. Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się. Dramatyczny wypadek w Budach Wolskich na Mazowszu.
2: Samochody zderzyły się także w Krakowie.
1: Będzie zdecydowany ukraiński rewanż za rosyjski atak w Kijowie.
2: Dron z Rosji trafił w gmach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
1: Kolejną próbę zastopowania tej wojny podejmą amerykańscy wysłannicy.
2: Reprezentanci Trumpa spotkają się w ten weekend z Putinem i Zełańskim.
1: Pięć osób zostało rannych w zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Budy Wolskie w powiecie żyrardowskim na Mazowszu.
2: Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu lądowały śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Zablokowany jest dojazd drogami lokalnymi do Żyrardowa. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na czwórce między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Południe.
1: Jedna osoba została ranna.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Ukraina zapowiada odpowiedź na rosyjski atak w centrum Kijowa.
1: Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, dron uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bezpośrednio w gabinet szefa tej służby, Aleksandra Pokłada, którego w chwili ataku nie było na miejscu.
2: Kwatera SBU znajduje się kilkaset metrów od polskiej ambasady w Kijowie.
1: Placówka zapewniła, że jej budynek w wyniku ataku nie ucierpiał, a polscy dyplomaci są bezpieczni. Waszyngton wraca do rozmów o zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą.
2: W ten weekend do Moskwy, a następnie do Kijowa mają pojechać specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.
1: W soboty mają rozmawiać z Władimirem Putinem, a w niedzielę z Władimirem Zełenskim.
2: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz na linii. Pawle, co wiemy o planowanych rozmowach?
3: Dzień dobry. Na stole przede wszystkim terytoria. Rosja chce, by Ukraina oddała kolejne obszary i zrezygnowała z ambicji wejścia do NATO. Kijów takie warunki odrzuca. Amerykanie będą więc próbowali zbliżyć stanowiska obu stron. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. Co ciekawe, Moskwa próbuje przekonać Waszyngton, by negocjatorzy nie jechali do Kijowa. Problemem są też kwestie bezpieczeństwa. Amerykanie chcą gwarancji, że podczas wizyty Rosja nie zaatakuje Kijowa, a Ukraina Moskwy. Czy to przełom? Na razie zdecydowanie za wcześnie, by tak mówić, ale jeśli Witkoff i Kushner rzeczywiście spotkają się z Putinem i z Zełenskim w ciągu dwóch dni, może to być najważniejsza próba wznowienia negocjacji od miesięcy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Tym żyje region.
1: Mieszkańcy Miastka w województwie pomorskim od początku sierpnia nie mają na miejscu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2: Stało się tak po tym, jak szpital miejski zaprzestał działalności leczniczej.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs dla nowego świadczeniodawcy, który miał rozpocząć pracę od 1 września.
2: Jednak rozstrzygnięcie przesunięto na 8 września.
5: My mamy daleko do szpitala.
6: Jest 13 tysięcy ludzi w miasto.
5: Ani w niedzielę, ani po południu żadnego ratunku.
7: 4 dni temu córka spadła ze schodów, paraliżowało, a u nas tylko karetka podstawowa. I ja sama, będąc pielęgniarką, nie potrafiłam sobie pomóc w tej sytuacji. Najbliższe szpitale 60 kilometrów. To jest trudne. I co robić dalej?
1: Usłyszał od rozgoryczonych mieszkańców Miastka nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: O kontrakt ubiegają się dwie placówki, w tym zadłużony szpital miejski.
1: Ponad 20 drużyn z całego świata prezentuje swoje konstrukcje i walczy o zwycięstwo w prestiżowych zawodach European Rover Challenge, które odbywają się w Krakowie.
2: Na specjalnym Marsjardzie, gdzie odwzorowano warunki panujące na czerwonej planecie, rywalizują łaziki marsjańskie.
8: Chodzi o to, aby zaprojektować taką platformę mobilną, tak dobrać zespół ekspertki, aby móc rozwiązać wszystkie zadania, które stoją przed tymi młodymi ludźmi, a zadania, które my bierzemy, my je po prostu przenosimy jeden do jeden z planów, z obecnych misji. Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj albo łowić talenty, albo obserwować na przykład i widzieć i zauważyć w tych młodych zespołach potencjalny startup na wykorzystywanie i skomercjalizowanie jakiejś rzeczy.
1: Powiedział Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
2: Zawody przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie można obserwować do niedzieli.
1: Mars wita Was.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z RMF 24. Czym są gigafabryki AI i czy powstaną w Polsce we współpracy z Czechami? O tym już za chwilę porozmawiamy w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Rząd w Warszawie porozumiał się z Pragą na temat uruchomienia potężnej infrastruktury AI, ustaliła Rzeczpospolita. Mamy też już wsparcie Węgier, Litwy, Słowacji i Chorwacji. O lokalizację inwestycji powalczą konsorcja z Poznania i Krakowa. Wczoraj mówił o tym także wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Najlepszym scenariuszem będzie powstanie dwóch części gigafabryki AI w Polsce i w Czechach. Oba rządy uważają ten scenariusz za najlepszy i rekomendują firmom, żeby również w tym kierunku szły, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. O znaczeniu takiej ewentualnej inwestycji porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest pan Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To może zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest gigafabryka AI? Co się produkuje w takiej fabryce?
1: Gigafabryka AI jest ogromnym centrum danych. Centrum danych, które stwarza możliwości budowy i serwowania modeli sztucznej inteligencji po to, żebyśmy mogli wykorzystywać je w naszym codziennym życiu, w rozwiązaniach biznesowych czy w administracji publicznej, ale także, żebyśmy mogli prowadzić badania nad tą największą skalą właśnie budowy modeli sztucznej inteligencji. Taka gigafabryka to jest ogromna hala wypełniona serwerami, wymagająca bardzo dużej ilości prądu, przepełniona najnowocześniejszymi chipami od wiodących liderów, które pracują całą dobę, 7 dni w tygodniu po to, żeby czynić nasze życie łatwiejszym, bardziej przyjemnym albo nasz biznes bardziej efektywnym.
0: A wymagająca także dużej ilości pracowników, czy raczej nie?
1: Samych pracowników nie potrzeba bardzo dużo. Taka gigafabryka myślę, że spokojnie poradzi sobie z obsadą kilkudziesięciu osób. Natomiast są to bardzo, bardzo wykwalifikowane osoby mające unikalne doświadczenie w utrzymywaniu tego typu infrastruktury. I o takie kompetencje obecnie bardzo trudno na polskim rynku.
0: Zatem jakie znaczenie może mieć dla Polski ta inwestycja z Czechami? Gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć.
1: Tak, ja tutaj może chciałbym najpierw uzupełnić, co znaczy ta deklaracja. Ta deklaracja oznacza, że Polska wspólnie z Czechami jest gotowa złożyć wspólną ofertę w przetargu na gigafabryki, w przetargu, który został ogłoszony przez wspólne przedsięwzięcie EuroHPC, czyli taki organ unijny, który jest odpowiedzialny za budowę infrastruktury obliczeniowej w Europie między innymi. I ta współpraca oznacza, że nasze kraje widzą pewną synergię, widzą możliwości z jednej strony ustalenia wspólnego katalogu usług, ale także wykorzystania efektu synergii w zakresie inwestycji, która to jest bardzo, bardzo kosztowna. Budowa takiej gigafabryki to jest koszt kilku miliardów euro, więc naprawdę nawet dla tak dużych krajów jak Polska czy Czechy jest to spore wyzwanie, a pamiętajmy, że to wyzwanie tak naprawdę stoi nie tyle przed państwami, co przed inwestorami prywatnymi. Gigafabryki mają być finansowane ze środków prywatnych, to muszą być przedsiębiorcy, którzy zdecydują się w te inwestycje wejść, a to, co Polska, to, co Czechy i to, co te kraje, które zadeklarowały wsparcie naszej gigafabryki mówią, to, że jeżeli taka fabryka faktycznie powstanie, to te kraje zamówią w tej gigafabryce usługi. I dlaczego takich usług potrzebujemy? Dlaczego takiej gigafabryki potrzebujemy w naszym regionie? No, dlatego, żebyśmy mieli większą kontrolę nad tym i większe możliwości decydowania, w jakie obszary naszej gospodarki chcemy kierować ten supercenny zasób, jakim dzisiaj stały się akceleratory GPU. Widzimy, jak duży wpływ sztuczna inteligencja ma na nasze codzienne życie. Widzimy ogromny potencjał, jaki pokładają firmy we wdrożeniu dużych modeli sztucznej inteligencji. No i chcemy w tym wyścigu być graczem, a nie tylko biernym obserwatorem. Żeby do tego wyścigu żebyśmy mogli dołączyć, potrzebujemy tego podstawowego elementu, czyli właśnie dostępu do mocy obliczeniowej. Stąd cała inicjatywa budowy sieci gigafabryk w Europie zainicjowana przez Komisję Europejską i stąd zaangażowanie Polski, stąd zaangażowanie rządu i naszych partnerów zagranicznych w to, żeby taki projekt w naszym regionie Europy także udało się zbudować.
0: My oczywiście wierzymy w ten pozytywny scenariusz. No właśnie, jak tworzenie gigafabryk AI w naszym kraju wpłynęłoby na ewentualny rozwój polskiej sztucznej inteligencji?
1: Na pewno udałoby się zabezpieczyć te moce obliczeniowe, które są niezbędne do tego, żebyśmy mogli zrobić dalszy krok w rozwoju sztucznej inteligencji, w rozwoju i w budowie naszych suwerennych modeli. Mamy obecnie w Polsce inicjatywy dwie, które budują fabryki sztucznej inteligencji w Poznaniu i właśnie u nas w Krakowie w Cyfronecie AGH. Natomiast fabryki będą dysponowały mocą GPU około 1000 takich akceleratorów w pojedynczej fabryce. W gigafabryce mówimy o dziesiątkach albo setkach tysięcy takich akceleratorów. No i są pewne zastosowania, w których po prostu zwykła fabryka, o ile możemy tak to nazwać, będzie niewystarczająca. No i chcemy w tej fabryce być pierwsi w kolejce po zasoby, a żeby być pierwsi w kolejce, musimy mieć realny wpływ na to, gdzie ona jest i mieć jakiś wpływ właśnie na tego typu postępowanie. Ciężko przełożyć tego typu inwestycje na choćby wzrost PKB. Nie jestem ekonomistą, ale myślę, że nawet ekonomiści nie podejmą się stwierdzenia ze stuprocentową pewnością, jaki taka inwestycja będzie miała wpływ. Natomiast na pewno można powiedzieć, że brak tego typu mocy obliczeniowej, czy w postaci gigafabryk, czy innych inicjatyw, no bo jakkolwiek życzymy wszyscy inicjatywie gigafabryki w centralnej Europie jak najlepiej, to nawet gdyby ona nie powstała, to i tak ta moc obliczeniowa oczywiście jest potrzebna i tak podobne projekty będą musiały w naszym regionie powstać, dlatego że po prostu popyt na takie usługi jest coraz większy i będzie tylko rósł w najbliższych latach.
0: Padło to magiczne hasło Cyfronet, no to zatrzymajmy się przy tym, jako że w połowie maja tego roku w Cyfronecie oficjalnie ruszył projekt Gaia AI Factory, czyli fabryki sztucznej inteligencji, która ma wspierać rozwój innowacji w nauce, biznesie i administracji publicznej. Panie Marku, co dzieje się w ramach tego projektu?
1: W ramach tego projektu już teraz prowadzimy serię szkoleń, konsultacji i pomagamy zarówno naukowcom, ale także przedsiębiorcom, startupom w pozyskaniu nieodpłatnej mocy obliczeniowej właśnie z wykorzystaniem zasobów EuroHPC w całej Europie. Gaia nie ma jeszcze własnego superkomputera. Ten superkomputer zostanie kupiony i trafi do nas końcem przyszłego roku. Natomiast już teraz przedsiębiorcy, naukowcy mogą nieodpłatnie korzystać z całej sieci superkomputerów rozsianych w Europie i finansowanych właśnie dzięki inicjatywie EuroHPC i my w tym dostępie im pomagamy. Pomagamy im znaleźć właściwe dane, właściwe narzędzia, właściwe modele sztucznej inteligencji, ekspertów, zarówno technicznych, zarówno z tego obszaru stricte IT, ale także z obszarów etyki, zgodności z prawem. No tutaj w zależności od tego, w jakiej dziedzinie taka sztuczna inteligencja jest implementowana, te wyzwania mogą być szersze niż tylko techniczne, choćby w służbie zdrowia, a to jest jeden z kierunków, którym zajmuje się właśnie Gaia, czyli fabryka sztucznej inteligencji, koordynowana przez Cyfronet, bo tutaj warto wspomnieć, że sama Gaia jest budowana przez konsorcjum 10 partnerów z całej Polski, są to wiodące jednostki naukowe i techniczne, które zajmują się tymi obszarami, którymi zajmuje się Gaia.
0: Zatem bardzo mocno trzymamy kciuki za powodzenie projektów Gaia AI Factory, no i oczywiście tego projektu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy w radiu RMF24, czyli gigafabryki AI w Polsce i w Czechach. A razem z nami w popołudniowym programie był pan Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz piątkowy program. Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała, że za 2 tygodnie rozpoczną się prace przy budowie Łuku Niepodległości w Waszyngtonie. Monument ma mieć ponad 76 metrów wysokości i docelowo ma być największym tego typu obiektem na świecie. Donald Trump chce, by łuk upamiętnił 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Budowa ma zostać przeprowadzona w rekordowym tempie. Prace mają trwać nawet 20 godzin na dobę przez cały rok, a zakończenie inwestycji planowane jest za 2-3 lata. Monument ma stanąć nad Potomakiem, między mauzoleum Lincolna a cmentarzem narodowym w Arlington. Będzie o ponad 26 metrów wyższy od paryskiego Łuku Triumfalnego. Projekt wywołuje jednak liczne protesty. Przeciwko budowie występują mieszkańcy Waszyngtonu, demokraci, architekci i organizacje weteranów. Przeciwnicy obawiają się m.in. zmiany charakteru pobliskiego cmentarza wojskowego oraz zakłócenia historycznych widoków. Donald Trump zapowiada, że inwestycja zostanie sfinansowana z prywatnych środków. Demokraci twierdzą natomiast, że prezydent przyspiesza projekt w obawie przed utratą przez republikanów kontroli nad Izbą Reprezentantów po listopadowych wyborach. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: rana.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: O reklamie.
11: Utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Oleśnicy. To od nich zaczynamy fakty RMF 24 Wrocław o 18.30. Daniel Hawrylenia, witam ponownie i zapraszam. Przypomnijmy, zginęły tam dwie osoby. Dziecko, które wbiegło na torowisko oraz kobieta, która próbowała je ratować. Na miejscu pracują służby.
12: Na odcinku między Wrocławiem przez Długołękę do Oleśnicy, to dotyczy kierunków kolei dolnośląskich, Wrocław-Milicz, Wrocław-Krotoszyn, ruch prowadzony jest po jednym torze tuż przed stacją Oleśnica. Od Wrocławia pociągi będą doznawać opóźnień i za utrudnienia. Przepraszamy.
11: Usłyszeliśmy Andrzeja Padniewskiego z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich. Przypomnijmy, że ze wstępnych ustaleń policji wynika, że był to tragiczny wypadek. Maszynista pociągu był trzeźwy. W wypadku nie ucierpiał też nikt z pasażerów.
13: To się wydarzy w twojej okolicy.
11: Nadchodzący weekend przyniesie sporo utrudnień, jeżeli chodzi o kursowanie komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W związku z festiwalem Wrocławia Cantans oraz koncertami odbywającymi się w katedrze Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej. Jutro i pojutrze, późnym popołudniem, inaczej pojadą tramwaje linii 6, 7 i 12. Od jutrzejszego poranka, w związku z przebudową Kamiennogórskiej, zmienią się też trasy autobusów linii 253, a dzień później 114, 125 i nocnej 245. W niedzielę również ze względu na Wielką Wrocławską na torze wyścigów konnych Partynice zwiększy się częstotliwość tramwajów linii 13. Dodatkowo pomiędzy dworcem głównym a torem na Partynice kursować będzie specjalna linia autobusowa S7. Szczegóły dotyczące zmian w rozkładach znajdziecie na stronie i w mediach społecznościowych MPK Wrocław. Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, studenci Politechniki Wrocławskiej stworzyli nową rakietę. R8 Alkion to następczyni modelu R7 Together. Prace trwały od listopada ubiegłego roku, a zaangażowanych w nie było ponad 100 osób. Jak powiedziała faktom prezes Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej InSpace Oliwia Okoń, młodzi naukowcy liczą, że nowa maszyna spisze się w locie jeszcze lepiej.
14: Będzie miała za zadanie polecieć na zawodach międzynarodowych European Rocketry Challenge 2026. Już w tym roku, w październiku w Portugalii. Ta rakieta jest dla nas specjalną rakietą, ponieważ jest drugą konstrukcją z silnikiem na paliwo ciekłe tego koła. Wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków z poprzedniej rakiety R7 i liczymy, że tym razem polecimy absolutnie bezbłędnie.
11: Nazwa nowej rakiety nawiązuje do klasycznego greckiego określenia Halcyon Days, oznaczającego bezwietrzną, pogodną aurę. I jeszcze tylko krótkie zaproszenie dla mieszkańców Karłowic. Z okazji otwarcia odnowionego podwórka pomiędzy Łąką Mazurską, Bydgoską a Kromera, w niedzielę o godzinie 13 rozpocznie się tam piknik dla mieszkańców. W programie zajęcia sportowe i animacje, które poprowadzą zawodnicy Ślęzy Wrocław, do tego przekąski i koncert Tomasza Krajewskiego. Wstęp wolny, a my życzymy dobrej zabawy.

Słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was informacje dosłownie sprzed kilku chwil. Specjalni wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w niedzielę Kijów, poinformował Wołodymyr Zełenski. Wcześniej amerykańska delegacja ma udać się do Moskwy. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że podczas wizyty wysłanników Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków na Rosję. Jednocześnie wezwał Kreml do zapewnienia bezpieczeństwa Witkoffowi i Kushnerowi w czasie ich pobytu w Kijowie. Musimy szukać realnych opcji, aby zakończyć tę wojnę, przekazał Wołodymyr Zełenski. Podróż Witkoffa i Kushnera będzie pierwszą wizytą amerykańskich negocjatorów w Ukrainie. Obaj wysłannicy wielokrotnie udawali się natomiast do Moskwy, gdzie spotykali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Witkoff i Kushner mieli odwiedzić Ukrainę po raz pierwszy wcześniej, w sierpniu. Jednak wizyta została przełożona, rzekomo dlatego, że Donald Trump chciał, aby dyplomaci pozostali dostępni ze względu na nierozwiązany konflikt z Iranem.

0: Tutaj już jest gra o medale, to już proszę pana nie jest byle co. Siatkarki nasze, biało-czerwone, Polki będą grały w półfinale Mistrzostw Europy. I to można powiedzieć, że jest najważniejsza rywalizacja tego weekendu. O 15 jutro pierwszy z półfinałów, Turcja-Serbia, a w tym drugim Polska zagra z reprezentacją Włoch. Oba mecze w tym sezonie z Włoszkami przegraliśmy. To nie ukrywajmy. Włoszki są faworytkami. Polskie siatkarki przed tym meczem mówią wprost. One muszą, my możemy. To jest nasz plus. Na pewno. My na ten medal Mistrzostw Europy czekamy bardzo długo, bo od 2009 roku to ostatni krążek naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy. A ostatnio w półfinale Polki były w 2019 roku, więc no, to już pokazuje jakiś plus. Zobaczymy, co będzie się działo. Pewne jest jedno, że to będą dwa dni emocji siatkarskich, bo te półfinały w sobotę, a mecze o brąz i o złoto Mistrzostw Europy w niedzielę. Ale to nie jedyny siatkarski akcent. Wieczorem jutro w Ergo Arenie siatkarze też pożegnają się, można powiedzieć, oficjalnie przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy z kibicami. W Ergo Arenie w Gdańsku mecz Polska-Finlandia. Polscy siatkarze przetestują sobie ostatni raz własną dyspozycję z reprezentacją Finlandii. No i potem już przyjdzie walka o medal Mistrzostw Europy. Taka jest prawda. To jest cel na pewno naszej kadry. W końcu ona broni tu tyłu Mistrzów Europy. Więc nie ma tutaj co ukrywać, że coś innego niż pudło te sportowe interesuje polskich siatkarzy, więc będzie to na pewno weekend nie tylko piłkarski, ale bardzo, bardzo mocno siatkarski.
1: Wojtku, jeszcze na koniec mecz siatkarek jutro godzina 18, wszystko prawda?
0: Jutro godzina 18, bardzo dobrze sobie wynotowałeś, więc wtedy zasiadamy, ściskamy kciuki i wierzymy, że będzie to nowe pokolenie naszych złotek. Tego byśmy chcieli.
1: I to wszystko będziemy śledzić w Radiu RMF 24 i Faktach RMF FM. Wojciech Marczyk był razem z nami, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

W radiu RMF 24 mamy też takie informacje. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła na oficjalnej stronie Białego Domu kilka gier zręcznościowych. Mają one promować priorytety władz w Waszyngtonie. I tak w grze o tytule Rio Run użytkownik patroluje granice wzdłuż Rio Grande i łapie migrantów, aby zdobyć jak najwięcej punktów za deportację. Gra utrzymana jest w stylu popularnego węża. Kiedy złapany zostanie jeden z nielegalnych imigrantów, pojawia się on za postacią gracza w pomarańczowym kombinezonie i przez resztę rozgrywki podąża za nim. W innych można m.in. sterować bielikiem latającym nad National Mall albo zbierać diamenty i pieniądze, które mają zasilać konta Donalda Trumpa dla dzieci. Przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z CNN wyjaśnił, że gry mają pokazywać kulturę zabawy i zwycięstwa w kontrze do, jak określił, mrocznej, socjalistycznej wizji demokratów. CNN przypomina, że administracja Donalda Trumpa była już krytykowana za kontrowersyjne wykorzystywanie oficjalnych platform i mediów społecznościowych, w tym publikowanie obraźliwych i rasistowskich materiałów. Biały Dom otwarcie przyznaje, że jego strona internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale także promowaniu politycznego przekazu administracji. I tą informacją żegnam się z Wami w to piątkowe popołudnie. Oczywiście polecam, pozostanie z radiem RMF 24. Za kilka minut najnowsze fakty i jeszcze więcej informacji. Kuba Śliwiński, do usłyszenia.

0: sama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: 20 coraz bliżej. Najnowsze fakty ma dla was Bogdan Zalewski.
13: Dobry wieczór, zapraszam serdecznie. Koszmarny wypadek na torach w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Pod kołami pociągu zginęli kobieta i dziecko. Susza hydrologiczna widoczna dla spacerujących nad Wisłą w Warszawie. Poziom naszej królowej rzek znacznie się obniżył. Fakty sportowe RMF FM zdominuje piłka nożna. Futbol w wydaniu polskim, angielskim i hiszpańskim. Tragiczny wypadek na torach w Oleśnicy. Nie żyją kobieta i dziecko. Fakty w sprawie tej tragedii ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
14: Według wstępnych ustaleń policji dziecko chciało przebiec przez przejazd kolejowy przy ulicy Wiejskiej. Wyrwało się matce i ominęło opuszczoną barierkę. Kobieta próbowała je powstrzymać. Rzuciła się na ratunek, ale oboje wpadli pod nadjeżdżający pociąg. Zginęli na miejscu. Śledczy będą analizować m.in. nagrania z monitoringu. Wiadomo już, że maszynista pociągu był trzeźwy. Ruch kolejowy na trasie Krotoszyn-Jelcz-Laskowice odbywa się jednym torem.
13: Zderzenie dwóch samochodów na drodze ekspresowej S8 w Warszawie na wysokości ulicy Powstańców Śląskich. Zablokowane są dwa pasy na jezdni w stronę Katowic i Wrocławia. A teraz uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. W Jaroszewie na trasie S5 samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Bardzo niski jest cały czas stan Wisły w Warszawie. W stolicy zanotowano dzisiaj poziom 102 cm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym także dla zlewni obejmujących centralną Polskę. Zauważają tu turyści i mieszkańcy spacerujący nad Wisłą.
15: Widać tak, zdecydowanie, że troszkę się pokazały dno.
16: Co pokazała Wisła i ten niski poziom?
17: No przede wszystkim to, że jest tej mało wody, kamienie są widoczne i widać też tutaj, tak, że była jednak bardzo dużo wyżej.
16: Gdzie to pani widzi? Gdzie są te ślady?
17: Na tych murach, kolumnach, o.
16: Jakie to wrażenie robi?
17: Do zastanowienia, tak, daje, no bo jednak jak było więcej wody, a teraz jest mniej, no to robi różnicę.
16: dzisiaj tutaj panie taki wczesny wieczór nad Wisłą spędzają? Taki letni czy już jesienny?
17: Nie, letni, zobaczy pan. Pan w krótkim rękawku, my w krótkim rękawku, więc bardziej letni.
13: Usłyszał od spacerowiczów nad Wisłą w Warszawie nasz reporter Michał Dobrowicz. Najbliższej nocy intensywne opady deszczu będą występować przede wszystkim w północnej Polsce. Według hydrologów to jednak nie poprawi trudnej sytuacji na rzekach.
0: Wieczorne fakty RMF FM.
13: Niezwykłe odkrycie w Gdańsku. Odnaleziono XIX-wieczny witraż z Bazyliki Mariackiej, który przez dziesięciolecia uznawano za utracony. 18 zachowanych kwater ma łącznie około 20 metrów kwadratowych. Z tą fascynującą gdańską historią zapoznał się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, jak te witraże przetrwały wojnę?
11: Prawdopodobnie został uratowany przez kogoś podczas bombardowań Gdańska.
18: Po prostu wypadł z okna i ktoś go zabezpieczył. W wojnie trafił do składnicy konserwatorskiej.
11: Opowiadała Magdalena Kosińska z Wydziału do spraw zabytków nieruchomych. Fundatorami witraża byli przedstawiciele rodu Stefensów, jednej z najważniejszych gdańskich rodzin XIX wieku, a na zachowanych fragmentach widać m.in. postać Chrystusa.
18: Bardzo wysokiej klasy artystycznej, bardzo piękna, wysmakowana kolorystyka. W literaturze wiadomo, że Stefensowie się uwiecznili na tym witrażu.
11: Teraz zabytek ma wrócić do Bazyliki Mariackiej i jak przyznaje proboszcz, ksiądz Ireneusz Bratkę, jest na niego miejsce.
19: W bazylice są tylko przezroczyste szybki. Jeżeli mamy takie wielkie odkrycie i uda się to rzeczywiście poskładać w całość, liczę na to, że sprawy nie mogą już czekać.
11: Sama konserwacja może ruszyć wiosną przyszłego roku.
13: Możecie już teraz obejrzeć te skarby XIX-wiecznej sztuki witrażu na naszej stronie internetowej. Można podziwiać subtelne barwy i kunszt artystyczny. rmf24.pl, zakładka regiony. O 21.00 przywita się z wami Katarzyna Podraza. Zapraszam serdecznie w imieniu mojej radiowej koleżanki. Ale to jeszcze nie koniec doniesień.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
20: A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Za niespełna pół godziny początek pierwszego meczu 7. kolejki. Piast zagra z GKS-em Katowice. W tabeli oba zespoły dzielą 2 punkty, ale ostatnie wyniki pokazują, że w dzisiejszym meczu może paść sporo goli.
21: Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Ostatni może nie obfitował bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję.
20: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta. W Anglii dziś mecz Ipswich z Liverpoolem, który w lidze jest jeszcze bez zwycięstwa, a w Hiszpanii Betis Sevilla zagra z Realem Madryt. Na piłkarskie boiska będziemy na pewno zaglądać. Jeszcze w wieczornych faktach sportowych RMF FM znamy datę posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak wynika z informacji przekazanych przez Mieczysława Nowickiego, wiceprezesa PKOL-u, który zastępuje aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, posiedzenie zarządu, który może odwołać z funkcji prezesa, odbędzie się w ciągu 7 dni od zaplanowanego na wtorek prezydium. Za nami ceremonia startu przedostatniej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Załogi dosłownie za kilka chwil rozpoczną ściganie na trasach rajdu Wali. Wcześniej na odcinku kwalifikacyjnym polska załoga, która broni tytułu Mistrzów Europy, wykręciła drugi czas. Największym wyzwaniem będzie dobór opon w tym rajdzie, przyznaje pilot Miko Marczyka, Szymon Gospodarczyk.
22: Tutaj na tym rajdzie będzie kluczowe dostosowywać się do warunków. Tak naprawdę większość w odcinku pewnie nie pojedziemy na takich oponach, jakie byśmy chcieli. Tutaj co chwilę pada, co chwilę przesycha.
20: Mówił Szymon Gospodarczyk, a rajd Wali potrwa do niedzieli.
23: Radio RMF 24.

0: Wrocławski weekend w RMF 24 Wrocław, czas zacząć. Maciej Sas, zapraszam na przegląd ciekawych wydarzeń zaplanowanych na sobotę i niedzielę we Wrocławiu i okolicach. W temat wjeżdżamy galopem, bo w tę niedzielę czeka nas Wielka Wrocławska, czyli najważniejsza gonitwa sezonu na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Co tam się będzie działo? Szybkie wierzchowce, piękne stroje, dobra zabawa, jedzenie też oczywiście. A o wszystko wypytamy teraz pana Piotra Makarewicza, kierownika działu marketingu i organizacji imprez toru Partynice. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Nie wszyscy jesteśmy, którzy tego słuchamy, uczestniczymy w tej rozmowie, fanatycznymi wielbicielami wyścigów konnych, więc wyjaśnijmy, dlaczego to najważniejszy dzień wyścigowy w sezonie. To ważne.
1: To ja od razu dodam, że nie wszyscy, którzy przychodzą na wyścigi konne, na dni wyścigowe, też nie są fanatycznymi miłośnikami wyścigów konnych, ponieważ te dni wyścigowe u nas to przede wszystkim wyścigi, ale też coś więcej.
0: Wydarzenie towarzyskie wielkie.
1: Duże wydarzenie towarzyskie, plenerowe, piknikowe, fajny sposób na spędzenie niedzieli. A jeszcze mamy lato, fajną pogodę, więc tym bardziej wszystko sprzyja temu, żeby odwiedzić Partynice.
0: Panie Piotrze, Wielka Wrocławska. Dlaczego to jest najważniejszy dzień, jeżeli chodzi o sezon, ale też tak naprawdę o wydarzenie we Wrocławiu?
1: To jest tak, że wrocławski tor wyścigów konnych Partynice to jedyny tor w Polsce, na którym odbywają się gonitwy przeszkodowe. Mamy trzy tory w Sopocie, w Warszawie i we Wrocławiu, ale tylko u nas odbywają się gonitwy przeszkodowe. A 6 września przed nami Wielka Wrocławska Nagroda Prezydenta Wrocławia, czyli najważniejszy dzień wyścigowy sezonu. Dlaczego on jest najważniejszy? No bo wtedy odbywają się najważniejsze gonitwy przeszkodowe. Gonitwy skakane, przepraszam, bo to jest ważne, bo gonitwy skakane dzielą się na przeszkodowe i płotowe.
0: Czym się różnią?
1: Gonitwy przeszkodowe odbywają się na wewnętrznej części toru, na tak zwanym stiplu, tak? I to są przeszkody typu cross country, czyli jeźdźcy z końmi mają do pokonania różne sekwencje żywopłotów, skaczą przez rów z wodą, pokonują przeszkodę wodną.
0: Trochę jak Wielka Pardubicka, znana najbardziej.
1: Bardzo, bardzo podobnie. Tutaj dodam, że nasz dzień, Wielka Wrocławska, to jest jedna z trzech najważniejszych gonitw przeszkodowych w tej części Europy. Tutaj mam na myśli tą część Europy, wyłączając Francję i Anglię, tak? Bo Francja i Anglia to jest taka...
0: Inny świat.
1: Taki kraj, dokładnie tak. Tam wyścigi konne stoją na zupełnie innym poziomie. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę tą część Europy, to obok Grand Prix di Merano, włoskiego toru i Pardubic, Wielka Wrocławska jest jedną z tych trzech najważniejszych gonitw przeszkodowych. A gonitwy płotowe? Gonitwy płotowe odbywają się na bieżni płaskiej, natomiast na trasie jeźdźcy mają do pokonania płoty.
0: No, tu będzie można to zobaczyć, to o czym pan powiedział, ale też jeżeli ktoś nie zna się na wyścigach konnych, nie poczuje się na niedzielnej imprezie wyalienowany?
1: Absolutnie nie, absolutnie nie. Bo po pierwsze, no jakby nie trzeba się znać, żeby oglądać rywalizację koni, bo wiadomo, zasady są proste, tak? Kto pierwszy, ten wygrywa.
0: Cieszyć się można tym, co się widzi, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście wszystkich zawsze zachęcamy, żeby zabawili się w grę i żeby postawili na swoich faworytów, bo wtedy zupełnie inaczej ogląda się gonitwę.
0: Jest ten dreszczyk emocji, jeszcze o tym pan mówi, czyli wystarczy na przykład 2-5 zł i już
1: dokładnie
0: cieszymy
1: tak,
0: się.
1: Dokładnie tak, najtańszy zakład to jest kilka złotych, dosłownie kilka złotych, a zupełnie inaczej wtedy ogląda się gonitwę, proszę mi uwierzyć. Wtedy na chwilkę stajemy się jakby współwłaścicielem tego konia i trzymamy mocno kciuki, a na ostatniej prostej finiszowej ci, którzy przychodzą do nas na wyścigi, wiedzą, co się dzieje. To jest jeden wielki krzyk dopingu.
0: Czyli każdy może drzeć japę ile chce.
1: Jak najbardziej, tak, tak. To jest tutaj dozwolone, a niektórzy uważają nawet, że wskazane.
0: Że to warunek konieczny nawet.
1: Tak. Są to, głównie to są, powiem szczerze, głównie to są ludzie tutaj ze środowiska konnego. Trenerzy, właściciele, współwłaściciele. To, jak oni dopingują te konie, to jest coś niesamowitego. Nie do opowiedzenia, to trzeba zobaczyć.
0: No. I poczuć na własnej skórze, jak pan powiedział.
1: I usłyszeć.
0: Wie pan co, ale jak wspomnieliśmy już, to nie tylko wydarzenie sportowe. Oczywiście to najważniejszy jest element, ale cała otoczka jest równie ważna, o czym zresztą pan też wspomniał. To też towarzyskie, kulturalne, gastronomiczne, parę innych. Każdy tu znajdzie, bez względu na wiek i swój stosunek do wyścigów konnych, coś dla siebie. Jak sądzę, oglądałem program.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o ten walor towarzyskości, to ja tutaj muszę wspomnieć o elegancji wyścigowej. To jest coś, na co bardzo mocno postawiliśmy u nas na Partynicach i w ciągu sezonu są dwa takie dni, kiedy organizujemy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową.
0: I tym razem będzie też taki finałowy konkurs, można powiedzieć. Bardzo ważny, bardzo ciekawy. Dla każdego?
1: Dla każdego. Pociąg do elegancji, taki jest, taka jest nazwa tegorocznego konkursu. To jest konkurs dla par, natomiast par rozumianych absolutnie dowolnie, tak? Bez względu na płeć, bez względu na... jedna osoba z pary musi być pełnoletnia. Tak, tak jest wymóg.
0: Ale konfiguracja dowolna, może być to na przykład mama z synem czy z córką.
1: Dokładnie tak, może być, mogą być dwie panie, może być dwóch panów, no jakby dwie osoby, tak? To jest najważniejsze. Dwie osoby muszą się elegancko ubrać. Ten ubiór musi jakoś nawiązywać w tym roku do klimatu właśnie, stąd ta nazwa, pociąg do elegancji, ponieważ stawiamy na takie klimaty troszkę, wiecie, ze świata Orient Expressu, tak? Chodzi nam o to, żeby uczestnicy wczuli się w taką sytuację. Przyjechaliśmy bardzo ekskluzywnym pociągiem na wyścigi i ubraliśmy się bardzo elegancko.
0: Czyli troszeczkę, jak wy piszecie, styl vintage, czyli staromodny, nazwijmy to tak. Międzywojnie chyba będzie dobrym okresem, jeżeli tak.
1: Lata 20, 30, 40, dokładnie te dekady wchodzą w grę. Tak jest w regulaminie konkursu, więc prosimy o stylizacje nawiązujące do właśnie tych trzech dekad.
0: Do tego zaraz wrócimy. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem we wrocławskim weekendzie w RMF 24 Wrocław jest pan Piotr Makarewicz z Toru Partynica. Ten konkurs, o którym pan wspomniał, to myślę, że to będzie takie wydarzenie dla każdego, ale też podobnie jak to obstawianie, który koń wygra, tutaj też. Można się ubrać, liczyć na to, że się wygra. Nagrody, nie chodzi o ich wartość, ale nagrody są.
1: Są bardzo wartościowe.
0: No to ujawnijmy.
1: Naprawdę. Łączna pula nagród jest przekracza 10 tysięcy złotych. Wartość wszystkich nagród, tak? Nagrody są za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Mamy też wyróżnienia, ponieważ poziom konkursów od kilku lat jest tak wysoki, że jakby decyzja jury nigdy nie kończy się na przyznaniu pierwszych trzech nagród. Zawsze są przyznawane wyróżnienia, ponieważ no, ludzie weszli w tą konwencję. Ludzie, którzy do nas przychodzą na wyścigi, w te dwa dni, to jest Ladies Day i Wielka Wrocławska, oczywiście są konkursy, się świetnie ubierają, ale obserwujemy już takie zjawisko, że nawet poza tymi dniami mamy 12 dni wyścigowych w sezonie, w tak zwany normalny, standardowy dzień. Ludzie przychodzą świetnie ubrani, naprawdę. Zawsze jest ten fascynator, ten kapelusz, cylinder czasami, marynarka, surdut.
0: Brzmi świetnie, ale to też tworzy klimat kapitalny.
1: Bardzo, bardzo tworzy klimat. Ja tutaj dodam, że my jako pracownicy Partynic też mamy specjalne stroje na tę okazję, jeżeli chodzi o duże dni wyścigowe, a Wielka Wrocławska jest dużym dniem wyścigowym. Jesteśmy ubrani w surduty, w cylindry, spodnie sztuczkowe, kamizelki, więc taki klimat trochę Royal Ascot.
0: Trudnego słowa pan użył, wytłumaczy pan?
1: A które było trudne?
0: Royal Ascot.
1: Royal Ascot, okej.
0: Okay. Chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli.
1: Tak naprawdę najważniejszy tor wyścigowy w Wielkiej Brytanii od XVIII wieku odbywają się tam wyścigi. No i to jest tor królewski, tak? Więc na najważniejszym dniu na tym torze zawsze pojawia się, no teraz król, tak? Do tej pory była królowa, teraz para królewska.
0: Odrobinę szczypta tego klimatu przeniesiono na tor wrocławski, możemy się tak poczuć.
1: Tak, natomiast ja też to podkreślam, że na Partynicach, na naszym torze nie ma tak wyraźnego podziału klasowego, jak się to utarło w wyobrażeniu wielu osób, tak?
0: No bo we Wrocławiu nie mamy wielu lordów na przykład.
1: Na przykład. Natomiast no, chodzi mi o to, że cały obiekt jest dostępny dla każdego, tak? Mamy strefę VEP, czyli Very Elegant Person. Nie VIP, a VEP. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteśmy ubrani zgodnie z zasadami wyścigowego dress code'u, możemy tam wejść, tak? Nie ma stref zamkniętych tutaj na Partynicach.
0: Jedyny warunek to ubrać się odpowiednio do klimatu i do założeń tego spotkania, które będzie w niedzielę i już tam możemy wejść.
1: Dokładnie tak. Wstęp na Partynice jest bezpłatny. Tutaj nie jest biletowany. Ja to powtarzam, bo wiele osób wciąż się dziwi, kiedy o tym słyszą, że jak to wstęp wolny? No tak, no wstęp wolny.
0: Jeszcze jedna sprawa, myślę, że istotna. Można przyjść z dziećmi i tu będzie masę też atrakcji, krótko o tym powiedzmy, dla dzieci. Takich, które ich je ucieszą po prostu.
1: Oczywiście. Przejażdżki na kucykach, no to jakby wiadomo, o co chodzi. Wrocławska Liga Hobby Horse. Ja teraz też już nie muszę tłumaczyć, co to jest hobby horse. Jeszcze kilka lat temu to ludzie mnie pytali, a o coż to chodzi?
0: Zawody konne bez koni.
1: Zawody konne bez żywych koni, tak? Mamy tutaj kukiełkę, taki łeb koński przytwierdzony do takiego kijka, tak? I pokonujemy parkur z tymże hobby horsem. Są zawody dotyczące zręczności, tak? I szybkości pokonania parkuru, ale będą też zawody w potędze skoku. Najlepsze dziewczynki, bo to głównie dziewczynki w tym biorą udział, skaczą po 120 cm z tym hobby horsem przez poprzeczkę. Ja ostatnio próbowałem, powiem wam, skoczyć sobie, tak? Bez hobby horsa. Skoczenie metra to jest jakiś szczyt możliwości, a 120 cm z hobby horsem to jest naprawdę coś wyjątkowego.
0: No wie pan, ja akurat dwa dni temu rozmawiałem z panią Agnieszką Rauk-Kubacką, trenerką akrobatyki sportowej, która mówiła, że dziewczynki są o wiele sprawniejsze od chłopców, więc wcale się temu nie dziwię.
1: Będą pokazy konne, tak? Będzie pokaz woltyżerki sportowej i tutaj wystąpi na nasza najmocniejsza grupa, a propos akrobatyki, bo woltyżerka to akrobatyka na poruszającym się koniu. Wystąpią najlepsi, czyli ci, którzy niedawno byli na Mistrzostwach Świata, członkowie kadry Polski, także to zawsze są mega widowiskowe pokazy. Będzie też pokaz jazdy w damskim siodle.
2: No i to jest coś, co warto zobaczyć.
1: To na pewno, szczególnie, że w zeszłym roku tutaj u nas na Partynicach był plan zdjęciowy. Wszyscy wiemy, że powstawały dwie ekranizacje Lalki Prusa i sceny wyścigowe powstawały właśnie tutaj. I tutaj mieliśmy panie też, które właśnie w taki sposób jeżdżą konno, czyli obie nogi po jednej stronie siodła. To naprawdę jest sztuka, żeby wysiedzieć w taki sposób i kierować tym koniem. To
2: dużo trudniejsze niż klasyczne siodło.
1: O wiele trudniejsze. Będzie pokaz Horse Agility, czyli pokaz z małymi końmi opierający się na metodach naturalnych. Także dzień wyścigowy to nie tylko wyścigi, to też promocja jakby różnych odmian sportów konnych.
0: I tutaj stawiamy końską kropkę, można powiedzieć. Za chwilę do tematu wracamy. Razem z panem Piotrem Makarewiczem z toru wyścigowego Partynice będziemy opowiadali więcej, co się będzie działo w niedzielę w czasie Wielkiej Wrocławskiej.

0: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski weekend w RMF 24 Wrocław. Dzisiaj poruszamy się po wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice, gdzie w niedzielę odbędzie się najważniejsza gonitwa sezonu, czyli Wielka Wrocławska. A naszym rozmówcą jest pan Piotr Makarewicz, kierownik działu marketingu i organizacji imprez toru Partynice.
1: Jeszcze jedna ważny punkt programu, bardzo interesujący moim zdaniem i ciekawy, i też dla każdego, prawie że dla każdego. Wyścigi konne VR, czyli zakładamy sobie gogle VR i mamy tam wgrane dwie gonitwy, jedna jest przeszkodowa, druga płaska. Możemy się poczuć jak jockey, tak? Nagranie trwa kilka minut. Tak jak mówię, no zrobiliśmy to w taki sposób, że przychwyciliśmy kamerę 360 stopni na kask jeźdźca. On pojechał gonitwę, wgraliśmy to do gogli VR i co? I zachęcamy wszystkich, bo to naprawdę jest niesamowita sprawa, kiedy się galopuje na torze, można się oglądać w każdą stronę, tak?
0: Można spróbować poczuć to.
1: Dokładnie tak. Poczuć, jak to jest, tak? Na przykład skakać przeszkody na partynickim torze, bo tak jak powiedziałem, do wyboru są dwie gonitwy, a można pojechać jedną i drugą, tak? Świetna sprawa, bardzo polecam, próbowałem. Kolejny punkt programu, o którym chciałbym powiedzieć, tak?
0: Bardzo proszę.
1: To jest zwiedzanie stajni z instruktorem. Wykorzystujemy tą sytuację, że dni wyścigowe cieszą się olbrzymią frekwencją, tutaj jest zawsze bardzo dużo ludzi u nas.
0: Promocja tego, czym dysponujecie.
1: Tak, ale chcemy też jakby przybliżyć świat koński ludziom, tak? Bo
0: odczarować go trochę.
1: Ja wiem, czy odczarować.
0: No trochę to jest taki, wie pan, górna półka, coś nie dla mnie, dla części ludzi na pewno, bo z rozmów.
1: Może troszkę tak, może troszkę chcemy pokazać, że koń to jest naprawdę wyjątkowe zwierzę, a wiele osób utożsamia konie na przykład i psy, tak? Że mi się wydaje, że to mniej więcej jest to samo. Nie do końca, tak? Zwiedzanie stajni z instruktorem, ono trwa około 45 minut. Wchodzimy do stajni rekreacyjnej, wchodzimy do boksu końskiego, mamy opiekę profesjonalisty, który nam opowiada o tym koniu, tak? O tym, jak niesamowite to są istoty. Tam się dowiadujemy masy ciekawostek na temat koni, na temat tego, jak one się komunikują, na temat tego, co znaczą położone uszy, a co znaczy, kiedy uszy stoją, tak?
0: Czyli wszystkie sprawy behawioralne, zachowania zwierząt.
1: Dokładnie tak. Kiedy koń macha ogonem, co nam przez to komunikuje.
0: I że to jest zupełnie co innego niż pies i kot.
1: Dokładnie tak. No i no, jakby to, co w tym jednak mimo wszystko najciekawsze dla uczestników, to, że można wejść do tego boksu, że można pogłaskać tego konia, że można dotknąć tego konia.
0: A wszystko pod kontrolą, bo człowiek, który jest z nami, pilnuje.
1: To są stanie rekreacyjne. To wchodzimy do boksów koni, które, na których uczymy jeździć konno. To są spokojne konie, bardzo opanowane. To nie są konie wyścigowe oczywiście. Natomiast to też się cieszy dużym zainteresowaniem. Ja to bardzo polecam, bo dzięki takiemu zwiedzaniu no, wychodzimy z zupełnie inną wiedzą na temat tych koni. Tak? W ogóle z wiedzą na temat koni. Często ludzie przychodzą, nic nie wiedzą na temat koni, poza tym, że pięknie wyglądają w galopie. Wchodzą na tą prawie godzinną lekcję, można tak powiedzieć. I wychodzą bogaci o dużą wiedzę na temat koni.
0: Mówi pan o tym, że warto przyjść, zobaczyć, poczuć. To oznacza, że część z tych ludzi, którzy przyjdą chociażby przy okazji Wielkiej Wrocławskiej, potem będzie chciało wrócić, bo zwykle tak pewnie jest. No po takich promocyjnych spotkaniach, kiedy można dotknąć, poczuć, sprawdzić, przekonać się, czy to dla mnie, dużo łatwiej do czegoś się potem przykleić, no, spróbować tego na własnej skórze.
1: Wracają na Partynice generalnie, tak? Bo jakby, tak, mamy 12 dni wyścigowych w ciągu sezonu, ale działamy przez 365 dni w roku. I część ludzi, którzy przychodzą na wyścigi, są tutaj po raz pierwszy i tak, albo się przyjadą na kucyku, albo pójdą sobie do stajni na to zwiedzanie, a potem my się spotykamy kilka dni, tygodni później już na zajęciach z nauki jazdy konnej, tak? Tak to działa, to w taki sposób to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o wyścigi, myśmy robili w zeszłym roku badania publiczności, więc z nich nam wychodzi właśnie, że około 20-30% osób pojawia się po raz pierwszy na wyścigach. Drugie tyle jest raz, dwa, trzy razy w roku. Trzecie tyle przychodzi o wiele częściej, tak?
0: Wspomnieliśmy o nagrodach, jeżeli chodzi o tych, którzy będą uczestniczyli w konkursie na najlepszy ubiór, najładniejszy. Powiedzmy o samej istocie rzeczy, czyli o nagrodach za zwycięstwo Wielkiej Wrocławskiej, bo one też są rekordowe, jeżeli chodzi o cały sezon.
1: Tak, zdecydowanie to jest najmocniejszy finansowo, jeżeli chodzi o nagrody, dzień wyścigowy sezonu. Łączna pula nagród, będziemy mieli 7 gonitw, łączna pula nagród tego dnia to jest 449 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy to jest pula nagród Wielkiej Wrocławskiej, czyli połowa z tej puli wędruje do zwycięzcy. Jeżeli ktoś wygra Wielką Wrocławską, no to konto jego powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A przebiec muszą jockey i koń przebiec, przeskoczyć. W sumie dość duży dystans mają do pokonania.
1: To jest bardzo wymagająca gonitwa, ponieważ dystans 5000 metrów, po drodze 23 przeszkody do pokonania, ale też chciałbym dodać, że w związku z tym, że to jest bardzo wymagająca gonitwa, to nie jest tak łatwo wziąć udział w tej gonitwie, tak? To jest gonitwa dla koni 5-letnich i starszych. I to są wszystkie konie, które biorą udział w tej gonitwie, to są konie z dużym doświadczeniem skokowym. Jeźdźcy też są, zazwyczaj to są jockeye. Ja mówię, zazwyczaj to są jockeye, ponieważ jockey to jeździec, który wygrał więcej niż 100 gonitw. Może nie każdy, zakładam, że nie każdy o tym wie, tak? Jest gradacja, jest uczeń, starszy uczeń, praktykant jockeyski, kandydat jockeyski i jockey. Nie każdy, kto się ściga, jest jockeyem. To nie jest taka prosta sprawa zwyciężyć 100 razy.
0: Dziękuję, że pan to wyjaśnił, bo to rzeczywiście będziemy inaczej patrzyli wszyscy na to, co się dzieje na torze i kto wygrywa tę gonitwę. A zdarza się, że jockey przegrywa z uczniem?
1: Oczywiście, że tak. Zdarzają się takie sytuacje. Natomiast powiem szczerze, rzadko się zdarza gonitwa, gdzie bierze udział, w której biorą udział jockey i uczeń. Jednak uczniowie i starsi uczniowie głównie ścigają się ze sobą, aczkolwiek są takie gonitwy, gdzie na starcie mamy i jockeya, i ucznia na przykład.
0: No, a tymczasem nad nami akurat samoloty podchodzą do lądowania na lotnisku Strachowice, czyli mechaniczne konie latają nad tymi na czterech kopytkach.
1: Jeszcze a propos samolotu, bardzo polecam, jak Państwo będziecie wracali z urlopu, będziecie lądować we Wrocławiu, to wyjrzyjcie przez okienko, bo bardzo ładnie widać nasz kompleks, czyli Partenice, właśnie z samolotu.
0: I o jeszcze jednej ważnej rzeczy musimy powiedzieć, bo mówimy cały czas o wrocławianach. Oczywiście wrocławianie są najważniejsi. My wrocławianie najłatwiej możemy korzystać z tego, ale na wyścigi, a zwłaszcza na Wielką Wrocławską przyjeżdżają ludzie z całego Dolnego Śląska. Nie tylko, nawet ci, którzy chcą zwyczajnie popatrzeć, uczestniczyć.
1: Dokładnie tak. No, tak jak mówię, otwarcie sezonu i Wielka Wrocławska to są dwa dni z największą frekwencją w sezonie. To tutaj możemy liczyć w ciągu dnia na publiczność rzędu między 15 a 20 tysięcy. W ciągu całego dnia oczywiście, tak? Czyli to jest publiczność fluktuująca, tak? Przychodzą, wychodzą. Nie każdy jest od pierwszej do ostatniej gonitwy, natomiast to są najmocniejsze dni frekwencyjnie. I tak badaliśmy w zeszłym roku, tak jak mówię, publiczność. Sporo ludzi z Dolnego Śląska, sporo ludzi z odległości 20 km plus. Więc to już nawet nie chodzi o te miejscowości, tak zwane sypialnie, tak, wrocławskie, które są tutaj wokół Partenic, ale mówimy o całym Dolnym Śląsku dokładnie.
0: No, ja w tamtym roku spotkałem ludzi z Wałbrzycha, z Jeleniej Góry, którzy specjalnie przyjechali, niekoniecznie jeżdżą codziennie konno.
1: Powiem szczerze, dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o dotarcie do nas, jest przystanek kolejowy, który od trzech bodajże lat jest tutaj przy Partynicach, Wrocław Partynice i koleje dolnośląskie, które realizują połączenia właśnie w regionie. To jest najprostszy sposób, żeby tutaj dotrzeć nawet z centrum, tak? Z Wrocławia Głównego. Wsiadamy sobie w pociąg i przyjeżdżamy na wyścigi, wysiadamy, jesteśmy na torze.
0: Właśnie o to chciałem pana zapytać, bo to jest ważna sprawa. Tor jest w bardzo zamieszkałym, mocno obudowanym miejscu, więc najlepszy sposób, najmniej szarpiący nerwy, to jest taki, zostawić samochód gdzieś dalej, przyjechać sobie, właśnie jak pan powiedział, pociągiem, autobusem.
1: My będziemy dokładnie informować, jeżeli chodzi o komunikację specjalną, bo taka jest zawsze przy dużych dniach wyścigowych, czyli te linie autobusowe, które normalnie kursują tutaj, one kursują wtedy ze zwiększoną częstotliwością. Jest uruchamiana specjalna linia z dworca głównego na Partynice. Ona kursuje zahaczając o parking przy Oszą, ponieważ tam można sobie zostawić samochód i stamtąd bezpłatnym autobusem dojechać na wyścigi tutaj na Partynice. My mamy co prawda parking zewnętrzny przy torze.
0: Jest tak duży.
1: On pomieści maksymalnie 300 aut i on się wypełnia, nie wiem, w pół godziny.
0: A skoro 20 tysięcy ponad osób przyjeżdża, nie dałoby rady.
1: Nie ma szans, dlatego my prosimy, apelujemy, nie przyjeżdżajcie samochodem. Nie wiem, jeżeli już chcecie tutaj autem, to może skorzystajcie z usług firm taksówkarskich. Na pewno najlepszą opcją jest dojechanie komunikacją miejską. Ja wiem, że to jest niedziela, ale tak jak powiedziałem, jest specjalna komunikacja, te autobusy jeżdżą tutaj o wiele częściej. No plus ten pociąg, tak? To
0: jest świetny. Który nie stoi w korkach.
1: Który, dokładnie, pociąg nie stoi w korkach, prawda? Co najwyżej auta stoją tutaj w korku, kiedy pociąg przejeżdża, szlabany się opuszcza.
0: Wie pan co, ale pytam o to specjalnie po to, żebyśmy każdy z nas mógł poczuć radość z tego bycia tutaj w tym świecie konnym, a nie denerwować się korkami i końmi mechanicznymi, bo szkoda czasu i szkoda nerwów.
1: Dokładnie tak, jeszcze skończę myśl. Wrzesień, to jest 6 września, to jest jeszcze lato, jest ciepło, tutaj mamy świetną infrastrukturę rowerową. Z centrum można dojechać wspaniałą ścieżką rowerową, więc ja zachęcam też, żeby wsiąść na rower, przyjechać rowerem. Jest też taka opcja. No oczywiście, jeżeli ktoś chce założyć garnitur, taki kapelusz, to może rower nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale wszyscy ci, którzy nie będą przestrzegali zasad wyścigowego dress code'u, to jak najbardziej zachęcam, żeby przyjechali do nas jednośladem.
2: O imprezie sezonu na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice opowiadał nam pan Piotr Makarewicz, kierownik działu marketingu i organizacji imprez toru, a my za chwilę wybierzemy się na wrocławskie boisko piłkarskie, ale nie to znane z rozgrywek ekstraklasy.
3: RMF 24 Wrocław.
4: Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowid. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
3: RMF 24.

0: Maciej Sas, słuchacie Wrocławskiego Weekendu. Zapraszamy do Opery Wrocławskiej, a naszym przewodnikiem po niej będzie jej dyrektor, pani Agnieszka Frontków-Żelazny. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zna pani zapewne ten stary suchar, że co to jest opera? To jest coś, co jak się zaczyna o godzinie 9, to po 3 godzinach jest 9:15.
1: Ale to fantastyczne, bo to znaczy, że czas się jakby zatrzymuje, kiedy wchodzimy do opery i znajdujemy się w innej czasoprzestrzeni, więc ja myślę, że to tylko można pozytywne wyciągnąć wnioski z tego suchara.
0: Czyli pani też tak odbiera operę, tak?
1: Ja wręcz mam takie, ja mam troszeczkę odwrotne poczucie. Jak ja tu wchodzę o 8, to mija

0: ludziach są organizowane uroczystości, takie wspominkowe, odnoszące się do Polonii, mieszkającej tutaj na terenie Wrocławia przed wojną. I właśnie dlatego na ścianie tego kościoła zamontowano tablicę pamiątkową, na której wymieniono 5 prawd Polaków. To były takie hasła, podpowiedzi, drogowskazy, które przyjęli sobie Polacy mieszkający na terenie Niemiec jako podpowiedzi, jak postępować, żeby być Polakiem, żeby czuć się Polakiem, żeby wychowywać dzieci w duchu polskości. No i tak, punkt pierwszy, jesteśmy Polakami. Punkt drugi, wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. Punkt trzeci, który jest moim zdaniem dzisiaj taką rzeczą absolutnie oczywistą dla nas, Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy, Polska matką naszą, nie wolno mówić źle o naszej matce. Więc myślę, że i dla nas, mieszkających dzisiaj w wolnej ojczyźnie, to też są takie hasła, które często warto przypominać. Zapraszam dalej. Po prawej stronie ulica, po której spacerują turyści, tam musi być najciekawiej, więc zapraszam, podejdźmy tam. Sprawdźmy, co oni oglądają. Na samej górze lampa, która nie ma w środku żarówek. Tak jak pan podpowiada, zachował się tutaj XIX-wieczny system oświetlenia gazowego. Tak jak miasta były oświetlane gazem w tamtych czasach, my mamy nadal prawie 100 lamp gazowych. Więc codziennie wieczorem można spotkać tutaj naszego latarnika, który do pracy zakłada służbowy strój. Ma czarny cylinder, czarną pelerynę, nosi specjalną zapalniczkę na takim długim wysięgniku, podchodzi do każdej z lamp, haczykiem otwiera zawór gazowy, zapala gaz w środku. Z reguły biegnie za nim grupka turystów, którzy robią sobie zdjęcia, bo to rzecz absolutnie unikalna. Proszę znaleźć inne miasto w Europie, gdzie tak duży teren w centrum oświetlony z lampami gazowymi. Mówimy, że jeżeli Wrocław ma duszę, to dusza miasta mieszka tutaj na Ostrowie Tumskim. W przeciwieństwie do rynku. W rynku bije szalone serce miasta. Zapewniam Państwa, że jak pójdziemy do rynku, tam nikt nie będzie słuchał przewodnika, bo tyle innych bodźców będzie docierało do nas. Natomiast tutaj życie płynie powolutku, tutaj spaceruje powolutku. Proszę rozważyć, czy nie zostać na noc, żeby sprawdzić ten klimat Ostrowa Tumskiego po zmroku. Bo naprawdę...
1: Chęci widzę, że są, tak?
2: Zostajemy?
3: Zostajemy.
2: No to adres dobrego hotelu.
1: A pani widzę dylemat, tak? Czy idziemy dalej sprawdzać, co się dzieje? Czy ten tego jazzu posłuchać tam z tyłu?
2: Ale pan Artur... No właśnie, pan Artur obiecał tak, że...
1: Jazz też będzie?
2: Tak.
0: Proszę Państwa, przed nami tę ulicę zamykają dwie potężne ceglane wieże, które swoją wysokością sięgają prawie 100 metrów. Pokazuje nam się nasza katedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, jeden z najważniejszych naszych wrocławskich zabytków. I za chwileczkę podejdziemy sobie do katedry. A po naszej prawej stronie pięknie zdobiona brama, za nią niewielki pałac, to jest rezydencja metropolity arcybiskupa wrocławskiego. To jest miejsce, w którym dwukrotnie gościliśmy ojca świętego Jana Pawła II. Jako papież dwukrotnie odwiedził Wrocław, był podejmowany właśnie tutaj i my też mamy nasze okno papieskie. Okno, przez które Ojciec Święty rozmawiał z mieszkańcami, oczywiście licznie gromadzącymi się tutaj na Ostrowie Tumskim.
1: I warto dodać, że obecny arcybiskup pochodzi ze Śląska.
0: Z Katowic, tak? Z
1: tak.
0: Katowic.
1: Arcybiskup Józef Kupny pochodzi ze Śląska.
4: Górnego.
0: Ze stolicą we Wrocławiu. Stolica prowincji śląskiej to Wrocław. Oprowadzałem grupę. Tutaj staliśmy z grupą. Podjechał metropolita, a grupa mówi, o, nasz wikary z naszej parafii.
1: I co?
0: No, on też ich poznał, tak. Wyściskali się. Proszę Państwa, przy naszych ważniejszych wrocławskich zabytkach mamy ustawione modele, które pozwalają dotykiem poznać nawet detale architektoniczne. Do tego alfabetem Braille'a zrobiono opisy do tych zabytków, ale przyszli miłośnicy tanich win i powyrywali te tabliczki. No więc bardzo, bardzo mi przykro.
5: I sobie pożyczyli.
0: Proszę Państwa...
1: Jak bardzo pomaga Pani to uplastycznić sobie to, co Pani ogląda, o czym Pani słyszy?
2: A jeszcze jak dotykam i widzę, no widzę, mózg mi...
1: Przerabia to?
2: Przerabia to, tak, i widzę kształty, to sobie wyobrażam. A tak jak powiedziałam, widziałam przez 28 lat, więc to są rzeczy, wiem, co to znaczy kopuła, wiem, co to znaczy styl gotycki i tak dalej.
0: Proszę Państwa, przed nami most. Oficjalnie most tumski. Proszę nie pytać mieszkańców miasta, jak trafić na most.

0: Rumski. Nikt w mieście nie używa tej oficjalnej nazwy. Mówimy o tym moście, że jest to most miłości albo most zakochanych. To przez Polsat, który na tym moście kręcił sceny do serialu Pierwsza Miłość. Po emisji początkowych odcinków na most zaczęły przychodzić zakochane pary. Tutaj wyznawały sobie uczucie, jako symbol miłości na moście zapinano kłódkę. Niedawno most był remontowany, jak weszła na niego ekipa budowlana, przez pierwszy tydzień tylko zdejmowano kłódki. 17,5 tony, takie było dodatkowe obciążenie mostu, więc teraz po remoncie postawiono znaki drogowe, takie dziwne, zakaz wieszania kłódek.
1: Ja jeszcze raz do pani podejdę, bo widzę, że pani marzenie się spełniło. Podeszła pani do muzyka.
2: Tak.
1: Nagrodziła jego drobnym honorarium za to, co robi.
2: Cieszę się, niech się wiedzie. Mam w rodzinie też muzyków i moje ucho jest wrażliwe i serce też.
0: Proszę państwa, bardzo mi przykro. Nie będziemy przechodzili przez most. Proponuję... Aha, ale pani nie przejdzie tam, bo są schodki. Damy radę na schodkach, jak pani pomogę. Nabrzeżem Odry będziemy się kierowali już w stronę autokaru, dobrze? Także zapraszam na prawo.
1: Z panią zaczynaliśmy wycieczkę i chcę poprosić, żeby pani powiedziała, z kim nasi słuchacze, z kim my wszyscy w Radiu RMF 24 mogliśmy oglądać dzisiaj Wrocław. Z jaką wycieczką?
2: Polski Związek Niewidomych Koło Chorzów z najlepszym przewodnikiem, jakiego znalazłam, pan Artur Domański.
1: Bardzo dziękuję i miłego zwiedzania dla reszty Wrocławia.
2: Dziękujemy bardzo. Wrócimy.
3: Tu RMF 24 Wrocław.

0: miesiące Linka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Jak zawsze o pełnej są u nas aktualne fakty. Wszystko to, co najważniejsze. O godzinie 22 przedstawi w RMF FM Katarzyna Podraza.
14: Zapraszam. Czy to nowa inicjatywa pokojowa Trumpa w sprawie Kijowa? Jego wysłannicy odwiedzą Rosję i Ukrainę. W Polsce wiele zniszczeń po wichurach. Mamy najnowszy raport od strażaków. Mecz Piasta z GKS-em Gliwice na początek faktów sportowych. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki o możliwe wizyty amerykańskich wysłanników w Kijowie i Moskwie. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dwóch świetnych negocjatorów. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. I jest spora szansa, że nam się uda, przekonywał w gabinecie owalnym prezydent Donald Trump. Przywódca USA nie podał daty spodziewanej wizyty negocjatorów. Z kolei Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Witkoff i Kushner przyjadą do Kijowa w niedzielę. Już ponad 900 razy interweniowali dziś strażacy w związku z wichurami, które przechodzą nad Polską. Najwięcej, prawie 300 interwencji było w Wielkopolsce. Najnowszy raport Państwowej Straży Pożarnej poznał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór, Michale. Gdzie wichura wyrządziła największe uszkodzenia?
15: W gminie Kłecko, niedaleko Gniezna. Tam silny wiatr zerwał dachy z dwóch budynków mieszkalnych. I właśnie w okolicy Gniezna i Poznania strażacy wciąż mają najwięcej pracy. Usuwają teraz przede wszystkim powalone przez silny wiatr drzewa. Ponad 150 razy strażacy interweniowali dziś na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. Silny wiatr zerwał m.in. linie energetyczne i przez to są teraz problemy z dostawami energii w okolicy Sulechowa i w okolicy Zielonej Góry.
14: Michale, jaka pogoda będzie w nocy i jutro? Czy silny wiatr wciąż będzie się pojawiał?
15: Tak, choć ta najsilniejsza wichura według najnowszych prognoz jest już za nami. Teraz wiatr ma powoli w najbliższych godzinach słabnąć. Za to na północy Polski w nocy mogą wystąpić intensywne opady deszczu, zwłaszcza w okolicy Elbląga, Ostródy i Olsztyna. Także w Warszawie, za oknem naszego studia, od kilku minut trwa duża ulewa, a jutro w północnej Polsce, od Pomorza przez okolice Bydgoszczy, aż po Podlasie i Mazowsze, mogą przychodzić burze.
16: O tym się mówi.
14: Poznań walczy z patodeweloperką. Nadzór budowlany nakazał likwidację mikrokawalerek w jednej z kamienic w centrum miasta. Zdaniem inspektorów deweloper podzielił 22 mieszkania na 56 lokali bez wymaganej zgody. Większość z nich ma mniej niż 25 metrów kwadratowych.
12: Stwierdziliśmy, że prowadzone są prace, które po pierwsze polegają na przebudowie, ale efektem tej przebudowy było też powstawanie ścian działowych. Pojawiły się ściany działowe, które dzieliły te większe mieszkania. W listopadzie wydałem decyzję, która nakłada na właściciela tego budynku obowiązek doprowadzenia tego budynku do stanu zgodnego z przepisami.
14: Mówi Paweł Łukaszewski, szef poznańskiego nadzoru budowlanego. Deweloper nie zgadza się z tą decyzją.
16: Od początku do końca opieramy się na istniejących lokalach w tym budynku. Jedyne, co my zrobiliśmy, to inwentaryzację tych lokali. No po prostu przychodzi architekt, mierzy to, co jest w budynku, robi inwentaryzację. Zostały do tych lokali założone księgi wieczyste.
14: Argumentował Filip Piechowiak, prezes spółki Fit Group. Jak dodał, będzie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Krzysztof Ziemiec wraca po wakacyjnej przerwie i zaprasza na swój nowy program publicystyczny Sprawdzam. W każdą sobotę o 8.30 do rozmowy zapraszane będą najważniejsze osoby z życia publicznego. Oprócz podsumowania istotnych wydarzeń mijającego tygodnia, prowadzący będzie weryfikował fakty, rozliczał polityków, stawiał konkretne pytania. Jutro rano w studiu RMF FM pojawią się Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, i Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Polecamy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Ostatnie fakty sportowe. Dziś zaczynamy od futbolu, a zaprasza Wojciech Marczek.
13: A dokładnie od Gliwic. Piast gra z GKS-em Katowice. 74. minuta spotkania i Piast prowadzi 2-0. W angielskiej Premier League ruszyła zaś trzecia kolejka. Liverpool, będący jeszcze w lidze bez wygranej, mierzy się z Ipswich. Przed chwilą rozpoczęła się druga część tego spotkania. Liderec prowadzą 2-0, a w Hiszpanii spotkanie Betisu z Realem Madryt po 45 minutach jest 0-0. Mateusz Kołodziejski, najlepszy w konkursie w skoku z wyszy w czasie pierwszego dnia finałowego mitingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Nasz reprezentant skoczył dziś 2,28 m i ustanowił swój nowy rekord życiowy na stadionie, a dodatkowo został drugim Polakiem, który wygrał Diamentową Ligę. Pierwszym był, przypomnę, Piotr Małachowski. A jutro awans do finału Mistrzostwa Europy. Zagrają polskie siatkarki. Biało-czerwone w półfinałowym meczu, który zostanie rozegrany w Stambule, zmierzą się z Włoszkami. Polki w tym sezonie grały z tą reprezentacją dwa razy i niestety dwa razy przegrały. Jutro na pewno będą jednak walczyć do końca, choć faworytkami są reprezentantki Italii.
18: Dajmy sobie sprawę, jakiego przeciwnika mamy naprzeciwko nas. Są mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
13: Mówiła Magdalena Stysiak, atakująca naszej reprezentacji. Początek tego meczu o 18:00, a polscy siatkarze jutro w gdańskiej Euroarenie rozegrają ostatni sparing przed Mistrzostwami Europy. Rywalem będzie reprezentacja Finlandii. Co w tym spotkaniu chce sprawdzić trener naszej kadry Nikola Grbić?
19: To małe rzeczy, które oglądaliśmy po Wagnerze. W komunikacji trochę rzeczy, które robimy, jakieś opcje, co musimy robić, indywidualnie jakie rzeczy, które powiedzieliśmy już.
13: Mówił trener Grbić, a początek meczu z Finlandią o 20:30, a biało-czerwoni siatkarskie Euro rozpoczną już w czwartek od meczu z Portugalią.

0: Maciej Sas zapraszam na piłkarski weekend w Radiu RMF 24 Wrocław. Zajrzymy na boiska Wrocławia i okolic, bo tu rozpoczęły się najważniejsze rozgrywki, czyli klasa A, klasa B. Przy nich Mistrzostwa Świata to w sumie nic wielkiego. Tu poziom emocji jest zwykle o wiele większy. Przesadzam, no może, ale zweryfikuje to nasz dzisiejszy rozmówca. Jest nim pan Andrzej Padewski, honorowy prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Człowiek, który widział sporo wielkich aren piłkarskich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wiele razy słyszałem i czytałem, że pan zachwalał rozgrywki tak zwanych małych lig, czyli właśnie wspomnianych klasy A, klasy B, najniższej, to chyba dziewiąta liga jest, o ile pamiętam, we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Skąd to takie wielkie uczucie do wielkich piłkarskich emocji w tych małych miejscowościach, zwykle małych?
1: No to jest tak, że 99% polskiej piłki to są właśnie kluby amatorskie, małe kluby, które znajdują się w małych miejscowościach, w średnich, w miasteczkach. No to jest jakby ta sól ziemi czarnej i w tych małych miejscowościach oprócz kościoła w drugim etapie to klub, który gromadzi i kibiców, i zawodników, i całą wioskę, która temu klubowi kibicuje. Więc trudno byłoby nie promować takich rozgrywek.
0: No właśnie pan wspomniał o rzeczy, które już kiedyś słyszałem. Widzę, że pan to potwierdza. Właśnie coś, co tworzy relacje w małych miejscowościach, ale też niekoniecznie miejscowościach, bo Wrocław też ma całą masę takich drużyn. Kiedy przejrzałem klasy A, klasy B, tych niskich klas, wydawałoby się, że to niemożliwe, no wielkie miasto. My mamy ich kilkadziesiąt przecież.
1: Tak, no Wrocław nie jest ewenementem. No, w każdym mieście znajdują się te niższe klasy rozgrywkowe i we Wrocławiu oczywiście także te klasy są. To cieszy, bo tak naprawdę to osiedle na osiedle, nie wiem, czy Muchobór, czy Jerzmanów, to rywalizują między sobą i te mecze powodują to, że to są takie lokalne derby, nie tylko El Clasico, ale również derby osiedlowe we Wrocławiu.
0: No i wspomniał pan o tym, że właśnie to coś, co buduje relacje. Pierwszą, najważniejszą, a czasami drugorzędną rzeczą, ale to są te dwie sprawy. Pierwsza, niedzielna msza święta, druga, niedzielny mecz piłkarski naszej drużyny.
1: No niekiedy te relacje się zmieniają. Niekiedy najważniejszy mecz jest niż msza, bo wiadomo, że na mszę można pójść trzy razy w tym samym dniu, natomiast mecz jest jeden. I wielokrotnie boiska znajdują się bardzo blisko kościoła i to wielokrotnie też na ulicy Kościelnej i na ulicy Sportowej zawsze jest stadion.
0: Ale to też może oznaczać, że macie, jak to się mówi, na stadionie kosę z księdzem. Bywało tak? No bo mecz może się odbywać w tym samym czasie, co msza. Ktoś musi wygrać.
1: Nie, no bywało tak, bo ja sam miałem kiedyś telefon od proboszcza, który mówił, że jestem wrogiem kościoła, bo zorganizowałem mecz o godzinie 12, a wiadomo, że najważniejsza msza...
0: Suma tak zwana.
1: Tak zwana suma jest o 12, ale wytłumaczyłem, że to był błąd klubu, który wyznaczył na tą godzinę ten mecz i wydaje mi się, że zostało mi to wybaczone i ze zrozumieniem przyjęte. Wielokrotnie też księża są prezesami klubów. Ja znam takich księży.
0: To w naszych okolicach?
1: Tak, tak. I pasjonują się piłką nożną, wspierają, robią rozgrywki ministrantów i to też jest fajne.
0: Problemy tych małych drużyn w małych miejscowościach, czasami wielkich jak Wrocław, są diametralnie różne zazwyczaj niż tych z ekstraklasy czy z pierwszej ligi. I tu niekoniecznie chodzi o pieniądze.
1: No tak, no na każdym poziomie są problemy, czy z zawodnikami, czy z organizacją rozgrywek, czy ze środkami finansowymi, współpraca z samorządami, która jest bardzo ważna, bo bez polskich samorządów nie ma sportu w Polsce, to każdy powinien o tym wiedzieć, bo to jest taki najpewniejszy mecenas sportu. Niekiedy prywatny przedsiębiorca, czy lokalny przedsiębiorca, który wspiera ten sport, czy tą piłkę nożną, natomiast no takim głównym reżyserem i motywatorem tych rozgrywek to jest zawsze prezes klubu, który jest postacią znaną w miejscowości, czy we Wrocławiu, czy na wsi, który zgromadzi tych wszystkich ludzi, zdobywa środki, prowadzi ten klub, sprząta szatnie, rysuje linie, taka alfa i omega tej miejscowości.
0: Czyli te wszystkie miejscowości wokół Wrocławia, w tych naszych największych gminach, Długołęka, Czernica, Siechnice, Kobierzyce, to tam też takie osoby muszą się znaleźć, które chcą to zorganizować. Bez tego nie ma całości, całej reszty.
1: Tak, to są pasjonaci. Ja ich bardzo podziwiam i wspieram na każdym etapie ich działalności, dlatego że bez tych ludzi to w danej miejscowości ten sport umiera. Wielokrotnie tak bywało, że rezygnował prezes ze swojej działalności i klub przestawał istnieć, więc to było... Te postaci są nie do przeszacowania. Najważniejsi ludzie we wsi, którzy tą piłkę rozwijają.
0: Wrócę jeszcze na chwileczkę do tego Wrocławia i małych lig. O ile w jakiejś małej miejscowości to jest oczywiste. Powstaje drużyna, ona gdzieś tam na dole gra. We Wrocławiu, no kojarzyłoby się, że z czymś, co wyżej gra. No nie mówię oczywiście o Ekstraklasie, tu mamy Śląsk-Wrocław znowu, na szczęście. Natomiast, no nie wiem, pierwsza liga, druga liga. Tutaj grają w klasie A, w klasie B i to są te relacje, tożsamość naszego osiedla, tak?
1: No tak, wielokrotnie ci zawodnicy się doskonale znają, bo chodzą do jednej i tej samej klasy na przykład, ale w dwóch różnych klubach grają, więc ta rywalizacja jest cały dzień. Nawet w tej szkole, gdzie się spotykają, wymieniają informacje. W poniedziałek jest najważniejszym dniem, oni omawiają wówczas ten mecz, który się odbył. Mówiąc kolokwialnie, nabijają się z siebie, bo ktoś komuś założył siatkę, ktoś komuś strzelił bramkę i to żyje, tak? Do następnej niedzieli ten temat żyje i każdy z utęsknieniem czeka, kiedy są te lokalne derby, żeby móc pokazać swoją wyższość na tym boisku swoim kolegom.
0: Ja tylko przypomnę, że o niuansach najniższych piłkarskich klas rozgrywkowych we Wrocławiu i okolicach rozmawiamy z panem Andrzejem Padewskim, honorowym prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Czy to jest tak, że jak zbliża się weekend, to już pan dostaje z okolicznych klubów z Wrocławia i z wiosek pod Wrocławiem zaproszenie? Panie prezesie, może pan wpadnie do nas na mecz?
1: Tak, jest to standard. Ja tych zaproszeń mam mnóstwo i często z nich korzystam. Niekiedy sam na Facebooku ogłaszam, gdzie jest jakiś sparing, gdzie jest jakiś mecz. Czy jadę autem, czy wsiadam na rower, żeby tutaj pod Wrocławiem jakieś fajne widowisko zobaczyć. Ostatnio byłem w Krzyżanowicach, gdzie też jest fajny obiekt i rywalizacja dwóch drużyn, czyli Piasta Żerniki z Krzyżanowicami. Oczywiście są to dzisiaj te sparingi, bo jeszcze sezon w pełni nie ruszył, dopiero szczebel centralny. Natomiast nasze niższe ligi są w gotowości, już dokonali odpowiednich wzmocnień, prezesi mają już gotowe terminarze i za chwilę to ruszy, także...
0: To z tym się też wiąże to pańskie hobby, z którego pan słynie, czyli szaliki z rozmaitych miejsc. Te wiejskie szaliki z tych małych drużyn chyba są dużą częścią pańskiej kolekcji.
1: Tak, kolekcja składa się przede wszystkim z szalików małych klubów, bo one są najcenniejsze, bo one są unikatowe, produkowane w skromnych ilościach. Wiadomo, że te budżety klubowe nie są najmocniejsze, więc ten szalik jest bardzo cenną zdobyczą i ja sobie też bardzo cenię te szaliki, bo one stanowią jakby klucz mojej kolekcji.
0: Dużo tego, zdaje się, już jest?
1: No parę tysięcy.
0: Brzmi nieźle. Proszę powiedzieć, założenie i utrzymanie takiego klubu to wyzwanie jest bardziej pod względem ekonomicznym czy mentalnym, takim psychologicznym? No bo trzeba oczywiście pieniądze zebrać, mieć na to, żeby wystartować. Ale zastanawiam się czasami, czy nie jest większym wyzwaniem zmotywować ludzi do treningów, do gry, przekonać, że sobotnia impreza musi się skończyć odpowiednio wcześnie, żeby kac morderca nie przeszkodził w grze następnego dnia.
1: Pieniądze to raczej nie jest zbyt duży problem, dlatego że tak jak mówiłem, mamy zawsze wsparcie samorządów i tutaj chciałem podziękować wójtom, burmistrzom, którzy wspierają futbol i dają te pieniądze. Natomiast zaczynamy borykać się z problemem ludzkim.
0: To znaczy?
1: Brakuje ludzi do gry. I tą rzecz, o którą pan powiedział, że ten prezes czy ten motywator w danej miejscowości spotyka na swojej drodze barierę w postaci: mam pieniądze, mam klub, mam boisko, nie ma kto grać. I tutaj trzeba też spojrzeć jakby głębiej na problem demografii i zacząć do tej piłki nożnej przysposabiać jak najmłodszych adeptów piłki nożnej. I
0: do sportu jest, dzieci zachęcać.
1: Tak, zachęcać dzieci do sportu, bo mówię, coraz mniej ludzi chce ten sport uprawiać, a powinni uprawiać, bo on daje dużo radości, rywalizacji, spotkań, poznawania nowych ludzi. I w tych miejscowościach na pewno trzeba to robić.
0: No i państwo, zdaje się, jako Związek Piłki Nożnej Nasz Dolnośląski, też specjalny program przedsięwzięliście po to, żeby zachęcić dzieciaki. W szkołach się pojawiacie i tę lepszą stronę piłki nożnej pokazujecie, czyli tę taką naturalną jeszcze.
1: Tak, zachęcamy. Jak najwięcej dzieciaków na boiskach, to radość i dla rodziców, i dla tych miejscowości, bo... Także poprawiamy zdrowotność, bo to nie trzeba być jakimś znawcą medycyny, żeby wiedzieć, że sport podaje tą właściwą adrenalinę i na tych boiskach dzieci są zdrowsze, biegając za tą piłką.
0: No i zyskują sprawność, nie są łamagami.
1: Tak, zyskują sprawność i dla nich czy przewrót w przód, czy przewrót w tył, czy skok przez kozła, czy jakieś drabinki nie stanowią problemu. Natomiast nam właśnie o to chodzi, żeby ta sprawność tych dzieci była coraz lepsza, bo zdrowie społeczeństwa polskiego też jest ważne.
0: Im więcej dzisiaj w to zainwestujemy, tym mniej potem wydamy na leczenie takich ludzi, gdy będą dorośli. Jest jeszcze jeden problem związany z takimi rozgrywkami piłki nożnej na niskich boiskach, w niskich klasach. Nie wiem, czy najważniejszy, ale jest. Brak sędziów. Dlaczego tak jest? Jakie sposoby na to wymyślono? O tym już za kilka minut porozmawiamy wprost z panem Andrzejem Padewskim. Słuchajcie więc, dołączcie do nas.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie wrocławskiego weekendu Radia RMF 24 Wrocław. Dzisiaj w wersji małomiasteczkowo-piłkarskiej. Ja się nazywam Maciej Sasa, naszym gościem jest pan Andrzej Padewski, honorowy prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Podejrzewam, że zna pan wszystkie boiska piłkarskie wokół Wrocławia, a może i na Dolnym Śląsku, to zaraz jeszcze się okaże. Ile jest takich drużyn, jeżeli chodzi o klasę A, klasę B? Patrzyłem, no każde dawne województwo, Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra, Legnica ma swoich kilka grup. Dużo tego musimy mieć w okolicy.
2: Tak, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej jest jednym z największych związków w Polsce. W obecnej chwili posiadamy 700 klubów na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu mamy 35 klubów, które aktywnie uczestniczą w rozgrywkach. To nas bardzo cieszy, bo powstają nowe kluby. W tej chwili taka ciekawostka, w B-klasie wystartuje Tartak Wrocław. Nowy klub na mapie Wrocławia, zapytaliśmy skąd taka nazwa, oni powiedzieli, bo jesteśmy drewniani do tej piłki, więc Tartak idealnie nam pasuje, ale gdzieś tam pewno zamyślę jakiś sponsor chyba tą nazwę wymyślił, więc fajnie, że takie kluby powstają.
1: Przy okazji śmieją się trochę z siebie.
2: No tak, tak, mamy klub Mundurowi, Wrocław, Maślice Wrocław, to są kluby osiedlowe, które fajnie, Muchobór, Jerzmanów. To są kluby, które fajnie pracują, biorąc udział w tych rozgrywkach. To nas cieszy, że we Wrocławiu są również te niższe ligi aktywne.
1: Wielkim problemem, podobno jak słyszałem, jest brak sędziów w tych niskich rozgrywkach. Dlaczego? To kwestia pieniędzy, no bo tam one, nie oszukujmy się, są niższe. O ile w ekstraklasie podobno sędzia za mecz, główny sędzia dostaje ponad 4000, o tyle w takiej klasie B, no to jest około 200 zł, o ile pamiętam. A może zagrożenie ze strony kibiców piłkarzy, no bo akty tej agresji względem sędziów w tych niskich klasach bywają częste.
2: Tak, ale to nie jest jakby skala taka, która by nas w jakiś sposób bardzo martwiła. Natomiast braki sędziów wiążą się z tym, że nie wszyscy chcą taką profesję wykonywać. Może to już nawet nie jest skala pieniądza, ale też skala takiej odporności trochę na stres, bo prowadzi się drużynę, która no, trochę pyskuje do tych sędziów, ma się przeciwko sobie kibiców, w zależności od tego, jak się gwiźnie, to kibice reagują różnie.
1: Widzę, że pan sam też musiał sędziować jakieś mecze, bo pan mówi o tym z taką pewnością.
2: To tak, zdarzyło się, że taki mecz pod Wrocławiem prowadziłem, chyba Iskra Proszków, Zieloni Rakoszyce, nie przyjechał sędzia, no oczywiście zawsze miałem gwizdek w bagażniku, wyciągnąłem ten gwizdek i ten mecz poprowadziłem, więc wiem jak to wygląda, zresztą sam też skończyłem kurs sędziowski, żeby wiedzieć na czym to wszystko polega. W naszych niższych ligach, w B-klasie oczywiście sędziuje tylko jeden sędzia, a powinno trzech, bo jednak trudno jest prowadzić w pojedynkę taki mecz, wszyscy domagają się spalonego, a wiadomo, że się ze środka boiska nie zobaczy. Dzisiaj zawodzą kamery, system VAR, 15 kamer i też kontrowersje są w tych wyższych ligach, gdzie dyskutuje się przez tydzień, czy był spalony, czy nie, czy była wychylona ręka, czy nie.
1: No tak samo było w niedawnych Mistrzostwach Świata, a co dopiero mówimy tu o klasie B, gdzie to boisko niekoniecznie jest równe, sędzia nie zawsze przyjedzie, no i właśnie, co się wtedy dzieje, kiedy sędzia nie przyjeżdża? No, pan mówi, że pan sędziował, pan umiejętności, wiedzę ma. Ale jak się robi to inaczej? Kiedy nie mamy żadnego człowieka, który rzeczywiście świetnie się na tym zna, co wtedy odwołujemy mecz?
2: Nie. Mecz musi się odbyć. No, natomiast mamy zapis w regulaminie, że w przypadku braku sędziego, gdzie z różnych przyczyn może nie dojechać na ten mecz, to jest tak zwany wybór sędziego przez oba kluby. Każdy z klubów musi dostarczyć człowieka, który będzie brał udział w losowaniu. Ten, który zostanie wylosowany, ma takie same prawa i obowiązki jak sędzia związkowy, więc ma prawo decydować i rozstrzygać ten mecz. Z historii wiem, że tak samo dokonywano losowań, czy przed wojną, jak były rozgrywki, to też losowanie sędziów, czy się zgłaszał się człowiek, który chciał to posędziować. Też z historii wiem, że wielokrotnie taki sędzia rzucał gwizdkiem, bo nie wytrzymywał presji i powiedział, ja tego meczu nie dokończę, bo nie daję rady. Więc takie sytuacje się zdarzają. Natomiast tutaj jest sędzia z wyboru, wygrywa to losowanie, prowadzi mecz.
1: I nikt tego nie neguje.
2: No nie, nikt nie ma prawa tego negować, bo jest wyraźny zapis w regulaminie, że tak to ma się odbywać. W przypadku, kiedy kluby nie dadzą tych kandydatów do sędziowania, jest obustronny walkover.
1: Mówi pan o tym, że tych sędziów brakuje, no zwłaszcza liniowych. Rzeczywiście sam parę razy byłem na meczach, widzę, nie ma tam nikogo. To by pomagało, też trochę sytuację by pewnie uspokoiło. Jak można zostać sędzią? Kto może zostać sędzią? W jaki sposób to zrobić? No bo to też sposób, umówmy się, może nie na wielkie pieniądze, ale na dorobienie do pensji na przykład.
2: Tak, no to już to można jakieś tam pieniądze zarobić i dla młodych ludzi pewno jest to dodatkowy jakiś grosz do podniesienia. Natomiast tak jak mówię, no to trzeba się przede wszystkim zgłosić na kurs sędziowski, bo odpowiednie przeszkolenie musi taki człowiek zdobyć. Nie jest to jakiś, nie wiem, mega wysiłek, natomiast taki kurs trzeba zdać.
1: No i trzeba jakąś kondycję podstawową mieć też, no bo trochę bieganie jednak tym boisku jest. Może niewiele, ale jednak.
2: No tak, ale to już nie jest taki sam wysiłek jak gra w B-klasie, więc to też jakby sposób na poprawienie kondycji dla takiego człowieka, który taki kurs zda i potem sobie będzie po wrocławskich czy dolnośląskich boiskach biegał. No mówię, musi być odporny.
1: Ja tylko powiem, że naszym rozmówcą jest pan Andrzej Padewski, honorowy prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. To, o czym pan wspomniał, że odporność psychiczna jest ważna, często ludzie nie wytrzymują tego albo boją się tego. Sam takich sędziów poznałem, którzy w pewnym momencie po jakichś incydentach stwierdzili, nie, to nie dla mnie, dość stresu. Natomiast tutaj też prawo, zdaje się, niedawno przyszło z pomocą takim ludziom, dlatego że z tego co wiem, weszła w życie nowelizacja ustawy o sporcie, nowy artykuł, który mówi o tym, że sędzia piłkarski jest objęty ochroną prawną niczym funkcjonariusz publiczny. Co to zmienia? To realnie coś zmienia?
2: No nie, realnie nic nie zmienia, natomiast ktoś, kto odważy się zaatakować sędziego, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami i tutaj zobaczymy, jak to prawo będzie działało w praktyce.
1: No to świeża sprawa z maja, a takie przypadki tej żywej agresji w ostatnich latach mieliśmy na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w okolicy?
2: Mieliśmy oczywiście, że tak, że wielokrotnie sędziowie są obrażani, czy słownie, czy w sposób taki czynny, fizyczny. Natomiast jest tego coraz mniej, tak? Ta edukacja jednak poszła na tyle, że zawodnicy wiedzą doskonale, że agresja fizyczna, uderzenie, odepchnięcie sędziego, no, trzeba się liczyć z konsekwencjami prokuratorskimi i sądowymi.
1: No, a dla zawodnika, który podniósłby rękę na sędziego, to oznacza dyskwalifikację często?
2: Zdecydowanie. To czerwona kartka to z automatu jest dyskwalifikacja, postępowanie dyscyplinarne. Oprócz tego jest postępowanie karne, więc to jest podwójna kara.
1: Taką rzeczą, która przeszkadza, delikatnie to ująłem, no jest niedobrą sprawą, jest stan boisk w tych miejscowościach małych, a to dlatego, że często ludzie urządzają tam sobie na przykład tor do driftowania. Wiele razy w internecie takie przykłady widzę, albo imprezy urządzają, po których boisko jest zdewastowane. Z tym też trudno walczyć.
2: No ja jestem zdecydowanym wrogiem absolutnie organizacji na boiskach, nie wiem, imprez plenerowych, imprez osiedlowych, miejskich, dożynek i tak dalej, wielokrotnie oglądam boiska, które są przez te imprezy zniszczone i przestrzegam przed tym. Uważam, że boisko jest tak jak, no jest świętością, no to jest świątynia piłkarska i tam nie powinno się innych rzeczy robić. Ostatnio nawet spotkałem się z taką informacją, no to jest nasze miejskie boisko i będziemy sobie robić, co tam będziemy chcieli i potem je i tak będziemy naprawiać. Więc jeżeli samorządowiec do mnie tak mówi, to znaczy, że nie rozumie istoty. Wydaje te pieniądze przecież nie swoje, tak? Wydaje pieniądze miejskie i to mi się bardzo nie podoba.
1: A jest to wyrzucanie pieniędzy, no bo skoro zepsujemy, naprawimy, to znaczy, że musimy sporo pieniędzy wydać na to boisko. To nie są stawki liczone w kilkudziesięciu złotych.
2: Dokładnie, to są w tysiącach złotych, czy nawet w setkach tysięcy złotych. I to taka trudna postawa do zrozumienia. Według mojej oceny powinno być jakieś takie place, gdzie takie imprezy plenerowe powinny się odbywać. Na pewno nie jest tym miejscem boisko. Wielokrotnie po takich imprezach znajduje się różnego rodzaju odłamki szklane na boisku, stłuczone butelki, elementy metalowe i niedopałki papierosów.
1: Nic radosnego dla piłkarza.
2: Nic radosnego i mówię, jestem wrogiem takich imprez na boiskach. Oczywiście w wielu małych miejscowościach jest to jedyny taki plac, gdzie można to zrobić, no ale no, nie podoba mi się to.
1: Powiedział pan o tym, że we Wrocławiu kilkadziesiąt drużyn mamy, a ma pan takie małe miejscowości wokół Wrocławia, do których lubi pan wracać. Ja wiem, że tych zaproszeń pewnie przed weekendem spływa kilkadziesiąt do pana, musi pan wybrać. I to jest też nobilitacja, jakaś forma nobilitacji dla tych klubów, że przyjadą ludzie z Wrocławia. Natomiast swoje ulubione miejsca w tych malutkich wioseczkach pan ma?
2: No tak, są ulubione miejsca. Ja lubię, ja interesuję się historią też, tak? I lubię bywać w takich miejscach, gdzie jeszcze dodatkowo mogę coś zwiedzić. W moim kręgu zainteresowań oprócz boi są również pałace, zamki, parki dworskie, młyny i tak dalej, i tak dalej. Także, że jest.
1: Jakieś miejsca z przeszłością ciekawą.
2: Tak, ale Dolny Śląsk to jest jedna wielka przeszłość i tutaj na każdym kroku są zabytki, są miejsca, są były bitwy. Tego jest mnóstwo, więc to mnie cieszy, że mogę również łączyć tą pasję historyczną z tą piłkarską i wielokrotnie z tego korzystam.
1: No a jak pan powiedział, skoro mamy 700 klubów, to nigdy miejsc odpowiednich i odpowiednich meczów nie zabraknie.
2: Nie zabraknie. Terminarze mam na bieżąco, widzę, gdzie mogę pojechać, wybieram sobie takie miejsce, gdzie jeszcze nie byłem lub byłem zapraszany i wielokrotnie kluby do mnie piszą, panie prezesie, czeka szalik, no to tym bardziej mnie motywują do tego, żeby do nich przyjechać i ten szalik nowy zdobyć.
1: Naszym gościem jest dzisiaj honorowy prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, pan Andrzej Padewski. Za chwilę w programie Wrocławski Weekend RMF 24 Wrocław przedstawimy jeden z takich klubów i zaprosimy na jego mecz.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: od lat.
1: Trwa wrocławski weekend Radia RMF 24 Wrocław, przy mikrofonie Maciej Sas. Rozmawiamy dzisiaj o naszych drużynach piłkarskich i rozgrywkach odległych od ekstraklasy, ale bliskich sercu i domowi, czyli najniższych klasach rozgrywek piłkarskich, jednak z najwyższymi emocjami. A naszym gościem jest pan Andrzej Padewski, honorowy prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Doszliśmy wspólnie przed chwilą do wniosku, że tym małym, wielkim klubom powinniśmy poświęcić więcej uwagi. Dlatego od dzisiaj w każdy piątek wieczorem będziemy wspólnie zapraszali na jedno takie boisko i na spotkanie mające się na nim odbyć. Powiemy też o nowych transferach, kłopotach, sukcesach. A przy okazji każdego spotkania poprosimy pana Andrzeja Padewskiego o wyjaśnienie jakiegoś niuansu związanego z przepisami piłkarskimi. Naszą radiową, małą, wielką ligę czas zacząć. Dokąd dzisiaj zapraszamy słuchaczy Radia RMF 24 Wrocław?
2: No, słuchaczy zapraszamy na boisko B-klasowe, Błękitny Jerzmanowo.
1: I to jest wcale nie wieś poza Wrocławiem, a Wrocław.
2: Tak, to jest osiedle we Wrocławiu, bardzo malowniczo usytuowane. Można podziwiać loty samolotów, bo siedząc na trybunach widzimy całe spektrum, kto startuje i kto ląduje. Być może jacyś piłkarze, być może jacyś nowi piłkarze będą startować i lądować i potem spotkamy ich na boisku Błękitnych.
1: Czyli tak naprawdę klasa B, ale samoloty latające po całym świecie.
2: Tak, tak, zdecydowanie boisko położone niedaleko naszego wspaniałego portu lotniczego, dlatego też ci, którzy podziwiają jakby

0: Do dzisiaj się przyjaźnimy z Bogdanem, odwiedzamy, ja często też bywam na tym boisku, odwiedzam Bogdana, równie emerytowanego działacza jak ja i oglądamy wspólnie mecze.
1: No, jak rozumiem, skoro zapraszamy, to znaczy, że emocji na tych bundesligowych, jak to pan powiedział, boiskach nie brakuje tam Wierzmanowi.
0: Nie brakuje, są to fajne rozgrywki, dużo emocji. Piłkarze, wiadomo, z mniejszymi umiejętnościami, ale nie można im odmówić ambicji, zaangażowania, walczą. Błękitni akurat dobrze ten sezon wystartowali, bo po trzech kolejkach mają 9 punktów, są współliderem grupy 8 strefy wrocławskiej. 3 mecze, 3 wygrane, więc pewno euforia tam jest i sięga zenitu.
1: No ale skoro tak dobrze rozpoczęli, to znaczy, że mają jakieś swoje gwiazdy. Bazują bardziej na mieszkańcach osiedla, czy też mają jakieś transfery z innych części Wrocławia, a może spod Wrocławia nawet, że tak powiem, zagranicznych?
0: Teraz to już jest tak, że ich B-klasę grają zawodnicy czy składy nie tylko złożone z zawodników z danego osiedla, ale również z całego kraju, czy nawet z zagranicy, bo trzeba wspomnieć, że też duża diaspora ukraińska jest u nas we Wrocławiu i w klubach tych niższych klas rozgrywkowych często tacy zawodnicy biorą udział.
1: Jeżeli chodzi o Jerzmanowo, są tam gwiazdy takie lokalne?
0: No tak, zawsze każdy klub ma swoje gwiazdy lokalne, one mają ten status i są za takie uważane. To są piłkarze z reguły napastnicy, którzy strzelają dużo goli.
1: No tak, tutaj się efekt liczy, to jest najważniejsze. Obrońcy to są zwykle ci mniej ruchawi, ale bardziej twardzi.
0: Tak, ale no wiadomo, że ich się zawsze obwinia za porażki, za stracone bramki, za jakieś kiksy. A tego nie brakuje, no bo wiadomo, że to są chłopcy, którzy uprawiają piłkę nożną nie zawodowo, tylko dla przyjemności i w weekend chcą sobie pograć i pobiegać po tych zielonych boiskach.
1: Tam się zdarzają transfery jakieś? To jestem ciekaw.
0: Tak, no w każdej klasie rozgrywkowej zawodnicy zmieniają przynależność klubową, to są transfery pomiędzy klubami nawet tutaj wrocławskimi, ale również i z Dolnego Śląska, ktoś przyjeżdża na studia, ktoś mieszka na Jerzmanowie, ma blisko, to przychodzi i prosi o grę i zostaje uprawniony do gry.
1: Te transfery, nawet tak jak w Jerzmanowie, podejrzewam, nie oznaczają wielkich cyfr gdzieś na czekach, to raczej inną drogą się odbywa.
0: Nie, to są symboliczne opłaty, które klub ponosi, natomiast większość takich transferów to są transfery bezpłatne, więc każdy, kto ma ochotę grać na Dolnym Śląsku czy we Wrocławiu, jest mile widziany, a przypomnę, że mamy 700 klubów. Jest ta mapa interaktywna na naszej stronie, można wybierać, przebierać i szukać sobie gry gdziekolwiek, w którymkolwiek miejscu zawodnik sobie wymarzy.
1: No, wspomniał pan o tym, że Jerzmanowo to jest bardzo specyficzne miejsce, dlatego że piękne tak naprawdę. To zresztą jest jedna z najstarszych części Wrocławia, bo jak czytałem, to była niegdyś wieś, o której wzmianki w literaturze można znaleźć już z XIII wieku. Więc z tradycjami. Klub trochę mniejszy ma, no ale jednak.
0: Tak,
1: no,
0: klub z tradycjami 30-letnimi. Tak jak mówię, ostatnio zdarzyła się zmiana pokoleniowa. Starego prezesa zastąpił młody człowiek. Dużo się tam dzieje. Dużo się tam dzieje. Powstaje budynek klubowy z pełnym zapleczem sanitarnym, będzie stadion oświetlony, będzie nawodnienie, więc widać, że ruszyło z kopyta i to cieszy, że młodzi działacze potrafią wydeptać ścieżkę i tutaj w imieniu klubu dziękuję MCS-owi Wrocław za podjęcie tej inwestycji, to cieszy naprawdę.
1: Przypomnę, że naszym gościem, rozmówcą, przewodnikiem po tym świecie piłkarskich lig niższych, ale też wielkich, jeżeli chodzi o ambicje, jest pan Andrzej Padewski, honorowy prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezesie, ja pytałem o te gwiazdy nieprzypadkowo, no bo ci ludzie, którzy tam strzelają bramki, to oni są zwykle też rozpoznawalni na osiedlu. Jeżeli ktoś taki idzie, no to jest gość. Tak samo jak na wioskach wokół wrocławskich, jeżeli ktoś w drużynie piłkarskiej ich najważniejszej rzeczy na wsi czasami strzela bramki, no to jest gość, ktoś.
0: Tak, no to są postacie, które są rozpoznawalne, no nie wiem, w okolicznym pubie na przykład mają swoje miejsce i mogą spokojnie to piwo wypić. Natomiast no, rzeczywiście taki status gwiazdy jest miły, bo to czyni z zawodnika taką postać, która jest rozpoznawalna na osiedlu, kibice go pozdrawiają, on również zna wszystkich, to fajne. I to w każdej miejscowości, w każdym klubie ktoś taki jest i ma tą swoją ugruntowaną pozycję w tym klubie.
1: Na jaki mecz w takim razie i kiedy zaprosimy? No bo czy musimy powiedzieć konkretnie, z kim będą grali Błękitni Jerzmanowo? O jakiej godzinie? No i czy tam można przyjść? Ile bilety kosztują?
0: Bilety są za 0 zł, nic nie kosztują. Natomiast problem Błękitnych, właśnie to też chciałem podkreślić, jest to, że oni w tej chwili ze względu na budowę tego stadionu są bezdomni. informacji trzeba szukać na stronie Facebooka.

0: Facebookowej Błękitnych Jerzmanowo na naszych portalach, bo oni w tej chwili muszą wynajmować niestety inne boiska wrocławskie. Być może spotkamy ich w Leśnicy, być może spotkamy ich w Pilczycach, być może na Kłokoczycach, nie wiem, bo oni po prostu sprawdzają dostępność tych obiektów i wówczas zmieniają swoje miejsce rozgrywania tego meczu.
1: Tak naprawdę w ostatniej chwili czasami się okazuje, gdzie zagrają i my też w ten sposób dowiemy się i się tam pojawimy.
0: Tak, no jest to kłopot. We Wrocławiu brakuje boisk i tutaj pochwalam każdą decyzję Młodzieżowego Centrum Sportu, które buduje boiska i próbuje reaktywować boiska istniejące. Chwała im za to. Wiadomo, że Polar się reaktywował, Pafawak się reaktywował. Meczów nie brakuje. Polecam taką aplikację MPZPN, gdzie wszystkie mecze są wymienione, wszystkie terminarze, wszystkie godziny są uaktualnione i każdy kibic, który będzie chciał kibicować Błękitnym Jerzmanowo, znajdzie na pewno ich miejsce rozgrywania.
1: Nie obiecałem jeszcze, że opowiemy, czyli może bardziej pan opowie, a pana, z pana to wyciągnę, o jakimś niuansie związanym z przepisami i tak sobie myślę, że oczywiście chcę, żeby to było prosto, żebyśmy wszyscy zrozumieli, zwłaszcza, że wymyśliłem, żebyśmy wytłumaczyli jedną z najbardziej drastycznych takich rzeczy w piłce nożnej – spalony. Oto jest najwięcej kłótni, awantur i rozmaitych niesnasek. Kiedy ten spalony jest? Co to takiego jest? No, ustalmy. Na boiskach klasy A, klasy B waru nie ma i tam nikt nie rozstrzygnie tego za nas.
0: Nie ma waru, jest jeden sędzia na B-klasie, więc to jest bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Natomiast ja powiem to raz i na tym zakończymy. To wcale nie jest trudne zdefiniowanie spalonego. W środowisku piłkarskim to już wszyscy praktycznie wiedzą, więc warto też szerszemu gronu kibiców wyjaśnić. Spalony jest wówczas, jak sędzia zagwiżdża. Koniec, kropka.
1: Przepraszam. Czyli sędzia jest warem, sędzia jest Bogiem, tutaj przez małe B oczywiście. Co, widzimy się na boisku Błękitnych Jerzmanowo, sprawdzimy najpierw, gdzie ten mecz się odbędzie, to w ostatniej chwili, i zapraszamy też innych, jak rozumiem, a za tydzień opowiemy o innych wrocławskich mistrzach piłki nożnej, małych mistrzach wielkiej piłki albo na odwrót. A o piłkarskiej klasie B, przypomnę, rozmawialiśmy z panem Andrzejem Padewskim, honorowym prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Niech pan powie jeszcze, a za tydzień dokąd się wybierzemy? Ma pan jakiś pomysł?
0: Mam pomysł, ale to też jest bardzo ciekawy klub. Zostawmy to jako niespodziankę, bo tam dojdzie do derbów wrocławskich, więc to też będzie o tyle ciekawe, że tam będą szły iskry.
1: A jeżeli chcecie sami opowiedzieć nam o swoim klubie, dodać coś ważnego, jakiś ważny transfer się u was wydarzył, boisko jest w lepszym stanie niż w poprzednim sezonie, albo coś innego się dzieje, o czym warto opowiedzieć. Mówimy oczywiście o najniższych klasach we Wrocławiu i w okolicach. Zapraszamy, skontaktujcie się z nami, chętnie o tym opowiemy. Dobrze chyba mówię, prawda?
0: Bardzo dobrze. Powiem, że ten mecz, ten klub jest nowym klubem na mapie Wrocławia i jest związany z przemysłem drzewnym.
1: Już się nie mogę doczekać. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie.
3: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
4: W Bolesławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
3: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
5: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.
6: Reklama. Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
5: Tu RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Marcin Jędryk, dziękuję za dzisiejsze spotkanie w programie Hit Blender.
1: A teraz fakty RMF FM punktualnie o 23:00. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Maciej Berek wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Większość jest, ale zmian na razie nie będzie. Coraz bliżej wizyty papieża we Francji. Już teraz wiadomo, że Leon XIV spotka się z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Żeglowanie we wrześniu na Mazurach? A czemu nie?
3: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też.
2: Wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego daje sędziom wybranym przez obecny Sejm większość w tej instytucji. Wykorzystanie jej do wprowadzenia zmian wciąż jednak nie jest możliwe. W faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co stanowi największy problem?
4: Bez udziału prezydenta, który przyjąłby ślubowanie od nowego sędziego, wybór Macieja Berka niczego właściwie nie zmienia. Koalicja wybrała dotąd już 8 sędziów w 15-osobowym Trybunale, ale tej większości nie może wykorzystać. Karol Nawrocki przyjął ślubowania tylko od trojga z nich. Pozostała czwórka od prawie pół roku nie jest dopuszczana przez prezesa Trybunału do orzekania, a Maciej Berek jest 5 osobą w takiej sytuacji. Prezydent działania rządzących widzi dość jasno.
5: Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych. To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast to są wątpliwości, które obiektywnie, mam nadzieję, że wszyscy widzą.
4: Do ślubowania nie dojdzie, jeśli prezydent uzna choćby, że Maciej Berek, jak mówi opozycja, nie spełniał nawet formalnych warunków kandydowania do Trybunału. Zatem jakiekolwiek zmiany nastąpią nieprędko.
2: Leon XIV podczas zbliżającej się wizyty we Francji spotka się z 7 osobami ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Wcześniej do Watykanu napłynęło około 40 próśb o udział w rozmowach z papieżem. Kilkanaście z nich pochodziło od organizacji zrzeszających osoby poszkodowane. Do spotkania, które będzie miało charakter prywatny, dojdzie 27 września w Lourdes. Kraków zmienił organizację ruchu w rejonie ulicy Solnej w Podgórzu. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło tam 2 tygodnie temu. 22 sierpnia kierowca samochodu potrącił rodzinę z dzieckiem. 2 osoby zginęły. Niemowlę trafiło do szpitala. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co dokładnie zmieniło się po wypadku?
6: Na Solnej, niemal pod mostem Powstańców Śląskich, drogowcy zainstalowali progi zwalniające, które mają uspokoić ruch i poprawić bezpieczeństwo. Ale dla okolicznych mieszkańców progi i ograniczenia to trochę za mało.
7: No i myślę, że po prostu większa kontrola, bo chyba każdemu z nas jako kierowcy od razu się rzuca tego typu osoby, które traktują ulicę jako tor wyścigowy. I to wydaje mi się, że policja równie dobrze widzi i powinna po prostu reagować, a mam wrażenie, że nie reagują.
6: Mówił mi jeden z mieszkańców. W tej okolicy krakowianie często zgłaszali problemy z głośnymi sportowymi samochodami i kierowcami, którzy mocniej naciskają na gaz. Dodam, że w sierpniowym wypadku zginęło 2 młodych ludzi. Kierowca dostał zarzuty, trafił do aresztu, grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Wszystkie szczecińskie tramwaje i prawie wszystkie autobusy będą wyposażone w defibrylatory AED. Urządzenia będą miały nadajniki GPS.
8: Każdy tramwaj i autobus praktycznie dojeżdża w każdy zakątek Szczecina. Będziemy mieli 274 sztuki defibrylatorów, które będą tak naprawdę mobilne i będą krążyły po całym mieście.
2: Mówi Aleksander Czerniak, pomysłodawca tego projektu i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf w Szczecinie. A co na to mieszkańcy?
9: Zanim przyjedzie specjalistyczna pomoc, zawsze można komuś pomóc. Przeżyć. Tak. Uważam, że to jest dobry pomysł.
10: Bardzo dobry, naprawdę. I zawsze będzie pod ręką. Były sytuacje, w których przecież ludzie zasłabli.
11: One będą wyposażone w GPS, więc będzie cały czas taka mapa, gdzie w danym momencie są, więc będą tak naprawdę dojeżdżać w bardzo różne miejsca. Tak,
10: no to tym bardziej powinny być. Oby jak najwięcej. Super. I jak najszybciej.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Urządzenia mają pojawić się w pojazdach do końca tego roku.
12: Fakty z Warmii i Mazur.
2: Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Co najmniej do końca września można czarterować łodzie. A jak usłyszał nasz reporter, żeglowanie we wrześniu ma swoje plusy.
3: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejścia do portu.
13: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
14: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
2: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jeśli jeszcze nie macie planów, to mamy nadzieję, że pomogliśmy. A już w kolejnych faktach zabierzemy Was do wyjątkowego miejsca w Gdańsku.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: nastąpi, ale to będzie sobota, więc nie jest najgorzej. Zanim jednak wrócimy do najlepszej muzyki, czas na fakty RMF FM o północy. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach pozostaje w mocy. Głosowanie w Sejmie poprzedziła burzliwa dyskusja. Kierowcy wciąż popełniają błędy na przejazdach kolejowych.
2: Nierespektowanie znaczenia sygnalizatora migającego czerwonym światłem.
1: Macie ulubione miejsce w swojej miejscowości? Może napiszecie o nim wiersz. Po raz kolejny nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Za odrzuceniem decyzji Karola Nawrockiego była cała koalicja rządowa. Przeciwko opozycja, której część głosów jest potrzebna do odrzucenia weta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, której w Sejmie wysłuchał reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
3: Zanim doszło do głosowania, premier Donald Tusk przytoczył cytaty z przesłuchania jednego ze świadków afery Zonda Krypto.
4: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
3: Cytował zeznania szef rządu. Z mównicy głos w imieniu prezydenta zabierał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, który mówił, że weto do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
5: Jak to jest, że premier nagle wychodzi i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta?
3: Tylko przypomnę, że rządzący trzy razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Trzykrotnie wetował ją prezydent Karol Nawrocki i trzykrotnie Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie.
1: 30 wypadków i 9 ofiar śmiertelnych. To tragiczny bilans wakacji na przejazdach kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe zwracają uwagę, że kierowcy, którzy powodują takie wypadki, nadal popełniają te same błędy.
2: My ze swej strony apelujemy. Kierowcy nadal najczęstszym popełnianym błędem przez nich jest nierespektowanie znaczenia sygnalizatora migającego czerwonym światłem.
1: Mówi Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewoźnik przypomina, w sytuacji, gdy utkniemy samochodem między szlabanami, należy natychmiast wyłamać barierki.
6: Uderzenie w tą rogatkę praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe. Oczywiście rogatka zostanie wyłamana. Jest to jakiś problem, że z naszej strony musi przyjechać serwis, musi to naprawić, ale tak naprawdę ratujemy swoje życie, ratujemy innych życie, ratujemy, że tak powiem, mienie. I nie powinniśmy mieć obaw, żeby z tego skorzystać.
1: Podkreśla dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński. Opóźnienia we wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w kolejnej części Poznania oraz skrócenie czasu darmowego postoju. Zarząd Dróg Miejskich opracowuje nowe rozwiązania dotyczące parkowania na ogrodach osiedla sąsiadującego z centrum miasta. Dlaczego i jakie zmiany planują urzędnicy? O tym reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Początkowo strefa płatnego parkowania na ogrodach miała wejść w życie w listopadzie, a pierwsze 3 godziny miały być darmowe. Ten projekt zakwestionował wojewoda. Dlatego urzędnicy muszą opracować nowe rozwiązania, a termin możliwego wdrożenia ich w życie przesuwa się z początku listopada na pierwsze dni grudnia.
8: Liczyliśmy na to, że to rozwiązanie zostanie przyjęte, bo w wielu miastach funkcjonuje darmowe parkowanie do 1 godziny. No, okazało się, że wojewoda zinterpretował przepisy w taki sposób, że absolutnie dla wszystkich kierowców takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę.
7: Mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Nowy projekt zakłada skrócenie darmowego postoju do pierwszych 40 minut. Płatna strefa na ogrodach ma zdaniem urzędników uporządkować parkowanie w tym rejonie Poznania, ponieważ sporo osób teraz zostawia tam swoje samochody i dojeżdża dalej komunikacją miejską, tak by nie płacić za postój w ścisłym centrum miasta.
9: Te fakty robią wrażenie.
1: Ulica Mariacka, nazywana jedną z najpiękniejszych ulic Gdańska, nawet po wakacjach przyciąga tłumy turystów. Wśród bursztynowych sklepów i pracowni jedno z miejsc prowadzi pani Teresa, która o Mariackiej napisała wiersz.
10: Jakże jesteś malownicza i bogata w swej historii. Jak zwie się ta uliczka, co otwiera ją Bazylika Mariacka. Zamyka brama Mariacka. Wiem, że jesteś najpiękniejsza.
11: To z miłości do tej ulicy
10: tak,
11: właśnie?
10: Tak, jestem tu 33 lata. Coś mnie tu ciągnie. codziennie z rana.
11: Ta ulica Mariacka zawsze jest tak wypełniona ludźmi?
10: Tak. To jest mała, krótka ulica, stara. No, zatrzymał się tu czas, no bo wszystko stare. Te żygacze, przedproża.
11: Te żygacze to są takie rynny?
10: Rynny właśnie, tak, ze smokami.
11: Te rzeczy, tutaj ma pani piękną witrynę z bursztynem. Co można zobaczyć?
10: Czy naszyjniki, broszki, wisiorki, korale.
1: Z panią Teresą rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Chyba każdy z was ma takie ulubione miejsce we własnym mieście, a może warto wziąć przykład z pani Teresy i napisać o nim kilka pięknych słów. Zachęcamy i polecamy kolejne fakty w nich, zbliżające się siatkarskie emocje.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a teraz... Godzina pierwsza na zegarach, więc czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Ponad 1100 interwencji po piątkowych wichurach. Do najnowszego raportu strażaków dotarł dziennikarz RMF FM. To dla nas drobnostka. W ten sposób Donald Trump odniósł się do wojny z Iranem. To już dziś półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zagrają w Stambule z Włoszkami. Ponad 1100 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki wichur, które przechodzą nad Polską. Najnowszy raport Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michale. Prosimy o szczegóły. Gdzie interwencji jest najwięcej?
2: Przede wszystkim w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Tych dwóch części Polski dotyczy ponad połowa z tego ponad 1000 interwencji. Strażacy przede wszystkim usuwają powalone przez silny wiatr drzewa. Część tych drzew niestety upadła na linie energetyczne i przez to cały czas są problemy z dostawami energii, między innymi w okolicy Sulechowa i Zielonej Góry w województwie lubuskim, a także od kilkudziesięciu minut po burzy i ulewie, która przeszła nad Mazowszem w rejonie Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego. Pogotowie energetyczne może tam pracować jeszcze przez co najmniej kilka godzin, nawet do rana.
1: Prezydent USA Donald Trump ocenił, że prowadzona przez niego wojna z Iranem to dla kraju drobnostka, bo nie przyniosła rekordowych ofiar, takich jak na przykład wojna w Wietnamie. Skomentował tak słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a, według którego konflikt z Iranem nie jest wojną. Cóż, powiem tak, wiele osób nie nazywa tego wojną. Ja nazywam to konfliktem zbrojnym, ponieważ dla nas to drobiazg. To nic wielkiego. Przeprowadziliśmy operację w Wenezueli i zrobiliśmy to również tutaj. W Wenezueli nie straciliśmy nikogo. Tutaj straciliśmy 18 osób. W Wietnamie zginęło 100 tysięcy ludzi. W innych konfliktach traciliśmy dziesiątki tysięcy osób, mówił Trump.
3: Są i takie fakty.
1: Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło rezolucję Correct the Map, wzywającą do odejścia od mapy Mercatora na rzecz dokładniejszych przedstawień powierzchni kontynentów. Za dokumentem zagłosowały 164 państwa. Przeciw były tylko USA, a 6 krajów wstrzymało się od głosu. Więcej o tej przełomowej rezolucji przeczytacie na rmf24.pl. Już dziś półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na niej, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy, to one muszą, a my tylko możemy.
1: Trzymamy kciuki za Polki. Spotkanie naszych siatkarek z Włoszkami o 18:00. Wracamy teraz do porannej rozmowy w Radiu RMF 24. Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Klubu Polski 2050, był gościem Piotra Salaka.
5: Jest pan pragmatycznym politykiem, to pan widzi te sondaże. Jak pan sobie wyobraża bez jednej listy wejście Polski 2050 do przyszłego parlamentu?
6: Dzisiaj Polska 2050 nie wchodzi do kolejnego parlamentu, jeżeli nie znajdzie rozwiązania. I o tych rozwiązaniach wewnątrz partii rozmawiamy. Nie będę się z nimi dzielił publicznie, dopóki ich nie ustalimy. Natomiast widzimy różne alternatywy. Raczej wiemy, że nie wystartujemy samodzielnie, bo bądźmy realistami, nie bądźmy hipokrytami. Więc na pewno mamy dwa wyjścia. Albo pójść na jakieś liście z koalicjantem w centrum, albo na jakieś liście z drugim koalicjantem bardziej na lewo. No i to są decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych miesięcy.
5: A to jest tak, że wróci pomysł trzeciej drogi BIS?
6: Ja osobiście uważam, że był to dobry pomysł. Zresztą pewnie pan prześledził moją historię polityczną, że ja parę lat w PSL-u spędziłem i uważam, że ta koalicja była dobra, bo dała te 13%, czyli 66 mandatów, które dały większość. Bez trzeciej drogi, bez pomysłu Kosiniaka, Kamysza i Hołowni nie byłoby dzisiaj rządu Donalda Tuska.
5: Ale do tego małżeństwa, jak pan wie, potrzeba zgody dwóch stron. Pan mówi, że chętnie, a co mówi PSL?
6: Myślę, że też nie wyklucza. Czasem rozsądek w małżeństwie też jest ważny.
5: Uważa pan, że to jest kwestia rozsądku, czy to jest kwestia idei?
6: Jedno nie wyklucza drugiego w polityce. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w polskiej polityce, to ja bym nie chciał, mając Polskę w sercu i będąc, uważam się za patriotę, uważam się za państwowca i robię dużo rzeczy w swoim życiu, które czasem pewnie i dla mnie sensu nie mają, ale dla państwa mają, to uważam, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Konfederacja, a już nie daj Boże Braun, nie rządzili. I to wymaga wielu poświęceń.
5: Jeżeli trzecia droga, to tylko z PSL-em, czy jeszcze z kimś?
6: Dzisiaj nie ma innej alternatywy. Mateusz Morawiecki, który pewnie potencjalnie mógł budować nowe centrum polityczne, no jednak twierdzi, że Donald Tusk jest do dymisji, a cała koalicja jest zła. To nie ma przestrzeni do rozmowy. Zresztą wydaje mi się, że to jest polityczna ustawka na prawicy, która prędzej czy później tak się skończy wspólną konwencją zjednoczeniową i będzie hologram Zbigniewa Ziobry, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i powiedzą, że razem chcemy donosić Donalda Tuska.
5: A ja myślałem, że pan pomyślał o Mateuszu Morawieckim jako kolejnym do tego stolika, którym mógłby pan usiąść i na przykład politycy PSL.
6: Z jednej strony byłoby to rozsądne, bo to jest jakaś alternatywa, z drugiej strony jest to niemożliwe, jeśli chodzi o polską politykę.
5: A jeżeli trzecia droga BiS, to co z Szymonem Hołownią na czele znowu?
6: Szymon Hołownia uważam, że jest bardzo cennym politykiem, uważam, że jest bardzo dobrym politykiem. Jeżeli będzie chciał być tym liderem, no to będzie robił wszystko, żeby nim być. Jeżeli zdobędzie zaufanie, no to nim będzie. Natomiast to jest trochę tak, że my zapominamy o tym, jaka była rola Szymona Hołowni w polskiej polityce. Ona była taka, że gdyby nie on, to dzisiaj byłby dalej PiS. I to trzeba otwarcie sobie powiedzieć. I Szymon Hołownia, jak był marszałkiem Sejmu, pokazał, że ten urząd można sprawować inaczej. I uważam, że jest na niego miejsce w wielu instytucjach publicznych, w tym też, czy jako marszałka Sejmu nadal, czy też w rządzie. Natomiast to nie są decyzje do końca tylko i wyłącznie nasze.
5: Tak? No ale waszą decyzją na przykład byłoby to, czy Szymon Hołownia zostanie szefem klubu Polski 2050, czy nie?
6: To jest nasza decyzja. I? Natomiast powiem panu, że w Polsce...
5: Dlaczego jej nie podjęliście wczoraj?
6: W Polsce, bo nie chcieliśmy robić takiego prezentu na 50 Szymonowi Hołowni.
5: Ale był ładny prezent, przyzna pan.
6: Ale rozmawialiśmy o tym z panem marszałkiem i ma inne marzenia na 50 urodziny niż zostanie szefem klubu parlamentarnego. A tak zupełnie poważnie, to my mamy coś takiego w Polsce 2050. Pewnie też i przez to się rozpadliśmy, że ta grupa, która dzisiaj została w Polsce 2050, to jest grupa osób, która się lubi, szanuje i która nie podejmuje decyzji, jeśli nie jest co do tego przekonana. My naprawdę mamy bardzo dobrą atmosferę w klubie parlamentarnym, więc jeżeli nie będą wszyscy tego pomysłu przekonani, to się nic nie wydarzy.
5: Ile tych osób jest nieprzekonanych jeszcze?
6: To dzisiaj trudno tak powiedzieć w liczbach, bo każdy z nas ma pewnie jakieś wątpliwości. Ja uważam Pawła Ścica za bardzo dobrego przewodniczącego.
5: On jest do tego pomysłu przekonany, żeby Szymon Hołownia stanął na czele klubu?
6: Nie wiem tego, czy jest przekonany 100%.
5: Ja czytam jego wypowiedzi, mówi, że może zrezygnować, kiedy będzie potrzeba.
6: No bo Paweł jest odpowiedzialnym politykiem. Zresztą od początku uważałem, że jest bardzo dobrym szefem klubu i popierałem go w tej drodze do tym, aby szefem klubu został. Zresztą jest adwokatem, prawnikiem, ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Ale przede wszystkim, jeżeli Szymon Hołownia stanie się przewodniczącym klubu parlamentarnego, to będzie to za zgodą wszystkich i nie będzie potem żadnego rozłamu.
5: Ze zgodą Katarzyny Poczyńskiej na Łęcz także?
6: Mam nadzieję, że tak, jeżeli taka decyzja będzie. Nasza przewodnicząca patrzy na te wszystkie procesy i musi wiedzieć, że klub parlamentarny jest jednym z elementów funkcjonowania partii.
5: A potrafi pan przytoczyć jakąś radosną i taką euforyczną wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz na temat ewentualnego przewodnictwa Szymona Hołownia w klubie 2050, bo ja nie mogę.
6: A ja mogę panu pokazać zdjęcie z wczorajszych spotkania naszego klubu parlamentarnego. Nie wiem, czy ktoś rzucił to zdjęcie, czy nie, ale mamy bardzo ładne zdjęcie uśmiechniętych dwóch polityków Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz i Szymona Hołowni, którzy się bardzo dobrze dogadują.
5: No nie, ale
6: Nawet był przytulas na 50 urodziny.
5: No więc właśnie, więc trochę nie wypada, wie pan.
6: Więc atmosfera jest dobra. Ja wiem, że niektórzy się śmieją, że przy 0,7% nie można mieć dobrej atmosfery, ale jednak mamy dobrą atmosferę.
5: Panie pośle, Polska 2050 jest niedostatecznie reprezentowana w rządzie? Powinna mieć wicepremiera?
6: Ja nie mam takiego wrażenia, że musimy mieć tego wicepremiera. To jest trochę bardziej ambicjonalnie pewnie brane pod uwagę. Ja
5: ambicje uważam, czyje w takim razie tutaj grają rolę?
6: Polityczne, a wszystkich. Wie pan, że w polityce nie ma ludzi nieambitnych. Jak ktoś jest nieambitny, to w polityce kończy po jednej
5: to
6: kadencji.
5: To jednym słowem, pan też jest ambitny.
6: No, gdybym nie był, to bym tu nie był, bo wie pan, dostać się do polskiego parlamentu z Bieszczad, z Ustrzyk Dolnych, z gminy, która ma 3000 głosów, jest bardzo trudno.
5: No dobrze, to wracając do tego wicepremiera dla Polski 2050.
6: Myślę, że można było ten warunek stawiać, kiedy byliśmy klubem parlamentarnym 30-paroosobowym. Dzisiaj myślę, że to już nikomu do niczego nie jest potrzebne i nie stworzy na nim żadnego pozytywnego wrażenia.
5: To bardzo skromnie pan mówi, panie przewodniczący.
6: Proszę jeszcze być realistą w polityce.
5: Mówi pan, Maciej Berek zostanie wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj są pewne wątpliwości. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nie uda się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Jak pan sobie wyobraża zakończenie tej sprawy? Czy będziecie kolejny raz zgłaszać ustawę? Czy rząd będzie jeszcze raz próbował w takim razie? Jak pan sobie wyobraża, co będzie na końcu?
6: Polska 2050 cały czas składa projekt ustawy w tym zakresie, który jest projektem do zaakceptowania przez prezydenta, nie jest do zaakceptowania przez Koalicję Obywatelską. Myślę, że ten spektakl się nie skończy do końca kadencji, dlatego warto byłoby pokazać, jak z tym zonda krypto i całą aferą było do końca, kto, komu, kiedy i co, a nowe fakty cały czas nas zaskakują. Nawet ten pomysł komisji śledczej nie jest wcale taki abstrakcyjny, bo myślę, że można by było pokazać, kto stoi za tą aferą, a wszyscy wiemy i widzimy.
5: Ale śledczej czy zaufania publicznego?
6: Nie ma czegoś takiego jak Komisja Zaufania Publicznego. Ja jestem prawnikiem, adwokatem, jest Komisja Śledcza.
5: No, była taka komisja weryfikacyjna w Warszawie do spraw nieruchomości. Rozumiem, że o to chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu.
6: Jest ustawa o Komisji Śledczej, i konstytucja mówi, i ustawy, jakich pracuje w trybie Sejm, i to jest jasne.
5: Ale wie pan o tym, że to w gruncie rzeczy przypomina teatr polityczny, bo każdy będzie przedstawiał własną wersję prawdy.
6: Panie redaktorze, jest pan w polityce dłużej, jako obserwator, i pan dobrze wie, że polityka to jest teatr.
5: To jest z jednej strony teatr, ale z drugiej strony chodzi o załatwianie spraw i o to, żeby to prowadzić się do końca.
6: No, czyli żeby ten spektakl miał także wartość merytoryczną. No i myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żeby Polki i Polacy mieli bezpieczne oszczędności, bezpieczne swoje pieniądze, a beta prezydenckie i postępowanie Prawa i Sprawiedliwości nie daje tej gwarancji, więc będziemy pewnie próbować. Natomiast te próby będą obłaczone tym, że z tyłu głowy wiemy, że są nieskuteczne.
5: Czyli wiceprzewodniczącemu klubu Polski 2050 podoba się pomysł Komisji Śledczej w sprawie...
6: Mi osobiście tak, dlatego że ja byłem w Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. To była komisja, która pracowała w sposób szybki, skuteczny i sprawny. Jako jedyna zakończyła w takim skutecznym efekcie swoje prace i uważam, że w tym trybie można byłoby ten projekt przeprocedować.
5: A wszystko na to wskazuje, że takiej komisji nie będzie, że będzie się sprawą zajmowała prokuratura. Jak długo się będzie nią zajmowała pańskim zdaniem do wyborów?
6: Oby szybciej niż innymi tematami, które obiecaliśmy rozliczyć szybciej.
5: A pańskim zdaniem ta sprawa skończy się do wyborów? W przyszłym
6: nie.
5: roku? Dlaczego? Dlatego, że jest skomplikowana, Polski... czy nie. dlatego, że prokuratura będzie tak
6: Polski
5: działała?
6: Polski wymiar sprawiedliwości, odkąd pamiętam, i to nie tylko i wyłącznie za rządów PiS-u, chociaż głównie za rządów PiS-u, nie wykazuje się skutecznością działania. Jeżeli prawnicy, adwokaci, czy radcowie prawni jako jeden ze sposobów wygrywania spraw obejmują strategię przedawnienia, to znaczy, że nie jest dobrze w systemie prawnym.
5: Panie pośle, pan mówi jak polityk opozycji, przecież jesteście w rządzie od 3 lat. No bo pan mówi, że wie pan o tym, że prokuratura nie zakończy sprawy.
6: Panie doktorze, staram się realnie patrzeć na sprawy, nie będę oszukiwał i pana, i naszych słuchaczy, że czasy procesów w Polsce są dzisiaj dobre, nie są złe. Są złe. Zbigniew Ziobro doprowadził do tego jeszcze, że się wydłużyły, a nie skróciły, i my jako parlamentarzyści, jako klasa polityczna, jako rządzący powinniśmy zrobić wszystko, żeby to skrócić. Natomiast mamy takiego hamulcowego, no wcześniej to był Andrzej Duda, jeżeli wszyscy myśleliśmy, że będzie lepiej z Karolem Nawrockim, to jest dużo gorzej, i żadna ustawa, która godzi wymiar sprawiedliwości jakkolwiek, u Karola Nawrockiego znajdzie się w śmietniku.
5: Ale pośrednio przyznaje pan, że nie byliście gotowi na prezydenturę Karola Nawrockiego, na prezydenturę z innego obozu politycznego niż wy.
6: To trzeba pewnie panu przyznać, że ma pan rację, natomiast myślę też, że nikt się nie spodziewał, że to będzie prezydentura tak stanowcza i ostra, i myślę też, że tego też się nie spodziewał Prawo i Sprawiedliwość.
1: Usłyszał Piotr Salag od swojego gościa, Bartosza Romowicza z Polski 2050. W tych faktach to wszystko. Już teraz zapraszam na kolejne o drugiej w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnego dyżuru.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę na zegarach wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty RMF FM. A zaczynamy od izraelskich nalotów na Liban. Zginęły co najmniej 3 osoby, rannych jest ponad 20. W faktach także o tym, co zamierza zrobić rząd po kolejnym nieudanym odrzuceniu weta do ustawy o kryptowalutach. A na koniec Londyn i hołd dla jednej z największych gwiazd muzyki. Chodzi o legendarnego wokalistę grupy Queen. Trzy osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w izraelskich nalotach na Liban. Tamtejszy resort zdrowia poinformował, że mimo rozejmu z proirańskim Hezbollahem, w nocy trwały ataki na cele w południowej i wschodniej części kraju. Od czerwca, kiedy zawarto porozumienie, liczba starć między Izraelem a Hezbollahem co prawda zmniejszyła się. Jednak izraelska armia kontynuuje ograniczone naloty i ostrzał na południu Libanu, gdzie nadal okupuje pas graniczny o szerokości około 10 kilometrów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte o wizycie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Przypomnę, Steve Witkow i Jared Kushner w ten weekend mają udać się do Moskwy, a następnie do Kijowa. Poinformowałem go o sytuacji związanej z rosyjskimi atakami, naszych potrzebach obronnych oraz przygotowaniach do spotkań z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zgadzamy się, że dyplomacja jest potrzebna, a spotkania, które odbędą się w najbliższych dniach, mogą okazać się pożyteczne, oświadczył Zełenski w serwisie Telegram. Dodał, że z Markiem Rutte rozmawiał także o finansowaniu obronności Ukrainy. Rządzący obwiniają opozycję, opozycja rządzących, a chodzi o aferę zonda krypto. Przypomnijmy, Sejm w kolejnej już próbie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Co po kolejnym już zawetowaniu ustawy zamierzają zrobić rządzący? Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Niewykluczone, że złożą tę samą ustawę.
2: Zobaczymy, podejmiemy w tej sprawie decyzję. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja w Polsce jest niedopuszczalna. Znaczy Polacy mogą być nadal naciągani przez oszustów.
1: Usłyszałem od szefa kancelarii premiera Jana Grabca. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaraz po głosowaniach mówił, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
3: Będą uciekać do przodu i próbować obrzucać, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację, czy w ogóle opozycję konserwatywną, bo wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie.
1: Tylko przypomnę, że rządzący 3 razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. 3 razy wetował ją prezydent Karol Nawrocki i 3 razy Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenta. Prezydenckie weto w tej sprawie.
0: Mieszkańcy Miastka na Pomorzu od początku sierpnia nie mają na miejscu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stało się to po tym, jak szpital miejski zaprzestał działalności leczniczej. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na nowego świadczeniodawcę, który miał rozpocząć pracę 1 września. Jednak rozstrzygnięcie przesunięto na wtorek.
4: My mamy daleko do szpitala.
5: Jest 13 tysięcy ludzi w Miastku.
4: Ani w niedzielę, ani w południu. Żadnego ratunku.
6: 3 dni temu córka spadła ze schodu. Sparaliżowało, a u nas tylko karetka podstawowa. I ja sama, będąc pielęgniarką, nie potrafiłam sobie pomóc w tej sytuacji. Najbliższe szpitale 60 kilometrów. To jest trudne. I co robić dalej?
0: Usłyszał od mieszkańców Miastka nasz reporter Stanisław Pawłowski. O kontrakt ubiegają się 2 placówki, w tym zadłużony szpital miejski. PKP Polskie Linie Kolejowe pracują nad wdrożeniem znaków, które przypominałyby kierowcom na przejazdach kolejowych, co zrobić w niebezpiecznej sytuacji. Specjalne naklejki mogą pojawić się na rogatkach kolejowych.
7: Podjęliśmy taką decyzję na początku sierpnia. Wiemy, w jakim miejscu chcemy je przylepić.
8: W którym miejscu one będą?
7: Mniej więcej na końcu drąga rogatkowego, żeby kierowca miał vis-a-vis, że tak powiem, bo siedzi po lewej stronie vis-a-vis rogatki. Zastanawiamy się nad treścią, bo ta treść musi być krótka, zrozumiała i taka bardzo prosta i oczywista, żeby człowiek nad tym się nie zastanawiał zbyt długo.
0: Z Włodzimierzem Kiełczyńskim, dyrektorem do spraw bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
9: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
0: Polskie siatkarki dziś przystąpią do walki o finał Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule w półfinale zagrają z Włoszkami, głównymi faworytkami do złota.